0: stwierdza się niedożywienie.
1: Reporterzy RMF FM interweniują.
2: Mieszkańcy Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju na Dolnym Śląsku walczą o przywrócenie ciągłości przejazdu na jednej z najważniejszych tras rowerowych. Region słynie z turystyki rowerowej, a po powodzi sprzed półtora roku wciąż nie został odbudowany most w Stójkowie. Cykliści zmuszeni są korzystać z niebezpiecznej i ruchliwej drogi wojewódzkiej. Oficer rowerowy gminy Stronie, Paweł Dywański, poprosił RMF FM o interwencję.
3: Nie chodzi o to, żeby cały most odbudowywać. Być może wystarczyłaby kładka, albo też alternatywa, po prostu, żebyśmy nie musieli jeździć główną drogą.
4: Przy której zresztą właśnie stoimy.
3: Tutaj praktycznie Stronie i Lądek są takimi miejscami budów teraz. Co chwilę remontuje się drogi, jakieś mosty i tak dalej, więc ten ruch jest ogromny.
2: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Do burmistrza Lądka Zdroju trafił już list w tej sprawie z protestem. To jest dobry moment, by rozpocząć przygotowania do wakacyjnych wyjazdów, ale od strony medycznej. Tak przekonują w RMF FM specjaliści medycyny podróży. Na 6 tygodni przed pierwszym dniem lata w faktach sprawdzamy, o co już teraz warto zadbać. Ze specjalistami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Mimo napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, wśród polskich turystów wciąż popularne są wakacje w Azji. Tu przed wyjazdem zalecane są w pierwszej kolejności szczepienia, przypomina prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży, profesor Krzysztof Korzeniewski.
6: Najczęstszą chorobą występującą w środowisku międzynarodowych podróżnych jest tak zwana żółtaczka pokarmowa, wirusowe zapalenie wątroby typu A, więc bardzo często od tej szczepionki zaczynamy.
5: Specjaliści przypominają też o ochronie przed śmiertelną chorobą, jaką jest malaria, która wciąż występuje w głębi krajów, takich jak na przykład Sri Lanka. Tutaj profilaktyka polega nie na szczepieniu, tylko na przyjmowaniu leków na receptę już przed wyjazdem.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Historyczne narodziny orangutana sumatrzańskiego. W orientarium łódzkiego zoo po raz pierwszy w Polsce urodziło się młode tego gatunku, a to wyjątkowe wydarzenie, bo w ciągu ostatniego roku na świecie odnotowano zaledwie 5 takich narodzin. Z opiekunką zwierząt w łódzkim ogrodzie Mariką Muras rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
7: Właśnie widzimy w tej chwili mamę z tym maluszkiem, jak go tuli, przytula. To jest ogromny sukces. Dlaczego?
8: Jest to ogromny sukces, jak najbardziej. Głównie dlatego, że jest to bardzo ogromny gatunek. Orangutany są krytycznie zagrożone wyginięciem. Głównie przez działalność człowieka, niestety. Dlatego cieszymy się z każdego nowonarodzonego osobnika. Bardzo mało się urodzi na świecie. W ciągu ostatniego roku tylko 5 sztuk, z czego tutaj w Europie jest to jedyny do tej pory przypadek. Orangutana sumatrzańskiego typowo, tak? One są w ciężkiej hodowli, długo się rozmnażają, tak bardzo długo są przy matce, dlatego tym bardziej cieszymy się, tak, że mamy kolejnego osobnika.
7: To opowiedzmy troszkę o tym maleństwie. Ja już zdążyłam wcześniej się dowiedzieć, że to chłopiec, prawda? Jak będzie miał na imię? Ile już ma to maleństwo?
8: Ma prawie równo miesiąc, urodził się 1 kwietnia. Nazywał się będzie Senium. Imię zostało wybrane w konkursie na Facebooku przez naszych gości. Imię nawiązuje do imienia matki, ponieważ w języku indonezyjskim oznacza to uśmiech. Ketawa, czyli matka, oznacza radość, uśmiech również, także jest to fajne nawiązanie również do imienia rodzicielki.
7: A wiemy, jak duży jest ten orangutan, czyli ile on na przykład waży, mierzy. Nie wiem też, w jakich kategoriach się postrzega tę wielkość właśnie takiego orangutana.
8: Małego na ten moment ciężko jest osobno zważyć, tak, ponieważ jest cały czas przy matce. Ketała waży około 41 kg. Młody prawdopodobnie około kilograma może teraz ważyć, tak. Sam jest tutaj ojciec, malucha waży 85 kg, tak. Także różnica jest duża. Ketała jest też młodsza, tak, prawdopodobnie jeszcze troszeczkę może urosnąć, ale jest to już taka waga, w której mogłaby się rozmnażać, tak. Więc jak najbardziej czas jest dobrze wyczekany, ale tak to wygląda, jeżeli chodzi o wagi, tak. Prawdopodobnie jest to chłopczyk, także też może dobić do tych 80 kg, tak jak tata.
7: Pani mówi prawdopodobnie. To wszystko wynika z tego, że Państwo nie chcecie na tym wczesnym etapie macierzyństwa, czy też dzieciństwa tego młodego orangutana ingerować tutaj w tę rodzinę, prawda?
8: Tak, jak najbardziej. Jest to bardzo ważne, żeby ketała miała zapewnione normalne warunki, takie jak na co dzień, tak, nic na siłę jakby nie robimy absolutnie, ma zapewniony spokój. Ma bardzo dobry apetyt, wszystko dobrze się bardzo nim zajmuje, także nie jest konieczna jakaś taka większa ingerencja, raczej unikamy tutaj takich...
9: Wy
7: bliższych kontaktów.
8: Dokładnie, dokładnie. Wszystko w normie utrzymujemy, że tak powiem.
7: Widać, że ona nie ma też problemu, żeby tym maluszkiem się pochwalić, prawda, przed odwiedzającymi, bo chyba jakieś teraz, nie wiem, takie zabiegi pielęgnacyjne wykonuje, coś takiego?
8: Tak, tak, jak najbardziej. Ona tam i siebie czyści, i malucha też czyści bardzo dokładnie, tam go ogląda, ale jest bardzo uważną matką. Gdzieś tam mały tylko delikatnie zapiszczy, to od razu zwraca uwagę, także no jak najbardziej bardzo dobrze się nim zajmuje. No i tak, no nie ma tu oporów. One są przyzwyczajone do ludzi, tak? Nam opiekunom też ufają, więc nie ma problemu, żeby gdzieś tam blisko z nim podejść, tak? Go pokazać. Także no dzięki temu też znamy płeć tak szybko, tak? Tego malucha, no bo tak to no to ciężko bywa z innymi gatunkami. Ale mówię, bardzo nam ufają, ludzie się nie boją, więc tu też chętnie podchodzi i pokazuje malucha.
7: Pierwsze tygodnie, co się dzieje z takim małym orangutankiem? Czy to już jest taki etap, że zaczyna gdzieś to dziecko próbować pierwszych smaków, czy to jeszcze za wcześnie?
8: Jeszcze pije głównie mleko. Ogólnie, no, jeżeli chodzi o taki rozwój, dosyć podobnie do ludzi, tak to wygląda. Także no, jeszcze parę miesięcy spokojnie, zanim zacznie próbować stały pokarm, ale jak najbardziej mleko pije. Ogólnie, jeżeli chodzi o pierwsze dni tutaj Ketały, no to po porodzie, no pierwszy tydzień był taki, że ona faktycznie leżała gdzieś tam sobie, my jej akurat tutaj, no w zoo, wiadomo, ma taki komfort, że my jej donosiliśmy to jedzenie, tak, także sobie odpoczywała, leżała. Tylko była dokarmiana, ale potem bardzo odżyła. No teraz już jest bardzo aktywna, ma super apetyt naprawdę, więc dużo lepszy niż przed ciąży zdecydowanie.
7: A dieta się jakoś zmienia dla takiej karmiącej matki orangutana?
8: Mamy tak, dużo dodatków dla niej, jak najbardziej. No tam dogadzamy jej, żeby jak najbardziej tam miała to mleko również, tak, odżywcze dla malucha. No jakiś nabiału więcej staramy się przemyśleć, takie rzeczy, żeby to mleko było też, tak, dobry, z dobrym składem, no żeby jak najbardziej produkowała jak najwięcej tego mleka.
7: Nabiał dodatkowo, a na co dzień jej dieta jak wygląda? Bo tak orangutany nam się oczywiście kojarzą, że jedzą owoce, tak, głównie banany, no nie wiem, może jakieś jabłka, gruszki,
8: tak, owoców mają jakąś część oczywiście w diecie, aczkolwiek no, w naturze to one jedzą owoce, ale no, są to dzikie owoce, tak, więc one nie mają tyle cukru, tych wszystkich no, substancji, także w ogrodach raczej się staramy zastępować je warzywami, także mają dużo warzyw, dużo sałat, jakichś takich liściastych, bo w naturze również jedzą dużo liści, tak, także no tak próbujemy tą dietę odwzorować, ale no wiadomo, nie zawsze się udaje, a dodatki też również mają jakieś jajka, jogurciku, tak, na co dzień też mają, tak, no teraz z racji ciąży, no to ma po prostu zwiększoną tą dawkę tego nabiału, tak? Ale na co dzień też takie szczątkowe ilości dostają. Słonecznik również, dynie bardzo lubią. Jakieś suszone owoce w też małej ilości, żeby z tym cukrem właśnie nie przesadzić.
7: Jak bardzo małe orangutany są podobne do małych dzieci?
8: No moim zdaniem bardzo podobne. Jeżeli nawet spojrzeć na jego twarzyczkę, no to widać, tak? Tą ludzką stronę, że tak powiem, po oczach, tak? Po uśmiechu, po ustach. Jak najbardziej. No i wielkościowo powiedziałabym, że chyba też, no chociaż... No troszkę może drobniejsze faktycznie niż takie ludzkie niemowlę, ale dosyć podobnie to wygląda.
7: A w zachowaniu, gdyby takie, właśnie wziąć takiego noworodka i takiego małego orangutana, no bo nie bez kozery te orangutany, mówimy o nich, że to są małpy człekokształtne, prawda?
8: No myślę, że ta więź z matką może, tak? On jak, no tak jak widać tutaj cały czas się tej matki trzyma, tak? Gdzieś tam szuka mleka cały czas. Może trochę mniej dźwięczne jest, że tak powiem, tak? I cichsze. Ale tak to jak najbardziej cały czas przy mamusi, tak? Gdzieś tam przytulony jest, widać, że często tam gdzieś ją bardziej próbuje złapać, tak, no mówię, szuka tego mleka, także no pod tym względem myślę, że podobnie, no takie jeszcze blisko mamy, no tak.
7: Porozmawiajmy jeszcze chwilkę o tych orangutanach sumatrzańskich. Jak duża jest ta populacja orangutanów na świecie? Czy są jeszcze takie, które żyją na wolności, czy wszystkie już niestety muszą być w ogrodach, są w ogrodach zoologicznych?
8: Na szczęście ta populacja jeszcze istnieje, akurat sumatrzańskie, no to typowo żyją na wyspie Sumatrze, tak, jak sama nazwa wskazuje. Jest ich około 14 tysięcy na wolności, także no, no mało tak naprawdę, jest to gatunek krytycznie zagrożony, ta populacja cały czas maleje. W ciągu ostatnich 70, jak dobrze pamiętam, lat populacja spadła aż o 80%. Także jest to olbrzymia różnica, no niestety jest to przez naszą działalność, dlatego no tutaj w ogrodach staramy się nieść tą pulę genetyczną tak, że nawet jak one kiedyś, oby nie, ale jak wymrą w naturze, no to żeby on, ten gatunek cały czas istniał.
7: Gatunek krytycznie zagrożony przez działalność człowieka. Dlaczego tak się dzieje? Co my ludzie robimy, że tych orangutanów jest coraz mniej?
8: Głównie jest problem z jakby ich no obszarem, gdzie mieszkają, tak? Ludzie wycinają lasy pod uprawy. No głównie tutaj mówimy o oleju palmowym, tak? No one tracą po prostu teren do życia. również niestety są uważane za szkodniki, tak, na tych uprawach, bo nieważne, wiadomo, zjadają gdzieś tam owoce, jakieś tam różne produkty, tak, tych upraw, no i niestety ludzie się ich pozbywają, są też ofiarą kłusownictwa, niestety bardzo często, no niestety na handel, tak, zwierzętami egzotycznymi, często matki są zabijane, żeby młode im odbierać, a no taka każda samica, tak jak mówiłam, przez wiele lat wychowywała

0: ale młody ma bardzo dobry chwyt, naprawdę kurczowo się jej trzyma, już mu na tyle ufa, że gdzieś tam się przemieszcza, nawet wysoko na linach, no to ten maluch już tam sam się dobrze trzyma. No i jeszcze jak się uda podpatrzeć, jak maluch pije mleko, to naprawdę są to wzruszające momenty też dla nas opiekunów.
1: A z opiekunką zwierząt w łódzkim ogrodzie Mariką Mauras rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wederka.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Tu Radio RMF 24.
4: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: pół minuty pozostało do godziny trzeciej. Zapraszam na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Naszym zadaniem będzie rozliczenie poprzedniego rządu i naprawa systemu, tak przekonuje nowy premier Węgier. Druzgocząca porażka rządzącej w Wielkiej Brytanii Partii Pracy w wyborach lokalnych. Może to wpłynąć na polityczny kierunek całego kraju. Podobno wróciły już wszystkie. Sprawdziliśmy, czy po kilku tygodniach wiosny można już spotkać bociana. Peter Madziar w ten weekend oficjalnie został premierem. W sobotę polityk został zaprzysiężony na szefa węgierskiego rządu. W ostatnich wyborach odsunął od władzy Viktora Orbana i jego partię Fidesz, do której sam w przeszłości należał. Co mówił Peter Madziar w czasie politycznej uroczystości w Budapeszcie? Jego słowa przytoczy dziennikarz RMF FM Jakub Rybski.
1: Peter Madziar zapewnił, że zadaniem nowej władzy będzie rozliczenie nadużyć poprzedniego rządu, zbadanie spraw korupcji czy niegospodarności. Nowy premier Węgier podkreślał, że przejmuje władzę w kraju, którego sytuacja ekonomiczna jest w bardzo złym stanie. Naród węgierski dał nam mandat, aby napisać nowy rozdział w historii Węgier. Nie tylko zmienić rząd, ale także system. Zacząć od nowa. Peter Madziar podkreślił, że będzie Węgrom służyć, a nie nimi rządzić. Podczas swojego przemówienia szef węgierskiego rządu zwrócił się do obecnego na sali obrad prezydenta Tamasa Szulioka, aby ten zrezygnował ze stanowiska.
0: W jakim politycznym kierunku pójdzie teraz Wielka Brytania? To pytanie, jakie stawiają komentatorzy nad Tamizą po druzgoczącej porażce rządzącej Partii Pracy w czwartkowych wyborach lokalnych. Tą sprawą zajmuje się też korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Przypomnijmy, kto pokonał laburzystów.
2: Niekwestionowanym zwycięzcą wyborów samorządowych stała się antyeuropejska, ultraprawicowa i antyimigrancka partia Reform UK. Lejburzyści utracili kontrolę nad Walią, a w Szkocji ponownie triumfowali nacjonaliści. To jeszcze bardziej utrudni współpracę regionów z rządem w Londynie. Jeśli do jutra nikt z gabinetu się nie odważy, wysunę swoją kandydaturę na przyszłą liderkę Partii Pracy, deklaruje posłanka Catherine West, reprezentująca lejburzystów w Izbie Gmin. Premier Keir Starmer nie zamierza podawać się do dymisji, mimo iż stał się symbolem piętrzących się problemów. Symbole mają to do siebie, że nie znikają łatwo z wyobraźni wyborców.
3: Wiosna w Faktach RMF FM.
0: Od 7 tygodni mamy już kalendarzową wiosnę. Bociany na dobre wróciły już do Polski. Spotykacie je w swojej okolicy?
4: Nie. Bociany mogą być, dlatego że jest jeziorko takie duże.
5: W okolicy tak, to widziałam.
6: Bardziej dzisiaj tutaj wiosna, może już lato.
7: Mi się wydaje, że to zdecydowanie idzie lato. Dla mnie już lato.
6: A co świadczy o tym lecie?
7: A takie piękne, rozwinięte tutaj mamy zielone drzewa, trawy, wszystko pięknie już pięknie.
8: Dla mnie jeszcze taki okres przejściowy. Trochę wiosny, trochę czuć lato, ale na pewno jest pięknie, że te ostatnie ciepłe dni na pewno przyniosły dużą taką soczystą, dużo soczystej zieleni.
6: A teraz trochę ochłodzenia, trochę deszczu, trochę burz w nowym tygodniu.
8: Tak, to prawda, więc ta pogoda będzie taka nieciekawa, ale myślę, że też jest to potrzebne dla roślin.
0: Nie spieszmy się tak do tego lata, cieszmy się na razie z wiosny. A z mieszkańcami gminy Brwinów na Mazowszu rozmawiał wczoraj reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Operuje małe serca i całym sercem kocha góry. Mirosława Dudyńska, kardiochirurg z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, zdobywa szczyty swoich marzeń. Na liście sukcesów jest 7-tysięcznik Aconcagua, najwyższy szczyt Ameryki Południowej.
9: Ta góra jest też przez niektórych nazywana górą śmierci. Jeżeli chodzi o Amerykę Południową, ma najwyższy współczynnik jakby statystycznie tych osób, które tam rocznie giną.
10: Jednak ma pani absorbującą pracę. Czy łatwo było przygotować się tak do tej wyprawy?
9: Zawsze podkreślam, my na kardiochirurgii pracujemy również fizycznie, w jakimś stopniu. Takie podejście, myślę, bardzo ważne, które zarówno jest w naszej pracy, jak i też w górach, że nie rozkładamy rąk i się nie poddajemy.
0: Usłyszała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam też przeczytacie o kardiochirurgu, która całym sercem kocha góry.
3: Spotkanie z historią w Faktach RMF FM.
0: Jak wyglądało życie 100 lat temu? Czym zajmowali się mieszkańcy wsi? Jakie życie prowadzili najubożsi i czym dysponowali najbogatsi? A także jak przenieść o kilkadziesiąt kilometrów zabytkowy kościół? Tego wszystkiego można się dowiedzieć, odwiedzając Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu. Na spacer po tamtejszym skansenie wybrał się reporter RMF FM Michał Krasoń, którego prowadziła przewodnicząca Agnieszka Korolczuk.
11: Rozpoczynamy naszą wycieczkę po wsi i rozpoczynamy ją w kościele. Kościół piękny, drewniany, no ale nie został tutaj postawiony oryginalnie.
8: No tak, kościół nie stał tutaj, że tak powiem, od momentu, kiedy został wybudowany, a został wybudowany w 1744 roku i jego pierwszym miejscem była wieś Drążdżewo. Ten kościół, zresztą tak jak wszystkie kolejne obiekty zabudowy naszej wiejskiej, zarówno zagrody, jak i chałupy, wszystkie te obiekty, które są u nas zaprezentowane, one nigdy wcześniej nie stały w tym miejscu. Wszystkie są translokowane, czyli zostały tutaj przeniesione z innych miejscowości. Pozyskanie takiego obiektu, kiedy już uzyskujemy zgodę albo spadkobierców danego obiektu, albo na przykład władz państwowych, tak było w przypadku tego kościoła, bo on był w pewnym momencie już zarządzany przez Skarb Państwa. Jeśli już wszystkie takie procedury są dopełnione, to nasza ekipa jedzie na miejsce, rozbiera kawałek po kawałku dany obiekt, przewozi. Jeśli jest taka konieczność, no to wymienia te uszkodzone jakieś elementy, bo pamiętajmy, mówimy o drewnie. Wszystkie te obiekty są drewniane, więc no niektóre nie zawsze są w takim stanie, który będzie gwarantował nam dalsze bezpieczeństwo tego obiektu, więc są wymieniane i na powrót wszystko tutaj składane. I tak samo było z kościołem.
11: Weszliśmy do pięknego polskiego dworu. Gdzie jesteśmy?
8: Jesteśmy w dworze z Bojanowa. Nazwa nie jest przypadkowa, bo to jest dwór, który stał w miejscowości Bojanowo, a trzeba powiedzieć, że całe nasze muzeum jest zbudowane, stworzone na terenie byłego majątku bojanowskiego. Bardzo rozległy, bardzo bogaty majątek. Teren, który obecnie zajmuje muzeum, to jest prawie 60 hektarów i to jest właśnie w całości ten były majątek bojanowski i w całości jest on zajmowany przez nasze muzeum. Dlatego no, nie mogło tutaj zabraknąć prezentacji dworu właścicieli ziemskich, którzy tutaj przed laty tymi ziemiami zarządzali. Dwór z Bojanowa został odbudowany w miejsce tego oryginalnego, który był drewniany i nie przetrwał. Jesteśmy teraz w tym samym dworze, tyle że odbudowanym jak kopia niemalże tamtego starego dworu. Ten posłuży nam na pewno znacznie dłużej, bo jest już wymurowany. A w tej chwili znajdujemy się w sieni. To jest takie pomieszczenie, które zarówno tutaj w tych bogatych dworach, jak i potem jak przejdziemy do chałup, też zawsze sień będzie takim miejscem, od którego zaczynamy. I ono, no dziś powiedzielibyśmy, że to taki przedpokój, ale w tamtych czasach sień pełniła troszeczkę więcej funkcji, bo jak rozejrzymy się chociażby tutaj po sieni w dworze, mamy i piękny piec kaflowy, i stare meble, szafy, mamy piękne skrzynie. To wszystko służyło do przechowywania różnych rzeczy, nie tylko takich wierzchnich okryć, ale wszystkich tych rzeczy, które na co dzień może nie były używane albo nie były używane z taką samą intensywnością. Centralnym miejscem dworu były zawsze salony. Teraz do takiego salonu Państwa zaproszę. Tu mamy przepiękny dwór, przepiękny salon, w którym rodzina spędzała ze sobą czas. Każdego dnia cała rodzina spotykała się tutaj, wspólnie pito herbatę, czytano poezję, dzieci grały na instrumentach, dlatego mamy tutaj piękny fortepian, nadal działający i przy dużych naszych wydarzeniach plenerowych przychodzą tutaj rekonstruktorzy i grają na fortepianie. Mamy skrzypce, mamy piękny sekretarzyk, na którym dzieci na przykład pisywały wiersze albo adresowały listy do swoich krewnych gdzieś daleko. Mamy znów przepiękny piec kaflowy, który dawał nie tylko ciepło, ale był też znakomitą dekoracją tego pomieszczenia. Więc to było takie wyjątkowe miejsce, gdzie rodzina spotykała się w całości. Dziś tym bardziej wyjątkowe, kiedy o nim opowiadamy, z tego względu, że rzadko już spotykamy rodziny, które każdego dnia wspólnie spędzają ze sobą czas. Niestety najczęściej każdy spędza go albo w gronie samego siebie, niestety często z telefonem, a te 100 lat temu jednak wszyscy razem siadali, rozmawiali, potrafili się cieszyć sobą i zawsze to podkreślamy, kiedy opowiadamy o tym dworze i o tym salonie, że to była taka piękna sytuacja, której dzisiaj nam trochę niestety brakuje.
11: Z salonu widać jadalnię, pięknie zastawiony stół, on mi się trochę kojarzy z Wigilią, no właśnie, to chyba była codzienność.
8: Na dworach jadano wykwintnie i oczywiście zastawa, cały ten anturaż dookoła posiłku był zupełnie inny niż w pozostałych chałupach na wsi. No wiadomo, to był dwór. A to, co pan widzi, to jest taki uroczysty obiad świąteczny. Aczkolwiek obiady w dworze, nawet w takim zwykłym, nieświątecznym okresie, też zawsze były piękne. No, tak jak powiedziałam, wykwintne.
11: Jesteśmy w pierwszej chacie, chata najbiedniejsza.
5: Tak, tak właśnie mieszkali najubożsi mieszkańcy wsi. Stoimy w tej chwili znów w tej już wspomnianej we dworze sieni. Tutaj także mamy sień, ale stoimy, proszę zobaczyć, panie redaktorze, na gołej ziemi. A tak naprawdę to jest to polepa, czyli taka mieszanka gliny z ziemią uklepana z wodą. I taka podłoga, tak to nazwijmy, rozpościera się w całym tym domostwie. Tutaj widzimy kuchnię, to jest taka izba czarna, tak naprawdę całe życie tej rodziny toczyło się głównie tu. Ponieważ to była bardzo biedna rodzina, gospodyni musiała w jakiś sposób znaleźć zajęcia, które pozwoliłyby jej coś zarobić, więc ona była akurat tkaczką. Mamy tutaj krosna, na których tkała drobne rzeczy. Potem mogła zawieźć to do innej wsi bądź miasteczka na targ, sprzedać i zarobić pieniądze na to, żeby wyżywić dzieci, bo dzieci było dużo. To jest najmniejsza chałupa w naszej zabudowie, tej wiejskiej tutaj, ale proszę sobie wyobrazić, że w tej najmniejszej chałupie bywało, że mieszkało 20 osób.
11: Jesteśmy tutaj wiosną, w tej chałupie jest chłodnawo. Jak sobie z tym zimnem radzono, na przykład właśnie w zimie?
5: No nie radzono sobie. Dlatego jeśli obejrzy pan tę chałupę z zewnątrz, to widzimy, że jest w niej tak, mało okien. One są w ogóle bardzo małe, dlatego te izby są takie dosyć ciemne, też to widzimy. To wszystko właśnie było po to, żeby jak najmniej tego ciepła z wnętrza uciekało, a ono i tak uciekało, bo nigdy te wnętrza nie były porządnie docieplone. Bo po prostu mieszkańców nie było stać na opał. Jedyny opał, jakim dysponowali, no to tylko to, co przynieśli z lasu. A i tak przy tych zimach sprzed 100 lat, które sięgały kilkudziesięciu stopni na minusie, możliwość ogrzania, dogrzania takiej chałupy, która jest nieszczelna. Te okienka, mimo że małe, to mimo wszystko nadal duże utraty ciepła powodowały. To samo dotyczy drzwi. Jak je zamkniemy i widzi pan tutaj takie uplecione ze słomy warkocze, to nic innego jak taka właśnie próba uszczelnienia tego otworu drzwiowego, więc to ciepło stąd uciekało. Tu w sieni woda zamarzała. W pomieszczeniach mieszkalnych, gdzie no była kuchnia, więc dawała trochę ciepła, może niekoniecznie woda zamarzała, ale zimą też nie było więcej niż 4-5 stopni na plusie.
0: A Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu odwiedził nasz reporter Michał Krasoń. Po skansenie oprowadziła go przewodniczka Agnieszka Korolczuk.

0: Zbliża się godzina czwarta, to czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Po dwóch wypadkach na autostradzie A4 pod Tarnowem nadal występują utrudnienia w kierunku Krakowa. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobro z USA. Na początku tygodnia ma przyjść spore ochłodzenie. Lekarze ostrzegają, taka zmiana pogody to duże wyzwanie dla naszego organizmu. Na początek ostrzeżenie dla kierowców w Małopolsce. Nadal występują utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Krakowa między węzłami Dębica Zachód i Tarnów Centrum. W rejonie Nowej Jastrzębki samochód osobowy uderzył wieczorem w bariery energochłonne. Podczas zabezpieczania miejsca zdarzenia w pojazd służby drogowej uderzyło kolejne auto osobowe. Dwie osoby zostały ranne. Początkowo jezdnia była całkowicie zablokowana. Obecnie ruch odbywa się lewym pasem. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobro z USA zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ziobro od soboty, przypomnijmy, jest w Stanach Zjednoczonych, dokąd przyleciał z Węgier, gdzie miał azyl polityczny.
1: Oczywiście mamy ze Stanami podpisane stosowne umowy, ale widzimy, jak trwa to w niektórych krajach. Tak walczymy o pana Kuczmierowskiego z Wielkiej Brytanii.
0: Powiedział nam minister Żurek. Polityczne komentarze zebrał dziennikarz RMF FM Jakub Rybski.
2: Politycy koalicji rządzącej podkreślają, że Polska ma umowę ekstradycyjną ze Stanami Zjednoczonymi, która zobowiązuje oba państwa do wydawania osób podejrzanych lub skazanych za poważne przestępstwa, aby mogły być sądzone w kraju, który ich poszukuje.
3: Wszystkie służby będą robić wszystko, żeby tak się stało, żeby on po prostu odpowiedział przed polskim prokuratorem.
2: Mówił senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Z kolei posłowie Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że politycy opozycji w Polsce obecnie nie mogą liczyć na uczciwe procesy.
4: Większość z nas chce w Polsce udowadniać swojej niewinności i również w tych postępowaniach obrazować opinii publicznej, jak bardzo są one niesprawiedliwe i niepraworządne. Po ludzku rozumiem pana ministra, że wybrał inną opcję, że swoje zdrowie, swoją rodzinę postawił na pierwszym miejscu.
2: Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze w sumie 26 zarzutów. Dotyczą m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, przekroczenia uprawnień i finansowania systemu Pegasus z Funduszu Sprawiedliwości.
5: To są fakty RMF FM.
0: Ukraina oskarża Rosję o łamanie rozejmu. W nagraniu wideo prezydent Wołodymyr Zełenski zarzucił Moskwie, że kontynuowała ataki mimo obowiązującego 3-dniowego zawieszenia broni. Blisko frontu spokoju nie było. Rosjanie kontynuowali swoją działalność szturmową w kluczowych dla nich kierunkach. Były ostrzały, na froncie były ataki dronów różnego typu. Wczoraj i dziś doszło do ponad 150 akcji szturmowych. Tak mówił wczoraj Wołodymyr Zełenski. 3-dniowy rozejm ogłosił w piątek wieczorem prezydent USA Donald Trump. Zmiana pogody to duże wyzwanie dla naszego organizmu, ostrzegają lekarze. Po weekendzie ma się ochłodzić, spodziewane są deszcz i burze. Takie warunki nawet w maju zwiększają ryzyko infekcji, podkreśla profesor Grzegorz Dzida z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
6: Ja mam w tej chwili na oddziale 3 osoby z zapaleniem płuc. Także ta zmienna pogoda, to znaczy kilka dni temu były przymrozki, upały, jednak jest to duży stres dla organizmu ludzkiego i trzeba na siebie uważać.
7: A co możemy zrobić, jak zmniejszyć ryzyko takiej infekcji w takich warunkach, przy takiej pogodzie?
6: No właśnie, my oglądamy czasem turystów z Azji. Oni jednak używają maseczek, mimo że pandemia się skończyła, oni przed pandemią używali, jednak izolują się.
7: Unikają nadmiernych kontaktów?
6: Jak najbardziej też. I konfrontowanie swoich zamiarów z prognozą pogody.
0: Z profesorem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Teraz w faktach czas na rozmowę. Nie tylko białe i zielone, ale też fioletowe oraz jasnozielone. Takie szparagi coraz częściej trafiają do naszej kuchni. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przyglądają się różnym odmianom kolorystycznym tego warzywa, ale podkreślają, to wciąż ten sam szparag.
8: Rozpoczynamy sezon na szparagi. No właśnie, jaki on będzie? Zadają sobie pytania klienci, no bo za nami dosyć sroga zima, niepamiętna chyba od kilku lat. Czy to w jakiś sposób może wpłynąć, właśnie wpływa na to, jakie będą szparagi, ile ich będzie, jaki to będzie sezon?
9: Na szczęście nie. Szparag jest rośliną odporną na niskie temperatury i już widzimy, że ta stosunkowo ciepła wiosna spowodowała, że w zasadzie nie ma opóźnienia w rozpoczęciu sezonu szparagowego. Tuż po Wielkanocy pojawiły się na rynku nasze polskie szparagi, także już możemy się nimi cieszyć.
8: Jaki to będzie sezon, jeśli chodzi, no właśnie, ile tych szparagów można się spodziewać? Czy wiemy coś o cenach, czy jakoś zmieniły się kwestie nawożenia upraw, że może to wpłynąć na cenę tego szparaga?
9: Myślę, że sezon będzie podobny do poprzednich, ponieważ areał uprawy szparagów jest też zbliżony do tego z poprzednich lat. On troszeczkę się zwiększa, ale nie na tyle, żeby w dużym stopniu zwiększyć podaż szparaga na rynek. Jeśli chodzi o ceny, no to myślę, że one też będą się kształtować na podobnym poziomie jak przynajmniej w ubiegłym roku. W tej chwili też można kupić pęczek szparagu w granicach 20-20 kilku złotych.
8: Jeśli chodzi o samego szparaga, jakie właściwości odżywcze, jakie wartości, dlaczego warto je jeść?
9: Myślę, że szparagi warto jeść przede wszystkim dlatego, że jest to takie warzywo sezonowe. W tej chwili jest to modnie określane też warzywo premium. Ono jest stosunkowo krótko dostępne na rynku ze świeżej krajowej produkcji. W zasadzie to jest tam około 2 miesięcy, czasami troszeczkę dłużej. No, jeśli chodzi o jego walory takie prozdrowotne, tak powiem, no jest to dość cenne źródło witamin z grupy B, ale ma też działanie takie moczopędne, o czym wiele osób może się przekonać, kiedy pójdzie do toalety, to sobie przypomni, że jedli wcześniej szparagi. Ze względu na tą asparaginę, która się w nich znajduje, i ona ma taki charakterystyczny zapach.
8: Ale nie każdy ją czuje.
9: Nie każdy ją czuje, tak, rzeczywiście. U części osób ona wydaje taki specyficzny zapach, u innych nie.
8: Jeśli jeszcze chodzi o uprawę, mówił pan, że ten areał jest podobny jak w ubiegłym roku. W jakich widełkach on się może kształtuje? Jak to wygląda, jeśli chodzi o uprawę szparaga?
9: Szparagi w Polsce uprawia się na powierzchni około 2,5 tysiąca hektarów. No i tutaj zdecydowanym liderem jest powiat wolsztyński, w którym około 1/3 całej krajowej produkcji tych szparagów się znajduje, a w powiecie wolsztyńskim gmina Przemęt to jest 20% krajowej produkcji szparagów tylko w tej jednej gminie.
8: Czyli możemy powiedzieć, że tutaj okolice Wolsztyna to jest takie zagłębie szparagowe?
9: Tak, to jest takie nasze szparagowe zagłębie. Nawet w ubiegłym roku gmina Przemęt otrzymała tytuł szparagowej stolicy Polski.
8: A jeśli chodzi właśnie też jeszcze o uprawę szparaga, jak ta polska uprawa różni się, albo jak, czy ona konkuruje w jakiś sposób z tymi zagranicznymi, no bo dużo się też mówi o tym, że nie wiem, szparagi w Niemczech, gdzieś tutaj bardziej ta właśnie zachodnia strona naszych, nasi sąsiedzi, czy my w jakiś sposób konkurujemy z nimi?
9: To się w tej chwili na polskim rynku zmieniło o tyle, że w zasadzie zjadamy więcej szparagów niż produkujemy ich w Polsce. Oczywiście eksport cały czas istnieje, ale import szparaga do Polski też jest duży. On ma miejsce też w tym okresie, kiedy nie ma szparagów z krajowej produkcji. We wcześniejszych miesiącach to są szparagi importowane nawet z Ameryki. W tej chwili z Meksyku głównie, czy z Peru. Później, trochę wcześniej od polskich, pojawiają się szparagi hiszpańskie czy włoskie. No i to sprawia, że rynek niemiecki jakby przestał być konkurentem dla naszego, bo w zasadzie 100% szparagów produkowanych w Polsce jest zjadanych u nas przez Polaków.
8: Czyli to jest tak, że ten niemiecki rynek, czy te zachodnie rynki, to jest takie uzupełnienie tego po prostu, ale to też pokazuje, że tak jak mówił pan wcześniej, szparag jest produktem premium?
9: No można tak powiedzieć, tak? O ile dawniej spore ilości szparagów były z Polski eksportowane właśnie głównie do Niemiec, one nadal są eksportowane częściowo i do innych krajów również, ale tak jak powiedziałem przed chwilą, duże ilości szparagów też się do Polski sprowadza, ponieważ Polacy coraz chętniej je zjadają.
8: A my od lat spotykamy się i rozmawiamy o tych szparagach i pytanie, które mnie się najpierw rzuca, to jest to, czy my coś nowego cały czas w nim odkrywamy?
10: Tak, cały czas jest coś nowego. W tej chwili w badaniach dominuje Azja i oni badają te walory prozdrowotne, działanie antyrakowe, a u nas na przykład ciekawe rzeczy, jakie się podaje, działanie odchudzające, wysmuklające.
8: Czyli jemy szparagi wiosną, bo odchudzamy się na lato.
10: Jemy szparagi wiosną, żeby poczuć tę wiosnę i żeby poprawić sobie nastrój. Bo już starożytni Rzymianie stwierdzili, że szparagi poprawiają nastrój. Wiele osób, które nie zasmakowały w szparagach, to są osoby, które po raz pierwszy spróbowały szparagów i stwierdziły, co ci ludzie w tych szparagach widzą, to przecież jakieś takie włókno między zębami wchodzi, mało to smaczne. Po prostu szparag musi być świeży. Jak ktoś zje świeże szparagi, to na pewno, to znaczy nie na 100%, bo są rzeczywiście osoby, które nie przebadają za tym smakiem, tak jak niektórzy nie lubią grejpfrutów na przykład. To jest normalne, naturalne.
8: Rozglądam się tutaj tak trochę pod barwą kolorystyczną też, bo mamy białe, mamy zielone, doskonale znane, ale pojawiają się też nowe kolory.
10: Pojawiają się fioletowe i pojawiają się takie jasno-zielone, bo normalnie szparag jest zielony. On jak wychodzi z ziemi, to wpierw jest jeszcze lekko biały, potem różowieje, fioletowieje, a potem robi się zielony. Ale są takie odmiany, które mają tyle tego barwnika, że one na świetle nie stają się zielone, tylko są fioletowe cały czas. Natomiast jak odetniemy światło od szparaga, to on jest biały. To jest ten sam szparag, tylko przez usypanie wałów z ziemi odcinamy światło i następuje wybielenie, więc to nie jest z natury biały, tylko wybielony. On trochę inaczej smakuje, ma częściej lekką goryczkę, także dla nowych takich smakoszy szparaga zawsze polecam zielony, bo im zielony bardziej smakuje i młode pokolenie, tak jak patrzę na pana, to będzie preferowało zielone szparagi, bo po prostu inny smak, a poza tym dużo łatwiejsze przygotowanie, nie potrzeba tak obierać, więc...
8: Rzucamy do wody, po prostu gotujemy.
10: Tak, albo tylko odłamujemy końcówki, dużo prostsze jest, a dzisiaj młodzi ludzie nie mają czasu. Nie mają czasu.
8: Wartości prozdrowotne szparaga, no, jakie można wymienić?
10: No są bardzo duże, to jest bardzo bogate źródło całej grupy witamin z grupy B. Jest tam też taki kwas foliowy, niezwykle ważny dla rozwoju systemu nerwowego płodu, także to się poleca. No, są sole mineralne, także tych składników tutaj by można wymieniać niezwykle dużo. Także są te związki, które na przykład powodują ten lekko gorzki smak saponiny, które mają działanie antyrakowe. To jest udowodnione w badaniach.
8: A jeśli chodzi, bo my spotykamy się tutaj też nieprzypadkowo w takim przy kuchni. Pytanie, czy jakieś nowości, albo czy poleciłby pan jakiś konkretny sposób przygotowania tego szparaga? Mnie osobiście kiedyś zaskoczył szparag biały, małosolny.
10: No tak, tak, jest takie regionalne, są szparag kiszony po prostu, także można różnie, może być grylowany, na przykład zielony szparag, nie, właśnie stosunkowo cienki, nadaje się świetnie do grylowania, owinięty na przykład w boczku czy w bekonie, doskonały jest, także to jest inny sposób i tego to na pewno by pan polubił.
0: Wyjaśniali dr Tomasz Spiżewski oraz profesor Mikołaj.

0: Już teraz rozpoczynamy kolejne wydanie faktów, bo zbliża się godzina piąta. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Resort Sprawiedliwości ma dociekać, w jaki sposób Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier do USA, mimo braku ważnych dokumentów. Dziś ma ruszyć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę w Płocku podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. W tych faktach powiemy też o książeczkach mieszkaniowych, które pamiętamy z czasów PRL-u. A fakt o piątej zaczynam od ostrzeżeń dla kierowców w Świętokrzyskiem. Są utrudnienia na Krajowej Dziewiątce w miejscowości Lipnik. Doszło tam do zdarzenia dwóch samochodów ciężarowych. Trasa między Opatowem a Kolbuszową jest aktualnie zablokowana w obu kierunkach. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z zapytaniem dotyczącym Zbigniewa Ziobro. Chodzi o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządach PiS opuszczenie Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych, mimo braku ważnych dokumentów. Żurek we wpisie na platformie X dodał, że od miesięcy podejmowane były wszelkie kroki, by Ziobro stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości, jak napisał.
1: Chciałbym bardzo poznać, czy jacyś politycy pomagali Zbigniewowi Ziobrze. Czy te plotki o tym, że dostał wizę dziennikarską, również się potwierdzą? No musimy pamiętać, że w Polsce pomaganie osobom poszukiwanym przez policję ściganym jest przestępstwem.
0: Powiedział nam Waldemar Żurek. Według prokuratury Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. A dziś prokuratura zajmie się sprawą tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę w Płocku podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. Przypomnijmy, w wyniku zderzenia dwóch maszyn zginął 18-latek. Podczas śledztwa w tej sprawie, które oficjalnie rozpocznie się dopiero dziś, już przesłuchano kilkanaście osób, informuje reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: To organizatorzy zawodów, sędziowie, a także inni uczestnicy turnieju, w tym sternik, który brał udział w wypadku.
3: Będzie ono prowadzone w kierunku artykułu 160 i 155, czyli narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci w tym kierunku.
2: Mówił mi Bartosz Maliczewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku. W tej sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów, ani nie został zatrzymany. Prokuratura zabezpieczyła nagrania z miejsca turnieju, dokumentację, kombinezon i kask ofiary, a także dwa skutery, które brały udział w wypadku.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Nie odzyskamy turystów, jeśli nasze trasy rowerowe będą się w połowie urywały, zaalarmował RMF FM oficer rowerowy Stronia Śląskiego. Po powodzi most w Stójkowie wciąż nie został odbudowany. Na miejsce pojechała nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska, by sprawdzić, czy jest szansa na odbudowę mostu.
5: Na razie nie, chociaż mieszkańcy apelują nawet nie o most, a kładkę rowerową. Burmistrz Śląska-Zdroju Tomasz Nowicki powiedział mi jednak, że w tym miejscu prawdopodobnie powstanie zbiornik retencyjny, więc na razie ma związane ręce.
6: Wydatkowanie środków publicznych w miejscu, w którym lada moment mógłby rozpocząć się proces budowy suchego zbiornika, byłby po prostu nieracjonalny.
5: Mieszkańcy podkreślają natomiast, że zanim zbiorniki powstaną, minie kilka lat, a w tym czasie może ktoś po prostu zginąć.
7: Ludzie narzekają, boją się tamtędy jechać, bardzo często po prostu dojeżdżają do Stójkowa i wracają z powrotem, nie chcąc jechać do Lądka. Przecież Lądek jest bardzo atrakcyjną miejscowością turystyczną.
5: Powiedział mi Paweł Dywański. Decyzja powinna zapaść latem, wtedy poznamy lokalizację zbiornika.
0: Dla wielu to tylko pamiątki po słusznie minionym ustroju, ale jak się okazuje, te mogą być sporo warte. Mowa o książeczkach mieszkaniowych, które pamiętamy z czasów PRL-u. Ile można zyskać z takiej książeczki? O tym Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
8: Samych wpłat, których dokonaliśmy jeszcze w poprzednim systemie, pewnie niewiele, ale jest jeszcze tak zwana premia gwarancyjna. Przeciętnie w zeszłym roku wyniosła ponad 20 tysięcy złotych. Według raportu portalu rynekpierwotny.pl na podstawie danych z PKO BP w obiegu jest prawie 1 000 000 książeczek mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej. Żeby móc z niej skorzystać, trzeba spełnić kilka warunków. Pierwszy, mieć cel dla tych wydatków. Zakup mieszkania, ale też spłata kredytu, wymiana okien lub termomodernizacja. Drugi warunek, trzeba zarejestrować książeczkę w PKO BP. Nie może być założona później niż w październiku 1990 roku. A jeśli zgubiliśmy książeczkę lub nie możemy jej odnaleźć na strychu, nie szkodzi. Wszystko jest w systemach i by zarejestrować dokument, nie potrzebujemy mieć go w papierowej formie.
0: Tyle o książeczkach mieszkaniowych, Igor Skrzypek. A kolejna dawka faktów już za niecałe pół godziny. Na poranne wydanie zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.

0: Jest punktualnie 5:30. Tomasz Stańszewski, zapraszam na fakty w RMF FM. 11 maja, poniedziałek, słońce wstało 41 minut temu. Ponad 13 stopni w tej chwili w Zielonej Górze, za to tylko dwie kreski powyżej zera w Suwałkach. W porannych faktach RMF FM aktualne ostrzeżenie dla kierowców z Krajowej Dziewiątki w Świętokrzyskiem, ale też niemiecki przyjaciel Władimira Putina, Gerhard Schröder. Powtarzamy drogowe ostrzeżenie ze Świętokrzyskiego. Jak słyszeliście już w porannych faktach, tam po wypadku zablokowana jest Krajowa Dziewiątka w Lipniku. Po czwartej zdarzyły się tam dwie ciężarówki. Na czas prowadzenia akcji ratowniczej ograniczono ruch na trasie Opatów-Kolbuszowa. O poranku uważajcie. W Ukrainie i Rosji trzydniowe zawieszenie broni upływa pod znakiem wzajemnych oskarżeń o łamanie rozejmu. Władimir Putin na sobotniej konferencji prasowej po obchodach Dnia Zwycięstwa nad Nazizmem twierdził, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Rosyjskiego przywódcę pytano m.in. o to, czy jest gotów podjąć negocjacje z Europą.
1: Dla mnie osobiście przypadkowo bywszy kanclerz.
0: Preferowanym przeze mnie mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Tak przekonywał Władimir Putin. Według nieoficjalnych doniesień Reutera Niemcy mieli stanowczo odrzucić propozycję. Przypominamy, że Schröder w przeszłości był krytykowany za bliskie stosunki z rosyjskim przywódcą. On też w ostatnich tygodniach urzędowania jako kanclerz Niemiec podpisał z Rosją umowę o budowie gazociągu północnego po dnie Bałtyku omijającego Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie. Wkrótce po opuszczeniu urzędu były kanclerz objął stanowisko w Radzie Nadzorczej kontrolowanego przez Rosjan konsorcjum Nord Stream budującego gazociąg. 11 maja, poniedziałek, 130 dzień roku, pod lupą porannych faktów dziś bałtycki terminal zbożowy w porcie Gdynia, który jest nieczynny od niemal roku.
2: Terminal zbożowy mógłby rozpocząć pracę operacyjną, jest na to przygotowany.
0: Tak zapewniają przedstawiciele portu. Co więc stoi na przeszkodzie? Odpowiedzi w porannych faktach RMF FM. Poszukiwany w Polsce listem gończym były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro z Węgier udał się do Stanów Zjednoczonych. Obecny szef resortu Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska wystąpi dziś z wnioskiem o ekstradycję.
3: Taki zagubiony rząd, zagubiony Żurek.
0: Tak przekonywał eksminister w telewizji Republika. W porannych faktach aktualne komentarze. O 7:00 gościem Piotra Salaka w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24 będzie Michał Dworczyk, europoseł PiS. O 8:00 natomiast w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Telikowski porozmawia z Katarzyną Pełczyńską na Łęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Matury w toku? Na młodsi ósmoklasiści rozpoczynają dziś egzaminy. Na początek o 9:00 język polski, trzymamy zatem kciuki, a za pół godziny w faktach powiemy o nowych mistrzach Polski w siatkówce. Po wczorajszym pojedynku w Sosnowcu po raz pierwszy w historii zostali mistrzami siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie, którzy pokonali broniącą tytułu ekipę Bogdanki Luk Lublin.
4: Coś nieprawdopodobnego. Czekaliśmy na to kilkanaście lat, doczekaliśmy się.
0: Więcej o zwycięstwie Zawiercian w faktach o 6:00. Powiemy też o poranku o świeżo upieczonych piłkarskich mistrzach Hiszpanii. FC Barcelona wygrała El Clasico, zostanie mistrzem, a to oznacza, że Robert Lewandowski przechodzi do historii piłki nożnej. To dla niego 13. tytuł mistrzowski w 5 czołowych ligach Europy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.

0: Radia RMF24.
1: Od samego rana jesteśmy w samym centrum wydarzeń
2: i relacjonujemy je dla Was na gorąco.
3: W poranku Radia RMF24 mamy też fakty co pół godziny i najważniejsze publicystyczne punkty dnia. Rozmowę o 7:00 i poranną rozmowę o 8:00.
0: Poranek Radia RMF24. Już dziś od 7:00.

0: A teraz? A teraz pora na fakty, bo to jest prawie szósta. W studio faktów Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, o poranku.
0: I zapraszamy.
1: Zbigniew Ziobro w USA.
2: Jeżeli chcą wytaczać sprawę ekstradycji, proszę bardzo, tak mówi zza oceanu były minister sprawiedliwości.
1: Po rannych faktach także statek z wirusem.
2: MV Hondius, na którym wykryto hantawirusa.
1: Wrócą też siatkarskie emocje mistrzowskie.
3: Bardzo duży stres, ciarki na skórze chyba z 17 razy. Super, super.
2: Aluron CMC warto zawiercie świeżo upieczonym mistrzem Polski. Zbigniew Ziobro od soboty jest w Stanach Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości, któremu prokuratura zarzuca popełnienie 26 przestępstw dotyczących m.in. Funduszu Sprawiedliwości, do tej pory korzystał z azylu politycznego przyznanego mu na Węgrzech przez byłego premiera Viktora Orbana. Peter Modziar, który w sobotę przejął władzę, zapowiadał wcześniej, że ten azyl uchyli.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do Węgrów i USA z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze wyjazd za ocean mimo braku ważnych dokumentów.
2: A w porannych faktach teraz reporter RMF FM, Michał Krasoń, który rozmawiał z szefem resortu sprawiedliwości. Michale, jakie kroki zapowiada jeszcze Waldemar Żurek?
4: Prokuratura musi zgromadzić dokumenty, które jednoznacznie potwierdzą miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry. Same medialne doniesienia nie wystarczą, mówił mi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
5: Nie wiemy naprawdę, czy przebywa tam tylko tranzytowo, czy też ma jakikolwiek dokument, który uprawnia go do pobytu tam na stałe i wtedy dopiero musi ruszyć machina ekstradycyjna. Oczywiście mamy ze Stanami podpisane stosowne umowy, ale widzimy, jak trwa to w niektórych krajach.
4: Jak zapewnia minister, wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma zostać złożony jeszcze dziś.
1: Wieczorem informację o pobycie w USA potwierdził sam Zbigniew Ziobro w telewizji Republika. Dodawał.
6: Głoszona przez stronników Donalda Tuska nieustannie powtarza, że ja rzekomo uciekłem, nagle wyjechałem z kraju. To jest nieprawda. Przebywałem na legalnej, ogłoszonej miesiąc wcześniej konferencji prasowej w Budapeszcie, nawiasem mówiąc, poświęconej bezprawiu i łamaniu standardów państwa prawa przez rząd Donalda Tuska i przez Unię Europejską.
2: Czy tę wersję potwierdzi za godzinę Michał Dworczyk, europoseł PiS? O 7:00 będzie gościem faktów informacyjnego radia RMF24.
1: Zapraszamy. 42-dniową kwarantannę muszą przejść pasażerowie wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto przypadki hantawirusa.
2: Pływający pod holenderską banderą statek przybył do portu na Teneryfie. 150 pasażerów z 20 państw mniejszymi łodziami dopłynęło do lądu, gdzie zostali poddani badaniom.
1: Ryzyko dla ogółu społeczeństwa i dla mieszkańców Wysp Kanaryjskich jest niewielkie, ale aktywnie je monitorujemy, ponieważ okres inkubacji jest bardzo długi i wynosi nawet 6 tygodni. Tego możliwość zakażenia wirusem mówiła dr Maria van Kerkhove ze Światowej Organizacji Zdrowia.
2: Przypominamy, do tej pory hantawirus doprowadził do śmierci 3 pasażerów tego wycieczkowca, małżeństwa z Holandii i obywatela Niemiec.
1: Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogorski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że nie wymaga on pomocy medycznej.
7: To także są fakty.
2: Pracowity weekend mają za sobą ratownicy tatrzańskiego pogotowia ratunkowego.
1: Wczoraj z pomocą śmigłowca ratowali narciarza, który uszkodził sobie bark, zjeżdżając z rysów.
2: W górach zalega jeszcze sporo śniegu. W najbliższych dniach może być go jeszcze więcej.
8: Jeżeli dojdzie rzeczywiście do tego, co jest prognozowane, że w najbliższych dniach jeszcze nawet może spadać dosyć nisko śnieg i zrobi się zdecydowanie chłodniej, to należy się spodziewać, że ten śnieg, który dziś, wczoraj jest dosyć mokry, miękki, stanie się twardy jak beton. Wtedy zdecydowanie dużo większym zagrożeniem podczas poruszania się po nim będzie ewentualne poślizgnięcie i upadek niż szansa wyzwolenia lawiny bądź też małej lawinki z SUV-u.
1: Ostrzegał ratownik dyżurny Topr Jakub Hornowski. Historyczny sukces siatkarzy Aluron CMC warty zawiercie, którzy po raz pierwszy zostali mistrzami Polski.
2: Drużyna z Zawiercia w piątym decydującym meczu finału Plus Ligi pokonała 3-1 broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin.
9: Historyczna chwila, widzę, wzruszenie lekkie jest.
10: Jest jak najbardziej, łezki z oczu poleciały. Fantastyczny moment, zapisaliśmy się w historii, coś niesamowitego.
11: Proszę pana, o 10 lat sobie skróciłem życie i w ubiegłym tygodniu też o 10, to razem o 20. Coś nieprawdopodobnego, czekaliśmy na to kilkanaście lat, doczekaliśmy się.
9: Były dzisiaj emocje, był stresik w tym finale?
11: Był, bardzo duży stres, ciarki na skórze chyba z 17 razy. Super, super.
2: Gorące, głośne emocje, a mówili po meczu naszemu reporterowi Wojciechowi Marczykowi kibice zespołu z Zawiercia.
1: A do tego meczu wrócimy w Faktach Sportowych o 6.30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Deszczowo poranku może być w Szczecinie, Zielonej Górze, Opolu, Katowicach, Krakowie, a także w Zakopanem. Sprawdźmy, co później. O 14 padać będzie praktycznie wszędzie, z wyjątkiem ściany wschodniej, choć to deszcze są takie lokalne, więc może komuś dzisiaj ujść na sucho.
15: A najmocniej, no tak godzina 17 na przykład, i tutaj okolice Łodzi, centralna Polska, Płock, Konin, tam będzie bardzo mocno padać i będą też burze.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin. To RMF 24. Radio informacyjne.

0: Radio RMF 24.
1: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
2: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie krajowej nr 9 w Lipniku w Świętokrzyskiem.
3: To jest odcinek Opatów Kolbuszowa. Jak wiecie już z faktów RMF FM, zdarzyły się tam o poranku dwie ciężarówki.
2: Droga jest zablokowana. Objazd poprowadzono przez Opatów, Staszów i Osiek.
3: Możecie też wybrać trasę przez Lipnik, Sandomierz, Ożarów i potem wracacie do Opatowa.
2: Co dalej ze Zbigniewem Ziobrą?
3: Jakie były kulisy wyjazdu eksministra do Stanów Zjednoczonych? O to będziemy pytać w rozmowie o 7:00 Michała Dworczyka.
2: On będzie gościem Piotra Selaka.
4: Tak, dzień jest, dobry. Dzień dobry.
2: Dworczyk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.
3: Tak, Piotrze, czego nie wiemy w tej chwili o Ziobrze w USA?
4: Wiesz, to dużo więcej się domyślamy, niż wiemy na pewno. Pewne jest, że minister, były minister sprawiedliwości jest w Stanach. Czy wjechał tam mając samą dziennikarską wizę, którą miała mu zaoferować TV Republika? Nie ma jasnej odpowiedzi. Szefostwo stacji nie zaprzeczyło tym rewelacjom, ale też ich nie potwierdziło. Czy Ziobro wjechał do USA po osobistej interwencji Donalda Trumpa, mimo wcześniejszych sugestii Departamentu Stanu, że były polski minister do Stanów nie wiedzie? Nie wiemy. Kto naciskał na Biały Dom? Komu ta sprawa dzisiaj w Polsce pomaga? Komu szkodzi? Jak zachowa się rząd? O tym wszystkim będziemy rozmawiać z Michałem Dworczykiem. Zapraszam.
2: Początek rozmowy w faktach o 7:00.
3: Zapraszamy razem z Piotrem.
2: Na Łotwie burza w Ministerstwie Obrony. Szef tego resortu podał się do dymisji.
3: Andris Spruc zrezygnował w związku z czwartkowym incydentem. Dwa ukraińskie drony, przypominamy, wtargnęły w łotewską przestrzeń powietrzną od strony Rosji i uszkodziły 4, na szczęście puste, zbiorniki na ropę. Kijów twierdzi, że stało się tak w wyniku rosyjskiej walki elektronicznej.
2: Dymisji szefa resortu obrony domagała się wcześniej premier Łotwy Evika Silina. Ona wyznaczyła na nowego ministra pułkownika Rajvisa Melnisa.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Historyczny sukces siatkarzy z Zawiercia. Aluron CMC Warta, mistrzem Polski.
3: A finał Plus Ligi rozpoczyna pierwsze o poranku fakty sportowe RMF FM. Wojciech Marczyk w studiu. Dzień dobry.
7: Dzień
3: Wojtku.
7: Dobry.
3: Piąty decydujący mecz o złoto dla Aluronu nie rozpoczynał się najlepiej.
7: No bo od przegranego i to do 15 seta w następnych sporo było też nerwów, no ale te kolejne trzy partie kończyły się już zwycięstwami siatkarzy z Zawiercia, którzy ostatecznie wygrali decydujący mecz z broniącą tytułu Bogdanką Luk Lublin 3-1. Emocji w całej tej finałowej rywalizacji nie brakowało, zaznacza libero Alronu Jakub Popiwczak.
8: Samo to, że 5 meczów zagraliśmy w tych finałach, ja w ogóle pierwszy raz miałem okazję w takim czymś uczestniczyć, to też pokazuje, jak duże emocje, jak dużo się działo w tym roku w Plus Lidze.
7: No a po meczu całe trybuny, wszyscy kibice z Zawiercia mogli śpiewać z siatkarzami. Aluron w weekend zagra jeszcze w turnieju finałowym Ligi Mistrzów. Oprócz Aluronu zagra w nim także PGE Projekt Warszawa. A w Hiszpanii piłkarskim mistrzem Barcelona. Zespół z Katalonii drugi raz z rzędu zapewnił sobie tytuł. Tym razem na 3 kolejki przed końcem. I to pokonując w El Clasico największego ligowego rywala Real Madryt 2-0.
9: W dzisiejszym meczu to takie kropka nad i to też było w naszych planach właśnie z meczu z Realem. I wydaje mi się, że akord Real dzisiaj za dużo nie mógł powiedzieć, bo dziś chyba od początku do końca czuć było to na boisku, że jesteśmy dużo lepszą drużyną.
7: Mówił w rozmowie z Kanal Plus Sport Robert Lewandowski, który pojawił się na boisku w tym meczu w 77 minucie. Wojciech Szczęsny całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych, a w Ekstraklasie szansy na zajęcie pozycji wicelidera nie wykorzystał GKS Katowice, który zremisował bezbramkowo w Gliwicach z Piastem.
10: Na pewno nie byliśmy najlepszą wersją siebie i na pewno bywaliśmy dużo lepsi w tej rundzie. Zakończyło się wynikiem bezbramkowym. Ja ten cenny punkt, bo tak go finalnie oceniam, po prostu dopisuję i raduję się z niego.
7: Mówił Rafał Górak, trener Gieksy, która w tabeli jest piąta. Na 8 miejsce wskoczyła Legia, która 1-0 na wyjeździe pokonała już pewną spadku Termalikę Brugbetnie Ciecza. Od strefy spadkowej odskoczył zaś Motor Lublin, który 4-0 pokonał w Płocku tamtejszą Wisłę.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.
0: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Radio RMF 24 mówi wam dzień dobry. To jest 11 maja, to jest poniedziałek. Oj, coś mi mówi, że to będzie gorący politycznie poranek. I w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych. Już za chwilę Michał Dworczyk na naszej antenie, a po 8 oczywiście u Tomasza Terlikowskiego, Katarzyna Pełczyńska na Łęcz, Piotr Salak, kłaniam się i polecam nasze radio informacyjne. A zaczynamy oczywiście od faktów. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski. Jest 7.
1: Pod lupą faktów dzisiaj bałtycki terminal zbożowy w porcie Gdynia.
2: Terminal, który nie działa od prawie roku. Nasi reporterzy pytają zatem, dlaczego i w Gdyni, i w Brukseli.
1: Co drugi Polak chciałby zmian w rządzie jeszcze przed wakacjami.
2: Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Opinia 24 dla RMF FM.
1: Gościem radia RMF 24 i faktów już za chwilę będzie europoseł Michał Dworczyk.
2: A wcześniej jeszcze Wrocław.
1: Bo tam trudny poniedziałek dla kierowców. Pod lupą faktów dzisiaj bałtycki terminal zbożowy w porcie Gdynia. W czerwcu minie rok od jego zamknięcia.
2: Co więcej, nie ma też daty wznowienia działalności. W faktach RMF FM sprawdzamy zatem, co dzieje się z tym ważnym dla polskiego rolnictwa punktem przeładunkowym.
1: Port Gdynia tłumaczy, że podpisanie umowy z nowym operatorem wymaga zakończenia procedur związanych ze zgodą Komisji Europejskiej.
2: A na linii faktów teraz trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Połowski. Wyjaśnimy, co trzeba zrobić, żeby ten terminal wznowił pracę.
3: Nowy operator terminala został już wybrany, ale port wciąż nie może podpisać z nim umowy dzierżawy. Chodzi o procedurę dotyczącą przejęcia długoterminowej kontroli nad terminalem właśnie przez nowe konsorcjum firm. Takie postępowania mają sprawdzić, czy na rynku przeładunku i magazynowania zbóż nie dojdzie do ograniczenia konkurencji.
4: Ostatni krok, zgoda z Brukseli. Czekamy na to w pełnej gotowości, można powiedzieć, dlatego że terminal zbożowy mógłby rozpocząć pracę operacyjną, jest na to przygotowany.
3: Mówi mi Kalina Gierblińska, rzeczniczka Portu Gdynia. Podkreśla jednocześnie, że mimo postoju tego terminala przeładunki zbóż w Gdyni nadal rosną, bo ruch przejęły pozostałe terminale działające w porcie.
1: Nasza korespondentka w Brukseli pytała Komisję Europejską, na jakim etapie jest sprawa terminala zbożowego właśnie w porcie Gdynia.
2: Zatem ta sprawa powróci w faktach RMF FM. Co drugi Polak chciałby zmian w rządzie jeszcze przed wakacjami.
1: O zmiany pytaliśmy w sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Przeciwnych rządowym zmianom 22% badanych, a co trzeci nie ma zdania w tej sprawie.
2: Fakty teraz w sprawie tego sondażu zebrał reporter RMF FM Jakub Rybski. Kubo, co jeszcze wynika z naszego badania?
5: Przede wszystkim to wyraźny sygnał dla rządu, że duża część społeczeństwa oczekuje szybkich zmian. Wyraźnie wyróżniają się też wyborcy partii opozycyjnych. Bardzo ciekawe jest to, jak zgodne w tej kwestii są partie prawicowe. Dymisji w rządzie chce po 71% sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Wyniki pokazują, że presja polityczna wokół rządu rośnie, a część wyborców domaga się wyraźnego przyspieszenia rozliczeń poszczególnych ministerstw jeszcze przed wakacyjną przerwą.
2: Do pierwszego dnia wakacji 47 dni.
1: A pełne wyniki sondażu już teraz omawiamy na stronie rmf24.pl.
2: Trudny początek tygodnia dla kierowców przejeżdżających przez Wrocław.
1: Ulica Gazowa na osiedlu Brochów w południowej części miasta została zamknięta.
2: Powodem? Remont skrzyżowania i wiaduktów. Cały ruch muszą teraz udźwignąć dwie inne trasy, Buforowa i Opolska, które zazwyczaj korkują się nawet bez prac drogowych.
1: Przy wjeździe do Wrocławia od strony Opola jest nasza reporterka Martyna Czerwińska. Dzień dobry, Martyno.
6: Dzień dobry.
1: Opisz nam, jak wygląda ten poranek w mieście.
6: No niestety, ulica Opolska stoi od Radwanic aż do ulicy Krakowskiej. To już 4-kilometrowy korek. Kierowcy są bardzo zniecierpliwieni. Część zawraca o tej porze. Większość jedzie do pracy, na spotkania. Tymczasem trudno znaleźć alternatywną trasę, bo na wielu osiedlowych drogach wprowadzono ruch jednokierunkowy. Miasto apeluje, by w czasie tych 4 miesięcy utrudnień przesiąść się albo do pociągów, albo do autobusów.
7: Komunikacja zbiorowa, są wyznaczone objazdy. Wiemy, że być może będzie ten czas dojazdu trwał troszeczkę dłużej, ale to jest rozwiązanie tymczasowe. Żeby było lepiej, najpierw musi być ciut gorzej.
6: Powiedział mi Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Trudno być jednak oazą spokoju, kiedy podróż do pracy wydłuża się nie o kilka, a nawet kilkadziesiąt minut.
1: Do Wrocławia w faktach będziemy dzisiaj wracać.
8: Rozmowa o 7 w RMF FM i RMF 24.
2: Już teraz Piotr Salak, jego poranny gość. Witamy.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Michał Dworczyk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy Stany Zjednoczone powinny nam wydać Zbigniewa Ziobrę, jeśli pojawi się taki wniosek?
9: Stany Zjednoczone, tak jak wszystkie inne kraje, powinny postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ja nie mam szczegółowej wiedzy w tej sprawie, natomiast według tego, co można przeczytać w mediach, to Zbigniew Ziobro po prostu ma dokumenty świadczące o tym, że w Polsce toczy się proces polityczny przeciwko niemu. Nie ma mowy o to, żeby mógł liczyć na sprawiedliwe traktowanie przez wymiar
0: sprawiedliwości. Na razie się proces jeszcze nie zaczął, panie pośle.
9: No śledztwo, ale chyba pan redaktor pamięta przedziwne decyzje dotyczące sędziów orzekających w tej sprawie, czy prokuratorów, którzy podejmują decyzje. Dlatego władze węgierskie wydały stosowne decyzje chroniące Zbigniewa Ziobro.
0: Michał Dworczyk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, razem z nami, słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24. Panie pośle, a pańskim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości powinni pomagać Zbigniewowi Ziobrze wjechać do Stanów Zjednoczonych?
9: Ja nie mam takiej wiedzy, czy w ogóle tego rodzaju działania były prowadzone, a bez takiej dokładnej wiedzy tego typu dywagacje są bezcelowe.
0: Ale pan wie o tym doskonale, że takie informacje na razie medialne oczywiście się pojawiły, że chociażby w tej sprawie nad tą sprawą pracował czy Adam Bielan, czy Jacek Kurski. Jeżeli te informacje się potwierdzą, to to pomaga Prawo i Sprawiedliwości, czy przeszkadza?
9: A ja jeszcze raz powtórzę, że na temat dywagacji, które się w przestrzeni medialnej pojawiają, nie ma sensu rozmawiać, dlatego że tych, doskonale pan wie, w dzisiejszych czasach niesprawdzonych albo zmanipulowanych informacji jest bardzo dużo. Jak będą fakty, to będę chętnie się do nich odnosił.
0: A pana zdaniem to, że Zbigniew Ziobro ucieka od wymiaru sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych, to pomoże nam w stosunkach polsko-amerykańskich?
9: Ja jeszcze raz powtórzę, dzisiaj niestety w Polsce trudno liczyć na to, żeby politycy związani z obozem Zjednoczonej Prawicy liczyli na uczciwe traktowanie przez wymiar sprawiedliwości. Jest bardzo dużo działań o charakterze politycznym, nie mówię, że wyłącznie, ale bardzo dużo działań o charakterze politycznym. Sam mogę je obserwować z bliska, w związku z tym no, każda osoba, która podejmuje decyzje w swojej sprawie, podejmuje je na własny rachunek, kierując się najlepszą wiedzą w tej sprawie.
0: Ale pan ma zarzuty i pan, jak rozumiem, nie będzie uciekał do Stanów Zjednoczonych ani wyjeżdżał z Polski, tylko będzie pan tłumaczył się, czy jakoś próbował wyjaśniać te zarzuty, rozumiem, przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Dlaczego tego nie robi Zbigniew Ziobro?
9: Ja jestem przesłuchiwany w 25 śledztwach jak na razie. Zarzuty mam w jednej sprawie. Stawiam się na wszystkie przesłuchania. Zamierzam robić tak dalej. Nie mam sobie wiele do zarzucenia, a na pewno nie te rzeczy, o które próbują oskarżać mnie prokuratorzy zadaniowani przez pana Żurka. Natomiast powtórzę, każdy podejmuje samodzielnie decyzje w sprawach dotyczących swojej przyszłości.
0: Ale cały czas to jednak Zbigniew Ziobro jest wiceprezesem partii, do której również pan należy, do której należy Mateusz Morawiecki chociażby też. Pan uważa, że to jest dobra decyzja?
9: Należy od 24 lat do Prawa i Sprawiedliwości, to prawda, za chwilę będzie ćwierć wieku, natomiast wie pan, no naprawdę trudno się wypowiadać w sprawach, które są bardzo wrażliwe, bardzo delikatne, dotyczą życia drugiego człowieka. Wiemy, że pan Zbigniew Ziobro jest ciężko chory, a w połączeniu z tym, że nie może liczyć tutaj na uczciwe traktowanie przez wymiar sprawiedliwości, no trzeba rozumieć jego decyzję i niech każdy sami ocenia, ale ja przed tym przestrzegam, przed nadmierną ostrością ocen właśnie z tego powodu, że każda sprawa jest indywidualna, dotyczy życia każdego człowieka atakowanego przez obecny wymiar sprawiedliwości kierowany przez pana Żurka i każdy musi podejmować sam decyzję w tej sprawie.
0: Ale to nie mówimy o kwestii zdrowia, tylko mówimy o kwestii odpowiedzialności prawnej. Pan wie, że tych zarzutów jest bardzo dużo.
9: Są to rzeczy powiązane ze sobą bardzo ściśle, dlatego że jeżeli mamy do czynienia z aresztami wydobywczymi, jeżeli mamy do czynienia ze złamaniem prawa polegającym na tym, że likwiduje się decyzjami ministra sprawiedliwości losowanie sędziów po to, żeby właściwi sędziowie mogli orzekać i wydawać decyzje w konkretnych sprawach, a przecież doskonale pan wie, że z tym mamy do czynienia, dlatego część sądów nie wykonuje w ogóle tych decyzji ministra.
0: Ale ale w ogóle Zbigniew Ziobro nie chce stanąć przed polskim sądem. To tutaj jest problem, rozumiem.
9: Panie redaktorze, ale przecież obaj wiemy i słuchacze też wiedzą, że do tej pory te działania, które były podejmowane w sprawie dotyczących działań wymiaru sprawiedliwości wobec właśnie ministra Ziobry, czyli zmienianie sędziów, dobieranie w taki sposób, żeby wydawali korzystne dla pana ministra Żurka czy obecnej koalicji rządzącej decyzje, no jest faktem. No chyba pan tego nie zaprzeczy, że tam się działo bardzo wiele dziwnych rzeczy.
0: A pana zdaniem ta sprawa się położy cieniem na relacjach polsko-amerykańskich?
9: Mam nadzieję, że nie. W interesie Polski jest oczywiście to, żebyśmy mieli jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi i wszystkimi naszymi partnerami, z którymi blisko współpracujemy w obszarze bezpieczeństwa, a Stany Zjednoczone tu są kluczowym naszym partnerem, jeśli chodzi o sprawy związane z obronnością i bezpieczeństwem.
0: Pan był głównym doradcą, jednym z głównych doradców Mateusza Morawieckiego, a gdyby pan doradzał Zbigniewowi Ziobrze, to pan mu doradził wyjazd do Stanów Zjednoczonych?
9: Ja nie doradzałem nigdy nikomu z Ministerstwa Sprawiedliwości i powtórzę po raz chyba trzeci albo czwarty w tej rozmowie. W tych sprawach każdy, którego dotyka tego typu historia, musi podejmować decyzję sam.
0: Ale też bardzo znaczące jest to, że pan ucieka od odpowiedzi na to pytanie, panie pośle, i że nie chce, że te pytania są niewygodne dla Prawa i Sprawiedliwości. Czy są niewygodne, czy nie?
9: Ale panie redaktorze, ta kampania, którą prowadzi obecny rząd rękami ministra Żurka i jego upolitycznionej prokuratury, oczywiście nie całej, ale w części niestety, są tacy prokuratorzy, którzy temu ulegają. Oczywiście, że ma na celu z jednej strony wyeliminowanie oponentów politycznych, czy zniszczenie oponentów politycznych przy wykorzystaniu wymiaru sprawiedliwości, a z drugiej strony dyfamację, czy oczernienie, sklejenie z Prawem i Sprawiedliwości hasła, że każdy przedstawiciel Zjednoczonej Prawicy ma problemy z prawem, jest nieuczciwy i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście, że to jest problem i to nie służy nam, dlatego że obecna koalicja wykorzystuje i aparat sprawiedliwości, i wszystkie media, które są przychylne rządowi do tego, żeby oczernić, opluć, zohydzić oponentów politycznych Donalda Tuska i jego akolitów, więc no oczywiście, że nie jest to korzystne.
0: To jeżeli się zgadzamy co do tego, że nie jest to korzystne, to jak to rozwiązać z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, pańskim zdaniem?
9: Jest jeden sposób tak naprawdę i to nie dotyczy tylko Prawa i Sprawiedliwości, to dotyczy wszystkich Polaków, dlatego że obserwując to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości upolitycznionym przez Donalda Tuska i pana Żurka oraz ich współpracowników, nikt nie może być pewny tego, że dzisiaj jego sprawa w sądzie, jego sprawa w prokuraturze będzie rzetelnie, obiektywnie i bezstronnie rozpatrzona. Więc jest jeden sposób odsunąć tę koalicję od władzy. Mam nadzieję, że dojdzie do tego w 27 roku.
0: A jeżeli ta koalicja będzie odsunięta, to przed sądem wtedy stanie Zbigniew Ziobro?
9: Proszę pana, ja jestem ostatnią osobą, która będzie się wypowiadać, rzucając oskarżenia albo dając certyfikaty niewinności politykom czy komukolwiek innemu. Te sprawy powinny rozstrzygać niezależne sądy. Dzisiaj na to politycy Zjednoczonej Prawicy nie mogą liczyć w większości wypadków. Więc ja jedno powiem, co zawsze powtarzam w naszej rozmowie, tą jedną rzecz powiem, zamykając ten temat. Uważam, że jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, zawsze trzeba je wyjaśniać. Nieważne, czy one dotyczą polityka, czy osoby politycznie niezaangażowanej. Jeśli chodzi o sprawy prawne dotyczące wątpliwości, dotyczące działań urzędników, zawsze trzeba je wyjaśniać. Ale to nie może być polowanie na czarownicę. To musi być uczciwe wyjaśnienie wszystkich faktów i uczciwe rozstrzygnięcie przez sąd. Dzisiaj na to liczyć nie można.
0: Gdy rozmawiamy o stosunkach polsko-amerykańskich, to pana zdaniem amerykańscy żołnierze, ci wycofywani z Niemiec trafią do Polski?
9: Ja bardzo chciałbym, żeby tak się stało, bo to po prostu byłoby korzystne z punktu widzenia naszego kraju, bezpieczeństwa i naszego budowy naszego potencjału obronnego. No, to nie jest przecież żadną tajemnicą, że dzisiaj realne zagrożenie, jeżeli chodzi o Europę, ale w szczególności nasz kraj, czy wschodnią flankę, realnym zagrożeniem jest Federacja Rosyjska, a nie jakiś kraj na południu czy zachodzie Europy. Więc jak Polska, jako największy kraj wschodniej flanki, jest najbardziej zagrożona potencjalnym atakiem, znakiem, a w konsekwencji to tu powinny być dyslokowane siły i środki służące do potencjalnej obrony. Dlatego bardzo bym się cieszył. Zresztą też trzeba dodać, że my przez lata zabiegaliśmy przecież o zwiększenie amerykańskiej obecności. Inwestowaliśmy w infrastrukturę po to, żeby tutaj sprzęt i żołnierze sojuszniczy mogli funkcjonować. No więc wszystko to układałoby się w pewną logiczną całość.
0: A jeżeli jest tak poważne zagrożenie, to tak jak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, powinniśmy pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w przemyśle zbrojeniowym, pańskim zdaniem?
9: Proszę pana, powinniśmy podejmować szereg reform, żeby budować potencjał obronny i przygotowywać się do potencjalnej obrony. Po to właśnie, żeby nigdy atak nie nastąpił. Natomiast nie powinniśmy używać w sposób propagandowy spraw zagrożenia kraju, a dzisiaj niestety wielu polityków wykorzystuje w sposób propagandowy to zagrożenie.
0: I no, ale przed chwilą pan powiedział o tym zagrożeniu, panie pośle.
9: Proszę?
0: Przed chwilą pan mówił o tym zagrożeniu.
9: Tak, ale ja

0: obserwujemy podjęcia działań przez rząd, które powinny być podjęte w sytuacji, kiedy wiemy o zbliżającym się ataku. No więc to jest jeden przypadek.
1: Ja tylko dowiem,
0: drugi możliwy przypadek jest taki,
1: że premier
0: po prostu kłamie, manipuluje po to, żeby właśnie straszyć społeczeństwo, a o żadnym ataku nie ma mowy, więc...
1: Jeśli pan mówi o wywiadzie dla Financial Times, to przypomnę, że tam premier nie mówił o ataku na Polskę, o ataku na jednym z krajów NATO.
0: Nie, mówił w sposób taki, w który mógł sugerować, czy sugerował, że to będzie atak na nasz kraj i na dodatek sugerował, że ma poważne wątpliwości, czy możemy liczyć na amerykańską pomoc.
1: A pańskim zdaniem słowa wobec generała Kukuły, które wypowiedział Sławomir Mentzen, czy przekazał Sławomir Mentzen, to są słowa, które licują z godnością polityka?
0: One przede wszystkim uderzają w polski mundur i to jest pierwsza rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Są niesprawiedliwe i nigdy nie powinny paść. No, uważam, że tutaj poza kwestiami związanymi z pewną kulturą i szacunkiem do munduru jest jeszcze jedna zła okoliczność. Mianowicie pan Mentzen w swojej wypowiedzi wskazał na jedną poważną sprawę, czy na jeden poważny problem, uwagę. Mianowicie na to, że bardzo często dzisiaj zarówno wojskowi, jak i politycy nie analizują wydatków na siły zbrojne, wykorzystując analizę koszt-efekt. I to jest bardzo poważny problem. Natomiast forma tej wypowiedzi spowodowała, że ta sprawa w ogóle została odsunięta, a obrażony został generał Kukuła, został obrażony mundur Wojska Polskiego i wszyscy skoncentrowali się na tych sprawach, a nie na tej kwestii, która, tak jak powiedziałem, jest bardzo istotna, czyli na tym, że nieefektywnie wydajemy środki na nasze zbrojenia i
1: to pan by nie decydował się na strzelanie z pan by się nie decydował na strzelanie z rakiet do dronów?
0: Panie redaktorze, ale to jest pytanie takie, na które no naprawdę zdziwiony jestem, że pan je w ogóle
1: nie pytam o to, bo wie pan, Amerykanie na przykład
0: proszę pana, gdyby była sytuacja taka, że dron leci w kierunku bardzo wartościowej instalacji, czy to zbrojeniowej, czy to cywilnej, że dron grozi uderzeniem w zamieszkały gęsto obszar ludzi, to oczywiście, że należy zniszczyć tego typu obiekt. Jeżeli taki dron leci na otwartej przestrzeni i prawdopodobieństwo uderzenia w jakiś wartościowy, czy to ludzki, czy materialny obiekt jest niewielkie, oczywiście, że nie należy, ale wtedy używać bardzo drogich efektorów do niszczenia tego typu obiektów. Ale wie pan, to każda sytuacja jest jednostkowa i sprowadzanie do tego typu dyskusji tej historii jest infantylne.
1: Proszę pana, prowadziłem to słowo Mirmencen.
0: No nie, nasza dyskusja jest infantylna w ogóle w Polsce na ten temat. Efekt jest taki, proszę pana, że jeżeli na przykład rozmawiamy o obronie przeciwko dronom dalekiego zasięgu, to nie rozmawiamy poważnie, tylko znowu jakieś pałkarstwo partyjne uprawiamy. I podam panu konkretny przykład. Słyszał pan być może o programie SAN. To jest program, który mamy wydać 14 miliardów złotych i który ma bronić nas przed dronami dalekiego zasięgu. Problem polega na tym, że znowu zabrakło tu merytorycznej dyskusji. Jest tam 5 rodzajów efektorów, którymi mają być zestrzeliwane drony. 3 lufy, jeden rodzaj dronów przechwytujących i bardzo proste takie rakiety, które mają zestrzeliwać te drony. Dzisiaj na Ukrainie tylko poniżej 10% dronów zestrzeliwanych jest przez lufy. Tak? A my 3/5 efektorów będziemy właśnie mieli jako lufy. W związku z tym wydajemy pieniądze nieefektywnie. Czy ten sprzęt się przyda? Oczywiście, że się przyda. Tyle, że wydamy mnóstwo pieniędzy na coś, co nie będzie w pełni efektywne i można by za te pieniądze przyjąć dużo lepsze rozwiązania.
1: A jeżeli system sam...
0: O taką merytoryczną dyskusję chodzi, a nie o to, żeby się przekrzykiwać, kto kogo obraził, czy kto jest kulturalny, niekulturalny i tak dalej.
1: Rozumiem. A jeżeli, panie pośle, a jeżeli system SAN okaże się być przebojem eksportowym Polski i będzie chciał być kupowany, to pan się wycofa z tych słów?
0: Populizm, wie pan co? Znaczy, nie wiem, czy się okaże przebojem eksportowym, czy nie. Ja wiem jedno, my nie będziemy mieli efektywnego systemu systemu, który będzie nas chronił przed tego typu atakiem. Oczywiście, oczywiście tam są bardzo dobre składowe elementy, są świetne radary EPS-u, jest jakiś całkiem niezły dron przechwytujący i tak, i powiedziałem, że to wpłynie, poprawi nasze bezpieczeństwo.

0: państwo. Ja tego nie kwestionuję. Ja tylko mówię, że wydane za to na to zostaną gigantyczne pieniądze, a efekty będą niewspółmierne do wydatkowanych środków podatnika. O tym mówię i o tym trzeba rozmawiać. Rozumiem pan, bo ja nie wiem, już przepraszam za emocje, ale ja nie wiem, jak mamy w Polsce dyskutować o poważnych rzeczach, bo większość dyskusji o poważnych rzeczach to są dyskusje niepoważne, no.
1: Panie pośle, system SAN, między innymi system SAN będzie finansowany z pieniędzy z SAFE. Pańskim zdaniem, kiedy zobaczymy realne efekty, jeśli chodzi o polską armię, wpływ tych pieniędzy na jej funkcjonowanie, na jej wygląd, na jej działanie?
0: Wie pan, w ogóle jeżeli chodzi o budowę zdolności, my się ograniczamy do zakupów. No to zakupy to jest bardzo ważna rzecz, tylko że budowa potencjału obronnego i realny jego wzrost to jest w bardzo dużej mierze nie tylko dostarczenie takiego czy innego sprzętu, to oczywiście też jest bardzo ważne, tak, ale to jest zdecydowanie niewystarczająca kwestia, bo ten sprzęt musi ktoś obsługiwać. Ktoś musi być do tego przygotowany, musi być gotowa struktura zarówno na przyjęcie, jak i obsługę i potem społeczeństwo gotowe do obrony. My w tym obszarze robimy zdecydowanie zbyt mało. Polska jest ostatnim krajem na wschodniej flance, który graniczy z Federacją Rosyjską, która nie przywróciła obowiązkowego szkolenia. Nasze rezerwy są w gruzach, a przypomnijmy, wojny wygrywają rezerwiści, a nie armie zawodowe. I tutaj mamy gigantyczną pracę do wykonania. Natomiast ja nie znam szczegółów dotyczących realizacji poszczególnych projektów z tego programu. W związku z tym nie potrafię precyzyjnie odpowiedzieć na pana pytania, że jakiegoś populizmu taniego nie chcę uprawiać.
1: To panie pośle, porozmawiajmy o tym, co się dzieje w zarządzaniu obronnością. Bartosz Grodecki będzie szefem BBN-u. To jest dobra nominacja. Zna pan człowieka oczywiście.
0: Tak, oczywiście znam, mam bardzo dobre wspomnienia, kiedy współpracowaliśmy w rządzie Mateusza Morawieckiego. Ja wówczas kierowałem Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Pan minister Grodecki był wiceministrem spraw wewnętrznych. Mogę powiedzieć krótko, bardzo rozsądny, kompetentny i profesjonalnie przygotowany do państwowej pracy.
1: A to zapowiada urzędnik. Ta nominacja zapowiada pańskim zdaniem raczej zaostrzenie czy złagodzenie sporu z rządem w kwestiach bezpieczeństwa?
0: Wie pan, ja zawsze podkreślam, że w kwestiach bezpieczeństwa powinniśmy odłożyć bieżące partyjne spory na bok. Ja wiem, że to jest sytuacja idealna i w polityce się tak nie da, ale przynajmniej trzeba się starać. I wierzę, że te relacje będą układały się jak najlepiej. Życzę tego właściwie i sobie, i wszystkim, bo to z punktu widzenia kraju jest korzystne. Natomiast do tanga trzeba dwojga. Ja poznałem ministra Grodeckiego jako człowieka, który jest właśnie merytoryczny i otwarty na dialog. Natomiast czy będzie miał partnerów po drugiej stronie? No mam nadzieję, że tak, choć mam również wątpliwości, bo jak widzę na różne konfrontacyjne działania ze strony rządu wobec Kancelarii Prezydenta, wokół samego prezydenta, no to mam wątpliwości, czy tam będzie rzeczywiście chęć takiej merytorycznej współpracy. Ale bardzo chciałbym, żeby taka była i wiem, że ze strony ministra Grodeckiego gotowość do takiej merytorycznej, poważnej współpracy jest.
1: Panie pośle, jak wygląda sprawa Stowarzyszenia Rozwój Plus? Ona już jest zarejestrowana, czy jeszcze nie?
0: Nie, czekamy jeszcze na decyzję KRS-u w tej sprawie.
1: A ile osób w tej chwili zadeklarowało ewentualną chęć przystąpienia do stowarzyszenia? Coś się zmieniło, gdy rozmawialiśmy ostatnio?
0: Jest bardzo dużo deklaracji.
1: Dużo to znaczy ile?
0: Jeżeli pyta pan o deklaracje osób zaangażowanych politycznie, jak i o takie, które nie są zaangażowane politycznie. Byliśmy w zeszłym tygodniu z panem premierem Morawieckim na Dolnym Śląsku. Tam było spotkanie z kilkudziesięcioma samorządowcami bezpartyjnymi, zainteresowanymi wejściem do tego stowarzyszenia. Natomiast na razie nie ma żadnych decyzji dotyczących przyjmowania kogokolwiek, bo najpierw musi nastąpić rejestracja stowarzyszenia. Jest 9 członków założycieli, tych, którzy podpisywali się pod dokumentami składanymi do KRS-u i po zarejestrowaniu stowarzyszenia będziemy podejmować decyzje dotyczące przyjmowania osób, które chcą aktywnie działać.
1: A pan też będzie kibicował stowarzyszeniu zakładanemu przez Przemysława Czarnka?
0: Ja kibicuję wszystkim organizacjom pozarządowym, bo całe życie jestem związany z NGO-sami, zarówno ze stowarzyszeniami, z fundacjami. Uważam, że taka oddolna działalność obywatelska jest bardzo korzystna.
1: I może pan się zapisze w takim razie do tego stowarzyszenia?
0: akurat ja koncentruję swoje wysiłki na innych kierunkach niż działania tej inicjatywy, o której pan mówi, a uważam, że zaangażowanie w NGO-sy nie powinno być jakimś kolekcjonerstwem, czyli wpisywaniem się do kolejnych inicjatyw, tylko po prostu skupieniem na konkretnej pracy w konkretnych organizacjach. Mój kalendarz jest już wypełniony, więc ja się skupiam na tych inicjatywach, w które już jestem zaangażowany.
1: Tak mówi Michał Dworczyk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, gość rozmowy o 7:00. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: Dziękuję, kłaniam się.

0: historia dzieje się na naszych oczach.
1: We need Krillet.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny. Już w sobotę po 12 w Radiu RMF 24.
4: A już teraz w Radiu RMF 24 czas na fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski, 7.30.
5: Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 94 na Dolnym Śląsku.
6: W miejscowości Źródła, to jest odcinek Środa Śląska, Wrocław, zderzyła się tam ciężarówka i dwa auta osobowe. W miejscu wypadku w tej chwili przejechać można tylko wahadłowo.
5: I tak będzie jeszcze przez 2 godziny.
6: 45% Polaków popiera rekonstrukcję rządu jeszcze przed wakacjami.
5: 22% jest przeciw. O rekonstrukcję pytaliśmy w najnowszym sondażu Opinia 24 dla RMF FM, a szczegóły już teraz sprawdźcie na naszej stronie w sieci.
6: Zatem, czy Donald Tusk zdecyduje się na rekonstrukcję w swoim rządzie jeszcze przed wakacjami?
5: O to zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.
6: W warszawskim studiu gospodarz rozmowy Tomasz Terlikowski. Dzień dobry, Tomku.
7: Dzień dobry.
6: O co zapytasz urzędującą, podkreślamy, minister?
7: O to, czy obawia się zrekonstruowania i kogo ona sama by usunęła z rządu, ale będę też pytał o ucieczkę Zbigniewa Ziobry z Polski, o to, co dalej z Marcinem Romanowskim i czy ktoś wie, gdzie on teraz jest. A także o to, jak czytać sygnały płynące z USA do Polski, ale będę też dopytywał o transkrypcję małżeństw jednopłciowych, a także o to, czy pokój na Ukrainie już się zbliża.
6: Początek tej rozmowy 7:45, a już teraz?
8: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
5: O poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, kłaniam się. Rozpoczynamy nowy tydzień. Tydzień ważny dla kierowców. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie będzie eskalować w tym tygodniu na stacjach paliw, powinniśmy zobaczyć przeceny. Tak prognozują eksperci.
10: Ceny benzyny niższe o 20 groszy. Ceny oleju napędowego niższe o około 25 groszy i duży potencjał do spadków ma również autogaz. Paliwo to powinno potanieć o około 10 groszy na litrze.
9: Wylicza analityk rynku paliw w portalu epetrol.pl Magdalena Robak. Na razie jednak ten scenariusz wisi na włosku. W weekend kolejna próba porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zakończyła się fiaskiem. O poranku ropa drożeje o 5%. Na razie jednak kierowcy i tak zobaczą obniżki. W weekend rafinerie obniżyły ceny hurtowe paliw. Spodziewajmy się stawek niższych o kilka groszy za litr. Czy wobec drogich paliw Polacy unikają podróży samochodem i zakupu takich pojazdów? Dane o sprzedaży zdecydowanie na to nie wskazują. Pod względem liczby rejestracji nowych aut kwiecień był najlepszym kwietniem w XXI wieku. Ponad 51 tysięcy egzemplarzy. Tak wynika z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Czyli mamy wzrost o ponad 10% w skali roku. Wzrost cen paliw nie wpłynął także bezpośrednio na sprzedaż pojazdów elektrycznych, bo tu mamy spadek. To między innymi dlatego, że na razie nie jest jasna przyszłość programów dopłat do takich pojazdów. Dla sprzedaży samochodów w ogóle ważne są też kursy walut. Złoty nieco słabszy na początku tygodnia. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,60, frank szwajcarski 4,62, funt brytyjski 4,90.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji już od rana.

0: Tu Radio RMF 24, poranny program. W poniedziałek 11 maja minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Wcześniej jednak chce się dowiedzieć, na podstawie jakich dokumentów polityk prawicy przebywa w USA. Czy dostał wizę dziennikarską, czy ktoś mu pomógł w jej uzyskaniu?
1: Mamy ze Stanami podpisane stosowne umowy, ale widzimy, jak trwa to w niektórych krajach. Tak, walczymy o pana Kuczmierowskiego z Wielkiej Brytanii. Na razie ta walka jest bezskuteczna.
0: Tak mówił Waldemar Żurek naszemu reporterowi. Jak przed chwilą z kolei nam powiedział na naszej antenie Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, USA powinny postępować zgodnie z prawem, a z tego co wie, Zbigniew Ziobro ma dokumenty świadczące o tym, że toczące się przeciwko niemu śledztwo ma charakter polityczny.
2: Dzisiaj niestety w Polsce trudno liczyć na to, żeby politycy związani z obozem Zjednoczonej Prawicy liczyli na uczciwe traktowanie przez wymiar sprawiedliwości. Jest bardzo dużo działań o charakterze politycznym. Nie mówię, że wyłącznie, ale bardzo dużo działań o charakterze politycznym. Sam mogę je obserwować z bliska. W związku z tym, każda osoba, która podejmuje decyzje w swojej sprawie, podejmuje je na własny rachunek, kierując się najlepszą wiedzą w tej sprawie.
0: Tak mówił Michał Dworczyk kilkanaście minut temu. Do tej sprawy będziemy wracać oczywiście na naszej antenie. Do sprawy wyjazdu Zbigniewa Ziobry. Po godzinie 8:30 naszym gościem będzie politolog Bartłomiej Biskup, Uniwersytet Warszawski. Już teraz gorąco zapraszam. W radiu RMF 24, 21 minut zostało do godziny 8:00. Za chwilę więcej o tym, co się działo na arenach sportowych przez ten weekend. A działo się i na boiskach piłkarskich w Hiszpanii, i działo się na parkietach siatkarskich w Polsce. Radio RMF 24. Bądźcie blisko.

0: Radio RMF 24. Za 17 minut będzie godzina 8. Barcelona. Barcelona z drugim z rzędu mistrzostwem Hiszpanii. Kto nie widział, niech żałuje. El Clasico z Realem Madryt 2-0. Pewne zwycięstwo na 3 kolejki przed końcem. Zespół z Katalonii zatem z tytułem. Wojtek Marczyk razem z nami, wprost z parkietów siatkarskich. Potem zajmował się tym, co się działo w Barcelonie. To była pewna wygrana, Wojtek?
1: Tak, dzień dobry. To była pewna wygrana. Dużo pewniejsza niż Aaron Osiemski w arcyzawiercie w siatkarskiej plus lidze, jeżeli już do tego
0: nie
1: nawiązałeś.
0: Miałeś 17 razy dreszcz na, jak mówił twój rozmówca, słyszałem w faktach, 17 razy przeżywał dreszcze na skórze, oglądając to, co się działo podczas El Clasico.
1: No nie, dużo mniej tych dreszczy miałem, zdecydowanie. No El Clasico bardzo jednostronne. No takie miałem poczucie, że po pierwszej połowie właściwie Barcelona załatwiła wszystko, co miała załatwić. Dziewiąta minuta trafienie Rashforda z rzutu wolnego. Bardzo ładny, efektowny gol. Potem 9 minut później podwyższa Ferran Torres. No i tak naprawdę ta druga połowa to tak na dociągnięcie tego. Real nie był w stanie w żaden sposób nawiązać walki z Barceloną, która grała bardzo intensywnie. To trzeba oddać też Barcelonie, że miałem takie wrażenie w wielu momentach, że Real nawet nie miał czasu się zastanowić, gdzie podać piłkę, bo już od razu przy zawodniku Realu był piłkarz Barcelony. Więc naprawdę dobre spotkanie zespołu z Katalonii. Takie sobie myślę na podkreślenie mistrzostwa.
0: A i Robert Lewandowski, no.
1: I też o tyle fajne, tak sobie myślę, z punktu widzenia, że no, jak mogłeś lepiej utrzeć nosa Realowi?
0: No, rozumiem.
1: Oni musieli zobaczyć twój triumf, jak ty odbierasz drugie z rzędu mistrzostwo.
0: To prawda.
1: A oni drugi sezon z rzędu są bez tytułu.
0: A Wojtek, jak zagrał Robert Lewandowski? Bo rozumiem, że kolejne tytuły to przyjemne zawsze. A jak to wygląda, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego?
1: W 77 minucie pojawił się na boisku, więc nie rozpoczął meczu wyjściowej 11. Miał jedną okazję bramkową, niewykorzystaną, no bo ten wynik się nie zmienił od pierwszej połowy. Trudno mieć też jakieś wielkie pretensje, myślę sobie, do Roberta Lewandowskiego. Tam miałem takie poczucie i chyba tak każdy miał, kto oglądał ten mecz, może jako mniej zaangażowany kibic, czy po stronie Barcelony, czy Realu, że tu już raczej wszystko jest rozstrzygnięte w tej drugiej połowie i myślę sobie, że po prostu w mądry sposób chcieli piłkarze Barcelony dociągnąć do końca, żeby świętować drugie z rzędu mistrzostwo. Więc niespecjalny występ Roberta Lewandowskiego, ale też bez jakiejś tragedii, tak bym powiedział.
0: A coś o Realu byś powiedział?
1: Koszmar. Tak. Nie, no, fatalny sezon w wykonaniu Realu. Wszyscy sobie ostrzyli zęby, Mbappé oczywiście, transfer wielkie, tu będą sukcesy, a tych sukcesów nie ma. I co gorsze, widać, że ten zespół jest kompletnie rozbity, bo ta cała afera między Cavavingą między Tchouaménim a Valverde, ta bójka czwartkowa pokazuje, że też w szatni tam mocno się kotłuje i myślę sobie, że będzie to bardzo, bardzo ciężko poskładać. Wielu już mówi o tym, że Real potrzebuje resetu, takiej jakiejś dużej zmiany po sezonie, więc zobaczymy, co tam będzie się działo w gabinetach królewskich, jakie będą wymyślane transfery, żeby trochę tą sytuację uspokoić, no bo drugi sezon bez trofeum, z drugim mistrzostwem dla Barcelony, no nie jest Real do tego przyzwyczajony. W Lidze Mistrzów słabo, no więc widać, że są problemy. Zobaczymy też, czy w przyszłym sezonie dalej będziemy w Lidze Hiszpańskiej oglądać Roberta Lewandowskiego, bo to też jest jeszcze nie wiadomo. No tu sprawa kontraktu się wyjaśnia, bo on wygasa przecież w czerwcu. Wojciech Szczęsny już zapowiedział, że jeszcze na sezon zostanie w Barcelonie. No więc to też w ogóle ciekawa historia, że jak Wojciech Szczęsny sam mówi, że jest najbardziej utytułowanym piłkarskim emerytem, więc coś w tym chyba jest.
0: Czy widać, miał do wyboru emeryturę w Barcelonie, chyba też bym się raczej długo nie zastanawiał.
1: Ja też bym się nie zastanawiał i to nawet za mniejsze pieniądze niż Wojciech Szczęsny bym to wziął.
0: Prawda? Wojtek, ty pisałeś rozszerzoną maturę z matematyki?
1: Nie, absolutnie nie. Ja byłem tym szczęśliwcem, tym najbardziej radosnym człowiekiem na świecie, którego matematyka w ogóle minęła na maturze, więc ja byłem z tego bardzo zadowolony i wcale się nie czuję z tego powodu jakkolwiek gorszy.
0: To my możemy sobie w takim razie podać rękę, natomiast jesteśmy pełni szacunku i bijemy ukłony i pokłony i trzymamy kciuki za tych wszystkich, którzy dzisiaj będą pisali maturę z matematyki rozszerzonej i o tym za chwilę w Radiu RMF 24. Wojtek Marczyk, redakcja sportowa. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

Tu Radio RMF 24 w poniedziałek 11 maja. No właśnie, matura rozszerzona z matematyki. Trzymamy kciuki, podziwiamy. Na pewno będzie dobrze, choć nie jestem pewien, czy będzie łatwo. To zawsze z tymi rozszerzeniami tak bywa. To nie tylko maturzyści dzisiaj przystępują do ważnych egzaminów. Także uwaga, ponad 390 tysięcy uczniów klas ósmych za nieco ponad godzinę zacznie pierwszy z trzech obowiązkowych egzaminów w swoim życiu, czyli egzamin z języka polskiego. To na pewno się uda. Trzymamy za was kciuki, jesteśmy razem z wami. Na pewno wszystko będzie dobrze. Co będzie po godzinie 8 na antenie Radia RMF 24? Oczywiście będzie poranna rozmowa, będzie Tomasz Terlikowski. Tomasz Terlikowski zaprosił dzisiaj Katarzynę Pełczyńską na Łęcz. To tuż po godzinie 8, tuż po faktach, czyli to będzie dokładnie za 8 minut, proszę Państwa.

0: Tu Radio RMF 24, czas najwyższy na fakty, bo już zbliża się godzina 8. Oczywiście Magdalena Wojtoń, Tomasz Stańszewski już na swoich miejscach. Zaraz potem Tomasz Terlikowski i Katarzyna Pałczyńska-Nałęcz.
1: Pilna informacja z opolskiego odcinka czwórki.
2: Po wypadku autostrada w kierunku Wrocławia jest zablokowana między węzłami Opole Zachód i Brzeg.
1: Prawie połowa Polaków chce rekonstrukcji rządu jeszcze przed wakacjami.
2: To przypominamy wyniki najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
1: Czy stanowisko zachowa nasz dzisiejszy gość?
2: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
1: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.
2: A czwórka, powtarzamy, zablokowana między węzłami Opole Zachód Brzeg.
1: Na pasach w kierunku Wrocławia, na wysokości miejscowości Sarny Wielkie, ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Trwa w tej chwili akcja ratowników.
2: Uprzedzamy, utrudnienia potrwać mogą nawet do 10:00. Jadąc do Wrocławia, miejsce wypadku możecie ominąć, zjeżdżając na węźle Opole Zachód na krawędź 94.
1: Utrudnienia też na południu Wrocławia. Po zamknięciu ulicy Gazowej cały ruch został skierowany na dwie najbardziej zakorkowane ulice w mieście, czyli Opolską i Buforową.
2: No i tam na miejscu jest nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
3: Dzień dobry, witam ponownie
2: w faktach. Jaka sytuacja w tej chwili?
3: Niestety Opolska nadal stoi i to dosłownie, bo sama utknęłam w korku i miałam wrażenie, że on się w ogóle nie przesuwa. W ciągu 20 minut pokonałam może 10 metrów. Aut jest po horyzont, korek do centrum ma wciąż 4 kilometry. Kierowcy, którzy jadą do pracy, mają dość.
4: No to jest szaleństwo po prostu. Jak można zaczynać remonty w kilku miejscach strategicznych, gdzie nie ma żadnej drogi dojazdowej tu od strony Oławy do miasta. To jest wszystko zablokowane i nie wiem, jak tu będzie dalej wyglądać. Wyglądało to życie.
3: Trzeba będzie na pewno uzbroić się w cierpliwość i wstawać wcześniej, bo utrudnienia potrwają do końca wakacji.
2: 45% Polaków chce, by do rekonstrukcji rządu doszło jeszcze przed wakacjami. To przypominamy, wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
1: W faktach reporter RMF FM Jakub Rybski. Ty rozmawiałeś o wynikach sondażu z mieszkańcami Warszawy i co usłyszałeś?
5: Opinia na temat rekonstrukcji jest uzależniona od poglądów politycznych. Wyborcy koalicji rządzącej raczej nie chcą zmian w poszczególnych resortach, choć najczęściej wskazują, że najgorzej radzi sobie Ministerstwo Zdrowia oraz Edukacji.
6: Jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, tam właściwie to nie jest takie proste. Tam nikt nie zastąpi. Nawet jeżeli wejdzie kto inny, to i tak będzie tak samo.
7: Wszystko powinno być zmienione. Inaczej przepadniemy jako naród. To, co się dzieje teraz, jest tragedia.
5: Usłyszałem od mieszkańców Warszawy. Przypomnę, że z ustaleń dziennikarzy RMF FM wynika, że jeszcze przed wakacjami może dojść do rekonstrukcji, w której stanowiska mogliby stracić ministrowie kultury, edukacji i zdrowia, czyli Marta Cienkowska, Barbara Nowacka i Jolanta Sobierańska-Grenda.
8: Poranna rozmowa. Tu padają ważne słowa.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry.
9: Witam. Dzień dobry. Moim gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej Polska 2050. Witam pani minister.
10: Dzień dobry.
9: Zaskoczona pani, że 45% Polaków chciałaby według naszego sondażu rekonstrukcji rządu? Przed wakacjami, dodajmy, przed wakacjami.
10: Tu istotna jest informacja, którzy to Polacy chcą tej rekonstrukcji. Chcą ludzie w większości, którzy są w opozycji. To znaczy głosowaliby dzisiaj na opozycję, a zwolennicy koalicji tej rekonstrukcji nie chcą. Ja to czytam w taki sposób, że cóż, no opozycja chce zmiany. Od tego jest w opozycji.
9: Opozycja, tego jest opozycja. Pani by chciała zmian?
10: Ja uważam, że teraz to jest czas na pracę, dlatego że jak my znowu wejdziemy w personalia w koalicji, to zamiast pracować zacznie się kolejna opera mydlana, personalna i nie to jest nam dzisiaj potrzebne. Jest dużo rzeczy do zmiany, do robienia, których ludzie
9: czyli
10: oczekują.
9: Czyli na tym etapie by pani nie robiła rekonstrukcji?
10: Absolutnie. Zajmijmy się robotą, a nie personalnymi przetasowaniami.
9: Z pani informacji wynika, że premier chce tej rekonstrukcji przed wakacjami, czy nie? Chcę.
10: Ja usłyszałam w większym gronie, że te pogłoski o zmianach ministrów, tu akurat trzy panie ministry, są absolutnie nieuzasadnione, tak premier powiedział.
9: Czyli ani zdrowie,
10: natomiast
9: ani edukacja nie
10: ze
9: będzie
10: strony
9: zmieniona.
10: Polski 2050 na pewno zasada koalicyjna jest taka. Nie wolno zmieniać ministrów koalicjanta i to mówię i o PSL-u, i o Platformie, i o Lewicy bez zgody tego koalicjanta. Więc my wśród naszych ministrów nie widzimy żadnej potrzeby zmian. Mówi do pani, pracy, a nie personalia.
9: A pani minister Cienkowska, pani minister kultury powinna zostać?
10: Oczywiście.
9: Czyli żadnych zmian?
10: Zmiany. merytoryczne, reformy, polityka mieszkaniowa, polityka podatkowa. Takich zmian potrzebujemy, a nie przetasowań ciągle wokół osób, bo to byłby temat zastępczy. Naprawdę, co zresztą, jak widać, zwolennicy koalicji jednoznacznie też potwierdzają.
9: Pani minister, Stany Zjednoczone wydadzą nam Zbigniewa Ziobrę?
10: Uczciwie powiem tak, powinny, ale obawiam się, że nie wydadzą.
9: Dlaczego się pani obawia, że nie wydadzą?
10: Dlatego, że wiele wskazuje na to, że podobnie jak w przypadku Orbana, ta sprawa jest traktowana politycznie i z jakichś powodów jest chyba, bo nie mamy formalnie, więc ja jeszcze opatruję to wszystko chyba, taki polityczny parasol roztaczany nad, niesłusznie zupełnie, nad Ziobrą w Stanach Zjednoczonych. On by tam inaczej nie trafił. Nie dostałby wizy.
9: A nie jest tak, że trochę w tym pomogło i Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratura, bo Marcin Romanowski, jak się zdaje, tej wizy nie otrzymał, bo był europejski nakaz aresztowania, którego wobec Zbigniewa Ziobry nie ma.
10: I tu oczywiście jest znak zapytania, co takiego się zadziało, że jesteśmy w już zaawansowanym trzecim roku od wyborów i nie ma europejskiego nakazu aresztowania dla Ziobry. Ja bym sobie bardzo życzyła, żeby był. Ja nie mam krwawych zapędów rozliczeniowych. Uważam, że najważniejsze są rzeczy do przodu, tak jak powiedziałam. Sprawiedliwościowa zmiana podatkowa, mieszkaniowe zmiany. To są rzeczy, które powinniśmy robić, ale jednak pewne rozliczenia wobec ludzi, których gołym okiem widać, przepraszam, że nakradli, powinny się zdarzyć.
9: No może Waldemar Żurek zawalił po prostu. Może mu się nie udało.
10: Tu jest pytanie, jak działa dzisiaj system ścigania w Polsce, na ile jest kontrolowany, na ile nie jest kontrolowany. Mówię o prokuraturze, bo oczywiście sądy mają być niezależne i czy wszystkiego dopilnowano na wszystkich etapach. Na pewno życzyłabym sobie, żeby akurat Ziobro rozliczyć, dlatego że to jest człowiek, który gołym okiem każdy obywatel
9: Czyli porażka rozliczeń.
10: Że coś tam było bardzo nie tak.
9: Czyli porażka rozliczeń. Sukces Prawa i Sprawiedliwości.
10: To sukces Prawa i Sprawiedliwości to na pewno nie jest, bo to jest wstyd wielki, że taki człowiek był z nimi w rządzie i teraz ucieka przed sprawiedliwością do innych krajów. Natomiast po prostu tacy politycy, którzy gołym okiem widać, że nakradli, powinni być rozliczani.
9: Marcin Romanowski też trafi
10: i
9: do Stanów?
10: I to jest normalne, że ludzie tego oczekują.
9: Marcin Romanowski też trafi do Stanów Zjednoczonych?
10: Nie wiem. Nie wiem, wolałabym, żeby trafił pod sąd w Polsce.
9: To jeszcze pytanie o wypowiedź ostatnią, jasną zupełnie, Donalda Trumpa na temat tego, komu zawdzięczać ma Andrzej Poczobut wolność. Padły słowa: mój przyjaciel prezydent Polski spotkał się ze mną we wrześniu ubiegłego roku i poprosił mnie o pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Dziś Andrzej Poczobut jest wolny dzięki naszym wysiłkom.
10: Wysiłki były wspólne rządu, prezydenta ze wsparciem Stanów Zjednoczonych i bardzo dobrze. To jest trochę taka żenada, że nad tą słuszną sprawą wreszcie uwolnienia szlachetnego, dobrego człowieka odbywa się jakieś takie dziwne przeciąganie, kto tu się bardziej przy tym zasłużył. Wszyscy działali wspólnie w efekcie skutek. Naprawdę, czy czasem nie można działać wspólnie?
9: Trzeba działać wspólnie. Ja się o to pytam bardziej dlatego, że mam wrażenie, że to jest jasny sygnał Donalda Trumpa. Jasny, polityczny sygnał Donalda Trumpa.
10: Jaką opcję polityczną wspiera w Polsce.
9: Dokładnie tak.
10: Ja to też tak odczytuję.
9: I teraz pytanie, co z tego wynika? Dla Polski, dla sceny politycznej, także dla relacji atlantyckich.
10: W ideale byłoby tak, że jesteśmy sojusznikami i wzajemnie nie ingerujemy w swoje wewnętrzne wybory polityczne, ale już nie żyjemy w takim idealnym świecie. Wiadomo, że jest tak, że pewnym opcjom jest bliżej do pewnych opcji. Ja nie jestem na przykład wielką pasjonatką, bardzo oględnie mówiąc, działań prezydenta Trumpa, co nie zmienia faktu, że Stany pozostają sojusznikiem. Czy uważam, że słuszną decyzją była wojna w Iranie? Jej konsekwencje pokazują, że to była słuszna decyzja? Nie. I w związku z tym te więzi takie, jaka opcja, gdzie rządzi, też najwyraźniej mają znaczenie, zwłaszcza u prezydenta Trumpa.
9: Ale to będzie wpływać na najbliższe wybory parlamentarne, pani zdaniem, w Polsce?
10: Pan redaktor pyta, czy prezydent Trump zaingeruje w przebieg wyborów w Polsce?
9: Pytam, czy będzie próbował ingerować w ten przebieg, tak jak ingerował choćby w przebieg wyborów na Węgrzech.
10: Mam nadzieję, że nie. Z tego, co widzę, to sam dosyć nie jest popularny w Stanach i ma przed sobą wybory, o które powinien zadbać. A polscy obywatele, mam nadzieję, że będą się kierować własnym oglądem, a nie zewnętrznymi ingerencjami. Zewnętrzne ingerencje zawsze, zewnętrzne ingerencje, wybory w kraju, w Polsce są złe.
9: Tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. Tam pytanie od naszych słuchaczy. A ja przypomnę, naszym gościem, naszą gościnią jest Katarzyna Połuszyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej Polska 2050. Pani minister, to w takim razie bardzo proszę, dwa pytania od naszych słuchaczy z naszej szklanej kuli.
10: Jak zwykle, jeden z dołu, drugie z góry, żeby nie było, że ktoś mi podsunął.
9: Dobrze, nie, my nic nie podkładamy, absolutnie
10: nie
9: trzeba.
10: Absolutnie ten z dołu.
9: Bardzo proszę, pierwsze pytanie od naszych słuchaczy.
10: Dlaczego pozostaje pani minister w koalicji, w której, jak się wydaje, nie jest pani mile widziana? Pyta pan Marcin. Ja jestem w tej koalicji nie dlatego, żeby mnie ktoś lubił i głaskał po główce, tylko dlatego, żeby określone zmiany, które uważam w Polsce za absolutnie potrzebne, zrobić. I te zmiany są następujące. Rewolucja mieszkaniowa, którą już w dużym stopniu zrobiliśmy, czyli zamienienia tej logiki mieszkaniowej z podrażania mieszkań na to, żeby mieszkania były dostępne. To po pierwsze. Jakie inne jeszcze zmiany? Tak. Sprawiedliwościowe zmiany podatkowe, które muszą być w Polsce zrobione. Jedną rzecz nam się już udało, czyli wprowadzić podatek bankowy. Co jeszcze chcemy? Drugi próg podatkowy, podatek cyfrowy, akcyza wyższa na alkohol. Wreszcie bardzo ważna rzecz i to nam się już w ogromnym stopniu udało. Przekierowanie inwestycji bardziej na Polskę lokalną z wielkich metropolii, dlatego, że to jest bardzo ważne, żeby ludzie w całej Polsce mieli poczucie szans rozwojowych. I to już jako Polska 2050 zrobiliśmy.
9: Ale teraz pytanie.
10: Jestem po to, żeby zmieniać rzeczywistość.
9: O drugi poziom podatkowy. No, minister Domański chyba jasno deklaruje, że nie będzie żadnego podniesienia drugiego progu.
10: Minister Domański na razie powiedział tak. Próg podatkowy w 26 pozostaje bez zmian. No to jest oczywista. Próg podatkowy na 27 na razie nie jest zdecydowany. Mniej więcej tymi słowy. Poza tym przypominam, że to Platforma Obywatelska miała postulat, obietnicę podwyższenia kwoty wolnej od podatku.
9: Z wyliczeń wynika, że się nie da.
10: Tak, to kosztuje i się zgadzam. Nie da się, ja nie jestem populistką, widzę, że 50-60 miliardów, bo tyle, ile by to kosztowało, się nie da. W związku z tym zróbmy to, co się da. To jest około 8 miliardów i wycelowane dokładnie w tą grupę, która dzisiaj jest naprawdę ogromnie niesprawiedliwej, obciążona najbardziej.
9: To jest możliwe?
10: Bo trafia w 32-procentowy próg. Tak, to jest możliwe i będzie głosowany nasz projekt Polski 2050 po raz pierwszy, no nie powiem, że nie musieliśmy tego trochę popchnąć i zachęcić, wreszcie odmrożony na tym Sejmie. To jest możliwe, dlatego że prezydent powiedział jasno, jeżeli zostanie to przekierowane na zdrowie wszystko, to on podpisze. I po prostu my w naszej ustawie przekierowaliśmy całą tę podwyżkę akcyzy na zdrowie. No panie redaktorze, czy jest bardziej oczywista zmiana, jak dodatkowe prawie 3 miliardy z małpek
9: ja generalnie
10: na zdrowie?
9: Jestem abstynentem, więc mnie to w ogóle nie rusza. Absolutnie.
10: Ale nawet
9: jestem wielkim zwolennikiem podnoszenia akcyzy na alkohol.
10: Wszystkich, których pytam, mówią tak, to ta małpka może 50 groszy więcej kosztować, a będzie prawie 3 miliardy więcej na zdrowie. To jest oczywistość. Rzecz w tym, żeby dać to do pracy i do głosowania w Sejmie, a nie blokować.
9: Drugie pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo proszę. Ma pani drogą kopertę. Tata Zbierzchu chyba jest teraz tym razem. Bardzo proszę.
10: Czy Polska 2050 rozważałaby współpracę z Mateuszem Morawieckim, gdyby były premier zdecydował się opuścić PiS? Na dzisiaj moim zdaniem żadnego PiSu były premier Morawiecki nie opuszcza. Ja mam wrażenie, że on wręcz walczy o przywództwo w PiSie. Taka jest moja ocena tej sytuacji, więc to jest takie pytanie, co by było, gdyby
9: ale
10: było.
9: Jego przeciwnicy
10: od razu uprzedzam, bo pytano mnie, czy się gdzieś w tajemnicy spotykałam z Mateuszem Mateuszem Morawieckim. No nie spotkałam się na dwóch debatach publicznych, więc każdy widział w Instytucie Sobieskiego w Krynicy. Czy kiedykolwiek spotkam się jeszcze na debatach, czemu nie? Czy jeżeli uznam za stosowne, to się spotkam z nim i z każdym, z którym uznam za stosowne, się spotkam.
9: Będę, również prywatnie.
10: Nie prywatnie, będę o tym mówić jawnie.
9: A na kolację u Adama Bielana?
10: Będę mówić o tym jawnie, jeśli uznam za stosowne, jeśli uznamy za stosowne w świetle reflektorów i przy, że tak powiem, otwartej przyłbicy. Nie będzie nikt mówił Polsce 2050 i mi, z kim politycznie dla dobra Polaków wolno, a w której nie wolno mi rozmawiać. Na razie spotkałam się publicznie

0: Paweł Ślis poparł nowego kandydata na szefa IPN-u Polska 2050, Mateusza Szpytnę, poprze?
1: Zdecydowaliśmy, że tu nie będzie dyscypliny. Nie ma żadnych ustaleń koalicyjnych w tej sprawie, bo jakby były ustalenia koalicyjne i my byśmy coś uzgodnili z koalicjantami, to byśmy się tego trzymali, ale nie ma uzgodnień koalicyjnych, w związku z tym pozostawiamy naszym posłom decyzję według ich uznania, bo ta decyzja nie jest tu jednoznaczna.
0: A pani zdaniem to jest dobry kandydat?
1: Ja osobiście chyba bym nie poparła, ale to jest właśnie chyba. Natomiast nie jest to kandydat jednoznacznie zły. Są też inne przekonania u nas w klubie i ponieważ nie ma uzgodnień koalicyjnych, zdecydowaliśmy, że nie będzie tu dyscypliny.
0: Dobrze, to pytanie, co z Szymonem Hołownią? Powinien zrzec się immunitetu? Teraz jakieś kolejne postępowania. Czy czekać, aż zostanie pozbawiony go?
1: Ale panie redaktorze, mamy... Ja już abstrahuję ten kontrast, tak? Zaczęliśmy od Ziobry i tego pana to naprawdę warto by było wreszcie postawić przed polską sprawiedliwość. A tu mamy do czynienia z sytuacją, gdzie za każdym razem, jak coś się dzieje wokół Polski 2050, to wypływają kolejne jakieś przecieki w sprawie jakichś, nie wiadomo...
0: Ale kto za tym stoi w takim razie?
1: Nie wiem, ale zastanawiam się. Sama bym chciała wiedzieć, kto za tym stoi. Kto dzisiaj kontroluje system ścigania w Polsce.
0: No, wiemy, kto kontroluje system ścigania. No przepraszam, no przecież chyba wasza koalicja kontroluje.
1: Nie wiem, pan Giertych zechciał na przykład wypowiedzieć się w tej sprawie, że to PiS. Jednym słowem...
0: Nie, przepraszam, ale to jest kpina. Znaczy, pani minister, przepraszam. Prawo i Sprawiedliwość po... prawie 3 latach waszego rządu kontroluje służby specjalne i prokuraturę.
1: Pan Giertych nie ma racji i tutaj akurat się zgadzam, ponieważ zazwyczaj uważam, że nie ma racji. Rzadko uważam, że ma rację, o tak. Niemniej, opiszmy w takim razie sytuację. W każdej sytuacji, kiedy Polska 2050 idzie jakąś asertywną, własną, opartą na naszych przekonaniach i wartościach drogą, pojawiają się przecieki z prokuratury. To się już dzieje chyba po raz trzeci czy czwarty.
0: Pani
1: i teraz
0: mówi,
1: znowu się to zdarzyło.
0: Pani minister, ale pani mówi...
1: Ale ja nie widziałam w ogóle tego aktu oskarżenia. Nikt nic nie wie.
0: Ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że koalicja przeciwko własnemu koalicjantowi gra materiałami procesowymi.
1: Ja tego nie powiedziałam, panie redaktorze.
0: Ale pani powiedziała, to się dzieje, nie PiS kontroluje, no to ktoś to robi.
1: Ja mówię o faktach. Ja jestem sama tymi faktami mocno skonfundowana, naprawdę. Mówię o faktach, że jak na przykład była sprawa po wyborach, w których przegrał Trzaskowski, niestety, bo głosowałam na niego, wygrał Nawrocki i była presja wiadoma i mętna woda, Wówczas marszałek Hołownia powiedział, że będzie się zachowywał zgodnie z nakazami demokracji, czyli będzie...
0: No i zaczęło się tak.
1: Zaczęło się wówczas tak, że i nic potem się, oczywiście żaden, nic się nie pojawiło. I teraz znowu, jak Polska 2050 postawiła wyraziście różne sprawy, dobre dla ludzi i ważne dla zmian w Polsce, nagle znowu to się pojawia. Nie wiem, jestem tym skonfundowana, a jednocześnie sprawa Ziobry wygląda jak wygląda i różne inne sprawy rozliczeniowe, które autentycznie bym chciała, żeby doszły do konkluzji, wyglądają jak wyglądają. Jestem
0: Hołownię.
1: Tym skonfundowana.
0: Zostanie Szymon Hołownia w polityce, pani zdaniem?
1: To jest pytanie do niego i marszałek Hołownia odpowie na to pytanie, kiedy uzna za stosowne. Teraz jest w polityce, jest w klubie Polski 2050.
0: No jest nawet wicemarszałkiem, no nie ma wątpliwości.
1: Jest wicemarszałkiem, tak.
0: Pani minister, będziemy w 2028, od 2028 roku płatnikiem netto w Unii Europejskiej. Pojawiały się takie głosy, już wyliczenia coraz mocniej.
1: Nie.
0: Choć ma pani pewność?
1: Jest jedna kluczowa sprawa. My mamy bardzo dużą, tak zwaną kopertę narodową. Znowu największą w Europie, czyli to, co pójdzie na politykę spójności, na nasze narodowe inwestycje są znowu
0: ale
1: największe
0: rozumiem,
1: w Europie.
0: Ale rozumiem, że jest jakieś ale.
1: Już to nie jest ale, tylko to jest nowy wymiar w Unii. Otóż jest bardzo duża pula także programów zarządzanych centralnie. I między
0: innymi... I w tym nie jesteśmy najlepsi w pozycji.
1: To jest fundusz konkurencyjności. wartości, w którym to, ile Polska dostanie, nie jest przesądzone, tylko w ogromnym stopniu zależy dzisiaj od nas i od naszego do tego przygotowania. W moim przekonaniu trzeba jak najszybciej zdecydować, kto w Polsce odpowiada za takie przygotowywanie nas

0: do zarządzania tymi, do startowania, do konkurowania w tych funduszach, które są zarządzane centralnie, bo to będzie dzisiaj kluczowa pula, która przesądzi, na ile my oprócz tej koperty narodowej skorzystamy z funduszy unijnych.
1: Wiadomo też, że nie jesteśmy. Polskie doświadczenia z programami sterowanymi bezpośrednio z Brukseli nie są najlepsze.
0: Poza jednym, CEF, który jest dzisiaj pod zarządzaniem, to jest infrastruktura, tak, infrastrukturę transportową, program, który jest pod zarządzaniem, jedyny pod zarządzaniem Ministerstwa Funduszy, i tam mamy bardzo dobre wyniki. Jesteśmy jednymi z najlepszych w Europie. Natomiast co do reszty, nie ma przesądzenia i nie ma takiej wyrobionego mechanizmu, jak i kto odpowiada za nasze przygotowanie, i to trzeba absolutnie zrobić jak najszybciej. Pani minister, bo rzeczywiście powinniśmy z tego Funduszu Konkurencyjności wziąć jak najwięcej.
1: Wierzy pani, że pojawi się w Polsce nowa, pierwsza ustawa o kryptowalutach?
0: Uważam, że to się powinno zdarzyć.
1: To ja
0: uważam,
1: nie pytam, że to co się jest powinno test. Zdarzyć, tylko czy pani wierzy, że się zdarzy?
0: Polityka nie jest sprawą wiary. Ja wierzę, że jest na to szansa. O, może w ten sposób.
1: Jaka to jest wiara? Abrahamowa, czy taka bardziej związana z faktami?
0: To już pan redaktor w tych obszarach jest ekspertem. Natomiast ja powiem tak. To jest trochę test na odpowiedzialność polityków. Dlatego, że
1: Razy już oblano ten test.
0: Oczywiście, ale to nie znaczy, że należy oblewać go po raz kolejny. Ludzie zostali okradzeni i należy ich zabezpieczyć przed tym okradzeniem ponownie. Jest ustawa rządowa, która ma dobre rozwiązania, ale wiadomo już, że prezydent ją nie podpisze.
1: No, ale premier
0: nie
1: powiedział,
0: podpisze.
1: Że będzie jechał z nią dalej. No.
0: I jest ustawa prezydencka, która w moim przekonaniu w znacznym stopniu jest zbyt łagodna i nie chroni ludzi. Jest ustawa, projekt ustawy Polski 2050, który częściowo bierze rozwiązania rządowe i częściowo bierze rozwiązania.
1: I podoba się prezydentowi.
0: Dokładnie, prezydenckie, czyli jest kompromisem. Jest czymś, co wychodzi naprzeciw potrzebom, oczekiwaniom pana prezydenta i uwzględnia
1: pytanie,
0: główne rozwiązania.
1: Fundamentalne pytanie, czy koalicja za nim zagłosuje.
0: Rządowe. I teraz Polska 2050 mówi, sprawdzamy, czy jest wola po prostu polaryzacji i nawalanki.
1: No to widzimy,
0: i to jest
1: jaka
0: jedyne,
1: jest wola po obu stronach. No,
0: ale po jakich
1: minister.
0: Obu stronach? To jest jeszcze trzecia strona. Ta strona nazywa się ludzie. I ci ludzie chcą być zabezpieczeni przed złodziejstwem i móc spokojnie
1: jak widać, to szczególnie nie,
0: w kryptowaluty
1: nie martwi.
0: Nas to bardzo martwi.
1: Ale my was przy jest tym, 15 posłów.
0: My przy tym stoimy. Jest projekt ustawy. I cóż, wiemy, co proponujemy. Kładziemy to na stół. Pan
1: ale rozmawialiście o tym z kimś?
0: Rozmawialiśmy absolutnie z każdym, kto chciał rozmawiać. Oczywiście, że w parlamencie były rozmowy z posłami.
1: I będzie do tego większość?
0: Liczymy na to, że będzie. Będziemy też zgłaszać stosowne poprawki do projektu rządowego. Chodzi o to, żeby na koniec był projekt nie stuprocentowo jednej strony lub stuprocentowo drugiej strony i brak rozwiązania, tylko projekt skuteczny, który da ludziom to zabezpieczenie. To jest trochę sprawdzam, czy chodzi o rozwiązania dla ludzi, czy chodzi wiecznie o to samo, że jedni muszą pokazać, że są lepsi od innych, a na koniec ludzie zostają bez rozwiązań i znowu będzie kolejna afera i kryptozłodziejstwo.
1: Co z transkrypcjami, skoro jesteśmy już przy różnych rozstrzygnięciach małżeństw jednopłciowych? Ktoś to blokuje w rządzie? Czy rzeczywiście nie ma rozwiązań?
0: Ja powiem tak. Ja jestem zwolenniczką i nasza formacja, żeby wprowadzić jak najszybciej związki partnerskie. To jest rozwiązanie nowoczesne.
1: Ale
0: takie,
1: prezydent
0: którego
1: tego nie podpisze. To
0: może. I to wielka szkoda, dlatego że dzisiaj bardzo dużo, zwłaszcza młodych ludzi w takich związkach żyje i mają dzieci w takich związkach i naprawdę tego oczekują. To jest rozwiązanie.
1: To może na razie transkrypcja, bo tego i tak nie będzie. Pani mówi, to jest rozwiązanie.
0: Ja
1: pani
0: mam
1: minister,
0: nadzieję,
1: ja
0: że
1: mówię,
0: będzie i trzeba
1: podpisze.
0: I trzeba o tym mówić. To jest zupełnie inna sprawa. To jest zupełnie inna sprawa. W Polsce, powiem szczerze, ogromnie kontrowersyjna, natomiast też jesteśmy zobligowani tym, że jakieś są unijne nasze zobowiązania, tak? I te unijne zobowiązania, jak rozumiem, trzeba wziąć pod uwagę, ale fundamentalne takie rozwiązanie dla ludzi i znowu, które tkwi w niebycie, bo nie mogą się strony porozumieć, to jest dobra ustawa o związkach partnerskich.
1: To na koniec ostatnie krótkie pytanie. Władimir Zełenski sygnalizuje, że mogą się zbliżać rozmowy z Władimirem Putinem. Pani zdaniem to jest możliwe? Rzeczywiście zbliża się jakaś forma rozmów, a być może jakieś zamrożenie konfliktu?
0: To jest niewykluczone. Decyzja jest w Moskwie.
1: To zawsze.
0: No nie zawsze, bo też jest w Kijowie. Kijów do tego...
1: Ale Kijów sygnalizuje od dawna, że chce rozmów.
0: Tak, natomiast decyzja jest w Moskwie, dlatego że Rosjanie musieliby zejść z absurdalnych oczekiwań.
1: Ale wygląda na to, że Władimir Putin teraz zaczyna mówić trochę innym językiem.
0: Dokładnie, co jest przesłanką do tego, żeby podejrzewać, że anusz Rosja zmięknie. Jest bardzo coraz gorsza sytuacja gospodarcza w Rosji i to jest naprawdę odczuwalne. Ewidentnie ratingi Putina spadają, bo przestały być publikowane. Jest naprawdę lęk już w reżimie, to wyłączanie ciągle internetu po całej Rosji.
1: Było widać, że się bali, że zaatakują Plac Czerwony.
0: Bali się, no dosłownie, oni się bali przeprowadzić najważniejsze swoje święto, święta wojny 9 maja, że im Ukraińcy wejdą z dronami na defiladę. Ukraińcom udało się skutecznie sparaliżować kilkadziesiąt procent infrastruktury eksportowej rosyjskiej ropy. Właściwie te drony...
1: Czyli to jest możliwe. Krótko, pani minister, trochę, mogę powiedzieć.
0: Panie redaktorze, to jest możliwe, chociaż ja ciągle teraz oceniam to jako mało możliwe. Jeszcze Rosja musi zostać bardziej dociśnięta.
1: Bardzo dziękuję. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej. Polska 2050 była naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: I 8.30 na zegarach. Magdalena Wojtoń, Tomasz Stańszewski zapraszają na fakty.
1: W faktach: grupa przestępcza, która w Niedzicy na Warmii i Mazurach nielegalnie pozbywała się odpadów komunalnych. Ona została rozbita przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji.
2: Na polecenie Łódzkiego Wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymali 14 osób. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry. Jak działała ta grupa?
3: Na jednej z działek w Niedzicy, która wcześniej była składowiskiem odpadów tak zwanych obojętnych, takich jak piasek, kamienie czy odpady budowlane, trafiały odpady komunalne. Zakopywano je tam i fałszowano dokumentację. Łącznie w tym procederze brało udział kilkadziesiąt firm, to podmioty przekazujące odpady, a także transportujące je. Podczas akcji na składowisku na gorącym uczynku zatrzymano osoby, które dokonywały zrzutu śmieci. Poza nimi w ręce funkcjonariuszy wpadło szefostwo grupy, osoby odpowiedzialne za transport, zakopywanie odpadów, a także fałszowanie dokumentacji. Dwie osoby trafiły do aresztu.
1: Kierowcom przypominamy o utrudnieniach na autostradzie A1 w Śląskiem.
2: Po zderzeniu auta osobowego z dostawczym koło Żor nie przejedziecie lewym pasem w kierunku Łodzi.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin oficjalnie tymczasem potwierdziło, że wizyta prezydenta USA, Donalda Trumpa, w tym kraju rozpocznie się w najbliższy piątek 13.
2: Weekendowy program wizyty przewiduje spotkanie amerykańskiego prezydenta z Xi Jinpingiem.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Na kortach Foro Italico w Rzymie dzisiaj hitowe starcie w turnieju WTA. O ćwierćfinał zagrają Iga Świątek i Naomi Osaka.
1: Mecz pod tekstami. W faktach sportowych Wojciech Marczek. Wojtków, wczoraj Polka szybko awansowała do czwartej rundy.
6: No, w zaledwie 67 minut w dwóch setach pokonała Włoszkę Elisabetę Cocciaretto. Dziś poprzeczka wędruje zdecydowanie wyżej, bo Naomi Osaka ma na koncie 4 wielkoszlemowe zwycięstwa. Graliśmy wiele razy, w tym bardzo ciężki mecz na turnieju Rolanda Garrosa 2 lata temu. Wiem, jak ona gra, kiedy czuję piłkę na korcie. Przygotuję się taktycznie do tego spotkania i będę gotowa. Mówiła Iga Świątek, a początek meczu około 18. W piłkarskiej ekstraklasie dziś ostatni mecz 32. kolejki. Krakowia podejmie Radomiaka. To spotkanie szczególnie ważne dla Pasów, bo mają tylko punkt przewagi nad Lechią, która otwiera strefę spadkową. Pierwszy gwizdek na stadionie przy Kałuży w Krakowie o 19. Playoffy Orlen Basket Ligi bez Anwilu. Koszykarze z Włocławka przegrali w decydującym meczu fazy play-in z MKS-em Dąbrowa Górnicza 84-97.
7: Był moment, kiedy zbudowali dużą przewagę 14 punktów. Wiedzieliśmy, że nie odrobimy tego zbyt szybko. Musieliśmy powoli, krok po kroku wrócić do meczu. To nam się udało.
6: Mówił Marcin Piechowicz, gracz zespołu z Dąbrowy Górniczej. MKS jako ostatni, 8. zespół awansował do playoffów i w pierwszej rundzie zagra z najlepszą w fazie zasadniczej, Legią Warszawa. Koszmarny wypadek w czasie zawodów Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie w 12. biegu meczu pomiędzy Ultra Puro Megą i Śląskiem Świętochłowicem. Motocykl Patryka Budniaka wyleciał poza tor. Zawodnik uderzył o trybunę, a następnie spadł na jednego z zaparkowanych tam busów. Żużlowiec zespołu z Gniezna został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Poznaniu. Przeszedł tam operację i, jak informuje klub, jest w stanie stabilnym, znajduje się jednak w stanie śpiączki farmakologicznej. Trzymamy kciuki za szybki powrót Patryka Budniaka do zdrowia, a więcej o tym dramatycznym wypadku przeczytacie na rmf24.pl.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.

0: 22 minuty zostały do godziny 9. Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. To jest informacja, która zelektryzowała w ten weekend nie tylko myślę obserwatorów, ale też całą klasę polityczną. Zbigniew Ziobro oświadcza, że nie uciekł z Polski, że posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem azylu, a szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek już zadeklarował, że jeszcze dzisiaj wystąpi o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Razem z nami politolog profesor Bartłomiej Biskup, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Panie profesorze, dla kogo to jest problem polityczny? To jest problem polityczny dla prawicy? Duży, pańskim zdaniem?
1: Wie pan, no myślę, że dla prawicy to nie zwiększa się ten problem. No w tym sensie, że i tak już Zbigniew Ziobro opuścił wcześniej kraj i udał się na Węgry. No więc w tej chwili skala problemu jest podobna. No i chyba, żeby wziąć pod uwagę jakieś relacje polsko-amerykańskie, tak? No
0: i, o tym myślę.
1: I relacje prawicy ze Stanami Zjednoczonymi. Ale nie wiem, czy to będzie problem, czy nie problem. Znaczy dlatego, że raczej no wydaje się, że problemem by było, gdyby prawica się jakoś bardzo włączyła w te
0: A jeżeli te informacje medialne się potwierdzą, takie chociażby, że Adam Bielan, że Jacek Kurski pomagali, czy załatwiali ten wjazd Zbigniewa Ziobry, to pańskim zdaniem to pomagałoby w odbiorze i nawet dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości w odbiorze partii?
1: No to już nie bardzo, to znaczy nie bardzo by to pomagało, dlatego że oczywiście może dla części wyborców Prawa i Sprawiedliwości to by było na plus. Natomiast pamiętajmy, że wyniki sondaży tutaj są jednoznaczne i ocena społeczeństwa, w tym też wyborców Prawa i Sprawiedliwości w większości, jest negatywna, prawda, tych działań Zbigniewa Ziobro. No, w związku z tym raczej to nie będą jakieś wielkie z tego zyski polityczne. No, będzie to, oczywiście będą różne strony używały tego do narracji politycznej, ale jakby no to jest komunikat ewentualnie do tak zwanego twardego elektoratu, tak, do wyborców, którzy są i zawsze będą z Prawem i Sprawiedliwością, więc tutaj jakby no moim zdaniem w ogóle jakieś komunikowanie tego aktywne, no to nie przysłuży się PiS-owi, całemu jako ugrupowaniu, no który teraz jest trochę w sondażowym dołku i chciałby zabiegać o powrót różnych wyborców, no a nie wiem, czy wyborcy, którzy dzisiaj są na przykład przy Konfederacji, czy jednej, czy drugiej, a chciałby PiS, żeby wrócili do tego ugrupowania, no to i akurat na sprawie Ziobry wrócą, no bo rozumiem, że zgodnie z hasłami Konfederacji PiS miało jedno zło, no to raczej no nie będą zachwyceni akurat tą sprawą, że jeżeli by ona miała być wyciągana na sztandary jakiś przyciągający wabik, więc moim zdaniem to wikłanie się to ma duże, duże konsekwencje negatywne.
0: I do tego jeszcze sprawa taka, że to będzie się pewnie ciągnęło wiele miesięcy. Kto wie, wydaje mi się, że bardzo prawdopodobne, że ta sprawa się nie rozstrzygnie do wyborów 2027 roku i pytanie, czy jeżeli wciąż będzie w kampanii wyborczej wracał ten temat, czy to jest dla PiS-u problem?
1: Zdecydowanie raczej problem, uważam, że problem. Znaczy, jeżeli oczywiście ludzie nie zapomną w międzyczasie o tym, no, troszeczkę chociażby, ale to rozumiem, że Platforma Obywatelska, że rząd będzie przypominała o tym też kampanii wyborczej.
0: No właśnie, wcale nie jestem taki pewien, panie profesorze, ale słucham, co pan ma do powiedzenia.
1: No właśnie, no to jest problem. No zresztą, no, jak możemy za chwilę porozmawiać o Platformie, to też dla nich to też nie jest tak różowo, jeżeli chodzi o sprawę Ziobry. Natomiast dla PiS-u, no jak mówiłem, te oceny Zbigniewa Ziobro są negatywne. No i jeżeli to byłby ktoś, kto ma bardzo pozytywne oceny i byłby tutaj jakoś ścigany przez polskie władze, prawda, i gdzieś tam się uciekł i tak dalej. Nie, znaczy nie uciekł, tylko gdzieś się ukrył, tak, no to wtedy jeszcze ewentualnie. Natomiast to ta ocena jest negatywna, więc no PiS będzie się musiał z tego tłumaczyć. No rozumiem, że będzie taka narracja, że tutaj nie ma praworządności, wolnych sądów i tak dalej.
0: No tak, to już słyszymy tak naprawdę. Proces,
1: to już to słyszymy. No i to tak będzie trwało, ale nie jest to komunikat, który rozumiem, bo jakby, z którego partia będzie żadna zadowolona, gdyby miała taką sytuację, no bo raczej w kampanii wyborczej powinna się skupiać na jakichś nowych propozycjach, na oczywiście krytyce rządu, tak? I to są najważniejsze sprawy, a nie sprawa Zbigniewa Ziobro, z której trzeba się będzie tłumaczyć.
0: Także no i teraz z kolei sprawa i problem dla koalicji rządzącej, czy dla koalicji obywatelskiej. Pańskim zdaniem sprawa jest na tyle poważna i na tyle warta tego, żeby kłaść na stole dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi?
1: No właśnie tu problem jest taki, że sprawa moim zdaniem nie jest warta na tyle. No oczywiście sprawa pewnie jest poważna i też ważna jest dla elektoratu już tego twardego, tym razem Koalicji Obywatelskiej, tak? No to tak zwane rozliczenia, ale pamiętajmy, że te rozliczenia, one już spadły w uwadze opinii publicznej na dalekie miejsca, już w tej chwili inne sprawy są ważne, to jeszcze ważne było dwa lata temu i rok temu jeszcze było ważniejsze dużo niż teraz. No a tutaj relacje jednak ze Stanami Zjednoczonymi moim zdaniem są dużo, dużo ważniejsze. No i rząd te relacje ma w miarę dobre, aczkolwiek nie najlepsze, no tutaj w szczególności premier, prawda, z tymi partnerami i raczej no minister spraw zagranicznych przynajmniej chce pokazywać właśnie, że te relacje są dobre, że one się poprawiają. I w związku z tym no nie myślę, że nie będzie można tutaj wydawać jakichś takich radykalnych komunikatów ze strony rządu w sprawie wydania Zbigniewa Ziobro, prawda? No bo to też się rozumiem, że Polsce może nie opłacić.
0: No tak, no bo za chwilę będą rozmowy dotyczące chociażby uzbrojenia, może ewentualnie przyjazdu amerykańskich żołnierzy, kwestie dotyczące gospodarki, kwestie budowania elektrowni atomowej i co? I w tym wszystkim będzie jeszcze sprawa Zbigniewa Ziobry, czy nie? Nikt nie będzie do tego wracał.
1: No myślę, że rząd nie ma trochę wyjścia, musi trochę do tego wracać, ale moim zdaniem im bardziej obniży poziom tych relacji w tej sprawie, tym będzie lepiej dla rządu. To znaczy jakieś będą wymiana not dyplomatycznych, jakieś działania takie punktowe będą pewnie realizowane, natomiast no, nie wyobrażam sobie, żeby w negocjacjach dużych, na przykład o atomie czy o jakichś innych sprawach wojskowych tym bardziej, no wyciągnięta została sprawa Ziobry, no tak, że na przykład nie weźmiemy waszej tu firmy, bo musicie nam najpierw wydać Zbigniewa Ziobro. No to właśnie. By było kompletnie niepoważne.
0: A z drugiej strony, jak pan, wejdę w słowo panie profesorze, a z drugiej strony, jak strona amerykańska mówi, przyjmujemy Zbigniewa Ziobro, to co w pewnym sensie podziela ten argument dotyczący tego, że tutaj nie może liczyć na sprawiedliwy proces? Tak to można odbierać też.
1: Można to tak delikatnie nie odbierać, aczkolwiek myślę, że co innego zrobią Amerykanie. Znaczy oni na razie to nic nie mówią, a jak coś powiedzą, to pewnie powiedzą, że no, wjechał tutaj na wizie, miał prawo wjechać jak każdy wolny obywatel i jeżeli chcecie, to tutaj mamy wolne sądy, no to one się zajmą tą sprawą. To co, jak pan rektor słusznie powiedział, potrwa całe lata. Więc raczej spodziewałem się takiego zwykoslowania tego tematu, przy przedłużenia go jakby i nie, rząd Stanów Zjednoczonych no, też prawdopodobnie nie będzie tak robić. No to my wam nie wydamy Ziobro, bo uważamy, że to jest więzień polityczny. To też by była głupota z drugiej strony. Czy byłby więzień polityczny, prawda, czy damy mu azyl polityczny. Raczej to oni tak właśnie zrobią, że jakiś tam rodzaj tego pobytu będzie, no to jak chcecie, to te nasze młyny sprawiedliwości, z kolei amerykańskie, demokratyczne, niezawisłe i niezależne, no one tutaj będą sobie mieliły, jeżeli jakiś wniosek się pojawi z waszej strony.
0: Czyli to z tej naszej rozmowy wynika, przedłuża, panie profesorze, że dla wszystkich ta sprawa jest niewygodna.
1: Zdecydowanie dla wszystkich, no bo dlaczego jednego człowieka, który jeszcze no, teraz nie wiadomo, które z tych zarzutów one by się potwierdziły, które by się nie potwierdziły, prawda, ale jednak on no, wykonuje takie gesty, że ucieka, tak, gdzieś tam się ukrywa, no to mają być relacje między państwami zresztą takie ważne, mają być gdzieś tam na ostrzu noża stawiane, no co innego mieliśmy teraz sprawę Andrzeja Poczobuta, no to jest zupełnie inna sprawa, to więzień polityczny i tak dalej. Natomiast tutaj no w ogóle nie ma takiej historii związanej ze Zbigniewem Ziobro, więc myślę,
0: że... A sądzi pan, że zostanie wyrzucony, czy wyrzucony, albo zawieszony chociażby w Prawie i Sprawiedliwości, czy cały czas będzie wiceprzewodniczącym, wiceprezesem, przepraszam, tej partii?
1: No tego nie, znaczy myślę, że na razie nie zostanie zawieszony, może gdzieś tam bardziej w kampanii wyborczej, ale dla PiS-u też jest to problem. Właśnie duży, tak jak już mówiliśmy na początku, wydaje się, że tylko ci członkowie z Solidarnej Polski będą jakoś aktywnie go bardziej bronić, bo już reszta się zaczyna powoli dystansować, bo dla PiS-u to też jest duży kłopot. No to takie wyrzucenie czy zawieszenie byłoby na pewno dobrym ruchem wizerunkowym do czasu wyjaśnienia właśnie tej sprawy, ale na razie to nie sądzę, żeby to się stało.
0: A pańskim zdaniem, już kończąc naszą rozmowę, Zbigniew Ziobro ma jeszcze przyszłość polityczną, czy już absolutnie w tej chwili może myśleć tylko i wyłącznie o politycznej emeryturze? O politycznej mówię.
1: No, moim zdaniem bardzo niewielką może mieć tutaj przyszłość polityczną. W Polsce musiałby się tutaj dokonać jakiś zwrot, nie wiem jaki, bo to jego na horyzoncie nie widzę, więc myślę, że to może być jakiś koniec kariery Zbigniewa Ziobry na dzisiaj, tak to widzę.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę i opinię. Profesor Bartłomiej Biskup, Uniwersytet Warszawski, razem z nami w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy, panie profesorze, za
1: dziękuję
0: rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się. Za 11 minut godzina 9. To my teraz o naszym sondażu, o którym pewnie już słyszeliście w Faktach. Za moment więcej na ten temat.

0: Radio RMF 24, teraz o naszym sondażu, o którym słyszeliście już pewnie w faktach. Prawie co drugi Polak chce, żeby przed wakacjami doszło do rekonstrukcji rządu. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla nas, dla RMF FM. 22% badanych uważa, że rekonstrukcja nie jest potrzebna. Zgodne w tej sprawie są oczywiście opozycyjne partie prawicowe. Dymisji w rządzie chce po 71%. Sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Reporter RMF FM Jakub Rybski rozmawiał o tych wynikach z politykami rządzącej koalicji i opozycji i o to, co usłyszał od posła PiS Marcina Horały.
1: Tak naprawdę ryba psuje się od głowy. Problemem jest premier, problemem jest konstrukcja tego rządu, a to, że potem są objawy w postaci dysfunkcji w różnych ministerstwach, to tutaj nawet zmiana osób, ale przy pozostawieniu tego premiera i tej koalicji wiele by nie pomogła.
2: Mówi się tutaj o kilku nazwiskach, które mogłyby stracić swoje stanowisko, to m.in. minister zdrowia. Tutaj podkreślany jest taki argument, że odpolitycznienie tego ministerstwa nie było dobrym pomysłem, również właśnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Czy pan wymieniłby takie trzy ministerstwa, które wymagają takiej pilnej rekonstrukcji, bo o zmianie rządu na razie chyba nie możemy mówić.
1: No tak, ale to i zdrowie, i klimat oczywiście, chociaż też poprzednio był polityczny minister zdrowia, pani Leszczyna, i czy ona była lepsza w czymś, była równie fatalna. Ale to i minister finansów, mamy przecież totalną zapaść w finansach publicznych, mamy deficyt finansów taki jak kiedy my, PiS, obejmowaliśmy rządy, to cały budżet taki był, jak teraz jest deficyt.
0: Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. A teraz już Magdalena Sroka, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe.
2: 45% Polaków, czyli prawie połowa, prawie co drugi Polak, uważa, że przed wakacjami powinno dojść do rekonstrukcji rządu. Czy pani podziela ten pogląd? Czy rząd mógłby pracować lepiej, gdyby doszło do pewnych przetasowań?
3: Zawsze uważam, że można pracować lepiej. Natomiast to jest decyzja premiera. Oczywiście decyzja, która musi być wydyskutowana, przedyskutowana z koalicjantami. Natomiast to na końcu zawsze jest decyzja premiera.
2: A gdyby miała pani wskazać takie trzy najsłabsze ogniwa w tym rządzie, chodzi może nie o nazwiska, ale o resorty, które wymagałyby tej zmiany?
3: Ja oczywiście nie będę wskazywała ministrów, do których pracy mam zastrzeżenia.
2: Dlatego zapytałem o resort.
3: Mam, to mówię to bezpośrednio w tych rozmowach wewnętrznych. Myślę, że takim resortem, który rzeczywiście powinien wykazać się dużą skutecznością, jest resort zdrowia. Choć wiem, że tam jest bardzo trudna sytuacja i pani minister robi wszystko, co może. Czy ministrowie powinni być wymieniani po 2 latach? No nie. Naprawianie państwa, naprawianie Polski po PiS-ie jest naprawdę mozolne i się dzieje, ale sama jako obywatelka chciałabym nieraz, żeby się działo szybciej.
0: Tak chce Magdalena Sroka z Polskiego Stronnictwa Ludowego, a z politykami rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski. Więcej o tym sondażu oczywiście na naszej stronie na rmf24.pl. Polecamy gorąco. Do faktów zostało nam 5 minut. Po faktach przyjrzymy się temu, co się dzieje na Ukrainie, bo Władimir Putin oświadczył, że jego zdaniem konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Więcej na ten temat po 9:00.

0: RMF 24. Tu cywile mają wstęp.
1: I znowu wyszła ze mnie naiwność wojskowego. Do głowy by mi nie przyszło, że ktoś o zdrowych zmysłach może nie chcieć wziąć 44 miliardów euro na polskie bezpieczeństwo.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.
2: No i czas najwyższy na fakty. Jest 9:00. Magdalena Wojtoń, Tomasz Stańszewski. Zapraszają.
3: Polska przeciw umowie Unii Europejskiej z krajami Mercosur.
4: Złożyła oficjalną skargę w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości.
3: Najnowsza informacja w tej sprawie ma nasza korespondentka.
4: Za moment połączymy się z Katarzyną Szymańską-Borginą, ale potem pytanie o rekonstrukcję rządu.
3: Bo prawie połowa pytanych w naszym sondażu Opinia 24 dla RMF FM chce zmian jeszcze przed wakacjami.
4: O 9:00 też egzamin ósmoklasisty.
3: Bo on właśnie teraz się zaczyna.
4: Jest polska skarga na umowę handlową z krajami Mercosur. Sprawą zająć ma się Unijny Trybunał Sprawiedliwości.
3: Z najnowszymi informacjami nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Polska w skardze atakuje legalność decyzji Rady Unii i Komisji Europejskiej w sprawie umowy z Mercosur, żądając stwierdzenia jej nieważności. Do skargi dołączono wniosek o zabezpieczenie, czyli zamrożenie tymczasowego stosowania umowy. Polska dołączyła także do wniosku Parlamentu Europejskiego o opinię co do zgodności umowy z unijnym prawem. To osobna procedura. Chodzi o wniosek, który eurodeputowani przegłosowali w styczniu dzięki zaangażowaniu polskich eurodeputowanych. W obu przypadkach trzeba będzie czekać około 20 miesięcy na wyrok TSUE.
6: Rekonstrukcja rządu w faktach RMF FM.
4: 45% Polaków popiera rekonstrukcję rządu jeszcze przed wakacjami. 22% jest przeciw. Przypominamy, to są wyniki najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
3: Przeciwna kolejnej rekonstrukcji jest gość porannej rozmowy w RMF FM, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.
4: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski, gospodarz porannej rozmowy. Tomku, wyjaśnijmy, dlaczego Pełczyńska jest przeciw.
7: Zdaniem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz rekonstrukcja nie jest obecnie potrzebna.
8: Teraz to jest czas na pracę, dlatego że jak my znowu wejdziemy w personalia w koalicji, to zamiast pracować zacznie się kolejna opera mydlana personalna.
7: Ten wniosek wyprowadza ona zresztą także z naszego sondażu. Zmian bowiem wcale nie chcą wyborcy koalicji.
8: Chcą ludzie w większości, którzy są w opozycji, to znaczy głosowaliby dzisiaj na opozycję, a zwolennicy koalicji tej rekonstrukcji nie chcą.
7: A co na to sam premier?
8: Ja usłyszałam w większym gronie, że te pogłoski o zmianach ministrów, tu akurat trzy panie ministry, są absolutnie nieuzasadnione, tak premier powiedział.
7: Polska 2050 nie zgadza się też na zmiany pośród swoich wiceministrów.
3: Ponad 393 tysiące ósmoklasistów rozpoczyna właśnie swoje egzaminy, tradycyjnie od języka polskiego.
4: Przypominamy, przystąpienie do testów jest obowiązkowe, by ukończyć szkołę podstawową, no i tego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
3: Przed szkołą podstawową nr 29 na warszawskim Powiślu jest Magdalena Greiner. Dzień dobry, Magdo.
9: Dzień dobry.
3: W jakich nastrojach młodzież wchodziła do budynku?
9: Większość z uśmiechami na twarzach, ale u wielu ósmoklasistów widać lekkie zdenerwowanie. Chociaż wiedzą, jak dokładnie będzie wyglądać egzamin, poważnie podchodzą do tego najważniejszego sprawdzianu.
10: Taki lekki stresik jest.
9: Taki motywacyjny bardziej.
10: Tak.
11: Nie stresujemy się.
9: W ogóle na luzie?
11: Jest dobrze.
12: Szczerze mówiąc, trochę się nauczyłam. No, denerwuję się. Myślę, że jutro i pojutrze będzie łatwiej.
9: Jutro matematyka, a pojutrze język obcy nowożytny dla ponad 98% ósmoklasistów z języka angielskiego. Na napisanie dzisiejszego z polskiego mają czas do 11:30. Z przedszkoły podstawowej nr 29 Magdalena Greinert.
4: A na koniec tego wydania faktów Dua Lipa kontra Samsung w grze 15 milionów dolarów.
3: Tyle chce piosenkarka za wykorzystanie jej wizerunku na kartonach z telewizorami.
4: Brytyjska piosenkarka albańskiego pochodzenia twierdzi, że koreańska firma bez jej zgody wykorzystała zdjęcie jej twarzy na opakowaniach różnych modeli telewizorów sprzedawanych w USA. Pozew w piątek złożono w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Centralnego Okręgu Kalifornii.
3: Tam czytamy, że opakowania zostały zaprojektowane tak, aby niewłaściwie wykorzystać ciężko wypracowany sukces pani Lipy w zakresie promocji i sprzedaży produktów Samsunga.
4: W pozwie zwrócono uwagę na dwa konkretne komentarze z Instagrama. W pierwszym użytkownik napisał, że kupi ten telewizor, bo gra na nim Dua Lipa, a w drugim, jeżeli chcesz coś sprzedać, po prostu umieść na tym zdjęcie Dua Lipy.
3: Złap mnie, albo ucieknę jak Houdini.
4: Tak jest, Harry Houdini, uważany za jednego z najsłynniejszych iluzjonistów, specjalistów od ucieczek i pokazów akrobacji. Jak zakończy się ta prawna akrobacja? Sprawdzać będziemy w faktach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Przedpołudnie Radia RMF 24. Piotr Salak i wydarzenia, których nie możesz przegapić.
2: To Radio RMF 24. Uwaga, idzie zima. Idzie ochłodzenie. Idzie ochłodzenie i spodziewane są opady śniegu. Szczególnie wysoko w górach. Będziemy pytać o warunki w górach. Będziemy pytać o to ratowników górskich w tej godzinie, do godziny 10 w Radiu RMF 24. Będzie też oczywiście o nastrojach wśród tych, którzy są dzisiaj egzaminowani. Dzisiaj rozszerzona matematyka to dla maturzystów. No i oczywiście język polski zdają ośmioklasiści. Ale zaczniemy od tego, co się dzieje na Ukrainie i w co próbuje grać Putin. Za chwilę porozmawiam z moim gościem. Radio RMF 24. Bądźcie blisko.

0: 9 minut po godzinie 9, radio RMF 24 i teraz zapowiadana sytuacja wokół Ukrainy, bo prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca i wskazał też idealnego negocjatora do rozmów pokojowych, którym mógłby być według niego jego stary przyjaciel, były kanclerz Niemiec, Gerhard Schröder. Niemiecka prasa uznała tę propozycję za manipulację ze strony Putina, który chce odwrócić uwagę od niepowodzeń na froncie. Pojawiają się głosy, że należałoby sprawdzić intencje Moskwy, wyznaczając własnego negocjatora. W ogóle szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła, że w ogóle przyznanie Rosji prawa do wyznaczania negocjatora nie byłoby zbyt mądre. Jest oczywiste, dlaczego Putin zaproponowałby kimś takim był Schröder, czyli lobbysta rosyjskich przedsiębiorstw. Porozmawiamy o tym, co się dzieje wokół Ukrainy. Razem z nami analityk wojskowy Jarosław Wolski. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Co gra pańskim zdaniem Putin, mówiąc o tym, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca? Próbuje nam zamydlić oczy?
1: Znaczy, trzeba pamiętać o tym, że Rosjanom zaczyna brakować czasu, ponieważ Rosjanie liczyli na to, że politykę Donalda Trumpa, urwanie części wsparcia dla Ukrainy, zwłaszcza ze strony Stanów Zjednoczonych, pomocy materiałowej, czyli dostaw pocisków, pomocy finansowej, czyli wstrzymanie linii kredytowych, spowoduje, że Ukraina zacznie wyraźnie przegrywać na froncie, no i że Ukraina zostanie poprzez narzucenie nieakceptowalnego tempa strat rzucona na kolana gdzieś w zeszłym roku. Do tego nie doszło z jednej strony na skutek bohaterskiej ukraińskiej obrony, z drugiej strony na skutek tego, że Unia Europejska i szereg krajów unijnych przejęła na siebie ciężar wspierania Ukrainy, czyli wspierania finansowego, ale też dostaw amunicji, dostaw broni. Parę wąskich gardeł zostało, natomiast okazuje się, że Ukraińcy zaadaptowali się do nowych warunków i narzucili Rosjanom gigantyczne tempo strat. Rosjanie w tej wojnie stracili ponad 440 tysięcy żołnierzy zabitych. To są szacunki, natomiast mamy w tej chwili potwierdzoną liczbę 352 tysięcy nazwisk poległych rosyjskich żołnierzy. To już nie są dywagacje, to już są żołnierze potwierdzeni z imienia i nazwiska, czyli sprawy spadkowe w Rosji. Natomiast jeżeli dodamy do tego pewną czarną liczbę, czyli nie wliczanie najemników, nie wliczanie Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, pewne celowe opóźnianie spraw spadkowych przez dowódców poległych żołnierzy, którzy pobierają dalej ich żołd, powstaje pewna czarna liczba. Dodając to wszystko razem, mamy minimum 440 tysięcy zabitych żołnierzy rosyjskich, a to oznacza, że mamy grubo ponad milion strat osobowych armii rosyjskiej, czyli polegli, ranni, wymagający demobilizacji, zwolnieni z frontu. Czyli Rosja, nie osiągnąwszy żadnego celu politycznego, z którym szła do tego konfliktu w 2022 roku, straciła ponad milion żołnierzy, utknęła w impasie. No i ukraińskie ataki na Rosję starają się coraz śmielsze, coraz lepsze. Ewidentnie gospodarka rosyjska zaczyna to odczuwać.
0: A pana zdaniem...
1: takiej troszeczkę niemocy.
0: A pana zdaniem Rosjanie w ogóle przystąpią do letniej ofensywy, czy to jest tylko w element jakiejś takiej fantastyki, o której mówią Rosjanie?
1: Przystąpili. Ta ofensywa rosyjska trwa na dwóch kierunkach. Pierwszy to jest kierunek z Hurajpola na Zaporoże, natomiast drugi kierunek to jest oś na Słowiańsk i Kramatorsk. I o ile ta pierwsza ofensywa rosyjska jest przystopowana, tam takie ukraińskie kontrnatarcie, kontruderzenie z początku roku bardzo mocno pomieszało Rosjanom szyki, o tyle Rosjanie bardzo powoli, ale zbliżają się w kierunku Słowiańska, będą chcieli zająć Konstantynówkę, więc ta rosyjska ofensywa już trwa, ale tak jak ofensywy zeszłego roku, ona jest okupiona dziesiątkami tysięcy ofiar miesięcznie ze strony Rosjan przy naprawdę niewielkich sukcesach. Ewidentnie działania lądowe nie idą po myśli Rosjan i ewidentnie nie idą tak, jak zakładali to rosyjscy planiści.
0: I to znaczy, że Putin przygotowuje opinię publiczną w Rosji do tego, do ewentualnego zakończenia wojny w Ukrainie?
1: Jest taka możliwość, natomiast byłbym niezmiernie ostrożny, jeżeli chodzi o intencje Rosjan. Rosjanie są znani z wiarołomstwa, no chociażby sprawa zwolnienia jeńców, w zasadzie wymiany jeńców 1000 za 1000. Miała to być jedna z większych wymian, no i w tej chwili już Putin stara się wymigać od tego, mimo że to był jeden z warunków rozejmu, ale też trzeba przyznać otwarcie, że Putin potwornie stracił twarz samej Rosji przed 9 maja, przed paradą, ponieważ tak naprawdę bezpieczeństwo tej parady zagwarantował Donald Trump. Trump mediacja amerykańska, a prezydent Zełenski wydał dekret, który zezwala na przeprowadzenie defilady w Moskwie i wyklucza Plac Czerwony z ataków. Jest to potworny potwarz dla Rosjan, dla Putina, potworny policzek, upokorzenie. I to upokorzenie bardzo mocno uderza w wizerunek Putina jako takiego silnego przywódcy. To jest odczuwalne dla wszystkich, nie tylko dla otoczenia Putina, ale też dla samych Rosjan. Nie jest to jakiś punkt zwrotny w wojnie, absolutnie. Natomiast ewidentnie Rosjanie mają pewną zadyczkę, ewidentnie Rosjanie chyba będą w tym roku bardziej skłonni do szukania rozwiązań politycznych niż tylko militarnych, skoro czysto militarne w zeszłym roku zawiodły, mimo że Rosjanie rzucili wszystkie swoje atuty, no a niestety Amerykanie, czyli Donald Trump, w zasadzie wstrzymał, całkowicie zastopował pomoc dla Ukrainy.
0: A pańskim zdaniem czeka nas teraz rodzaj zawieszenia broni, na przykład kilkutygodniowego, a potem powrót do działań? Czy jeżeli już będzie zawieszenie broni, to będzie to wstęp do dłuższego porozumienia?
1: Moim zdaniem Rosjanie będą intensyfikować ataki na froncie i Rosjanie będą starali się jeszcze uzyskać jakiś sukces militarny albo narzucić dalej wysoki poziom strat armii ukraińskiej, żeby w wyniku tego przejść do z korzystniejszej pozycji do rozmów pokojowych. Natomiast wydaje mi się, że w tym roku powinna nastąpić jakaś forma rozejmu albo zawieszenia broni, raczej w drugiej połowie, ale byłbym ostrożny z takimi przewidywaniami, ponieważ to, że Rosja ponosi horrendalne straty na froncie, to nie oznacza, że nie jest dalej w stanie kontynuować wojny. Na tą wojnę jest jeszcze w stanie kontynuować wiele lat, tylko powoli koszty tego przestają być odczuwalne tylko dla wojska i tylko dla ochotników, którzy oddają swoje życie w zamian za pieniądze, bo tak to trzeba nazwać, ale zaczyna całe społeczeństwo rosyjskie odczuwać skutki tej wojny, no i przede wszystkim Putin i jego otoczenie.
0: A to, że Ukraina tak się znakomicie dostosowała, jak pan powiedział, do tych nowych warunków, to jest kwestia przestawienia się na walkę dronową?
1: To jest kwestia bardzo wielu czynników, nie tylko robotyzacji, nie tylko dronizacji, ale między innymi tego, że europejska część NATO zdołała w pewnym sensie zastąpić Amerykanów, nie we wszystkim, ale znacząco. Udzielono bardzo mocną pomoc Ukrainie w zakresie środków walki radioelektronicznej, w efekcie dramatycznie spadła celność rosyjskich bomb i rakiet uderzających na Ukraińców. I to jest jeden z powodów lepszej ukraińskiej obrony. No i kolejna kwestia, powstrzymano falę dezercji, która nękała armię ukraińską. Trzeba pamiętać o tym, że Ukraińcy też tracą żołnierzy. Lista potwierdzonych poległych Ukraińców na polu walki to jest ponad 60 tysięcy nazwisk, a dodając zaginionych mamy mniej więcej 120 tysięcy poległych żołnierzy ukraińskich. To

0: 20 minut po godzinie 9, radio RMF 24 zabiera was teraz do Wrocławia, chociaż nie jestem pewien, czy to będzie udana wycieczka, bo tam po prostu trwa komunikacyjny paraliż. A wszystko z powodu nowego remontu. Miasto rozpoczęło przebudowę skrzyżowania i wiaduktów na ulicy Gazowej na Brochowie. Sytuacja komunikacyjna w ogóle we Wrocławiu to nie jest sytuacja wymarzona. A jeszcze do tego, jeżeli dodamy kolejną przebudowę, no to wyobrażacie sobie, co się tam dzieje. To my sobie to wyobrażamy, a to wszystko obserwuje nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Dzień dobry, Martyna.
1: Dzień dobry, witam z zakorkowanej ulicy Opolskiej.
0: Tak myślałem właśnie. Martyna, to teraz opowiadaj, na czym polegają te utrudnienia?
1: Ulica wspomniana przez ciebie Gazowa jest zamknięta. Osiedlowe drogi, które mogłyby być alternatywą, zamieniono na jednokierunkowe. No i w efekcie cały ruch został skierowany na ulicę Buforową na Jagodnie i Opolską na Brochowie, na której stoję. Wrocławianie doskonale wiedzą, że to jedne z najbardziej zakorkowanych ulic, nawet bez tych prac drogowych, więc dziś jest tu istny armagedon. Sznur aut ustawił się już o 6 rano i nadal stoi przede mną korek, który jest nawet większy niż w godzinach szczytu, bo w tej chwili ma już 5 km.

0: metrów, a miał 4, a przecież zwykle o tej porze już większość jest w pracy i ten ruch odbywa się w tym miejscu dość płynnie. Damian Kret, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, przyznał mi, że bardzo trudno było znaleźć objazdy dla tej ulicy Gazowej przez Brochów i Jagodno. Jadą nie tylko wrocławianie, ale także mieszkańcy podwrocławskich miejscowości. To są drogi wlotowe do Wrocławia, także problem dotyczy także mieszkańców Siechnic, Żernik Wrocławskich, Iwin czy Oławy.
1: Zachęcamy także do korzystania ze wschodniej obwodnicy Wrocławia właśnie osób, które mieszkają w Obwarzanku. Jest to też jakaś opcja do poruszania się w tym bez wątpienia ciężkim momencie dla mieszkańców gmin ościennych, a także do korzystania z komunikacji zbiorowej. Mimo tego, że remont na wiaduktach będzie odbywał się nad liniami kolejowymi, to w dzień pociągi będą kursować do Wrocławia właśnie z tych stacji kolejowych gmin ościennych.
0: Pociąg z Brochowa do Wrocławia na Centralny Dworzec jedzie 5-6 minut, Siechnic 10 minut i jest to alternatywa.
1: Bez wątpienia jest to alternatywa. Nie ukrywamy, że chcielibyśmy, żeby na ten czas, kiedy rzeczywiście te utrudnienia są duże, żeby mieszkańcy, kiedy nie muszą używać samochodu, żeby właśnie wybrali komunikację zbiorową, żeby właśnie wybrali pociąg. Jest to dosyć komfortowa, krótka, szybka podróż do centrum Wrocławia.
2: A powiedz, Martyna, mieszkańcy korzystają z tej opcji?
0: Część tak, widziałam na parkingu przed dworcem w Siechnicach dziś bardzo dużo aut, chyba więcej niż zwykle. Myślę, że aby zachęcić kolejnych kierowców do przesiadki w pociąg, Koleje Dolnośląskie powinny rozważyć dodatkowe połączenia z Wrocławiem. No ale nie ma co się czarować, to na pewno nie rozwiąże problemu. Kierowcy, którzy utknęli na Opolskiej, powiedzieli mi, że trudno im sobie wyobrazić życie przez kolejne 4 miesiące, bo właśnie tyle potrwają te utrudnienia.
3: To jest szaleństwo po prostu. Jak można zaczynać remonty w kilku miejscach strategicznych, gdzie nie ma żadnej drogi dojazdowej tu od strony Oławy do miasta?
0: Spieszy się pani do pracy?
3: No, do urzędu.
0: Ile pani już stoi? Jak porusza się ten korek?
3: No bardzo wolno. Nie wiem, czy władze przemyślały tą sytuację, bo to po prostu w tej sytuacji to jest wszystko zablokowane i nie wiem, jak tu będzie dalej wyglądało to życie.
4: No ciężko bardzo, panie. Bardzo mało się porusza. Już stoimy pół godziny. No spieszę się do pracy, ale co zrobić?
5: No jest ciężko, no ale trzeba uważać, bo jest korek. Ale wiedziałem o tym, bo już informacja była wcześniej, w piątek, w sobotę i powoli uważam i w miarę daję radę. No nic się nie zrobi, no muszą ten wiadukt zrobić, no to już przecież lata długie nieremontowany.
0: Także... Czyli z pełną wyrozumiałością.
5: Tak, z pełną wyrozumiałością i noga z gazu i wszystkim życzę mimo wszystko miłego dnia i powodzenia.
0: Te życzenia na pewno się przydadzą, bo korek na Opolskiej, jak powiedziałam, wciąż po horyzont. Lepiej jest na Buforowej, więc jeśli jeszcze ktoś nie wyruszył z domu i nas słyszy, to polecam przejezd przez Jagodno. Tam sytuacja poprawiła się. Niestety obawiam się, że w czwartek będzie jeszcze gorzej niż dzisiaj, bo dziś ten ruch i tak jest mniejszy. Ósmoklasiści, przypomnę, piszą egzaminy i w szkołach podstawowych są odwołane zajęcia, więc nie ma tego ruchu związanego z wożeniem dzieci na lekcje. Przecież wozimy przede wszystkim te dzieci właśnie ze szkół podstawowych. Dziś będę jeszcze sprawdzać, jak wygląda sytuacja na osiedlowych drogach, bo według doniesień mieszkańców lokalne, małe uliczki są rozjeżdżane kierowców, którzy szukają ratunku, szukają właśnie tam ucieczki. Nasz wóz zaparkuje na ulicy Bukszpanowej w Iwinach. Słyszymy się po 15.
2: Martyna, to co, tylko rower w takim razie zostaje?
0: Widziałam takich, sporo osób machały mnie, pytały, czy jestem tu z powodu korków i przyznały, że przesiadły się na rower. To też jakaś alternatywa, ale pewnie bardziej dla mieszkańców Wrocławia niż tych, którzy jadą z Oławy czy Siechnicy, bo oba miasta nie są połączone ścieżką rowerową.
2: No i to rzeczywiście. Mam nadzieję, że u ciebie nie pada przynajmniej, że ten rower to jest jakaś alternatywa.
0: Słonko, można otworzyć samochód i słuchać RMF24.
2: Polecamy nieustająco oczywiście. Martyna Czerwińska, pozdrawiamy wszystkich stojących w korku. Trzymamy za was kciuki do 10:25.

0: 9:30 na zegarach, czas na fakty. Agnieszka Pieszczak razem z nami. Dzień dobry, Agnieszka.
1: Dzień dobry, witam i zapraszam. Stany Zjednoczone powinny wydać Zbigniewa Ziobrę Polsce, tak uważa Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej komentowała w porannej rozmowie w RMF FM deklarację szefa resortu sprawiedliwości. Waldemar Żurek, przypomnę, zapowiedział, że wystąpi o ekstradycję Ziobry. Wsparcie w działaniach zapowiedział MSZ. Zależy nam na tym, by obywatel, który musi się zmierzyć z 26 zarzutami, wrócił do Polski. Tak mówił rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wiewiór. Pełczyńska-Nałęcz obawia się jednak, że Stany Zjednoczone nie wydadzą byłego ministra sprawiedliwości.
2: Ta sprawa jest traktowana politycznie i z jakichś powodów jest chyba, bo nie mamy formalnie, więc ja jeszcze opatruję to wszystko chyba, taki polityczny parasol roztaczany nad Ziobrą w Stanach Zjednoczonych. On by tam inaczej nie trafił,
3: nie dostałby wizy. A nie jest tak, że trochę w tym pomogło i Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratura, bo Marcin Romanowski, jak się zdaje, tej wizy nie otrzymał, bo był europejski nakaz aresztowania, którego wobec Zbigniewa Ziobry nie ma.
2: I tu oczywiście jest znak zapytania, co takiego się zadziało, że jesteśmy w już zaawansowanym trzecim roku od wyborów i nie ma europejskiego nakazu aresztowania dla Ziobry. Ja bym sobie bardzo życzyła, żeby był. Na pewno życzyłabym sobie, żeby akurat Ziobro rozliczyć. Dlatego, że to jest człowiek, który gołym okiem każdy obywatel
3: widzi, że coś
2: tam było bardzo nie tak.
1: Przekonywała w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Burze pojawią się wczesnym popołudniem w prawie całej Polsce. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 13 województw. Wyjątkiem są tu zachodnie Pomorze i wschodnia ściana kraju. Porywy wiatru mogą wtedy osiągać do 75 km na godzinę. Lokalnie może spaść także drobny grad. Alerty zaczną obowiązywać o 14 i potrwają do 1 w nocy. Ósmoklasiści w Trójmieście też przyznają się do przeżywania stresu przed pierwszym egzaminem na koniec podstawówki. Wierzą jednak, że wieloletnia nauka nie poszła w las.
4: No jest stres. Mam nadzieję, że będzie mały książę albo powieść wigilijna. No ale zobaczymy.
5: No przygotowywałam się, przypominałam sobie, jak się pisze właśnie rozprawki i tego typu.
4: Uczyłam się 8 lat, no to musi być okej.
1: Nie może być inaczej. Za chwilę tematem naszego studium będzie czas i miejsce egzaminu z języka polskiego. Na przykładzie podstawówki na warszawskim Powiślu. Zostańcie z RMF 24.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Przedpołudnie w radiu RMF 24 prezentuje Piotr Salak.

0: 9.40 na zegarach, to oznacza, że od 40 minut ośmioklasiści mierzą się z arkuszem z języka polskiego. To jest pierwszy dzień trzydniowego egzaminu ośmioklasisty. Jutro jeszcze matematyka, o czym słyszeliście w faktach, no, a w środę egzamin z języka nowożytnego. Pewnie to będzie angielski, bo to najczęściej tak bywa. Egzamin ośmioklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, żeby ukończyć szkołę. Nie jest określony żaden minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać podczas tego egzaminu, dlatego po prostu tego egzaminu nie można nie zdać. Przed szkołą numer 29 na warszawskim Powiślu jest nasza reporterka Magdalena Greiner. Dzień dobry, Magda. Przypomnij tylko jeszcze, ile potrwa ten egzamin.
1: No właśnie, na dzisiejszy z języka polskiego uczniowie mają 150 minut i to jest ten najdłuższy egzamin. Jutro na test z matematyki minut będzie 125, a najkrócej będą pisać w środę egzamin z języka obcego nowożytnego, no który dla ponad 98% uczniów będzie egzaminem z angielskiego, no i ten potrwa 110 minut. Na egzamin uczniowie mogą przynieść wyłącznie przybory do pisania, pióro lub długopis z czarnym tuszem, atramentem. W przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora ani ze słowników. Nie wolno także wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń w tej sali. Pytałam o nastroje, w jakich ósmoklasiści wchodzą do szkoły.
2: Stresuję się, ale myślę, że będzie dobrze.
1: Ale jest taki troszeczkę, taki niepokój?
2: Jest. Jestem ciekawa, co będzie w tym roku właśnie na egzaminie. Zobaczy się, pójdzie się.
3: Bo mega na luzie, no.
1: A powiedz, co było tak, że się uczyłeś do ostatniej chwili, czy jesteś dobrze przygotowany z tego polskiego?
3: Z polskiego średnio tak jestem przygotowany, ale...
1: Ale się nie przejmujesz?
3: Nie przejmuję się.
1: Stresujesz się, czy nie?
3: Nie, taki lekki stresik jest.
1: Taki motywacyjny bardziej.
3: Tak.
4: Nie stresujemy się.
1: W ogóle na luzie?
4: Jest dobrze.
5: No jak się napisze, tak się napisze.
6: Szczerze mówiąc, trochę się nauczyłam i też trochę może mnie zje... Jeśli zje mnie stres, to dopiero na tym egzaminie. A tak to jest spokojnie.
7: No, denerwuję się.
1: Powiedz, polski najgorszy, matematyka czy angielski? Czego się najbardziej boisz?
7: Matematyka.
1: Czyli jednak jutro będzie większy stres? Mhm. No więc słychać, że stresu trochę będzie, ale też takie pozytywne uśmiechy było widać, tym bardziej, że młodzi ludzie wchodzą w grupach, więc się nawzajem pewnie będą wspierać. No a wyniki swoich egzaminów i zaświadczenie o tych wynikach dostaną 3 lipca. No i chociaż testu, tak jak Piotr powiedziałeś, nie można nie zdać, no to wyniki przesądzą o tym, do jakiej szkoły ponadpodstawowej dostaną się ci młodzi ludzie.
0: Magda, uczniowie jak uczniowie, a powiedz, czy rodzice się denerwują?
1: Rodzice chyba bardziej niż uczniowie. Uczniowie jednak mają ten luz, który jest dosyć zaraźliwy. To było słychać, że nie wszyscy się przygotowali, ale jakoś to będzie.
0: A trochę rodziców jest przed szkołą?
1: Nie. Podrzucają dzieciaki, odjeżdżają. To jednak jest ten długi egzamin, 2,5 godziny. Myślę, że długo, ale pewnie przyjadą po swoje pociechy, więc ja tam też z pewnością będę czekać, żeby podpytać młodych ludzi, jak im poszło. No i może któryś z rodziców też się będzie chciał podzielić swoimi refleksjami.
0: To zapraszamy. Oczywiście Magda w szkole się pojawi, przed szkołą się pojawi, oczywiście przed szkołą numer 29 na warszawskim Powiślu. Magdalena Greiner, nasza reporterka. Dziękujemy bardzo, Magda.
1: Dziękuję pięknie, dobrego dnia.
0: Czy muszę dodawać, że trzymamy kciuki? Oczywiście, że nie. Za 17 minut będzie godzina 10. Radio RMF 24.

0: To jest poniedziałek, to jest 11 maja, to jest Radio RMF 24, a na Kasprowym, pół metra śniegu. Tak, proszę Państwa, w Dolinie Pięciu Stawów jeszcze więcej. Mało tego, w najbliższych dniach zapowiadane jest ochłodzenie i opady w śniegu. Mówimy oczywiście o Tatrach, mówimy o tych wyższych partiach gór, ale niekoniecznie. Czego w ogóle należy się spodziewać w tych naszych najwyższych górach? Maciej Pałachicki, nasz reporter z Zakopanego, pytał o to ratownika dyżurnego TOPR, Jakuba Hornowskiego.
1: Na warunki typowo wiosenne, co jest pewną pułapką dla większości użytkowników gór takich bardziej sporadycznych, no bo z czym innym kojarzy się nam wiosna na nizinach, a czym innym w górach. Ciągle zalega, zwłaszcza w tych północnych wystawach, czyli tam, gdzie jest chłodniej, zalega całkiem sporo śniegu. W związku z czym nie zrezygnowaliśmy jeszcze z ogłaszania stopnia zagrożenia lawinowego. Ono ciągle gdzieś tam jeszcze jest obecne. Jeżeli dojdzie rzeczywiście do tego, co jest prognozowane, że w najbliższych dniach jeszcze nawet może spadać dosyć nisko śnieg i na pewno powędrować ma w dół izoterma, to znaczy zrobi się zdecydowanie chłodniej, to należy się spodziewać, że ten śnieg, który dziś, wczoraj jest dosyć mokry, miękki, tak zwany przepadający, czyli taki, w którym się będziemy zapadać idąc po nim, stanie się twardy jak beton i wtedy zdecydowanie dużo większym zagrożeniem podczas poruszania się po nim będzie ewentualne poślizgnięcie i upadek niż szansa wyzwolenia jakiegokolwiek zsuwania się tego śniegu, czyli lawiny bądź też małej lawinki zsuwu.
0: A ostatnio słyszałem w Faktach RMF FM, jakiś narciarz próbował zjeżdżać z rysów. No i oczywiście zrobił sobie krzywdę, ma problemy z obojczykiem. Do pogody jeszcze będziemy wracać w Radiu RMF 24. To po godzinie 10. Piotr Szuster będzie rozmawiał z Tomaszem Terlikowskim, a my słyszymy się jutro o 7 rano. Do usłyszenia.

0: 10 na zegarach, to oznacza w Radiu RMF 24, że czas zajrzeć do studia faktów. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski zapraszają. Jest 10.
1: Co z wnioskiem o ekstradycję z USA byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry?
2: Od tego pytania zaczynamy. Aktualne informacje w sprawie wniosku zbiera nasz dziennikarz.
1: Komisja Europejska odpiera zarzuty polskiej strony.
2: Chodzi o paraliż terminalu zbożowego w Gdyni.
1: W Zakopanem próba wysadzenia bankomatu.
2: W Tychach w parku odnaleziono martwego węża boa.
1: Od godziny trwa egzamin ósmoklasistów. Zaczynamy fakty od pytania o wniosek o ekstradycję z USA Zbigniewa Ziobry.
2: Tego wniosku może w ogóle nie być, ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Przypominamy, były minister sprawiedliwości podejrzany w aferze Funduszu Sprawiedliwości twierdzi, że opuścił Węgry i jest w Stanach Zjednoczonych.
2: A Krzysztof Zasada otwiera fakty o 10. Krzysztofie, koncentrując się na procedurach, po kolei, jakie kroki zamierza podjąć teraz prokuratura?
3: No po pierwsze musi się zwrócić do amerykańskich władz z pytaniem, czy rzeczywiście Zbigniew Ziobro jest na terytorium USA. To potwierdzenie jest konieczne, by w ogóle myśleć o wniosku ekstradycji. Natomiast, jak usłyszałem, główną przeszkodą po tym potwierdzeniu jest wciąż brak prawomocnego postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Do wniosku ekstradycyjnego musi być dołączona ostateczna decyzja sądu w tej sprawie. Natomiast dopiero na początku września sąd będzie rozpatrywał zażalenie obrońców polityka PiS na zastosowanie tego środka zabezpieczającego. No, dziś także nie wiadomo, jakie w tej sprawie będzie ostateczne postanowienie. Osobną kwestią jest wystąpienie prokuratury do władz węgierskich, a także amerykańskich, by ustalić na podstawie jakich dokumentów Ziobro, który nie ma polskiego paszportu, miał wyjechać do Stanów Zjednoczonych.
1: Szczegóły sprawy eksministra sprawiedliwości znajdziecie na stronie rmf24.pl.
2: Komisja Europejska nie zgadza się z opinią, że jest odpowiedzialna za przedłużający się paraliż terminalu zbożowego w Gdyni.
1: Jak mówiliśmy w faktach, zarząd portu Gdynia tłumaczy niemal roczny przestój terminalu procedurami w Brukseli.
2: Na linii faktów teraz korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, co na to komisja?
4: Komisja Europejska odpowiada, że procedura ta nawet się jeszcze formalnie nie rozpoczęła. Ta transakcja nie została formalnie zgłoszona komisji, przekazał mi rzecznik komisji. A to na firmach spoczywa obowiązek zgłaszania fuzji, po czym Komisja Europejska ma 25 dni na decyzję. Nieoficjalnie wiadomo, że trwają rozmowy nieformalne. Firmy badają grunt, by uniknąć odrzucenia wniosku. Firmy mogą więc twierdzić, że trwają rozmowy z komisją, podczas gdy formalnie procedura prawnie nie istnieje. Jak ustaliłam, takie przeciąganie rozmów budzi w komisji już zniecierpliwienie. Bruksela rozumie znaczenie strategiczne terminala dla wywozu ziarna, ale odrzuca rolę kozła ofiarnego. Wzywa firmy do szybkich działań, by mogła wreszcie ocenić planowaną koncentrację kapitału.
1: Próba wysadzenia bankomatu w Zakopanem. Nieznani sprawcy uszkodzili bankomat w pobliżu Wielkiej Krokwi.
2: Na miejscu koło skoczni narciarskiej pracują w tej chwili policjanci. Na razie nie wiadomo, czy z tego bankomatu skradziono pieniądze.
1: Teraz wąż boa w Tychach.
2: Martwe zwierzę znaleziono wczoraj w Parku Północnym. Marcin Buczek teraz z aktualnymi faktami w tej sprawie.
5: Dzień dobry.
2: Marcinie,
5: dzień dobry.
2: Gdzie dokładnie znaleziono tego boa?
5: Wąż był w jednym z parków, jak mówiłeś. Znaleziono go w wodzie. Ważył około 2-3 kg i miał około 1,5 metra długości. Straż Miejska dostała w tej sprawie zgłoszenie wieczorem od osoby, która spacerowała w tym parku. Wiadomo, że był to boa dusiciel, a to wąż często hodowany w terariach. Gdy go znaleziono, był już martwy. Według miejskich strażników mógł zostać porzucony przez właściciela, ale nie wiadomo, czy wtedy jeszcze żył. Wąż będzie teraz badany przez weterynarza, a sprawą zajmie się policja, która będzie ją badać pod kątem ewentualnego znęcania się nad zwierzętami.
1: To fakty w RMF FM. 3 minuty po 10. Ósmoklasiści właśnie piszą egzamin z języka polskiego.
2: To najdłuższy 150-minutowy egzamin. Jutrzejszy egzamin z matematyki potrwa 125 minut, a ten najkrótszy będzie z języka obcego nowożytnego. 110 minut.
1: Tuż przed wejściem do szkoły pytaliśmy młodzież, jakie ma nastawienie, jakie ci młodzi ludzie mają nastawienie do tych kolejnych dni.
6: Myślę, że jutro i pojutrze będzie łatwiej.
7: Matematyka trudniej, angielski o wiele łatwiej.
8: Angielski środowy, bo pewnie angielski wszystkie, prawda?
9: To najłatwiejsze.
10: Środy na ludzi moim zdaniem, no bo angielski to jest coś, z czym się spotykamy na co dzień, więc wydaje mi się, że pójdzie nam bardzo dobrze.
8: Polski najgorszy, matematyka czy angielski? Czego się najbardziej boisz?
10: Matematyka.
8: Czyli jednak jutro będzie większy stres? Mhm.
2: To głosy uczniów szkoły podstawowej numer 29 z warszawskiego Powiśla, które zebrała nasza reporterka Magdalena Greinert.
1: No za wszystkich piszących oczywiście trzymamy kciuki.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tomasz Terdzikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przed południowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od pogody, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 13 województw, a później wrócimy do Zbigniewa Ziobro i do pytania, czy rzeczywiście jest jakaś szansa na jego ekstradycję. Jeśli tak, to kiedy? O tym słuchaliście w Faktach, ale u nas będzie bardziej dokładnie.

0: Słuchajcie, radia RMF24. Teraz będzie odrobinę pogodowo, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 13 województw. Ma mocno wiać, a lokalnie może spaść nie tylko deszcz, ale także drobny grad. O pogodzie porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest Piotr Szuster, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy od pogody na najbliższe godziny. W których województwach zagrzmi?
1: Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami obowiązuje na przeważającym obszarze kraju. W obszarze jego obowiązywania należy spodziewać się burz, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do około 75 km na godzinę. Również jest możliwy opad drobnego gradu i te burze będą występować dziś w ciągu dnia oraz również w najbliższej nocy. Oczywiście po zachodzie słońca warunki będą sprzyjały mniej intensywnym zjawiskom. Natomiast w kolejnych dniach należy spodziewać się ochłodzenia. Temperatury w pierwszej połowie tygodnia będą wynosić około 10 do 13 stopni w dzień. W nocy będzie nieco chłodniej, około 2 do 4 stopni Celsjusza. Lokalnie możliwe przymrozki, głównie na południu naszego kraju oraz na północnym wschodzie.
0: Wspomniał pan o tym, że będą burze, wiatr, to może być niebezpieczne lokalnie jakoś? Może się wydarzyć coś, znaczy nie mówię pogodowo, tylko w ogóle złego?
1: Oczywiście każda burza stanowi ryzyko, stanowi niebezpieczeństwo ze względu na szereg zjawisk, które występują w jej obrębie. Głównym, najbardziej pospolitym zjawiskiem są wyładowania atmosferyczne, dlatego apelujemy o zachowanie ostrożności, o w miarę możliwości unikanie przebywania na otwartej przestrzeni, ponieważ można zostać rażonym piorunem. Również do istotnych zagrożeń należy dołączyć silne porywy wiatru, które mogą powodować szkody w drzewostanie. Również opady deszczu do 20 mm stanowią pewne ryzyko.
0: Wspomniał pan o tym, że będzie zimniej. A kiedy możemy się spodziewać powrotu pięknej, słonecznej pogody?
1: Obecne prognozy modeli numerycznych wskazują na to, że już od czwartku temperatura będzie wzrastać, natomiast w miarę ciepło będzie w weekend. Temperatury wyniosą około 18 do 20 stopni Celsjusza. Będzie dość pochmurno, niemniej jednak z przejaśnieniami.
0: A czy znamy już prognozy długoterminowe? Na przykład jak będzie wyglądać druga połowa maja?
1: Ciężko tutaj mówić o bardzo dokładnych wyliczeniach. Oczywiście modele długoterminowe operują na agregatach, natomiast wyniki wskazują na to, że średnie temperatury maksymalne będą wynosić około 15 do 20 stopni Celsjusza, przeciętne temperatury powietrza od 12 do 16, natomiast minimalne temperatury od około 8 do 12 stopni Celsjusza. Kształtuje się to mniej więcej w granicach normy wieloletniej, natomiast opady również w tej chwili modele prognozują w granicach normy, kształtując w przedziale od 11 do 22 mm. Także w tej chwili modelowanie długoterminowe sugeruje to, że druga połowa maja będzie raczej klasyczna, raczej odpowiadająca typowym warunkom panującym w Polsce w tym miesiącu.
0: Jeszcze ostatnie pytanie. Wiadomo, że mamy suszę potężną. Te opady, które teraz przejdą przed Polską, mogą poprawić sytuację?
1: Mogą poprawić, natomiast nieznacznie. Aby ustabilizować sytuację hydrologiczną, musielibyśmy notować długotrwałe opady o istotnych sumach. Natomiast obecnie prognozowane opady mają charakter niejednorodny, są również związane z konwekcją, także punktowo sumy mogą być istotne, natomiast nie jest to opad równomierny oraz jednostajny, występujący w dłuższym okresie czasu. Więc w dalszym ciągu będziemy notować niekorzystną sytuację hydrologiczną w związku z obecnością suszy na terenie Polski.
0: Bardzo dziękuję. To był Piotr Szuster, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo dziękuję za te informacje.
1: Dziękuję bardzo.
0: A w Radiu RMF 24 już za moment zajmiemy się losem trudnym, a może w nietrudnym, Zbigniewa Ziobry i odpowiedział na pytanie, czy coś mu rzeczywiście obecnie grozi. Na przykład ekstradycja, o tym mówił już Krzysztof Zasada. W faktach u nas pogłębi te informacje.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24 i zgodnie z zapowiedziami wracamy do jednego z tematów tego weekendu, a także tego dnia. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, podejrzewany i podejrzany w aferze Funduszu Sprawiedliwości, wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych.
1: Tak przynajmniej twierdzi.
0: No nawet jakieś zdjęcia były, więc rozumiem, że jeśli to nie jest wszystko wielki spisek, to wyjechał. Koalicja rządząca też ma być korespondentem, no nie korespondentem, tylko komentatorem politycznym ze Stanów Zjednoczonych Telewizji Republika. Koalicja rządząca zapowiada, że zrobi wszystko, by polityk prawicy stanął przed polskim sądem. Prokuratura chce wystąpić z wnioskiem o ekstradycję, ale ta procedura nie jest taka łatwa. Dlaczego o tym wspomniany już i wypowiadający się już teraz w radiu RMF 24 reporter Krzysztof Zasada.
1: Witam, nie mogący doczekać się na swą kolej, podobnie jak minister Żurek, który wczoraj zapowiedział, że już dzisiaj będzie wniosek do Stanów Zjednoczonych o ekstradycję wysłany. No jest to chyba przedskoczek jednak.
0: Ale to minister Żurek jest przedskoczkiem? No jego zapowiedź wskazuje, jest przedskoczkiem.
1: Jego zapowiedź jest przedskoczkiem, ale on chciałby być szybciej niż mógłby być, nawet szybszy od światła. Sytuacja wygląda w ten sposób, że na razie prokuratura nie ma oficjalnego potwierdzenia, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Aby wniosek ekstradycyjny wysłać, musi to być potwierdzone procesowo, że on tam jest. Nie wysyła się wniosku o ekstradycję na podstawie doniesień medialnych, czy tego, że ktoś pojawił się
0: to naprawdę smutne
1: na tle amerykańskich znaków drogowych gdzieś w telewizji. Nie, całkiem serio.
0: Znaczy oczywiście sugeruje, że to może być jak Wabank 2.
1: No, Zurich, Szwajcaria tu się oddycha. No
0: właśnie, tak.
1: Nie sugeruję, ale dla prokuratury wszystko musi być formalne i sformalizowane, dlatego potrzebne jest najpierw pytanie do Stanów Zjednoczonych, czy Zbigniew Ziobro rzeczywiście w Stanach jest, a przy okazji w jaki sposób się tam znalazł, bo nie ma polskiego paszportu, więc pytanie do Stanów Zjednoczonych, czy tam jest, jeżeli tak, to na jakiej podstawie tam pojechał. Równolegle pytanie do władz węgierskich, w jaki sposób udało mu się opuścić ten kraj po kilku ładnych miesiącach bycia azylantem. To jednak nie wszystko, bo nawet jeśli okaże się,
0: że jest?
1: Zbigniew Ziobro tam jest, to na razie nie ma możliwość wysłania wniosku o ekstradycję jest, tylko że naraża nas to na ośmieszenie się nie tylko na krajowym podwórku, ale także na zagranicznym. Otóż podstawą wniosku ekstradycyjnego w świetle umowy dwustronnej, która wiąże nas ze Stanami Zjednoczonymi, jest dołączenie do niego prawomocnego postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu osoby, którą chcemy dostać.
0: To postanowienie zostało zaskarżone.
1: No więc właśnie, postanowienie zostało zaskarżone, a sąd na rozpatrzenie tej sprawy i na zapoznanie się z aktami dał sobie bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu, bo posiedzenie w sprawie tego, czy zażalenie zostanie uznane, czy nie, co przekłada się na to, czy Zbigniew Ziobro powinien być aresztowany, czy nie, to postanowienie ma zapaść na posiedzeniu 8 września, o ile nic się nie zmieni, o ile sąd nie zmieni tego terminu, o ile zapadnie to postanowienie. Natomiast też nie możemy w tym momencie stwierdzić, jakie to postanowienie będzie, ponieważ to postanowienie jest kwestią decyzji sądu, niezawisłego sądu, więc może się okazać, że sąd uzna zażalenie za...
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem, najwcześniej po 8 września można, jeżeli oczywiście sąd wszystko potwierdzi, przyklepie i tak dalej,
1: to wtedy... Jeżeli sąd przyklepie i będzie prawomocne postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, wtedy dopiero można ten dokument podpiąć pod wniosek ekstradycyjny i wniosek o ekstradycję wysyłać. Jeśli nie byłoby takiego postanowienia, wniosek pójdzie do Stanów, każdy obrońca podważy, mówiąc zaraz, sąd nie wypowiedział się jeszcze, że może być aresztowany, no to ekstradycja na jakiej podstawie? Dlaczego tego pana trzeba dostarczyć do Polski, skoro nawet nie ma tutaj wniosku o areszt dla niego? To co dopiero ekstradycja? Sprawa nie jest prosta, co więcej, nie

0: zdziwiłbym się, gdyby po pierwsze 8 września sąd nie wydał tego postanowienia i odroczył sprawę. Ponieważ tam jest kwestia, sąd twierdzi, że tak długo musi tę sprawę rozpatrywać, bo są miliony dokumentów do przejrzenia i brak przejrzenia tych dokumentów może skutkować tym, że obrona podważy, że sąd nie zapoznał się z materiałem dowodowym. Dlatego tyle czasu potrzeba sądowi, żeby zapoznał się z tymi dowodami. Natomiast no, w tym momencie niestety na dwoje babka wróżyła. Niezbadane są wyroki.
1: To już wiemy, że te sądy różnią, że
0: jeżeli nie będzie tymczasowego aresztowania, tak naprawdę nie będzie możliwości, tak mi się wydaje. No zobaczymy, może inną metodę znajdą obecnie rządzący na to, żeby ściągnąć Zbigniewa.
1: Ale jak mi się zdaje, to jeszcze musiała być jakaś współpraca obecnej administracji Stanów Zjednoczonych. Ona przyjęła.
0: Przepraszam, my na razie mówimy o samym wysłaniu wniosku. To jest to, co zapowiadał wczoraj Waldemar Żurek, że zrobi dzisiaj. To nie, to my na razie mówimy o tym, co może zrobić na jesieni mniej więcej tak. A co zrobią z tym Amerykanie? Z doświadczenia ludzi, którzy zajmowali się ekstradycjami, wiem, że jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to taka kwestia może potrwać latami. Ja przypomnę na przykład kluczowa ekstradycja dla Zbigniewa Ziobry, po którą jeździł do Stanów Zjednoczonych. Chodziło o Mazura, Edward Mazur, domniemany zleceniodawca zabójstwa Marka Papały, taki ojciec chrzestny mafii lat 90. w Polsce. Zbigniew Ziobro jeździł do Stanów Zjednoczonych, spotykał się z przedstawicielami Departamentu Sprawiedliwości, rozmawiali na temat ekstradycji Edwarda Mazura. Niestety Edward Mazur nie został wydany Polsce, a trwały te procedury latami. Ja pamiętam, że jeszcze byłem młodym, nieopierzonym dziennikarzem.
1: Nie lubią Amerykanie wydawać.
0: Nie lubią. Może Zbigniewa Ziobry też nie będą lubili wydać. Więc mówimy na razie o tym, że być może na jesieni, jeżeli wszystko zgodnie z procedurami miałoby się odbyć, być może na jesieni będzie wysłany wniosek.
1: A co jednym dalej? Słowem, możemy tak powiedzieć pocieszająco, gdyby ktoś tęsknił za kolejnymi odcinkami tego serialu.
0: No, będą następne. Będą następne odcinki, będą
1: ekstradycje.
0: Sezony następne.
1: Ekstradycja 3.0.
0: Nie tylko odcinki, ale i sezony.
1: Tak? Będą kolejne sezony, a nie chcę powiedzieć jednym ze scenarzystów, ale nie jest scenarzystą, nie jesteś. Jednym z obserwatorów.
0: Recenzentów
1: tego serialu jest Krzysztof Zasada. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Za te informacje. A w Radiu RMF 24 już za moment najnowsze fakty RMF FM. A po faktach kolejny serial w Radiu RMF 24. Serial pod tytułem Ceny paliw. A konkretniej serial pod tytułem Co tam dzieje się w cieśninie Ormus i jakie kolejne gigantyczne sukcesy odnosi Donald Trump. A także jak fantastycznie odblokował już cieśninę Ormus, przez którą można pływać, no tylko niestety trzeba się liczyć z tym, że można zostać ostrzelanym. A w Radiu RMF 24 teraz chwila muzycznego oddechu. Zostańcie z nami.

0: Jest 10.30, jest Agnieszka Pietrzak i są najnowsze fakty.
1: Prokuratura Krajowa prowadzi czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej. To informacja sprzed chwili dotycząca, przypomnę, byłego ministra sprawiedliwości, który przebywa w Stanach Zjednoczonych. Rozszerzymy te informacje na naszej antenie w następnych faktach. Samolot linii Turkish Airlines zapalił się rano podczas lądowania na lotnisku w stolicy Nepalu, Katmandu. Na pokładzie maszyny było 277 pasażerów oraz 11 członków załogi. Nikt nie został ranny. Akcja ratunkowa została zakończona. Badane są przyczyny tego incydentu. Nepal ma jedno z najbardziej odizolowanych i niebezpiecznych pasów startowych na świecie, położonych pośród ośnieżonych szczytów, co stanowi prawdziwe wyzwanie nawet dla doświadczonych pilotów. Stowarzyszenie założone przez Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus czeka na rejestrację, na decyzję w Krajowym Rejestrze Sądowym, przyznał europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk w rozmowie z Piotrem Salakiem w RMF24. Przyjmowanie członków na razie nie jest więc prowadzone, wyjaśniał.
2: Jest 9 członków założycieli, tych, którzy podpisywali się pod dokumentami składanymi do KRS-u i po zarejestrowaniu stowarzyszenia będziemy podejmować decyzje dotyczące przyjmowania osób, które chcą aktywnie działać.
1: Tak mówił Michał Dworczyk. Ósmoklasiści zmagają się z pierwszym pisemnym egzaminem, dziś z języka polskiego. Po skończeniu podstawówki czas myśleć o dalszej edukacji. Rozpoczyna się nabór do liceów i techników. W Białymstoku w większości szkół ponadpodstawowych rekrutacja potrwa ponad miesiąc.
3: Potrwa do 23 czerwca do godziny 15 oraz od 26 czerwca do 7 lipca. Ten drugi termin daje kandydatom możliwość zmiany wniosku lub złożenia nowego wniosku rekrutacyjnego. Termin złożenia wniosków w oddziałach międzynarodowym, dwujęzycznym, przygotowania wojskowego, mundurowym lub prowadzących szkolenia sportowe jest krótszy, bo do 27 maja. Na przyszłych uczniów naszych szkół ponadpodstawowych czeka 5104 miejsca w szkołach naszych publicznych. Każdy kandydat może wybrać, i tutaj gorąca prośba, 5 szkół według swojej kolejności preferencji. Zachęcamy, żeby wszyscy skorzystali z tej opcji wyboru właśnie 5 szkół. Daje to wtedy dużo większą szansę, że na pewno dostaniemy się do szkoły, którą wobec którejś preferencji wybierzemy.
1: Podkreśla zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tomasz Terlikowski prezentuje Przedpołudnie Radia RMF 24.

0: A w Radiu RMF 24, tak jak mówiłem, teraz kolejny odcinek serialu Ceny na rynku ropy. Jej cena rośnie po tym, jak Stany Zjednoczone odrzuciły propozycję porozumienia, którą przedstawił Iran. Jak to się przełoży na ceny na stacjach paliw? No, w zasadzie wiadomo. Ale z nami jest dziennikarz Igor Skrzypek, który rozwinie tę myśl.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Co w tej chwili mówią wykresy? Rozumiem, że jak wzrosła cena, to na stacjach nie jeszcze spadnie.
1: Jeszcze nie spadnie, ale wiele wskazuje na to, że to, co dzieje się na wykresach, niekoniecznie się tym razem przełoży na stację paliw. Zacznijmy od tego, jak to wyglądało o poranku, po tym, jak Stany Zjednoczone na te propozycje Iranu zareagowały dość mocno komunikatem nie ma mowy, no to ropa drożała bardzo szybko, w tempie 5% w porównaniu do tego, co mieliśmy przed zamknięciem rynków, czyli w piątek. Teraz te wzrosty trochę się uspokoiły, bo teraz mamy wzrost o 2% na tych słupkach giełdowych, czyli baryłka kosztuje w przedziale od 97 do 103 dolarów. Tak się to w tej chwili prezentuje. Natomiast jeśli ta tendencja spadkowa tego wzrostu byłaby utrzymana, to znaczy te wzrosty by nam spadały, to by oznaczało, że w tym tygodniu powinniśmy się spodziewać obniżek na stacjach. Taki paradoks.
0: No dobrze, ale teraz tak, żebyśmy dobrze się zrozumieli, bo tak. Z tego, co ja widzę, to te wzrosty następują, potem następują spadki, bo Donald Trump coś powie, tak. Potem Donald Trump powie coś innego, tak. Albo Iran powie coś innego, następują wzrosty, którymi się martwimy, a potem następują spadki, którymi się cieszymy, bo Donald Trump znowu coś powiedział.
1: No więc właśnie, więc nie
0: trochę
1: ma już
0: taki roller coaster.
1: Roller coaster z nami jest już od początku marca i jest on coraz mniej znaczący dla tego, co się dzieje na stacjach, bo widać ewidentnie, że inwestorzy przestali się aż tak przejmować tym, co powie Donald Trump, więc
0: szokujące,
1: gdy powie coś na temat negocjacji, tego, co dzieje się w Zatoce Perskiej, owszem, rynek reaguje, ale już nie tak, jak to było jeszcze na początku marca od choćby. Mamy maj i rynek się zdążył przyzwyczaić, że ten rollercoaster jest z nami i my na nim jeździmy, więc jeśli tutaj nie będzie jakiejś takiej realnej eskalacji, to w tym tygodniu powinniśmy się spodziewać spadków na stacjach paliw, na pylonach. Widzimy to już po cenach hurtowych paliw, tych w rafineriach. No, na przykład w sobotę Orlen zaktualizował cenniki i jest tam trochę taniej, zarówno jeśli mówimy o benzynie 95-oktanowej, jak i oleju napędowym. Prawdopodobnie w tej najnowszej aktualizacji cen maksymalnych paliw, której wyczekujemy dziś około 12, no zobaczymy obniżki o kilka groszy za litr. Tak to w tej chwili wygląda. No oczywiście, gdybyśmy chcieli spojrzeć tak trochę długoterminowo, co dalej, jak długo się to z nami utrzyma, no nie wygląda to najlepiej, bo te podwyższone ceny raczej zostaną z nami na dłużej. Szef koncernu Saudi Aramco wylicza, że świat stracił na tym konflikcie miliard baryłek ropy poprzez uszkodzenia instalacji wydobywczych i tak dalej. To są straty, które trudno będzie tak szybko budować.
0: Rozumiem, że Saudi Aramco mówi, że świat stracił, ale oni sami zyskali.
1: Tak się składa.
0: Taki paradoks.
1: Taki paradoks kolejny w tym naszym spotkaniu, że gdy jest wojna, to biedni tracą, a bogaci się bogacą. Saudi Aramco to jest ten bogaty, bo Saudi Aramco, podsumowując te straty w ramach tego konfliktu, podsumowało też pewne liczby. 32,5 miliarda dolarów w pierwszym kwartale zarobiło Saudi Aramco. Dużo i jest to bardzo duży też wzrost, licząc rok do roku, o 25%. Mówimy tutaj nie o przychodach, mówimy tutaj o czystym zysku.
0: Mimo zysku, taki czyściutki
1: zysk. Na rękę, do kieszeni. To czyściuteńki zysk. Przypomnę jeszcze raz, prawie 33 miliardy dolarów. Owszem, tutaj mamy tylko ten marzec jako miesiąc wojenny, więc zobaczymy, co przyniesie kwiecień. Natomiast Saudi Aramco, trudno powiedzieć, że jest teraz na papierze, przynajmniej w tych liczbach, poszkodowane. Saudi Aramco udało się skutecznie dość przenieść ten transport morski, którym został Saudi Aramco niejako odebrany przez zamknięcie cieśniny Ormus, na transport lądowy, czyli przez ropociąg
2: który przecina nam półwysep
0: paracki. Tak, ale oni akurat mogą to zrobić. Nie wszyscy producenci
2: mogą to zrobić. Tak jest, więc Saudi Aramco tutaj może świętować, nawet jeśli tego nie powie głośno. No i pytanie też nie tylko w Zatoce Perskiej takie podmioty się znajdą. Orlen też pewnie będzie świętować. Nie mamy jeszcze wyników kwartalnych. Będziemy musieli na nie poczekać, ale z pewnością Orlen, bo Orlen to nie jest tylko zarządca stacji paliw, to jest producent paliw, więc on też na tej sytuacji zyskuje. Czekamy na wyniki, czekamy na podatek może od nadmiarowych zysków. Ministerstwo Finansów oblicza, że to mogłoby przynieść zyski na poziomie 4 miliardów złotych. Jeśli to byłyby choć trochę w jakimkolwiek stopniu zbliżone te zyski do Saudi Aramco, no to kto wie, może rzeczywiście 4, a może i więcej.
0: Pięknie, pięknie. Znaczy pięknie dla tych, którzy zyskują, bo dla reszty to tak pięknie znowu nie jest. Na pewno będą kolejne odcinki, a my już za chwilę wrócimy do tematu, który też się rozgrywa od jakiegoś czasu. Czyli oczywiście do fundamentalnego pytania o hantawirus. Co tam w tej sprawie słychać i co robią francuskie władze, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tego wirusa?

0: Słuchajcie, radia RMF24. My teraz wracamy do pandemii czy epidemii hantawirusa, bo wyjątkowo drastyczne środki przeciwdziałania takiej możliwej epidemii wprowadza od dzisiaj Francja. Według rządu w Paryżu są to najostrzejsze kroki spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Marku, te kroki zostały podjęte po oficjalnym potwierdzeniu pierwszego przypadku zakażenia hantawirusem we Francji. Zgadza się?
1: Jak najbardziej. Chodzi o jedną z pasażerek statku wycieczkowego MV Hondius, u której pierwsze objawy zaobserwowane zostały w czasie transportowania jej samolotem do ojczyzny. Od dzisiaj nie tylko te osoby, które silnie narażone były na zarażenie się hantawirusem, ale również te, które miały z nimi bliskie kontakty, będą mogły zostać poddane izolacji w szpitalach aż przez 6 tygodni. Kręgi osób, które mogą zostać odizolowane od reszty świata w szpitalach, znacznie się więc mogą poszerzyć. Czas trwania izolacji w szpitalach 42 dni ustalony został przez ekspertów, tyle bowiem niekiedy może upłynąć od chwili zarażenia się hantawirusem aż do momentu pojawienia się pierwszych symptomów. Według rzeczniczki francuskiego rządu Maud Brejon, izolacji poddano już teraz we Francji 27 osób. Chodzi nie tylko o pasażerów statku wycieczkowego MV Hondius, ale również o osoby, które podróżowały z nimi samolotami.
0: No dlaczego po południu premier Francji Sébastien Lecornu ma powołać kolejną naradę rządu w sprawie hantawirusa?
1: Cóż, chodzi o śledzenie rozwoju sytuacji. Osoby, które poddane zostały izolacji, kontaktowały się bowiem wcześniej z innymi osobami, a więc należy ustalić, czy trzeba podjąć dodatkowe środki. Większość specjalistów twierdzi, że nie należy się obawiać wielkiej epidemii, takiej jak epidemia COVID-19, ale rząd nie chce zostać oskarżony o brak wystarczających działań.
0: Bardzo dziękuję. To był Marek Gładysz z Paryża. Bardzo dziękuję Ci za te informacje. A w Radiu RMF 24 już za moment najnowsze, no taki dłuższy moment, 8 minut, najnowsze fakty RMF FM. A po faktach dalszy ciąg programu.

0: Lekarz dyżurny w radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
1: Błagam i proszę, nie przeginajcie i pozwólcie dzieciakom się czasem zwyczajnie ponudzić. Nuda nie jest stanem chorobowym i nie wymaga waszej natychmiastowej interwencji.
0: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
2: Im więcej brzucha, tym mniej męskich hormonów. To prosta, choć brutalna zależność.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.

0: Jest godzina 11, jest Ewa Kwaśny i są fakty RMF FM w Radio RMF 24.
1: Witam i zapraszam. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry jednak nie dzisiaj, potwierdzają się nasze nieoficjalne informacje. Utrudnienia w dostępie do profilu zaufanego. Lewandowski i spółka świętują Mistrzostwo Hiszpanii dla Barcelony. A co dalej z karierą klubową naszego zawodnika?
2: Chwilę jeszcze, trzeba pewnie poczekać.
1: Bez czekania, jeśli chodzi o fakty kulturalne RMF FM, one już za kilka chwil. Wbrew zapowiedziom ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, dziś nie będzie wniosku do USA o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Potwierdziły się ustalenia reportera RMF FM, że nie ma pewności, czy taki wniosek w ogóle będzie. Krzysztof zasada teraz z nowymi informacjami. Dzień dobry.
3: Krzysztofie,
1: jakie są tego powody?
3: No, główna sprawa to brak prawomocnego postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Do wniosku o ekstradycję musi być dołączona ostateczna decyzja w tej sprawie. Z wnioskiem będziemy czekać na uprawomocnienie się tego postanowienia. Usłyszałem od jednego z prokuratorów. Problem w tym, że sąd wyznaczył termin posiedzenia w sprawie na 8 września i przede wszystkim nie ma pewności, jakie to orzeczenie będzie. Ma wtedy zbadać, czy uznać za żalenie obrońców Ziobry na decyzję o aresztowaniu.
1: To co w tej chwili zamierza zrobić prokuratura?
3: No po pierwsze zapyta amerykańskie władze, czy Ziobro rzeczywiście jest w USA. Zapyta też Amerykanów i Węgrów, na jakiej podstawie prawnej miał tam wyjechać. Wiadomo też, że od wczoraj śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał Ziobrze w tym wyjeździe i powinien opowiadać za pomoc w ucieczce podejrzanego przed wymiarem sprawiedliwości.
1: A teraz tragiczna informacja z Zakopanego. Na prywatnym parkingu 53-letni kierowca najechał na siedzące 6-letnie dziecko. Chłopczyk po przewiezieniu do szpitala zmarł. Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz reporter, dziecko usiadło przed maską samochodu i wiązało buty. Kierowca nie widział go, kiedy ruszał. Dzisiaj leśnicy będą mogli wejść na pogorzelisko po ogromnym pożarze w Puszczy Solskiej. Zacznie się to prawdopodobnie od strony Józefowa, gdzie jest najmniej ściółki leśnej, mówi Mariusz Kiczyński, wiceszef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
4: Wejdą leśnicy, będą mierzyć powierzchnię, będą szacować, jaka wartość materiału i to potrwa kilka miesięcy. Tego się nie da zrobić w dzień, w dwa. To trzeba zrobić już po prostu rzetelnie.
1: W trakcie tej inwentaryzacji okaże się też, jak wiele zwierząt nie zdołało uciec przed ogniem. Problemy z dostępem do profilu zaufanego. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że uwierzytelnienie się za pomocą profilu, logowanie do administracji rządowej i składanie podpisów elektronicznych nie jest w tej chwili możliwe. Resort radzi, by korzystać z innych form cyfrowego potwierdzenia tożsamości, na przykład z aplikacji mObywatel.
5: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: Piłkarze Barcelony przejadą dziś przez miasto, by z kibicami świętować drugi z rzędu tytuł mistrza Hiszpanii po wczorajszym zwycięstwie nad Realem Madryt. Wśród zawodników będą oczywiście Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. W faktach RMF FM Wojciech Marczek z redakcji sportowej naszej.
6: Jestem,
1: witamy
6: się.
1: Cię, Wojtku. Wiadomo już, czy obu Polaków zobaczymy w przyszłym sezonie w składzie Barcelony?
6: No na pewno zagra w niej Wojciech Szczęsny. Bramkarz potwierdził już, że w przyszłym sezonie będzie występował w klubie z Katalonii. Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną jest jeszcze ważny przez 50 dni, a sam napastnik jeszcze nie podjął decyzji dotyczącej swojej przyszłości.
7: Będę czekał pewnie na jakieś różne opcje i wtedy będę decyduje się, co dla mnie będzie i dla mojej rodziny najlepsze, więc chwilę jeszcze trzeba pewnie poczekać.
6: Mówił w rozmowie z Canal Plus Sport Robert Lewandowski. Hiszpańskie media zaznaczają jednak, że Polak może nie otrzymać od Barcelony propozycji nowego kontraktu, a wszystko z powodu oszczędności związanych z finansowym fair play.
1: To był Świat Sportu. Teraz czas na fakty kulturalne RMF FM. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
8: Jestem, dzień dobry.
1: I na początek u ciebie pojawi się trio. Witkacy, tak. Dorociński, Mazolewski.
8: Witkacy, kompozycje astronomiczne to projekt z twórczością wybitnego ekscentryka plus artystyczne połączenie jazzu Wojtka Mazolewskiego i głosu aktora Marcina Dorocińskiego.
9: Ten koncert za każdym razem jest inny. Ja tam wyję w inny sposób. Ta muzyka to daje mi ciarki. No. Jak chłopaki grają na tych instrumentach i słucham tego na żywo, to są naprawdę wirtuozi. Chyba dlatego też się zdecydowałem współpracować z Wojtkiem na to, że nie wiedziałem, na co się pisze. 31 lat jestem w zawodzie, zrobiłem dużo rzeczy, ale za każdym razem chciałbym być naprawdę jak biała kartka, żeby nic nikomu nie narzucać, tylko żebyśmy razem coś, czy w filmie, czy w teatrze, czy właśnie w koncercie razem stworzyli tu i teraz. A mnie to bardzo dużo daje.
8: Najbliższy koncert w piątek w Bielsku-Białej, a premiera płyty 29 maja. Zaczęły się 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, jedyny w kraju Festiwal Sztuki Aktorskiej. W programie 19 spektakli, a na scenie m.in. Agata Kulesza, Danuta Stenka, Borys Szyc, Jan Englert i Daniel Olbrychski. Festiwal potrwa do soboty. Nowojorskie The Strong National Museum of Play ogłosiło tytuły, które dołączyły do Światowej Galerii Sław Gier Wideo. Pod uwagę brane są przede wszystkim te, które przez długi czas cieszyły się popularnością, miały duży wpływ na branżę, popkulturę i społeczeństwo. Wśród tegorocznych tytułów są Angry Birds i FIFA.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy ją od rozmowy z Rafałem Lewickim, żużlowym ekspertem telewizji Eurosporta. Porozmawiamy o wypadkach na stadionach żużlowych i o wypadku ostatnim Patryka Budniaka. O tym już za chwilę w Radiu RMF 24. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie radia RMF 24. My teraz wracamy do dramatycznego wypadku młodego żużlowca startu Gniezno podczas zawodów. Po zderzeniu z innym zawodnikiem Patryk Budniak wyleciał poza bandę, uderzył w siatkę okalającą sektor kibiców gości i spadł na teren dawnego parkingu, uderzając jeszcze w klubowego busa. Motor leciał kilkanaście metrów dalej. Zawodnik śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala, gdzie w nocy przeszedł operację kręgosłupa. Jego stan jest nadal ciężki, poinformował szpital imienia Józefa Strusia w Poznaniu. A z nami jest Rafał Lewicki, żużlowy ekspert telewizji Eurosport. Witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry Państwu.
0: Całe środowisko żużlowe i oczywiście nie tylko trzyma kciuki za zdrowie Patryka. No, czy to jest trzymanie kciuków, oddawanie krwi, do czego też wzywają, to jest jedyne, co możemy w takiej sytuacji zrobić?
1: No myślę, że to już i modlitwa. No, to jest chyba najpotężniejsza broń dla ludzi wiary, więc tutaj w tą stronę też bym się skłaniał. A dla tych, którzy takiego daru nie mają, no to takie gesty w postaci oddania krwi, oczywiście ona cała nie trafi do potrzebującego żużlowca, natomiast to pokazuje też taką naszą solidarność, której Polacy słyną. My też w środowisku sportowym niejednokrotnie się jednoczyliśmy w różnych przypadkach właśnie, czy też kontuzji żużlowych, ale też nie tylko. Więc w takich chwilach warto gdzieś pomyśleć o tych, którzy tego naszego wsparcia, czy takiego bezpośredniego, czy też pośredniego potrzebują.
0: Przebieg tego wypadku był wyjątkowo dramatyczny. Patryk Budniak i Leon Szlegiel zszczepili się motocyklami na przeciwległej prostej i z pełnym impetem uderzyli w bandę. To jest nieszczęśliwy wypadek, przypadek, czy być może wynik błędu?
1: Myślę, że nie, że o błędach to tutaj chyba najtrudniej mówić, bo wie pan, to sport żużlowy, motorsport generalnie, no to jest sport o wyższej skali ryzyka, tak? I o tym doskonale wiemy. Mieliśmy w historii żużla, nie tylko polskiego, światowego, wiele trudnych takich wypadków, wręcz niektórych bardzo dramatycznych, gdzie kończyły się one śmiercią zawodnika. Tutaj jest to o tyle trudne, bolesne, że tak naprawdę no, ucierpiał bardzo młody chłopak, który dopiero karierę miał przed sobą i wiemy, że to ryzyko jest zawsze duże i te upadki takie, które niosą za sobą poważne skutki, są dosyć tak mocno odbierane przez środowisko sportowe, nasze żużlowe też szczególnie, ale musimy pamiętać o tym, że motocykle żużlowe wyposażone w hamulce na końcu prostych osiągają prędkość. Wczoraj byłem na boczu w Lublinie, gdzieś tam była telemetria zainstalowana, to jest 120 km na godzinę. Zawodnicy jeżdżą w odległości czasami nawet kilku centymetrów, więc gdzieś tam naprawdę chwila gdzieś nawet nie uwagi, tylko takiego kontaktu, to jest, tak jak mówiłem, rywalizacja. Dochodzi do takich sytuacji, nie? I czasami te dramatyczne, takie źle wyglądające upadki kończą się na strachu, a pozornie takie czasami wyglądające niegroźnie kończą się kontuzjami. W tym wypadku niestety no ta sytuacja jest taka, że ta kontuzja jest bardzo poważna i tak jak tutaj pan wspomniał na wstępie, jest walka o życie młodego sportowca i tak jak mówiłem, no mamy nadzieję, że ta walka, ten najważniejszy do tej pory wyścig w jego życiu będzie wygrany.
0: Wspomniał pan o tym, że to jest po prostu niebezpieczny sport, ale czy daje się zapobiegać jakoś takim wypadkom? Czy zabezpieczenia były w tym przypadku i czy w ogóle są? I czy mogą być na tyle
1: dużo się w tej kwestii zmieniło na plus na przestrzeni lat w wielu aspektach, poczynawszy od wyposażenia zawodnika w jakieś ochraniacze, dobrej jakości kaski, później idąc dalej w wyposażenie toru, typu właśnie dmuchane bandy, które już są standardem na wszystkich praktycznie stadionach żużlowych na świecie i te bandy no wiele i żyć, mogę powiedzieć śmiało, ale i też i kontuzji pozwoliły uniknąć. Natomiast tak jak mówiłem, nie da się przewidzieć wszystkiego. Musimy zdać sobie sprawę, że no, to są duże prędkości, są duże przeciążenia. I jest jazda w kontakcie, tak naprawdę no, o wypadek nie trudno. Ilość wypadków ostatnimi czasy wcale nie maleje, ale mam wrażenie, że te takie groźnie wyglądające, tak jak mówię, kończą się często na jakichś niegroźnych powikłaniach, kontuzjach, albo też wychodzą zawodnicy bez szwanku, tak, stają o własnych siłach i to jest widok taki najbardziej pożądany, kiedy chcemy po takich upadkach widzieć sportowców, którzy na własnych nogach wracają do parku maszyn. Czy da się zrobić więcej? Myślę, że tak na gorąco trudno powiedzieć. Myślę, że raczej nie możemy gdzieś tam próbować szukać rozwiązań, które pozwolą gdzieś jeszcze lepiej zabezpieczać zawodników, czy może te motocykle nie będą jeździły aż tak szybko, ale z drugiej strony no to jest widowisko i to tak jakbyśmy chcieli powiedzieć w przypadku Formuły 1, że nagle mamy jeździć wolniej. No nie, no to w sportach motocyklowych goni się za prędkością, za tym, żeby było atrakcyjnie. To jest to, co przyciąga kibiców. To jest też pewnego rodzaju spektakl i to czyni sport atrakcyjnym. Bardzo trudno się o tym mówi, kiedy są takie dramatyczne przypadki, jak to w przypadku Patryka, kiedy ta kontuzja jest ciężka. Też mogę wspomnieć o jeszcze jednym przypadku, co prawda nie w naszym kraju, ale też parę dni temu miał miejsce wypadek młodego żydowca w Czechach, Karola Prusy, zaledwie 15-latka, on tak naprawdę nie zaczął jeszcze kariery w dorosłym żużlu, bo to jest ta klasa niżej i tam też trwa walka o jego życie w szpitalu w Pradze, więc no, pokazuje to też, jak niebezpiecznym sportem jest żużel, ale z drugiej strony to też wyzwala we mnie takie oddanie szacunku tym sportowcom, oni są współczesnymi gladiatorami, ci zawodnicy, którzy się ścigają, tak jak mówię, dostarczają nam emocji, to jest ich wielka pasja, no a my możemy być świadkami, jeśli tam towarzysząc tej sportowej rywalizacji, chcemy, żeby zawsze każdy, to jest takie nasze pierwsze marzenie, taka pierwsza myśl, żebyśmy niezależnie od wyniku sportowego, bo to jest ważne, ale to jest sprawą drugorzędną, żebyśmy wszyscy

0: z mojej strony też jest taka powinność oddania uznania tym, którzy o te życie ludzkie później walczą, tak? Czyli ratownikom medycznym, lekarzom, kiedy tutaj byli w stanie bardzo szybko zabezpieczyć tego młodego człowieka, tak, żeby ta szansa na to, żeby wrócił do nas była, więc tutaj dla nich też, że oni w takich wypadkach też zachowują i zimną krew i ten, i im winni też jesteśmy, jakby słowa uznania, szacunek.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Rafał Lewicki, żużlowy ekspert telewizji Eurosport. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję również, kłaniam się.
1: A w Radiu RMF 24 już za chwilę powiemy o nominacjach, które wręczył prezydent nowym sędziom. No, jest jakiś przełom. 160 sędziów otrzymało takie nominacje i o tym za chwilę w Radiu RMF 24 powiemy więcej.

0: Trzymacie radia RMF 24. My teraz wracamy do wręczenia przez prezydenta Karola Nawrockiego nominacji ponad 160 sędziom. Jak podkreślił prezydent podczas uroczystości, Krajowa Rada Sądownictwa działała w oparciu o ustawę, która nigdy nie została podważona przez Trybunał Konstytucyjny i zasiadają w niej przedstawiciele wszystkich środowisk politycznych. Zwracając się do nowych sędziów, prezydent powiedział, że pełnienie tego urzędu to zaszczyt, ale i zobowiązanie.
1: Sędziowie Rzeczpospolitej Polskiej wydają swoje wyroki w odniesieniu do fundamentalnego, najwyższego prawa w Rzeczpospolitej, czyli Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. To nie przez przypadek orzeł w koronie będzie na Państwa sercach. Jesteście Państwo zobowiązani wobec tego, co wychodzi poza Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Jesteście Państwo zobowiązani wobec tutorów, opinii, analityków czy ekspertów, którzy na siłę chcą podważać albo recenzować ustrój państwa polskiego. Polska jest i będzie w Unii Europejskiej, to się nie zmieni, natomiast traktat akcesyjny Polski do Unii Europejskiej zaznaczył jasno. System ustrojowy, polskie sądownictwo to sprawa Polek i Polaków, którzy wybierają swoje demokratyczne władze i przywiązani są do najwyższego aktu w Rzeczpospolitej Polskiej, czyli do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo chciałbym, aby ten orzeł w koronie każdego dnia Państwu o tym przypominał.
0: Powiedział Karol Nawrocki i dodał:
1: nie będzie, szanowni Państwo, ministra Żurka, nie będzie premiera Tuska, nie będzie prezydenta Nawrockiego, a Państwo nadal w imieniu Rzeczpospolitej będziecie wydawać swoje wyroki i swoje decyzje. Chciałbym, żebyście mieli Państwo głębokie o tym przekonanie, że powaga Państwa urzędu wykracza zdecydowanie ponad polityczne spory w państwie polskim, cykle wyborów parlamentarnych i cykle wyborów prezydenckich.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki do ponad 160 sędziów, którym wręczył dziś nominację. A w Radiu RMF 24 za 5 minut najnowsze fakty RMF FM. Zostańcie z nami.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Europejska, w tym polska gospodarka, jest mniej podatna na szok inflacyjny niż była po wybuchu wojny w Ukrainie.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Metr sześcienny benzyny 95 w górę o niespełna 50 zł. Za to paliwo do diesla mocno w dół o 150 zł.
0: Już czwartek po 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Jest godzina 11.30. Jest Agnieszka Pietrzak i są najnowsze fakty.
4: Czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej są prowadzone od wczoraj, poinformowała Prokuratura Krajowa. Były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, przypomnę, poinformował, że jest w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Prokuratura Krajowa przekonuje, że osoby, które pomagały w uniknięciu Zbigniewowi Ziobrze odpowiedzialności karnej, utrudniają tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Około 20 litrów deszczu na metr kwadratowy może spaść podczas burz, przed którymi ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak informowaliśmy, alerty pierwszego stopnia zaczną obowiązywać w 13 województwach od 14. Te najbliższe opady jednak tylko nieznacznie mogą pomóc w rozwiązaniu problemu suszy.
5: Aby ustabilizować sytuację hydrologiczną, musielibyśmy notować długotrwałe opady o istotnych sumach. Natomiast obecnie prognozowane opady mają charakter niejednorodny, są również związane z konwekcją, także punktowo sumy mogą być istotne, natomiast nie jest to opad równomierny oraz jednostajny, występujący w dłuższym okresie czasu. Więc w dalszym ciągu będziemy notować niekorzystną sytuację hydrologiczną w związku z obecnością suszy na terenie Polski.
4: Wyjaśnił w naszym Radiu RMF 24 Piotr Szuster, synoptyk IMGW. Podczas burz, które ucichną w wielu miejscach dopiero po północy, lokalnie może spaść także drobny grad. Warszawska Białołęka doczeka się nowej przeprawy przez kanał Żerański. Władze miasta zapowiedziały budowę stałego mostu na wysokości ulicy Zdziarskiej. Inwestycja ma być kluczowa dla wschodniej części dzielnicy, zwłaszcza że wkrótce rozpocząć się ma modernizacja mostu w ciągu ulicy Cieślewskich.
6: Oczywiście ta przeprawa nie powstanie tak szybko nowa, tak, że pozwoli już od razu odciążyć, przejąć ruch z mostu Cieślewskich, tak? Dlatego miasto cały czas myśli nad tym i rozważa różne alternatywne rozwiązania dla zapewnienia ciągłości ruchu podczas przebudowy mostu Cieślewskich.
4: Zauważa w rozmowie z RMF Max Sebastian Gut ze Stowarzyszenia Razem dla Białołęki. Termin rozpoczęcia prac budowy nowego mostu nie jest jednak jeszcze znany. Wiadomo, że budowa ma pochłonąć ponad 33 miliony złotych.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF.

0: A w Radio RMF 24 teraz będzie na sportowo, bo Bartłomiej Ilemański po 9 latach znów trenuje z siatkarską kadrą. Debiutował w niej w 2017 roku. Teraz po dobrym sezonie wskrzebył chatów, szansę dał mu Nikola Grbić. Zawodnik przyznaje, że gdy po 2017 roku szybko wypadł z reprezentacji, pojawiło się zwątpienie.
1: Na początku była nadzieja, potem to jakby z latami troszkę gasło, ale doszedłem do takiego momentu, że zacząłem pracować nad sobą w różnych sferach i też to mówiłem w wielu wywiadach właśnie, że głównie gdzieś tam nad swoją głową, bo dużo się tam działo. No i zamieniłem tą nadzieję po prostu na taką myśl i wiarę w to, że jeśli po prostu będę pracował sam nad sobą i zrobię wszystko, co w mojej mocy, to nadzieja mi nie jest potrzebna, żeby wrócić, jak nie nawet do reprezentacji, to do jakiegoś swojego optymalnego poziomu. No i mam nadzieję, że to się udało w tym sezonie i po prostu chciałbym utrzymać co najmniej ten poziom, ale jeszcze nie spoczyłem na laurach i na pewno się dużo nauczę i od trenera, i od chłopaków dużo młodszych też nade mnie.
0: Wszystko udało się poukładać dzięki długotrwałej współpracy z psychologiem, ale nie był to łatwy proces.
1: Myślę, że taką pierwszą styczność dwa lata temu, może dwa sezony temu mieliśmy. No i ta praca różnie się układała, bo ja też na początku byłem sceptycznie do tego nastawiony, ale bardzo to zaowocowało w tym, jak ja postrzegam siebie jako zawodnika. Skupiliśmy się na takich elementach, jakby, które mi najbardziej przeszkadzały, bo to też nie jest tak, że jest złoty środek po prostu na chłodną głowę czy na granie pod presją, tylko skupiliśmy się na tym, co ja uważam u siebie za takie rzeczy, które mi przeszkadzają w grze i w treningu, i na tym się skupialiśmy, i to też jakby jest taki sam proces jak pójście na siłownię. No, w tydzień się tego nie wypracuje, trzeba pracować miesiącami.
0: Bartłomiej Ilemański łączy teraz karierę sportową ze studiami, a studiuje psychologię.
1: Teraz też równolegle jestem na studiach, tu już wcześniej zacząłem też tą psychologię, a to bardziej myślałem już w kontekście tego, co bym chciał robić po prostu po karierze sportowej, bo tak jak mówiłem, no już ta trójka z przodu wyskoczyła, więc już tak zacząłem myśleć, a najbardziej mi było blisko tego, to mnie ciekawiło, poszedłem, spróbowałem na studiach i też trzeba było to jakoś pogodzić, więc stwierdziłem, że jak się uda pogodzić, to zostanę, jak nie, to nie, ale się udało.
0: Za zawodnikiem także praktyki zawodowe.
1: To była klinika niedaleko Bełchatowa i po prostu między treningami jeździłem jako praktykant, jako student normalnie gdzieś tam pod opieką psychologa się uczyłem tej pracy. Stricte jakbym chciał w psychologii sportu, ale no praktyki jakby muszę zrobić na studia, żeby mi zaliczyli, więc tam była okazja, a wiem, że też po rozmowie z innymi studentami, że jest bardzo ciężko w ogóle praktyki, więc mi się jakoś też poszczęściło, że akurat blisko Bełchatowa miałem okazję.
0: Bartłomiej Ilemański ma teraz mocne psychologiczne podstawy do uprawiania sportu. Na zgrupowaniu w Spale jest jednym z najstarszych zawodników. Trenuje u boku o wiele młodszych kolegów. Konkurencja na pozycji środkowego w naszej kadrze jest bardzo duża, ale siatkarz chce powalczyć o miejsce w drużynie i liczy, że ma na to szansę.
1: Tak uważam. Myślę, że jakbym przyjechał tutaj z myślą, że nie mam szans, no to równie dobrze mógłbym tutaj nie przyjeżdżać, więc wierzę w to, że mam szansę, że mogę walczyć. To, że może miałem 9 lat przerwy, może akurat nie, ale to, że już byłem w tej reprezentacji, na pewno jest jakimś atutem, bo też to nie jest tak, że ja debiutuję w tym roku, po prostu debiutuję u trenera Grbicia. Także no chcę przekuć jakieś to doświadczenie na tych, z tych turniejów, na których już byłem, międzynarodowych, i gdzieś tam z tego to wyciągnąć na ten rok i mam nadzieję na przyszłe.
0: A najważniejsze w tym sezonie reprezentacyjnym są Liga Narodów i Mistrzostwa Europy. A w Radio RMF 24 już za chwilę będzie co nieco o...

w Radio RMF 24. Teraz będzie o polityce. Polityce międzynarodowej. Premier Węgier Péter Madzsár odwiedzi Polskę w przyszłym tygodniu. Powiedziała w parlamencie przyszła węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban. Madzsár już w kampanii wyborczej zapewniał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się właśnie do Polski, a potem pojedzie do Wiednia i Brukseli. Przyszła szefowa węgierskiej dyplomacji zapowiadała w wywiadzie dla telewizji RTL, że będzie towarzyszyć premierowi Madziarowi w tych podróżach. A w Radiu RMF 24 będzie jeszcze w tej godzinie informacja kulturalna i biznesowa. A poza tym jak zwykle u nas dużo dobrej, energetycznej muzyki. Zostańcie z nami.

A w Radiu RMF 24 teraz wieści z sali kinowej. Druga część filmu Diabeł ubiera się u Prady radzi sobie znakomicie. Produkcja zrobiła 433 miliony dolarów na całym świecie i już w tej chwili przebiła wynik pierwszej części, która zakończyła kinową dystrybucję z wynikiem 326 milionów dolarów. A to nie wszystko. Opowieść o świecie wielkiej mody i życiu w redakcji pokonała w kinach w USA inny wielki hit. Ekranizację gry wideo Mortal Kombat. Na trzecim miejscu w Stanach Zjednoczonych jest biograficzny film Michael o dzieciństwie i artystycznej karierze Michaela Jacksona. A w Radiu RMF 24 już za chwilę niezawodny największy hit naszego radia, czyli Fakty RMF FM w samo południe. A w nich w samo południe Ewa Kwaśny, która poprowadzi was przez świat najważniejszych newsów.

0: MF24. Tu cywile mają wstęp.
1: Po co w ogóle Donald Trump zaczął tą wojnę?
2: Ja nie wiem, na ile ten plan Trumpa jest długofalowy, ale możemy powiedzieć, że w takiej perspektywie krótkookresowej takim głównym celem to jest wsparcie Izraela.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.

0: Dzisiaj to by było na tyle, czas się pożegnać. Do usłyszenia. Do jutra mówi wam Tomasz Terlikowski. Tomasz Wyryński, drugi Tomasz, jest już w studiu. Czeka, żeby podjąć swoje wyzwanie. A teraz fakty w samopołudnia, w nich Ewa Kwaśna.
1: Jestem, zapraszam. Nowe fakty w sprawie kontrowersyjnego szpitalnego zabiegu syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza. Za chwilę ujawni je reporter RMF FM. Francja boi się hantawirusa, wprowadzono ostre środki zapobiegawcze. Cannes przygotowuje się do jutrzejszego otwarcia słynnego festiwalu filmowego. W faktach w południe usłyszycie też, ile trzeba robić kroków, żeby nie przytyć. Wniosek o zmniejszenie kary finansowej związanej z zabiegiem syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza złoży w najbliższych dniach szpital w Aleksandrowie Kujawskim, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o 134 tysiące złotych kary nałożonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kontrola funduszu wykazała, że ten zabieg odbył się poza procedurą. Przez to na dwóch oddziałach zabrakło odpowiedniej opieki. Z nowymi faktami nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, jak szpital będzie uzasadniał prośbę o zmniejszenie tej kary?
2: Dyrekcja lecznicy w Aleksandrowie Kujawskim będzie przekonywać NFZ, że szpital jest w trudnej sytuacji finansowej, a 134 tysiące złotych kary to pieniądze potrzebne na leczenie pacjentów. Ten wniosek będzie złożony, gdy w tym tygodniu pracę zakończy wewnętrzna komisja szpitala. Równolegle swoje postępowanie w sprawie zabiegu prowadzi samorząd lekarski. To potwierdza Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej.
3: Naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej bada to w kontekście pracy lekarza, lekarzy będących wtedy uczestnikami z tego zdarzenia.
2: W tym tygodniu mogą zapaść też decyzje o ewentualnych politycznych konsekwencjach wobec senatora Tomasza Lenza. Jutro sprawą zabiegu jego syna ma zająć się kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej.
1: Jedna osoba została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem na drodze krajowej nr 20 w pobliżu Trzebiatkowa w Pomorskiem. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Tu RMF FM, słuchacie faktów. Premier Węgier Peter Madziar pojedzie do Warszawy w przyszłym tygodniu, ogłosiła w parlamencie przyszła węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban. Madziar już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną jako szef rządu uda się właśnie do Warszawy. Następnie odwiedzi Wiedeń i Brukselę. Niezwykle drastyczne, najostrzejsze w Unii Europejskiej środki przeciwdziałania możliwej epidemii hantawirusa wprowadza od dzisiaj Francja. Łączymy się z korespondentem RMF FM w Paryżu, Markiem Gładyszem. Marku, o jakie konkretnie środki chodzi?
4: Od dzisiaj osoby nie tylko podejrzane o zarażenie się hantawirusem, ale również te, które miały z nimi bliskie kontakty, będą mogły zostać poddane izolacji w szpitalach aż przez 6 tygodni, bo według ekspertów tyle czasu może upłynąć czasami od momentu kontaktu z wirusem do pojawienia się pierwszych objawów. Rzeczniczka rządu Francji Maud Breton potwierdziła oficjalnie pierwszy przypadek osoby zarażonej hantawirusem w tym kraju. Izolacji poddanych zostało już w sumie 27 osób, nie tylko pasażerowie statku wycieczkowego MV Hondius, ale również osoby, które podróżowały z nimi samolotami.
5: Cannes w faktach RMF FM.
1: Trwają ostatnie przygotowania do wielkiego święta kina. Na Pałacu Festiwalowym w Cannes pojawił się już wielki plakat, który jest wizytówką ruszającej jutro tegorocznej edycji. Z nami teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
6: Witam ponownie, dzień dobry.
1: Kasiu, witaj. Co roku pojawia się kadr ze znanego filmu. Co widzimy tym razem?
6: To czarno-biała, gigantyczna fotografia Ginny Davis oraz Susan Sarandon, które wyglądają z kabrioletu. Kadr ze słynnego filmu Thelma i Louisa Ridleya Scotta, 35 lat po jego światowej premierze właśnie w Cannes. Festiwal przypomina, że bohaterki kultowego filmu Drogi pokazały nam drogę do emancypacji.
1: Kasiu, nie ukrywam, że ci zazdroszczę, bo będziesz obserwować festiwalowe wydarzenia również na miejscu, prawda?
6: Tak, ja sobie też.
1: Kto w tym roku pokaże swoje filmy?
6: Między innymi Pedro Almodóvar, Scarlett Johansson, Rami Malek, Javier Bardem i John Travolta. On pokaże tam swój reżyserski debiut. W konkursie głównym o Złotą Palmę mamy też polską koprodukcję Fatherland Pawła Pawlikowskiego, a polskich akcentów jest w tym roku dużo, dużo więcej.
1: I o wszystkich na pewno usłyszycie w faktach RMF FM. Schudłeś? 8,5 tysiąca kroków dziennie sprawi, że nie przytyjesz. Grzegorz Jasiński przynosi do studia najnowsze wyniki badań.
7: Dzień dobry, to było tylko 20 kroków od biurka.
1: 20, moje 25, bo ja troszkę dalej. No ale tak, 20, 10 tysięcy, było 11. Za każdym razem ta liczba wymaganych kroków jest inna.
7: Te 10 tysięcy kroków dziennie dla zdrowia okazało się mitem, ale wiemy dobrze, że im więcej kroków, to generalnie lepiej i każda ich liczba się liczy. Dziś mówimy o szczególnej sytuacji i osobach, które w wyniku diety diety i aktywności fizycznej zrzuciły kilka do kilkunastu kilogramów. Okazuje się, że potem 8,5 tysiąca kroków dziennie pozwala im uniknąć efektu jojo.
1: No to jeszcze zdradź nam, jak to zbadano.
7: Badacze z Włoch i Libanu przeanalizowali na nowo wyniki 18 badań z udziałem blisko 4 tysięcy osób i porównali skuteczność utraty wagi przy różnych strategiach modyfikacji trybu życia. Potwierdziło się, że o ile kluczowe znaczenie dla zrzucenia zbędnych kilogramów ma ograniczenie ilości spożywanych kalorii, utrzymanie niższej wagi staje się łatwiejsze i skuteczniejsze, gdy badani trzymali się potem dziennej normy 8,5 tysiąca kroków. To w praktyce oznacza przyzwyczajenie się do regularnych spacerów. Aż tyle i tylko tyle.
1: Podsumował Grzegorz Jasiński, dziękujemy Ci. A w kolejnych faktach wiosenna prognoza pogody.
8: Spodziewane przyrosty pokrywy śnieżnej mają sięgać do 10 cm.
1: Gdzie spadnie śnieg w maju, usłyszycie o 13:00. Zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Rozpoczynamy popołudniowy program w Radiu RMF 24. Deszczowo tutaj u nas na Kopcu Kościuszki, ale tak nawet przyjemnie. No i zapytacie, co u nas? GIS o tym, co dalej z polskim kapitanem statku, na którym stwierdzono hantawirusa. Będzie sprawa Ziobry i Romanowskiego, ale są też nowe informacje w sprawie filmu o braciach z zespołu Oasis.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. No, w naszym programie teraz temat, o którym głośno. Hantawirus. W czasie weekendu pojawiły się informacje, że pierwsza osoba z Polski została objęta nadzorem sanitarnym z powodu właśnie hantawirusa. Powodem był możliwy kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby. Ten obywatel Polski jest poza naszym krajem. W czasie weekendu nie miał objawów. Wiemy, że ten statek już dopłynął do wybrzeży Teneryfy. Pasażerowie zostali ewakuowani. Kapitanem wycieczkowca jest, co ciekawe, Polak. O aktualnej sytuacji z głównym inspektorem sanitarnym doktorem Pawłem Grzesiowskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Czy to jest cały czas aktualne, że jest jeden obywatel Polski pod nadzorem sanepidu, tym zdalnym? Czy coś się zmieniło od weekendu?
2: Nic się nie zmieniło. Mamy potwierdzenie w tej chwili, tak jak mówiłem wcześniej, jednej osoby, która miała poza pokładem statku możliwy kontakt z osobą chorą. Ten kontakt myśmy nawiązali. Osoba jest objęta nadzorem epidemiologicznym w rozumieniu takim, że podlega samoobserwacji i jeżeli coś w jej stanie zdrowia by się zmieniło, to jest z nami w kontakcie. No i mamy jednego Polaka na pokładzie, którym jest kapitan i ta osoba w tej chwili jest odpowiedzialna za przeprowadzenie skutecznej ewakuacji, a następnie z tego, co wiemy od armatora, statek wraca do Rotterdamu, tam będzie poddawany wszystkim czynnościom dekontaminacyjnym pod nadzorem tegoż kapitana. Czyli na razie wygląda na to, że kapitan do Polski nie będzie w najbliższym czasie wracał, ale gdyby tak się to skończyło, no to będziemy oczywiście również i jego obejmowali kwarantanną, bo jest osobą, która jest z kontaktu bezpośredniego z chorymi, a więc gdyby wracał do Polski, to będzie podlegał kwarantannie, a nie tylko nadzorowi.
1: Rozumiem, że tutaj nie ma jeszcze decyzji, którym służbom sanitarnym będzie podlegał kapitan, czy polskim, czy może ewentualnie holenderskim, albo jeszcze innym?
2: Na ten moment jest on odpowiedzialny, jest dowódcą statku, którego armatorem jest firma holenderska, więc na razie on podlega holenderskim przepisom, bo jeżeli statek dobije do Rotterdamu, a taki jest plan i tam będzie poddawany tym wszystkim procedurom higieniczno-sanitarnym, to będzie oczywiście pod nadzorem służb holenderskich.
0: Nasz reporter jest przed siedzibą sanepidu w Warszawie. Michale, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czego możemy się spodziewać dalej? Jakie będą kolejne kroki? Jak duże jest postępowanie epidemiologiczne w sprawie hantawirusa?
1: To jest bardzo duże międzynarodowe postępowanie prowadzone przez służby sanitarne z wielu krajów, w tym także z Polski, bo chodzi o ustalenie tych osób, które mogły mieć kontakt z osobami, pasażerami, którzy byli na pokładzie albo są na pokładzie, gdy jeszcze nie było wiadomo, że tam jest hantawirus, bo pasażerowie zeszli z tego pokładu w drugiej połowie kwietnia, no i wtedy był ten kontakt z wieloma osobami, w tym także właśnie z tym obywatelem Polski, który jest w tej chwili objęty tym zdalnym nadzorem sanitarnym, zdalnym, bo podkreślam, że to jest obywatel Polski, który cały czas przebywa poza Polską. Jest do tego historia, o której właśnie rozmawiałem z szefem sanepidu, doktorem Pawłem Grzesiowskim, kapitana, który dowodzi tą akcją i jak to kapitan ostatni zejdzie z pokładu, czyli pewnie dopiero w Rotterdamie, gdy statek już na dobre zacumuje i te wszystkie procedury związane z dezynfekcją, dekontaminacją będą przeprowadzone. Ciekawa informacja od Światowej Organizacji Zdrowia jest taka, że ten wirus, hantawirus, pojawił się prawdopodobnie wtedy, gdy jeden z pasażerów zszedł ze statku na ląd w czasie przerwy w podróży i obserwował ptaki po prostu. Obserwował ptaki w okolicy wysypiska śmieci, a na tym wysypisku były gryzonie, które właśnie przenoszą hantawirusa. Najprawdopodobniej na dzisiaj taki jest stan wiedzy. W ten sposób to się zaczęło. Oczywiście służby sanitarne informują o tym, ale też uspokajają. W dużej mierze trzeba zachować spokój w tej chwili. Hantawirus to nie jest kolejny koronawirus. Natomiast na pewno ten temat powróci. Ten temat będzie jeszcze wyjaśniany i to postępowanie epidemiologiczne międzynarodowe, podkreślam, prowadzone równolegle w wielu krajach, trwa i jeszcze na pewno potrwa.
0: A czy z perspektywy Polski sytuacja epidemiologiczna w jakikolwiek sposób się zmieniła? Czy na coś trzeba uważać?
1: Nie zmieniła się. To są te najnowsze informacje, które uzyskałem właśnie tutaj, w tym budynku, przed którym teraz stoję, czyli przy ulicy Targowej w Warszawie, w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Sytuacja epidemiologiczna nie zmieniła się z dwóch powodów. Po pierwsze, w Polsce nie ma gryzoni, które przenoszą hantawirusa. To jest specyficzny rodzaj gryzoni. A po drugie, nie ma tutaj w Polsce osób chorych w tej chwili. Gdyby taka osoba się pojawiła, to oczywiście to zagrożenie wzrosłoby. Natomiast ta osoba z kontaktu, że tak powiem, ta osoba objęta nadzorem epidemiologicznym, czuje się na razie dobrze. Nie ma objawów, nie wykryto u tej osoby choroby, jest tylko podejrzenie, stąd ten monitoring stanu zdrowia tej osoby, tego obywatela Polski, a kapitan też czuje się dobrze, dowodzi statkiem, nie ma objawów choroby. Gdyby zdecydował się wrócić do kraju, to tutaj będzie procedura związana z jego kwarantanną. Ta kwarantanna potrwałaby około 6, być może 7 tygodni aż. Natomiast w tej chwili tych osób w Polsce nie ma. Nie ma też, podkreślam, zwierząt, które tę chorobę przenoszą, tak aby potem mogli się nią także ewentualnie zarażać ludzie. Więc tutaj absolutnie trzeba zachować spokój, chociaż trzeba też pamiętać, i myślę, że to jest wniosek, który z tej historii możemy wysnuć, o medycynie podróży, bo przed nami sezon letni, wakacje i to jest ten moment, aby dobrze sprawdzić, gdzie jedziemy, dokąd lecimy w czasie tegorocznych wakacji, jakie tam są zagrożenia. Bo jeśli chodzi o Argentynę chociażby, to ostrzeżenia przed hantawirusami obowiązują tam od wielu miesięcy, dlatego myślę, że jeśli planujecie, jeśli my wszyscy planujemy w czasie tegorocznych wakacji dalszą podróż, może do Azji, może do Ameryki Południowej właśnie, warto sprawdzić, jakie są procedury, jaka jest profilaktyka antymalaryczna chociażby, czy związana z żółtaczką pokarmową, wirusowym zapaleniem wątroby typu A. Warto to wszystko dokładnie prześledzić, jakie szczepienia, jakie ewentualne leki, aby po prostu być przygotowanym, aby zmniejszać ryzyko ewentualnych problemów.
0: Michał Dobrołowicz, dziękujemy serdecznie, Michale, za te informacje. Przypomnijmy, jedna osoba z Polski została objęta nadzorem sanitarnym z powodu hantawirusa. Te informacje w Głównym Inspektoracie Sanitarnym potwierdził właśnie nasz reporter. Chodzi o możliwy kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby.
3: Tu Radio RMF 24.
0: A w Radiu RMF 24 jeszcze informacja sprzed chwili. Jest najnowszy komunikat ministra energii. I tak, jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, benzyny 98 6,81, a oleju napędowego 6,93. Do tych cen zapewne jeszcze będziemy wracać w Radiu RMF 24. Bądźcie blisko.

0: w Radiu RMF 24. Mamy teraz najnowszą wypowiedź Prokuratury Krajowej w sprawie śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości. Te informacje przedstawił przed chwilą na konferencji prasowej rzecznik tego organu Przemysław Nowak.
1: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Drugim powodem jest to, że do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane zażalenie sądu, zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. To jest drugi powód. Mamy więc wniosek prokuratora z 10 lutego o wydanie ENA. Mamy postanowienie nieprawomocne sądu z 5 lutego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe. My działamy w granicach i na podstawie prawa. I żeby tego rodzaju postanowienie poszukiwania można było wdrożyć, musi być po prostu, muszą być spełnione przesłanki prawne, czyli na przykład wydanie przez sąd europejskiego nakazu aresztowania. Tytułem przypomnienia, kierowaliśmy do sądu wielokrotne monity o wyznaczenie terminu i rozpoznanie naszego wniosku. Był to 13 kwietnia, 16 kwietnia i 5 maja. Podobnie kierowaliśmy monity do sądu, do innego składu sądu o rozpoznanie zażaleń na tymczasowe aresztowanie. Tutaj przypomnę, że sąd wyznaczył ten termin na początek września, bodaj 8 września. Tymczasem przepisy mówią, iż tego rodzaju zażalenie powinno być rozpoznane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. A więc powinno być rozpoznane jeszcze w lutym.
0: Mówił rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Ten organ nadal ma się starać o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Będziemy oczywiście na bieżąco śledzić tę sprawę w Radiu RMF 24.

0: Agnieszka Pietrzak. Zapraszamy na fakty o 12.30.
1: Prokuratura Krajowa zwróci się do ambasady amerykańskiej z pytaniami w sprawie Zbigniewa Ziobro i Marcina Romanowskiego. Były minister sprawiedliwości i jego zastępca pod rządami Viktora Orbana otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową. W sobotę, jak wiemy, władza w tym kraju się zmieniła, obaj politycy opuścili Węgry. Ziobro, jak wiadomo, udał się za ocean. Pod znakiem zapytania jest aktualny adres drugiego z polityków. O skierowaniu wniosku do ambasady USA informował na konferencji prasowej prokurator Przemysław Nowak.
2: Wniosek o udzielenie informacji, czy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobro zostały wydane wizy. Jeżeli tak, to kiedy, na jakiej podstawie, jakiego rodzaju wizy? No i drugie pytanie, czy te osoby przekroczyły granice Stanów Zjednoczonych? Jeżeli tak, to gdzie są?
1: Przypomnę, Zbigniewowi Ziobro i Marcinowi Romanowskiemu prokuratura krajowa stawia zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wobec Romanowskiego warszawski sąd w połowie lutego wydał ponownie europejski nakaz aresztowania, a wniosek prokuratury o ENA wobec Ziobry jest w sądzie. Bądźmy ostrożni podczas burz, apelują synoptycy. Przypominamy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia, które w zdecydowanej większości kraju zaczną obowiązywać o 14.
3: Oczywiście każda burza stanowi ryzyko, stanowi niebezpieczeństwo ze względu na szereg zjawisk, które występują w jej obrębie. Głównym, najbardziej pospolitym zjawiskiem są wyładowania atmosferyczne, dlatego apelujemy o zachowanie ostrożności, o w miarę możliwości unikanie przebywania na otwartej przestrzeni, ponieważ można zostać rażonym piorunem. Również do istotnych zagrożeń należy dołączyć silne porywy wiatru, które mogą powodować szkody w drzewostanie. Również opady deszczu do 20 mm stanowią pewne ryzyko.
1: Zauważał Piotr Szuster, synoptyk IMGW. Alerty przed burzami nie będą obowiązywały jedynie na zachodnim Pomorzu i na wschodniej ścianie kraju. I jeszcze jedna przypominajka. Informacja ważna dla kierowców. We wtorek niższe ceny maksymalne paliw na stacjach, jak poinformował minister energii. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł. Benzyny 98, 6,81, a oleju napędowego 6,93 zł. Dziś następne fakty w RMF 24, punktualnie o 13.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Trwa popołudnie Radia RMF 24. Jest z wami Tomasz Weryński.

0: A w Radiu RMF 24 teraz o nowym filmie. To ma być muzyczny dokument, no ale najistotniejsze jest to, o kim będzie ten film. Wszystko wyjaśni Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, z wielką przyjemnością. Steven Knight to jest twórca Peaky Blinders i scenarzysta tego najbliższego Bonda, co to będzie i na którego czekamy, o którym jeszcze nikt nic nie wie, nawet tego, kto zagra Bonda. On robi dokument o braciach zespołu Oasis. Jak donosi portal Deadline, udało mu się właściwie niemożliwe, czyli namówił Liama i Noela Gallagherów, żeby udzielili wspólnego wywiadu do powstającego właśnie filmu o ich powrocie na scenę.
0: No to jest rzeczywiście wyczyn, bo konflikt między braćmi jest powszechnie znanym faktem.
1: Tak, powszechnie znanym faktem jest to, że bracia się pokłócili i to tylko rosło, jak kula śniegowa się tak toczyło i powiększało. I jak podkreśla portal, będzie to pierwsza wspólna obecność braci przed kamerami od ponad ćwierć wieku, bo wtedy właśnie ten konflikt pomiędzy nimi zaczął się rozkręcać. Ten film dokumentalny opowie o zeszłorocznej trasie Oasis Live 25 Tour, kiedy grupa wróciła wtedy na scenę, pierwszy raz od rozpadu w 2009 roku. 41 koncertów, początek w walijskim Cardiff, potem rodzinny Manchester, 5 razy, potem 5 razy Londyn. Oasis odwiedził też Kanadę, USA, Meksyk, Koreę Południową, Japonię, Australię i Amerykę Południową. I Steven Knight zapisał kamerą, bo on będzie to reżyserował i produkował. Zapisał kamerą materiał z prób, przygotowań, materiały zza kulis i oczywiście ze sceny, no bo to koncert i wywiad obu braci. I film jest dla platformy Disney+, ale wcześniej na trochę trafi do kin. Podobno ma też trafić do tych IMAX-ów, co jest o tyle istotne dla ludzi, którzy lubią koncerty w kinach, bo ten ekran jest olbrzymi, trochę zakrzywiony i można się poczuć, jakby się było na koncercie. I to będzie ta premiera 11 września.
0: To prawda, a dwa miesiące później Oasis zostanie wprowadzony do muzycznej Alei Sław, prawda?
1: Tak, ceremonia wprowadzenia odbędzie się 14 listopada, październik, listopad, no to się zgadza, tak, dwa miesiące i troszeczkę. Peacock Theatre w Los Angeles. Rock and Roll Hall of Fame ogłosiło listę 18 zespołów i artystów i osób związanych z branżą muzyczną, które do nich w tym roku trafią. Wszystkich nie będę wymieniać, ale oprócz Oasis to m.in. Phil Collins, Billy Idol, Wu-Tang Clan, Iron Maiden, a także Sade. No ale Oasis są najważniejsi, bo o nich mówimy. Będzie film we wrześniu, a w listopadzie Rock and Roll Hall of Fame.
0: No to takie informacje dla fanów Oasis od Kasi Sobiechowskiej-Szuchty.
1: Dziękuję, dobrego dnia.
0: A od nas muzyka, proszę bardzo.
1: Gramy.
0: Specjalnie dla was.

0: To jest poniedziałkowy, popołudniowy program w Radiu RMF 24. No jest komentarz irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ismaila Bagheja do odrzucenia przez Stany Zjednoczone propozycji Teheranu. Zacytuję. Nasze żądanie jest uzasadnione, domagamy się zakończenia wojny, zniesienia blokady USA i piractwa oraz uwolnienia irańskich aktywów, które zostały niesłusznie zamrożone w bankach pod naciskiem Stanów Zjednoczonych, powiedział Bagheja. Dodał, że strona amerykańska podtrzymuje nierozsądne i jednostronne żądania. Rzecznik poinformował, że Iran żąda zapewnienia swobody żeglugi w cieśninie Ormus, a także zagwarantowania bezpieczeństwa w całym regionie, w tym w Libanie, gdzie Izrael walczy z proirańską organizacją Hezbollah. Przypomnę, że wczoraj prezydent USA Donald Trump odrzucił irańską odpowiedź na amerykańską propozycję pokojową. Znów będzie cytat. Właśnie przeczytałem odpowiedź od tak zwanych przedstawicieli Iranu. Nie podoba mi się to, całkowicie nie do przyjęcia. Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie. Prezydent Donald Trump, brzmi treść wpisu zamieszczonego przez prezydenta. Trump nie rozwinął swojej wypowiedzi. Wcześniej wielokrotnie zapowiadał, że w przypadku braku porozumienia wznowi bombardowania i groził reżimowi w Teheranie zmieceniem z powierzchni ziemi.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Ewa Kwaśny już w studiu. Zaczynamy Fakty o 13.
1: Zapraszam. Zwrócimy się do ambasady USA w sprawie wizy dla Zbigniewa Ziobry, ujawnia rzecznik prokuratury krajowej. Napad na sklep jubilerski w jednej z galerii w Gliwicach, złodzieje poszukiwani. W faktach także ceny paliw, które mają obowiązywać jutro, będzie też powrót zimy w Tatry.
2: Liczmy się ze znacznym ochłodzeniem i przymrozkami w ciągu dwóch nocy, czyli klasyka. Zimnie ogrodnice.
1: Wybiła 13. Dziś prokuratura ma wystąpić do ambasady Stanów Zjednoczonych z pytaniem o Zbigniewa Ziobrę, który z Węgier wyjechał do USA, informuje rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Wiadomo natomiast, że zapowiadanego na dziś wniosku o ekstradycję nie będzie. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada teraz z nowymi informacjami. Krzysztofie, czego ma dotyczyć pytanie do amerykańskich władz?
3: Na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro, a także drugi z podejrzanych w aferze Funduszu Sprawiedliwości, Marcin Romanowski, którym cofnięto polskie paszporty, mieli wyjechać z Węgier do Stanów? Między innymi, czy otrzymali amerykańskie wizy, mówił prokurator Nowak.
4: Jeżeli tak, to kiedy, na jakiej podstawie, jakiego rodzaju wizy? No i drugie pytanie, czy te osoby przekroczyły granicę Stanów Zjednoczonych? Jeżeli tak, to gdzie są?
3: Na razie natomiast nie ma podstaw, by występować do USA z wnioskiem o ekstradycję Ziobry.
4: Podstawową przesłanką w naszej ocenie to jest prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.
3: A sąd wypowie się w tej sprawie dopiero 8 września. Poza tym prokuratura bada, czy ktoś pomagał Ziobrze w kolejnej ucieczce za pomoc w unikaniu wymiaru sprawiedliwości. Grozi 5 lat więzienia.
1: Policja szuka złodziei, którzy napadli nad ranem na sklep jubilerski w Gliwicach. Na linii śląski reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, co do tej pory ustalono?
5: Policja dostała w tej sprawie zgłoszenie około 3:00. Napad był w jednej z gliwickich galerii handlowych. Napastnicy najpierw dostali się do środka centrum handlowego, a potem sforsowali zabezpieczenia w sklepie jubilerskim. Po napadzie uciekli. Napastników najprawdopodobniej było kilku. W tej chwili trwa ustalanie, co dokładnie skradziono. Policjanci cały czas są w miejscu napadu i zbierają wszelkie pozostawione tam ślady.
1: Maksymalne ceny paliw w dół. Minister energii zatwierdził nowy urzędowy cennik. Od jutra benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. To 5 groszy mniej niż dzisiaj. Większą obniżkę zobaczymy przy dystrybutorach z olejem napędowym. Jutro zapłacimy o 10 groszy mniej, czyli 6 zł 93 grosze maksymalnie. Zima wraca. W Tatrach, a nawet na Podhalu prognozowane jest znaczne ochłodzenie i nawet opady śniegu. Zimni ogrodnicy mogą dać się mocno we znaki, mówi szef zakopiańskiego IMGW Paweł Paszuchowski.
2: Na poziomie już tych 2000 metrów i wyżej opady deszczu będą zamieniały się w śnieg. W Tatrach spodziewane przyrosty pokrywy śnieżnej mają sięgać do 10 cm. Im bliżej wieczora z wtorku na środę, tym te opady śniegu będą pojawiały się niżej. Natomiast no tutaj raczej nie spodziewamy się przyrostu pokrywy czy pojawienia się w ogóle pokrywy śnieżnej, natomiast liczmy się ze znacznym ochłodzeniem i przymrozkami w ciągu dwóch nocy, czyli klasyka. Zimnie ogrodnice i tak jak w Polsce ochłodzenie, spływ chłodnego, często arktycznego powietrza. No i u nas w górach te opady mieszane też nie są niczym nadzwyczajnym w maju.
1: Jeśli to pocieszy niektórych, opady śniegu w maju w Zakopanem to właśnie nic nadzwyczajnego. 7 lat temu spadło tam 8 cm śniegu. A za godzinę w faktach RMF FM ósmoklasiści i ich wrażenia po pierwszej części egzaminu, czyli języku polskim.
6: Prosta, tylko były niektóre rzeczy, których jakoś nas zaskoczyły.
1: Zapraszam na 14.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No a my ruszamy dalej w Radiu RMF 24. Za moment zajrzymy na wyspy, bo brytyjski premier Keir Starmer podobno walczy o przetrwanie. Połączymy się z naszym korespondentem. Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Nasza reporterka rozmawiała już ze zdającymi. A ja nazywam się Tomasz Weryński. Gorąco Was zapraszam tu Radio RMF 24.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. No, jak mówiłem, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer walczy o przetrwanie. Godzinę temu na Downing Street zakończyło się jego płomienne przemówienie, którego celem jest przekonanie posłów z jego własnej partii, no i Brytyjczyków, że nadal jest właściwą osobą na właściwym miejscu. Prowadzona przez niego Partia Pracy poniosła druzgocącą klęskę w niedawnych wyborach samorządowych. Na łączach jest nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Dzień dobry, Bogdanie, witamy.
1: Dobry, witam was wszystkich.
0: Długie noże na Starmera na razie pozostają w pochwach, ale czy to przemówienie wystarczy, by ocalić stołek? Jak uważasz?
1: Czas dopiero okaże. To jest to takie wyświechtane powiedzenie po tego typu przemówieniach, które zazwyczaj komentatorzy wypowiadają. No, premiera, trzeba przyznać, przywitały bardzo gromkie oklaski na Downing Street, ale doskonale zdawał sobie sprawę, że będzie walczył o swoją polityczną przyszłość. Od razu zapowiedział, że nigdzie się nie wybiera. Nadal zamierza być premierem. Przyznał, że rezultat tych wyborów, o których wspomniałeś, był bardzo trudny do przyjęcia. Wziął za to odpowiedzialność, także osobistą. Zaważył jednocześnie, że Wielka Brytania i Brytyjczycy nie tylko żyją w niebezpiecznych czasach, ale że jego partia ma bardzo niebezpiecznych konkurentów, i tu miał na myśli ultraprawicową partię Reform UK, która odniosła w czwartkowych wyborach no naprawdę spektakularny sukces. Jeśli nam się uda wyjść z tego kryzysu, to kraj skręci w bardzo mroczny zaułek, powiedział premier Keir Starmer, i tak widzi to niebezpieczeństwo. Dlatego nie pogrążę naszej partii w chaosie, powiedział, i tu miał na myśli potencjalną rezygnację z urzędu, i jeszcze raz rozwiał wszelkie wątpliwości. Będzie walczył, przedstawił także w zarysie plan przezwyciężenia tego kryzysu.
0: A co w takim razie premier obiecał?
1: Stopniowa zmiana jego zdaniem najwyraźniej nie działa. Ludzie oczekują czegoś więcej niż malejących kolejek do lekarza czy mniejszego napływu nielegalnych imigrantów przez kanał La Manche. Musimy wykonać wielki skok w dziedzinach energii i obronności. I tu padły bardzo ważne słowa, również ważne i dla nas, o Europie. Zaczął od tego, że Nigel Farage, jeden z architektów Brexitu i przywódca partii Reform UK, obiecywał, że poza Europą Wielka Brytania będzie mocniejsza, a jest słabsza, że będzie bogatsza, a jest biedniejsza, że będzie bezpieczniejsza, a tak nie jest. Farage jest kombinatorem i oportunistą, powiedział Keir Starmer. Dlatego premier odbuduje relacje z Europą, kładąc Wielką Brytanię ponownie w samym sercu Europy, i to zdefiniuje, zdaniem Keira Starmera, jego rząd. To jest właściwy wybór dla Wielkiej Brytanii i to jest właściwy wybór Partii Pracy. No i to jest właśnie ten kierunek walki o przetrwanie Keira Starmera.
0: A powiedz, czy w obliczu porażki Starmera ośmielił się wspomnieć o jakichś swoich sukcesach?
1: Owszem, premier wspomniał o wojnie w Iranie, i to co najmniej 3 razy, i o tym, że tu sparafrazuje, postawił się prezydentowi Donaldowi Trumpowi i nie przyłączył Wielkiej Brytanii do tego konfliktu. Jak zaznaczają komentatorzy, polityka zagraniczna rządzących lejburzystów i premiera Keira Starmera to ich dotychczasowy największy sukces, zarówno jeśli chodzi o to, w jaki sposób traktują wojnę w Ukrainie, jak wojnę w Iranie. Ale premier podkreślił, że zmiana, jaką proponuje Partia Pracy, powinna być szybsza. Jego przemówienie w pewnym momencie nabrało takiego bardzo osobistego charakteru, przybrało osobistą nutę. Starmer wspomniał nawet o zmarłym bracie, który wiecznie szukał pracy, o siostrze pielęgniarce, o ciężko chorującej matce, no i o milionach podobnych im ludzi. Jestem ich premierem, powiedział, i dla nich będę walczył o lepsze jutro. No, czy to przemówienie, naprawdę płomienne, wystarczy, by zażegnać bunt w szeregach posłów Partii Pracy i zachować stanowisko? To niestety dopiero się okaże.
0: No, zobaczymy. Oczywiście trzymamy kciuki za nerwy Keira Starmera. Bogdan Frymorgan, dziękujemy serdecznie.
1: Kłaniam się.

0: Radiu RMF 24. Czas teraz na analizę tekstu źródłowego oraz do wyboru opowiadanie albo przemówienie. Chodzi oczywiście o to, że za ósmoklasistami jest pierwszy dzień egzaminu. Dziś zmierzyli się z arkuszami z języka polskiego. O wrażeniach młodych ludzi zapytaliśmy w Warszawie.
1: Nie było normalnej lektury, tylko dali jakiś losowy tekst.
2: Poradziłaś sobie?
1: Myślę, że tak. I było też łatwo, bo było przemówienie, a nie rozprawka.
2: A możesz zdradzić, co pisałaś? Do kogo przemówiłaś?
1: O tym, że każdy może kształtować swoją przyszłość.
2: I od razu rozumiem, że jakieś lektury tutaj się pojawiły. To na co się powołałaś?
1: Na opowieść wigilijną i na kamienie na szaniec.
3: Opowiadanie albo przemówienie. Ja opowiadanie pisałem.
2: A o czym było?
3: Trzeba było napisać, jak spędzało się dzień z bohaterem. Mieliśmy tam dać jakiś przedmiot, którym znaleźliśmy.
4: O niezwykłych właściwościach.
3: Tak jest.
2: I ty też opowiadanie czy przemówienie?
4: Tak. Opowiadanie.
2: Pozostała część? Prosta, łatwa? Tego się spodziewaliście?
3: Prosta. Tylko były niektóre rzeczy, których jakoś nas zaskoczyły. Niektóre rzeczy.
4: Lektura, znaczy tekst był... Przyjaciel auto Mateusza. To był zaskoczenie największe.
2: Tak, czyli to nie była taka standardowa lektura?
3: Nie, bo my nawet takiej lektury to chyba nie mówiliśmy.
2: Pracowaliście z nowym dla was tekstem tak naprawdę?
4: Tak.
5: Było... Bardzo łatwy był, łatwe dali pytania, na pewno. Ale lekturę trochę dziwną, bo nie była to lektura obowiązkowa, tylko tekst źródłowy. Ale ogólnie dali bardzo łatwe tematy na wypracowania.
2: Ty też opowiadanie czy przemówienie?
5: Opowiadanie pisałem, bo ja ogólnie bardzo lubię takie rzeczy pisać. Polski to jest tak właściwie mój konik, bo ja finalistą jestem z polskiego kuratoryjnego też.
6: Nie wiem jak to powiedzieć, bo niby dobrze, ale wiem, że jedno zadanie było źle, a chciałem mieć 100%, więc trochę nie bardzo wiem.
2: Ale to tak wysoko sobie poprzeczkę postawiłeś.
6: Tak, bo próbuję się dostać do jednej z najlepszych szkół średnich w Polsce, do Technikum Mechatronicznego na Wiśniowej.
0: No to trzymamy kciuki. Z ósmoklasistami ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Warszawie rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Jutro przed zdającymi matematyka, a pojutrze język obcy. Dla ponad 98% zdających to będzie oczywiście język angielski. Trzymamy bardzo mocno kciuki za wszystkich. Będzie dobrze.

0: 13.30 Fakty, Agnieszka Pietrzak.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A4 między węzłami Rzeszów Wschód Łańcut. Niedaleko Woli Małej auto osobowe uderzyło w bariery w pasie rozdziału. Zablokowane zostały lewe pasy ruchu na jezdniach w obydwu kierunkach. Planujecie podróże w najbliższych dniach? Obywatele kilkunastu europejskich państw odliczają już dni do długiego majowego weekendu. Już w ten czwartek, 14 maja, przypadnie bowiem święto Wniebowstąpienia Pańskiego. W wielu państwach ten dzień jest wolny od pracy. W Polsce niektórzy też będą mieć wolne. Piszemy o tym szczegółowo na naszej stronie rmf24.pl. Uwaga, burze. Przypomnę, za pół godziny zaczną obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed właśnie burzami. Miejscami spaść może 20 litrów deszczu na metr kwadratowy, możliwy też drobny grad. Deszczowe chmury przechodzą teraz przez pogranicze województw śląskiego i małopolskiego. A co w kolejnych dniach? Ochłodzenie?
2: W kolejnych dniach należy spodziewać się ochłodzenia. Temperatury w pierwszej połowie tygodnia będą wynosić około 10 do 13 stopni w dzień. W nocy będzie nieco chłodniej, około 2 do 4 stopni Celsjusza. Lokalnie możliwe przymrozki, głównie na południu naszego kraju oraz na północnym wschodzie.
1: Zapowiadał Piotr Szuster, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Można powiedzieć, że pogoda w najbliższych dniach będzie pod psem. A to był pieski weekend, przyznaję, w Krośnie na Podkarpaciu. Dwa dni trwała prestiżowa wystawa psów rasowych, która przyciągnęła hodowców i wystawców nie tylko z Polski, ale także z zagranicy.
3: W sumie licząc jedną i drugą sobotę, niedzielę, to mamy powiedzmy 850 psów zaliczonych.
4: Coś pana zaskoczyło w tym roku? Jakieś rasy na przykład?
3: Największym takim hitem to są teraz psy ozdobne i do towarzystwa, czyli
4: pudle. Kanapowce.
3: Kanapowce, pudle, jakieś i jamniki. O dziwo, po prostu wracają do łaski jamniki różnych rodzajów.
1: Przyznał Zbigniew Kozner, organizator wystawy psów rasowych w RMF24 w radiu. Śledzimy najważniejsze wydarzenia, śledzimy je również na naszej stronie rmf24.pl. Następne fakty punktualnie o 14:00. Zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie Radia RMF 24. Powiemy teraz o właśnie podpisanym porozumieniu między ministrem obrony narodowej a spółką PKP Cargo w sprawie kolejowego transportu wojskowego. Jak mówił wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, to zabezpieczenie nie tylko na wypadek konfliktu, ale też między innymi dla ćwiczeń.
1: Mobilność militarna to jest temat, który w NATO i w Unii Europejskiej dzisiaj stanowi wiele aspektów rozmów, stanowi o naszych kierunkach rozwoju, o możliwościach przemieszczania się, o tym, jak sprawnie będzie można przeprowadzać różnego rodzaju działania. Polska jest liderem, podpisaliśmy z Republiką Federalną Niemiec, z Królestwem Niderlandów, dołączają inne państwa, klauzule, które umożliwiają bez zbędnych decyzji administracyjnych szybkie przemieszczanie wojsk. To jest jeden z najistotniejszych elementów szybkiej reakcji.
0: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył on, że porozumienie oznacza też ochronę dróg lokalnych i wojewódzkich, żeby nie były rozjeżdżane przez ciężki sprzęt. Po podpisaniu porozumienia głos zabrał również Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.
2: Ta umowa, to porozumienie jest szczególnie ważne, ponieważ w systemowy, ramowy sposób systematyzuje naszą współpracę PKP Cargo i Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojska Polskiego, jeżeli chodzi o transport kolejowy. Bardzo serdecznie dziękuję za to porozumienie w imieniu całego resortu Ministerstwa Infrastruktury. Wiem, że te negocjacje były długie, ale rzetelne i dają gwarancję tego, że ta firma będzie funkcjonować stabilnie, a z drugiej strony Wojsko i Ministerstwo Obrony Narodowej ma gwarancję, że najlepsi z najlepszych będą realizować te przewozy.
0: Mówił Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Już za chwilę będzie więcej informacji o hantawirusie. No, informacje, które krążą w sieci. Bądźcie blisko.

Radio RMF 24, popołudniowy program. W sieci krążą fałszywe informacje na temat hantawirusa. Część wpisów sugeruje m.in., że wirus miałby być skutkiem ubocznym szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer i BioNTech. Autorzy dezinformacji powołują się na dokument dotyczący monitorowania bezpieczeństwa szczepionki. Eksperci podkreślają jednak, że wymienione tam przypadki były jedynie zgłoszeniami wymagającymi dalszej analizy i nie potwierdzają związku ze szczepieniem. Fałszywe treści pojawiały się po doniesieniach o zakażeniach hantawirusem na statku wycieczkowym Hondius. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 5 przypadków, 3 osoby, przypomnijmy, zmarły. Statek ma w weekend dotrzeć na Teneryfę, gdzie pasażerowie zostaną objęci izolacją. NASK ostrzega również przed teoriami spiskowymi dotyczącymi wypowiedzi Billa Gatesa o możliwej kolejnej pandemii. Ośrodek zwraca uwagę, że manipulowanie badaniami naukowymi to jest częsty element dezinformacji zdrowotnej. Powiedzmy, że hantawirus przenoszony jest głównie przez gryzonie. Zakażenie następuje najczęściej przez kontakt z ich odchodami lub skażonym powietrzem. A za 7 minut wybije godzina 14. I wtedy oczywiście najnowsze wydanie faktów. Bądźcie blisko Radia RMF 24.

0: Lekarz dyżurny w radiu RMF24 ma radę na każdą sytuację.
1: Błagam i proszę, nie przeginajcie i pozwólcie dzieciakom się czasem zwyczajnie ponudzić. Nuda nie jest stanem chorobowym i nie wymaga waszej natychmiastowej interwencji.
0: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
1: Im więcej brzucha, tym mniej męskich hormonów. To prosta, choć brutalna zależność.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.

0: Ewa Kwaśny i fakty o 14.
1: Zgadza się, zapraszam. Jest śledztwo w sprawie drona obserwacyjnego znalezionego w sobotę koło Bartoszyc z Warmińsko-Mazurskiem. Prawie co drugi Polak chce, aby przed wakacjami doszło do rekonstrukcji rządu. Posłuchajcie, jak te wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM komentują politycy. Ósmoklasiści już po egzaminie z języka polskiego, generalnie, jak twierdzą, egzamin prosty, ale...
2: Były niektóre rzeczy, których jakoś nas zaskoczyły.
1: Jest 14. Wszczęto śledztwo w sprawie drona obserwacyjnego, który prawdopodobnie przyleciał z obwodu Królewieckiego w Rosji. Maszynę znaleziono w sobotę w miejscowości Osieka koło Bartoszyc, Warmińsko-Mazurskie. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co będą badać śledczy?
3: Sprawą zajmuje się 8 Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Śledczy sprawdzać będą m.in. kiedy i w którym miejscu doszło do przekroczenia polskiej granicy. Według moich informacji to pierwszy tego typu obiekt znaleziony w Polsce. Jego analiza może być cenna dla naszego wojska.
4: Obiekt został w całości podjęty i zabezpieczony. Jak ustalono, jest to dron typu rozpoznawczego. Nie był on uzbrojony.
3: Powiedział mi Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Dron został znaleziony na polu około 20 km od granicy z Rosją.
1: Uwaga kierowcy, utrudnienia na autostradzie A4 na Podkarpaciu, pomiędzy węzłami Rzeszów Wschód, Łańcut. W pobliżu Woli Małej samochód osobowy uderzył w bariery. Jedna osoba jest ranna. Zablokowany jest lewy pas ruchu na jezdniach w obydwu kierunkach. Prawie co drugi Polak chce, aby przed wakacjami doszło do rekonstrukcji rządu. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. 22% badanych uważa, że rekonstrukcja nie jest potrzebna. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Kubo, jak politycy komentują to badanie?
5: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podkreśla, że okres przed wakacjami to nie jest najlepszy czas na rekonstrukcję rządu.
6: Wiem z mojego doświadczenia, że najlepszym czasem na rekonstrukcję jest koniec wakacji i początek nowego sezonu politycznego.
5: Koalicjanci bronią jednak swojego rządu, mówiąc, że problemy niektórych ministerstw to pokłosie 8 lat władzy PiSu.
7: Naprawianie państwa, naprawianie Polski po PiSie jest naprawdę mozolne i się dzieje, ale sama jako obywatelka chciałabym nieraz, żeby się działo szybciej.
5: Mówiła mi Magdalena Sroka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią wprost: nie rekonstrukcja, a zmiana całego rządu.
8: Tak naprawdę ryba psuje się od głowy. Problemem jest premier, problemem jest konstrukcja tego rządu, a to, że potem są objawy w postaci dysfunkcji w różnych ministerstwach, no to tutaj nawet zmiana osób, ale przy pozostawieniu tego premiera i tej koalicji wiele by nie pomogła.
5: Powiedział mi poseł PiSu Marcin Horała. Opozycja wskazuje, że rekonstrukcja w pierwszej kolejności powinna objąć resorty zdrowia, środowiska i klimatu oraz finansów.
9: Egzamin ósmoklasisty w faktach RMF FM.
1: Analiza tekstu źródłowego oraz do wyboru opowiadanie albo przemówienie. Za ósmoklasistami pierwsza część egzaminu, dziś to był język właśnie polski.
10: Nie było normalnej lektury, tylko dali jakiś losowy tekst.
11: Poradziłaś sobie?
10: Myślę, że tak. I było też łatwo, bo było przemówienie, a nie rozprawka. O tym, że każdy może kształtować swoją przyszłość.
11: To na co się powołałaś?
10: Na opowieść wigilijną i na kamienie na szaniec.
12: Ja opowiadanie pisałem. Trzeba było napisać, jak spędzał się dzień z bohaterem i mieliśmy tam dać jakiś przedmiot, którym znaleźliśmy.
13: O niezwykłych właściwościach.
12: Tak jest.
11: Pozostała część? Prosta, łatwa, tego się spodziewaliście?
12: Prosta, tylko były niektóre rzeczy, których jakoś nas zaskoczyły.
1: Z ósmoklasistami ze szkoły podstawowej nr 29 na warszawskim Powiślu rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Jutro przed młodzieżą matematyka, a pojutrze język obcy. I na koniec tych faktów jeszcze niezwykłe odkrycie po 91 latach. Światło dzienne ujrzał nieznany dotąd film z pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego. Unikatowe nagranie trafiło do Narodowego Archiwum Cyfrowego. Ten wyjątkowy film możecie obejrzeć już teraz na rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tu Radio RMF 24, no i już prawie 4 minuty po 14. Za chwilę porozmawiamy z szefem Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego o warunkach pogodowych. Będzie też o tym, że za niespełna 2 tygodnie referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa. No i jest afera po imprezie Techno na warszawskim Wilanowie. Tomasz Weryński, zapraszamy.

0: Popołudniowy program w radiu RMF24. No w niemal całej Polsce możliwe są dzisiaj burze z porywistym wiatrem. Na gwałtowną zmianę pogody szczególnie muszą uważać osoby wypoczywające na wodzie. My łączymy się teraz z Jarosławem Sroką, szefem Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jakie teraz są warunki na szlaku wielkich jezior mazurskich? Można żeglować?
1: No w chwili obecnej prawie idealne, bo mamy słońce przebijające się zza chmur i mamy taki fajny, dość silny wiatr, także taka pogoda dla wymagających, a zarazem chcących spróbować swoich umiejętności żeglarzy. U nas dzisiaj deszczu co prawda nie zapowiadają, jutro pojutrze należy uważać na deszcz, także tutaj bym proponował zabrać ze sobą lepsze ubranie, jakieś sztormiaki czy kurtki przeciwdeszczowe. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, dzisiaj fajny, umiarkowany i nawet dość silny wiatr, także super pogoda na żagle. Kto jest na Mazurach, to na pewno z tej pogody korzysta.
0: Mm-hmm. A jakie są prognozy na najbliższe dni? No i czy spodziewacie się trudnych warunków pogodowych właśnie?
1: No tak, najbliższe dni mają przynieść właśnie opady deszczu i to duże opady deszczu. No tutaj żeglarstwo i deszcz to niekoniecznie, raczej stoimy w porcie. Natomiast jeżeli mamy do czynienia tak jak dzisiaj z takim fajnym przebijającym się zza chmur słońcem, niekoniecznie mocno upalnie, a dość fajny wiaterek, także tutaj tak jak powiedziałem, idealne warunki. Mazury jeszcze nie są o tej porze roku zatłoczone, także mamy jakby pełną swobodę, pełną przestrzeń do tego, żeby pod szkołą sprawdzić swoje umiejętności żeglarskie przed takim ścisłym sezonem. No tak, ten maj i początek czerwca to takie idealne warunki na tym, żeby, dla tych, którzy chcą rzeczywiście ten urok Mazur sobie jakby utrwalić i sobie fajnie pożeglować.
0: Mhm. Na szlaku działają już maszty ostrzegawcze, prawda? Przypomnijmy zasady ich działania.
1: Tak, tych masztów my mamy od 2012 roku na szlaku 17 masztów. One są zlokalizowane w takich miejscach, żeby każdy żeglarz czy wodniak mógł je w razie niebezpieczeństwa dostrzec. Jeżeli ta pogoda ma się gdzieś załamać, ma się zmienić gwałtownie, to te maszty wysyłają takie białe, błyskające, pulsujące światło. Jeżeli to światło pulsuje z taką częstotliwością 45 błysków na minutę, obserwujmy to, co się dzieje wokół nas. Może, ale niekoniecznie musi coś się zadziać. Natomiast jeżeli to światło z tego mastu jest wysyłane z częstotliwością około 90 błysków na minutę, wtedy już nie zastanawiajmy się, zrzućmy żagle, odpalmy silnik, skierujmy się najlepiej do jakiegoś bezpiecznego portu, do portu schronienia, ewentualnie jeżeli nie zdążymy, to wtedy do najbliższego brzegu, bo wtedy ta burza, ta zmiana warunków pogodowych na pewno za chwilę nastąpi.
0: No dobrze, ABC bezpieczeństwa w przypadku załamania pogody. Co robić, jeśli burza nas złapie na wodzie?
1: No na pewno prewencja, profilaktyka. Na początku, przed wypłynięciem, sprawdźmy, jaka ma być pogoda, czy rzeczywiście opłaca się wypływać, a jeżeli już tak, to czy nasze umiejętności i nasz sprzęt jest na tyle wystarczający, na tyle umiejętności, że są dobre, że my sobie w taką pogodę poradzimy. No czy oczywiście, jeżeli ta pogoda ma się zmienić, czy być taka wymagająca dla tych takich starych wilków morskich, no to miejmy przy sobie te wszystkie środki, które nas mogą ewentualnie przed tym uchronić, tak? Czyli miejmy albo na sobie, albo w pobliżu kamizelki ratunkowe, miejmy te wszystkie środki, które nam są potrzebne, miejmy odpowiednie ubranie. Obserwujmy tych też, którzy pływają dookoła nas, stosujmy taką zasadę, tak jak na drodze, zasadę ograniczonego zaufania, bo niekoniecznie, jeżeli my płyniemy dobrze, zgodnie z przepisami, to ten, kto płynie obok nas, robi też dobrze, także miejmy to na uwadze. Patrzmy często w niebo, bo te warunki na Mazurach i nie tylko zresztą często się zmieniają, także bądźmy gotowi na wszystko, no i bądźmy przygotowani na to, że ta pogoda jednak w każdej chwili może się zmienić.
0: Mhm. Warto też wiedzieć, w jakim dokładnie miejscu jeziora się znajdujemy, no bo są przypadki, że żeglarze, wzywając pomocy na numer alarmowy, no nie są w stanie powiedzieć, gdzie są, prawda?
1: Tak, mamy do czynienia z takimi przypadkami, jeżeli już, to szczególnie dla tych, którzy są po raz pierwszy, czy zaczynają swoją przygodę z żeglarstwem na Mazurach, dobrze jest się zorientować, dobrze nie tylko korzystać z aplikacji, z komórki, dobrze sobie wziąć taką papierową, najlepiej zalaminowaną mapę, prześledzić sobie, gdzie jesteśmy, gdzie chcemy popłynąć, gdzie w tym danym dniu, czy tego wieczora chcemy nocować, żebyśmy byli zorientowani, gdzie jesteśmy, a jeżeli już dajemy się na nasz na zdobycze techniki czy różne aplikacji, to tutaj polecę aplikację Żegluj. Wtedy osoba, która ma ją w telefonie, widzi, gdzie się znajduje, ta na tej aplikacji też możemy zobaczyć wszystkie miejsca niebezpieczne, jakie mogą nas spotkać, a co ważne, widzi nas ratownik w Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Giżycku. Jeżeli się z nim połączymy, on też nas widzi, w jakim miejscu jesteśmy. Jeżeli ta osoba wzywa pomocy, łatwiej wtedy ją zlokalizować i ta pomoc do tej osoby może dotrzeć zdecydowanie szybciej.
0: Bardzo panu dziękujemy. Jarosław Sroka, szef MOPR-u, był naszym gościem w Radiu RMF24. Kłaniamy się nisko, do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.

0: popołudniowy program w radiu RMF24. No już za 2 tygodnie referendum w sprawie odwołania prezydenta oraz Rady Miejskiej w Krakowie. Wyborcy pójdą do urn 24 maja, a od tego, czy pojawią się w lokalach, zależeć będzie skuteczność tego głosowania. W studiu ze mną nasz krakowski reporter Paweł Konieczny.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Pawle, jak wygląda aktualnie kampania przed referendalną niedzielą?
1: No dzisiaj pierwszy finał sądowy kampanii. Pełnomocnik Komitetu Referendalnego Rafał Zątek pozwał radną Koalicji Obywatelskiej Annę Bałdygę w trybie referendalnym. Żądał sprostowania za jej wpisy w sieci. No i mogliśmy się przekonać, że w organizację, mogliśmy przeczytać w tych wpisach, że za organizację referendum są odpowiedzialne osoby z wyrokami sądowymi. W Sądzie Okręgowym w Krakowie zawarto jednak ugodę. Zgodnie z nią radna ma umieścić w mediach społecznościowych oświadczenie, które wyjaśnia tę sprawę. O tym, że referendum zbliża się wielkimi krokami, można przekonać się śledząc portale społecznościowe, grafiki, w wielu przypadkach wykonane przez sztuczną inteligencję, zarzuty w stronę władz miasta, ale i osób, które głośno namawiają do udziału w głosowaniu. Wiele w ostatnim czasie mówi się o frekwencji już wspominanej podczas tego plebiscytu. Aby ono było wiążące, do urny musi pójść niemal 160 tysięcy uprawnionych osób. W przypadku Rady Miasta wymagana liczba głosujących to prawie 180 tysięcy. W Małopolsce ostatnio moda na referenda, bo odbywają się te dotyczące odwołania władz gminy. Wczoraj takie odbyło się w Lanskoronie, w powiecie wadowickim. Frekwencja no nie powaliła. 4,93%, czyli z wymaganej liczby 1755 osób do urn poszło 240. No oczywiście głosowanie nierówne. Inicjatorzy krakowskiego referendum uważają, że 24 maja frekwencja będzie na tyle wysoka, że wynik będzie wiążący. A ja o to pytałem dziś Aleksandra Miszalskiego.
2: Każda gmina jest inną gminą. W Krakowie mamy inną debatę, w Lanskoronie była inna, w Radłowie była inna. Ciężko chyba porównywać gminy między sobą. Myślę, że trochę w Krakowie też wkrada się takiej polityki, więc to ciężko jest przewidzieć. No jedno jest pewne, że zebranie podpisów nie jest automatycznym rozstrzygnięciem referendum, a jak widzimy po tych dwóch ostatnich gminach, czyli Radłowie i Lanskoronie, nawet do referendum nie poszło tyle ludzi, co się podpisało. Ale ja nie chcę przesądzać. Każda gmina się rządzi innymi prawami, więc to mieszkańcy Krakowa po prostu zdecydują tego dnia, czy iść do referendum, czy nie iść, jak ja sugeruję, jeżeli ktoś uważa, że miasto idzie w dobrym kierunku.
1: No to mówił Aleksander Miszalski, ale mam wrażenie, że ostatnio liczba konferencji prasowych na metr kwadratowy w Krakowie rzeczywiście jest coraz większa. No i mam wrażenie, że taka mała cisza nastąpiła jednak pod względem głośności kampanii. Już za to w środę możemy się spodziewać, że będzie w tej kwestii głośno, bo w magistracie odbędzie się ostatnia sesja Rady Miejskiej przed referendum, a już podczas poprzedniej było naprawdę gorąco.
0: No, bardzo ciekawy temat. Zobaczymy, jak to się potoczy w Krakowie faktycznie. Paweł Konieczny będzie nad tym wszystkim
1: czuwał. Ja tylko właśnie dodam, 24 maja mamy dwa wielkie wydarzenia w Krakowie oprócz referendum. Wisła Kraków.
0: Wiem, tak, to prawda. No
1: więc
0: to ciekawe, jak
1: to będzie
0: wpłynie.
1: Połączone.
0: Ciekawe, jak to wpłynie faktycznie. Paweł Konieczny, dzięki serdecznie.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

0: 14.30 Fakty, Agnieszka Pietrzak.
1: Bośniacki Serb Duszko Zoric, skazany przez sąd Bośni i Hercegowiny na 15 lat więzienia za zbrodnie przeciwko ludzkości, popełniono w lipcu 1992 roku we wsi niedaleko Prijedoru. Sąd uznał, że 21-letni wtedy Zoric wiedział o zmasowanym i zaplanowanym ataku wymierzonym w muzułmańską ludność cywilną i uczestniczył w zabójstwie 5 cywilów, podała lokalna prasa. Proces rozpoczął się w 2015 roku. Dziś zapadł wyrok w pierwszej instancji, od którego można się odwołać. W wojnie w latach 1992-95 w Bośni i Hercegowinie, przypomnę, zginęło około 100 tysięcy ludzi. Resort dyplomacji Wielkiej Brytanii poinformował o wpisaniu na rosyjską listę sankcyjną 85 osób i podmiotów zaangażowanych w przymusowe wywożenie, indoktrynowanie i militaryzowanie ukraińskich dzieci, a także wprowadzenie wojny propagandowej. MSZ w Londynie w komunikacie sprecyzowało, że 29 osób i podmiotów objęto sankcjami w związku z systematycznie prowadzonym przymusowym wywożeniem ukraińskich dzieci, zaś 56 w związku z działaniami propagandowymi. Wśród objętych sankcjami są Centrum Wojskowo-Sportowego Treningu i Patriotycznego Wychowania Młodzieży, które prowadzi prokremlowską indoktrynację uprowadzonych za naszej wschodniej granicy kilku i kilkunastolatków. Do tej pory ponad 20 tysięcy ukraińskich dzieci zostało przymusowo przetransportowanych do Rosji oraz na terytoria tymczasowo okupowane.
2: Jaka będzie pogoda?
1: W pogodzie powiało chłodem, ale na szczęście nie na długo. Od czwartku ma być coraz cieplej.
3: Obecne prognozy modeli numerycznych wskazują na to, że już od czwartku temperatura będzie wzrastać, natomiast w miarę ciepło będzie w weekend. Temperatury wyniosą około 18 do 20 stopni Celsjusza. Będzie dość pochmurno, niemniej jednak z przejaśnieniami.
1: Prognozuje Piotr Szuster, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A na koniec tych faktów włocławskie zbiory sztuki. W gmachu przy ulicy Zamczej można zwiedzać wystawę Kujawska Galeria Sztuki Polskiej XIX i początku XX wieku. Na ekspozycji są prezentowane takie dzieła takich malarzy jak Jacka Malczewskiego, Zofii Stryjeńskiej czy Juliusza i Jerzego Kossaków.
4: Obok tych wielkich polskich nazwisk pokazujemy naszych artystów. Tych, którzy związani byli z Włocławkiem, z Kujawami, z ziemią dobrzyńską, którzy tworzyli na przestrzeni tych wszystkich lat, a których bardzo często uważa się za, no właśnie, zapomnianych, niedocenionych, a my tutaj przywracamy im ich właściwe miejsce w historii sztuki. Możecie Państwo zobaczyć Mieczysława Woźnickiego, czy Leona Płoszaja, ale także Feliksa Pęczarskiego i masę innych wspaniałych artystów związanych z naszym regionem, którzy naprawdę pokazują swoimi dziełami dzisiaj dalej, jak wysoki poziom reprezentowali.
1: Podkreśla Adam Zapora z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Ministerstwo Kultury wyjaśnia, jak doszło do organizacji koncertu techno na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Po sobotniej imprezie na obszarze objętym ochroną konserwatorską zniszczone zostały trawniki. Hałas miał negatywnie wpłynąć na pobliską przyrodę i mieszkańców. My łączymy się teraz z naszym reporterem Michałem Krasoniem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Michale, co ustaliłeś w tej sprawie?
1: Jak usłyszałem, Ministerstwo Kultury nie wyraziło zgody na ten koncert, a nawet nie miało takiej możliwości, bo wniosek o taką zgodę nigdy nie wpłynął do resortu. Dziś na miejscu szkody ma oceniać wojewódzki konserwator zabytków. Wiadomo też, że organizator nie zadbał o zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
2: W zaleceniu konserwatora była prośba, czy też sugestia, czy też wytyczna, tak bym to jednak nazwała, o skierowanie pisma do RDOŚ-u w tej sprawie. I to nie jest w kwestii Muzeum w Wilanowie, tylko organizatora. Więc to organizator powinien zadbać o wystosowanie takiego pozwolenia, o to, żeby takie to pozwolenie, żeby organizator po prostu miał to pozwolenie w swoim portfolio przy realizacji tego typu imprezy.
1: Mówiła mi minister kultury Marta Cienkowska i dodała, że nie wyklucza wyciągnięcia konsekwencji wobec dyrekcji Muzeum w Wilanowie. No wszystko zależy od tego, jak dyrektor tego muzeum będzie się tłumaczył. Tych wyjaśnień jeszcze ministerstwo nie otrzymało. Wiadomo już, że zgodę na koncert wydał konserwator zabytków, ale dopiero za drugim podejściem. Pierwsza decyzja była negatywna. W tej pozytywnej decyzji zobowiązał jednak organizatora do przywrócenia terenu do stanu sprzed montażu sceny. Organizator z kolei zapewnia, że w ciągu kilku dni wszystkie niezbędne naprawy zostaną wykonane. No a co warto dodać, Muzeum w Wilanowie i okolice pałacu to teren wyjątkowo cenny nie tylko historycznie, ale przede wszystkim przyrodniczo. Na co dzień nie można tam wjeżdżać rowerem ani wprowadzać zwierząt, a tymczasem podczas przygotowań do koncertu wjechał tam ciężki sprzęt, a w nocy bawiły się tysiące osób.
0: No to prawda, muzyka techno potrafi zdecydowanie zaskoczyć. Michał Krasoń w Radiu RMF 24. Dziękujemy serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.

Słuchajcie, popołudniowego programu w Radiu RMF 24. Za 11 minut wybije 15, ale na razie mamy dla was dwie ważne informacje ze świata polityki. Pierwsza dotyczy mandatu poselskiego po zmarłym tragicznie pośle Lewicy Łukaszu Litewce. Według kolejności, pod względem liczby głosów uzyskanych w minionych wyborach parlamentarnych, nowym parlamentarzystą mógł zostać członek zarządu województwa śląskiego Rafał Adamczyk. No mógł, bo opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, że nie przyjmie tego mandatu. Kolejną osobą, która dzięki swojemu wynikowi wyborczemu może pojawić się w Sejmie za Łukasza Litewkę, jest Bożena Borowiec. Socjolożka z Nowej Lewicy jest obecnie zastępczynią prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Więcej o tym piszemy na naszym portalu rmf24.pl. Druga informacja to ćwiczenie na terenie Kancelarii Sejmu z udziałem Straży Marszałkowskiej i innych służb mundurowych przekazała Kancelaria Sejmu. O zaplanowanych ćwiczeniach poinformowano w komunikacie opublikowanym na stronach parlamentu. Kancelaria zwróciła uwagę, że może się to wiązać z hałasem, no i zwiększonym ruchem pojazdów uprzywilejowanych w okolicach kompleksu sejmowego przy ulicy Wiejskiej. Tu Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji o godzinie 15. W ogóle bardzo dużo informacji, bo wtedy oczywiście fakty. Bądźcie blisko.

0: to nie koniec słuchania radia RMF 24.
1: Zabierz je ze sobą dzięki aplikacji mobilnej RMF On.
2: Słuchaj w samochodzie, komunikacji miejskiej, na zakupach czy na siłowni.
0: Sprawdź aplikację mobilną RMF On już dziś. A już po 16:00 kolejny odcinek programu Lekarz Dyżurny.

you waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Ewa Kwaśniewski w studiu. Zaczynamy Fakty o 15.
1: Witam ponownie i zapraszam. Niestety groźne wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskim na drodze numer 15 i na autostradzie A4 w Opolskiem. Potem sprawa adwokata Pawła K., skazanego za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Śledczy sprawdzają, czy ktoś powinien odpowiedzieć za pomoc w jego ucieczce. Akcja związkowców przed biurami senatorów w Katowicach.
2: Jak się nic nie zmieni, to tak naprawdę naszego przemysłu motoryzacyjnego nie będzie. Naszego hutnictwa nie będzie.
1: Jest 15. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna w wypadku na opolskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Opole Południe i Zachód samochodowa laweta uderzyła w tył ciężarówki. Trwa akcja ratunkowa. Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Zablokowana jest jezdnia w stronę Wrocławia. Wprowadzono objazd. Dwie osoby z kolei zostały ranne w wypadku na Krajowej 15 w Brodnicy w Kujawsko-Pomorskim. Po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką policja wprowadziła tam ruch wahadłowy.
3: Aktualny obraz faktów.
1: Policja bada, czy ktoś powinien odpowiedzieć za pomoc w ucieczce adwokata Pawła K., skazanego za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, postępowanie w tej sprawie wszczęła policja w Chrubieszowie na Lubelszczyźnie. To tam ścigany, który zasłynął nazwanie samochodu swych ofiar trumną na kółkach, ukrył się przed odsiadką i w zeszłym tygodniu został zatrzymany. Na linii Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co konkretnie mają badać policjanci?
4: Muszą szczegółowo ustalić przebieg ucieczki Pawła K., który nie stawił się w więzieniu, aby odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności. Wiadomo, że skazany kilkukrotnie zmieniał miejsce pobytu. Schronienie znajdował w różnych lokalach. Śledczy muszą wyjaśnić, czy ktoś pomagał mu szukać tych mieszkań, czy ktoś go przewoził z miejsca na miejsce, czy wynajmujący lub właściciele nieruchomości wiedzieli, że jest poszukiwany, no i nie powiadamiali organów ścigania. Badana będzie też rola żony prawnika w tej ucieczce. Jak jednak usłyszałem, jeśli okazałoby się, że pomagała mężowi, nie będzie podlegała karze, bo zgodnie z przepisami ukarać nie można osoby najbliższej.
1: Mieszkańcy podwrocławskich miejscowości grożą protestem i blokadą osiedla w południowej części miasta. Od czasu, gdy rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania i wiaduktów na ulicy Gazowej we Wrocławiu, ich lokalne wąskie drogi zostały zakorkowane autami jadącymi objazdami. Na linii Bukszpanowej w Iwinach jest wóz satelitarny RMF FM i reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, mamy już godzinę
5: dzień dobry,
1: szczytu.
5: Witamy.
1: Jaki jest tam ruch?
5: Faktycznie na wąskiej osiedlowej dróżce bez chodnika między domami jednorodzinnymi coraz więcej samochodów. To kierowcy, którzy próbują uciec z zakorkowanej arterii na Jagodnie, którą wyznaczono objazd. Mieszkańcy mówią wprost, tu nie da się żyć.
6: To była totalnie ślepa i spokojna uliczka. Mieliśmy 150 pojazdów przejeżdżających tam i z powrotem na dzień. Natomiast teraz po prostu jeden za drugim. Nie?
7: Droga jest absolutnie nieprzystosowana do tranzytu. Pytanie, które dzidy, piesi mają chodzić, chować się na cudze pole, dojdzie do nieszczęścia.
5: Mieszkańcy biorą pod uwagę zablokowanie Bukszpanowej. Miasto rozkłada ręce. Jak usłyszałam, nie ma możliwości, by inaczej poprowadzić objazdy.
1: Biura senatorskie w Katowicach oblegane przez delegacje związkowe. Związkowcy pojawili się tam dziś w sprawie głosowania dotyczącego ewentualnego referendum związanego z Zielonym Ładem. Senatorom zostawili petycję.
2: Jak się nic nie zmieni, to tak naprawdę naszego przemysłu motoryzacyjnego nie będzie. Naszego hutnictwa nie będzie, polskiej energetyki nie będzie. Będziemy płacić ogromną kasę za energię sprowadzaną z zagranicy.
8: Wręczacie taką maskotkę, zieloną żabę. Ten Zielony Ład to taka zielona żaba?
9: No tak mniej więcej, pan. Jakaś symbolika ma być na zielono. Nie znalazłem zielonego słonia, to przecież zielona żaba.
10: Jest bardzo prosty. Senatorom w całej Polsce w zasadzie dzisiaj wręczamy petycję, w których wnioskujemy do nich, żeby 20 lub 21 maja, bo wtedy będzie obratował Senat nad wnioskiem pana prezydenta dotyczącym referendum w sprawie polityki klimatycznej, odważyli się głosować za.
1: Przed jednym z biur senatorskich w Katowicach był reporter RMF FM Marcin Buczek. A w kolejnych faktach powiemy o tym między innymi, od kiedy ziewanie staje się zaraźliwe. Zapraszam na 15.30.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Radio RMF 24, popołudniowy program. Za chwilę powiemy o maturze, która się dzisiaj odbyła. Otóż dzisiaj rozszerzona matematyka, poważna sprawa. Ale też Polska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na umowę z Mercosurem. To też bardzo ciekawa sprawa. Tomasz Weryński, gorąco zapraszam.

0: A w Radiu RMF 24 czas teraz na egzamin dojrzałości. Ale spokojnie, nie będziemy was egzaminować, tylko opowiemy o testach zdawanych, gdy kwitną kasztany. A królowa nauk nie była w tym roku łaskawa, tak mówią. No tak o maturze z matematyki na poziomie rozszerzonym konkretnie mówili szczecińscy uczniowie, a rozmawiała z nimi nasza reporterka Anna Pałamar. Aniu, jak maturzyści ocenili egzamin?
1: Mówili, że było dość trudno. Większość maturzystów, z którymi rozmawiałam w liceum ogólnokształcącym numer 9 w Szczecinie, pisało matematykę na poziomie rozszerzonym do samego końca, czyli 3 godziny. Mówili mi, że egzamin był inny niż w latach ubiegłych.
2: Średnio bym powiedziała. Nie było źle, ale dosyć trudne niektóre zadania były.
3: Matematyka nie była dla mnie jakoś mocno stresująca, natomiast jeszcze dwa ustne przede mną, więc tutaj wydaje mi się, że najgorzej. Tym bardziej polski, bo to nie jest moja mocna strona.
4: Pisałem przyjemniejsze. Jak próbne sobie pisałem matury rozszerzone, bywały one przyjemne. Ta matura była trochę inna. Starałem się napisać tyle, ile mogłem. 3 godziny w pełni wykorzystane i zobaczymy, jak to pójdzie. Trzymam kciuki, żeby było jak najlepiej.
1: Coś was zaskoczyło? Jakieś były zadania, których się nie spodziewaliście?
4: Myślę, że układ tych zadań, w tym głównie to pierwsze zadanie, było trochę inne niż dotychczasowo w ubiegłych latach, bo to pierwsze zadanie było zazwyczaj prostsze od całej reszty arkusza. Tym razem było ono również takie, że trzeba było trochę nad nim posiedzieć.
5: Tak średnio, z 10% może będzie.
6: Mogło być lepiej, ale niektóre zadania, na przykład z parametrem do wzorowieta, nie myślałam, że będzie na tyle trudno. Myślałam, że zrobię z łatwością, ale tak to myślę, że będzie około 60-70%.
1: Czy to był jakiś taki najtrudniejszy dla ciebie egzamin, czy na coś jeszcze czekasz z niepokojem?
6: Jeszcze będę zdawać fizykę, to będzie na pewno najtrudniejsze, ale cieszę się, że już mam to za sobą.
7: No, matematyka rozszerzona okazała się być jednak dosyć sporym problemem. Udało mi się zrobić więcej wszystkie zadania, ale czy dobrze, to jeszcze się okaże.
1: Przed wieloma osobami kolejne rozszerzenia i egzaminy ustne. Dla wielu maturzystów to właśnie te ostatnie są najbardziej stresujące.
0: Nasza reporterka Anna Pałamar w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy. Dodam, że od nieco ponad godziny maturzyści mierzą się z pisemnymi egzaminami z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Jutro odbędą się egzaminy z wiedzy o społeczeństwie i języka niemieckiego. Oczywiście życzymy powodzenia. Będzie dobrze. Spokojnie.

0: Słuchacie radio RMF 24. Na zegarze już prawie 22 minuty po 15. No, zaczniemy od cytatu. Obiecaliśmy i zrobiliśmy to. Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej zaskarżyła umowę Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości. Tak napisał na platformie X minister rolnictwa Stefan Krajewski. Chodzi o to, że Polska złożyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na umowę z krajami Mercosuru. Więcej o tym wie nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Co wiadomo już o tej skardze?
1: No wiadomo, że została złożona. Trybunał Sprawiedliwości jeszcze oficjalnie tego nie potwierdza, ale no to jest kwestia prawdopodobnie kilku godzin. Wiadomo, że ta skarga zawiera także tak zwany wniosek o zabezpieczenie, czyli wstrzymanie stosowania tej części handlowej umowy, która już weszła w życie 1 maja, a we wniosku tym Polska skarży się na samą decyzję Rady i Komisji Europejskiej i chce jej unieważnienia. To jest taki najmocniejszy krok prawny i przypomnę, że wcale to nie było takie ewidentne od samego początku, bo przecież premier Donald Tusk nawet mówił, że nie przewiduje złożenia skargi. Potem jednak PSL rzeczywiście naciskał i to zrobiono. Tutaj minister rolnictwa jakby się chwali, że Polska jako jedyny kraj złożył tę skargę. No nie wiem, czy to jest taki powód do chwały, bo jednak jakby więcej krajów złożyło, a przypomnę, że przeciwko umowie z Mercosurem głosowały Francja, Austria, Irlandia i Węgry. No jeżeli by było więcej tych krajów, no to jednak by była większa presja. No ale okej, złożyliśmy ten wniosek, zaraz będzie on rozpatrywany, to zajmie około 20 miesięcy, zanim będzie jakaś decyzja, jeżeli chodzi o wyrok, natomiast w ciągu kilkunastu tygodni powinna zapaść decyzja wiceprezesa TSUE w sprawie tego zabezpieczenia, to znaczy wstrzymania tej umowy, która już weszła w życie, ta część handlowa. Z moich takich informacji wynika takich, ale raczej z rozmów z prawnikami, to raczej no niewielkie są szanse na to, żeby wiceprezes TSUE się jakby no zgodził się z tym wnioskiem Polski. No ale to będzie jakaś decyzja, którą poznamy najwcześniej.
0: Kasiu, a co z wnioskiem Parlamentu Europejskiego o opinię co do zgodności tej umowy z unijnym prawem?
1: No Polska też dołączyła się w tym samym czasie, czyli no to było wczoraj wieczorem, kiedy składała tą skargę, dołączyła do tego wniosku o opinię i jako strona postępowania. Teraz to przypomnę, jest takie troszkę, no mniej, nie jest tak mocne jak skarga, bo tu chodzi o takie działanie jakby prewencyjne, które jednak wstrzymuje całkowitą ratyfikację umowy, również tą część, no a przede wszystkim tą część polityczną, no bo ta handlowa weszła w życie. I tu chodzi o to, żeby TSUE stwierdził, czy to podzielenie tej umowy na

0: handlową i tą polityczną jest zgodne z unijnym prawem. I tutaj Polska dołączyła do tego postępowania. To da Polsce możliwość udziału i zabierania głosu podczas rozpraw. Będzie Polska mogła wspierać swoimi argumentami Europarlament. Ale i tutaj też no, jakiś wyrok zapadnie nie wcześniej niż za 20 miesięcy.
1: No bardzo ciekawe, czy Polska coś tutaj zdziała, czy jesteśmy w stanie coś więcej ugrać. Nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino, bardzo dziękujemy, Kasiu.
0: Dziękuję również.
1: I do usłyszenia. Dzięki.

0: A już teraz fakty o 15.30.
1: Samochód osobowy potrącił pieszego na Krajowej Dziesiątce w Kaliszu Pomorskim między Wałczem a Reczem. To województwo zachodniopomorskie. W miejscu wypadku policja wprowadziła ruch wahadłowy. Utrudnienia na Krajowej Siódemce między Kazuniem Nowym a Łymiankami na Mazowszu. Tam doszło do kolizji auta dostawczego z osobowym. Zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Warszawy. To był trudny egzamin, tak szczecińscy uczniowie ocenili maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym. Jak mówili naszej reporterce Annie Pałamar, niewiele osób wyszło z egzaminu wcześniej.
2: Starałem się napisać tyle, ile mogłem. 3 godziny w pełni wykorzystane i zobaczymy, jak to pójdzie. Trzymam kciuki, żeby było jak najlepiej.
3: Jak wrażenie, jak poszło?
4: Tak średnio, z 10% może będzie.
3: Mogło być lepiej. Myślę, że będzie około 60-70%.
5: Okay, nie, no to bardzo dobry wynik.
3: Nie było najgorzej.
6: Było trudno, ale poszło dobrze.
1: Czy zadania zostały rozwiązane poprawnie, okaże się na początku lipca.
7: Odsłaniamy fakty.
1: O tym, że ziewanie jest zaraźliwe, nikogo nie trzeba przekonywać.
8: Okazuje się, że jesteśmy podatni na to dużo wcześniej niż myślano.
1: Doniesienia włoskich naukowców na ten temat właśnie przynosi Grzegorz Jasiński.
8: Witam ponownie.
1: Grzegorzu, dużo wcześniej, to znaczy?
8: Jeszcze w łonie matki. Badania pokazują, że już w ciąży dzieci reagują na ziewanie mam, co może być jednym z pierwszych przejawów więzi emocjonalnej między matką i dzieckiem.
1: A na czym konkretnie te badania polegały?
8: W eksperymencie uczestniczyło 38 kobiet w ciąży, którym pokazywano filmy m.in. ze scenami ziewania. Badanie polegało na jednoczesnym monitorowaniu mimiki matek oraz ruchów twarzy płodów. W pierwszym przypadku z pomocą kamery, w drugim aparatu USG. Okazało się, że dzieci znacznie częściej ziewały po tym, jak ich matki same ziewały. Reakcja pojawiała się średnio po około 90 sekundach. Dotychczas sądzono, że zaraźliwość ziewania pojawia się dopiero w późniejszym dzieciństwie, kiedy rozwijają się umiejętności społeczne. Teraz wygląda na to, że te mechanizmy mogą funkcjonować już na etapie życia płodowego.
1: Za chwilę jeszcze klub ekonomiczny. Na fakty o 16 zapraszam już w imieniu Marleny Chudzio i Bogdana Zalewskiego.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Popołudniowy program w Radiu RMF 24. Izraelski System Obrony Powietrznej Żelazna Kopuła wykazuje prawie 99% skuteczność w walce z pociskami bojowników Hamasu i Hezbollahu. Przekazał dzisiaj Yuval Steinitz, prezes państwowej firmy zbrojeniowej z Tel Awiwu. Jak przekazał, od czasu ataku Hamasu 7 października 2023 roku te organizacje wystrzeliły w kierunku Izraela około 40 tysięcy pocisków. Dodał, że system okazał się również skuteczny w starciach z irańskimi pociskami balistycznymi. Przypomnę, że Izrael dysponuje 3 systemami obrony powietrznej, no i każdy przeznaczony jest do zwalczenia innego rodzaju zagrożeń. Najbardziej znanym z nich jest właśnie żelazna kopuła, która jest zaprojektowana do zwalczania pocisków krótkiego zasięgu, wystrzelonych z odległości od 4 do 70 km. Drugim systemem stosowanym przez Izrael jest tak zwana Proca Dawida, przeznaczona do przechwytywania pocisków wystrzeliwanych z odległości od 70 do 300 km. Ostatni system to Strzała. Jej rakiety zaprojektowane do niszczenia pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu podczas najwyższej fazy lotu przez górne warstwy atmosfery lub w przestrzeni kosmicznej.

0: Popołudniowy program w radiu RMF 24. No dla kierowców z południa Wrocławia to nie jest szczególnie udany dzień. Po tym jak ruszyła przebudowa gazowej, dwa wielkie osiedla, Brochów i Jagodno, no, dosłownie stanęły. To tymi ulicami miasto poprowadziło objazd, a są to najbardziej oblegane wylotówki z miasta. W efekcie rykoszetem dostały także kameralne osiedla domków jednorodzinnych pod Wrocławiem. W Iwinach jest nasz wóz satelitarny. Łączymy się z Martyną Czerwińską. Dzień dobry, Martyno.
1: Dzień dobry, witam z Iwin.
0: Łączyłaś się z nami rano, wtedy na ulicach był Armagedon. Jak jest teraz, powiedz?
1: Niestety, podobnie jak rano, ulica Opolska, która prowadzi do Radwanic, do Siechnic, do Uławy, ale także na przykład do Opola, dosłownie stoi już 3-kilometrowy korek tam mamy. Podobnie buforowa na Jagodnie. Z tej trasy korzystają z kolei nie tylko wrocławianie, ale mieszkańcy podwrocławskich miejscowości, takich jak Żerniki Wrocławskie, Żurawina, czy właśnie Iwiny, w których jesteśmy. Zniecierpliwieni kierowcy szukają więc objazdów kluczą osiedlowymi drogami i w ten sposób trafiają na bukszpanową, na której właśnie stoimy. Mała uliczka z domkami jednorodzinnymi, bez chodników, zamieniła się właściwie w autostradę. Obok mnie kilkoro mieszkańców, którzy są zaniepokojeni tym, co się tutaj dzieje. Czego najbardziej się obawiacie?
2: Szanowne słuchaczki, szanowni słuchacze, bardzo dziękujemy tej redakcji RMF za wizytę. Obawiamy się przede wszystkim zmożonego ruchu tutaj. Jest po prostu wylany asfalt w trybie jedno-dwudniowym. Został wysypany tłuczeń, jest bardzo niebezpiecznie, kurzy się. Nie ma jak przejść z wózkiem. Sąsiedzi też boją się w ogóle wychodzić z domów. Ruch zaczyna się bardzo rano, później też się wzmaga gdzieś koło 15, 16, 17. Jest tłoczno, została ta droga zrobiona, że tak powiem, kolokwialnie, przepraszam, na rympał w parę dni, więc naprawdę jest tutaj masakra.
1: Obawiacie się przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci. One nie są przyzwyczajone do takiego ruchu na tej ulicy. Jak powiedziałam, to jest osiedlowa droga, która do niedawna właściwie była polną drogą. Pan wie o tym najlepiej.
3: Tak, właśnie w tej chwili mój dwuletni synek wrócił ze żłobka. Zaraz jest tu akurat z moją żoną obok mnie. My mamy dwuosobowy wózek, dwudziecięcy, że tak powiem. I na tej wąskiej drodze nie da się nawet wejść na zwężeniu z przodu. No i takiemu dwulatkowi czy trzylatkowi, gdzie jest ich paręnaście w tym momencie tutaj, nie da się wyjaśnić, że w tej chwili nie może wyjechać. Po prostu nie może jechać do kolegi tutaj na piaskownicę do sąsiada, tylko musi zaczekać na mnie, żebym ja wyszedł po pracy i go zabrał przez tą polną drogę już w tej chwili asfaltową, która jest nawet nałożona na wszystkie studzienki i inne kanalizacje, które są w tej chwili pod studzienką, pod asfaltem, więc generalnie ucierpieli tutaj też dorośli, którzy się w ogóle mogą budować albo budują.
1: Wiem, że narzekacie też na to, że to osiedle zostało odcięte na przykład od Brochowa i ta podróż także wam się bardzo wydłużyła.
4: Tak, ponieważ gdyby spojrzeć na mapę miasta, Iwiny są otoczone w zasadzie przez Wrocław z kilku stron. I my dotychczas oczywiście często korzystaliśmy z ulic osiedlowych i rozumiem mieszkańców ulicy Koreańskiej, którzy narzekali na ten ruch, ale jakby z dnia na dzień zostaliśmy odcięci z możliwości powrotu do domu, ponieważ wyjeżdżamy jak dotychczas przez ulicę Koreańską jednokierunkową i następnie musimy wracać bardzo długimi objazdami. Niektórzy sąsiedzi nawet godzinę muszą stać w korkach, żeby wrócić do domu, a ci, którzy jadą 3 minuty do przedszkola zawożąc swoje dzieci, muszą poświęcić rano co najmniej 40-45 minut na to, żeby wrócić do domu.
1: Ta podróż trwała także dłużej na opolskiej buforowej już dziś wspomnianej. Ja oczywiście zapytałam miasto o to, czy nie dało się tego inaczej zaplanować, czy nie dało się współpracować z gminą Siechnice, która tutaj również ma coś do powiedzenia. Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta powiedział mi, że nie dało się tego lepiej zaplanować.
5: Niestety nie dało się tego zrobić inaczej. Mówię niestety, ale to wszystko wynika z analiz, które zostały przeprowadzone przez Wydział Inżynierii Miejskiej we Wrocławiu. Te analizy wskazały, że właśnie najbardziej optymalną opcją, żeby w ogóle jakoś ten ruch przeprowadzić w tej części, a wiemy, że nawet kiedy ten ruch funkcjonuje normalnie, dosyć ciężko się jeździ w południowo-wschodniej części Wrocławia, stąd też ten remont wiaduktów przy ulicy Gazowej i Karwińskiej, przecież tam jest bardzo ciężkie skrzyżowanie. zachowanie. Mieszkańcy podróżujący stoją tam często w takim dosyć niebezpiecznym skrzyżowaniu. Tam będzie skrzyżowanie docelowo w ruchu okrężnym, które zrobimy, czyli nowe rondo, które ma też ten ruch jak w jakiś sposób rozprowadzać szybciej. Będą zrobione chodniki, ścieżki rowerowe, więc to jest taki pozytyw, żeby było lepiej. Najpierw musi być ciut gorzej. To zdecydowanie tak będzie, ale chciałbym tutaj bardzo mocno zaznaczyć, że są to zmiany tymczasowe. Są to zmiany do 30 sierpnia.
1: Te argumenty nie przekonują jednak mieszkańców. Oni planują tutaj, biorą pod uwagę protest. Jak on może wyglądać? Co chcecie zrobić?
2: Tak, planujemy protest. Pewnie pojawią się może banery, może częściej po prostu odwiedzania się sąsiadów między jednym a drugim blokiem. Może planujemy właśnie jakiegoś grilla, takiego z dnia na dzień. Coś mniej więcej takiego, jak fundowało nam właśnie miasto Wrocław z gminą Siechnice. Także tak myślę, że taką formę gdzieś właśnie protestu planujemy. Oczywiście wszystkie media społecznościowe, także inne radia, gazety.
1: My też tutaj na pewno będziemy do 30 sierpnia, jak usłyszeliśmy, potrwa remont ulicy Gazowej. Do tego czasu mieszkańcy muszą się uzbroić w cierpliwość albo walczyć o zmianę.
0: A my oczywiście bardzo serdecznie wspieramy mieszkańców Wrocławia w Radiu RMF 24.
6: Tu Radio RMF 24.
0: A już za chwilę po faktach o 16, które za 5 minut, w Radiu RMF 24 program Lekarz Dyżurny. Tym razem będzie o zdrowotnych skutkach biegania. No, zapraszam serdecznie w imieniu Marka Łabno. Kłaniam się nisko.

0: O godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
1: Polska jest ostatnim krajem na wschodniej flance, który graniczy z Federacją Rosyjską, która nie przywróciła obowiązkowego szkolenia. Nasze rezerwy są w gruzach, a przypomnijmy, wojny wygrywają rezerwiści, a nie armie zawodowe.
2: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Słuchaj już jutro.

0: Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Witamy serdecznie i zapraszamy o 16 na fakty.
1: Dzień dobry.
2: Kłaniamy się.
1: Groźny wypadek w Konopnicy niedaleko Lublina.
2: Szpitalnej pomocy udzielono 21 osobom.
1: Rozbój z użyciem noża.
2: Zarzuca się grupie Szwedów, którzy w Gdańsku zaatakowali Norwega.
1: Ruszyła krakowska fabryka sztucznej inteligencji.
2: Posłuchajcie, co będzie jej cybersercem.
1: To druga taka inwestycja w Polsce.
2: Dwadzieścia jeden osób jest poszkodowanych i trafiło do szpitali po groźnym wypadku, do którego doszło w miejscowości Konopnica obok Lublina.
1: Samochód osobowy zderzył się tam z busem.
2: Jedno z aut zjechało na przeciwległy pas jezdni.
1: Informacje na temat tego wypadku zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Witamy Michale, co ustaliłeś?
3: Do szpitali trafiło 19 pasażerów busa, wśród nich jest 5 dzieci, a także 2 osoby, które jechały osobowym Audi. 2 samochody zderzyły się na wyjeździe z Lublina w kierunku Rzeszowa. Odcinek, na którym doszło do tego wypadku, to jest przedłużenie ulicy Kraśnickiej w Lublinie. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Co kilka chwil dojeżdżają też kolejne karetki pogotowia. Ta trasa będzie zablokowana jeszcze przez co najmniej 3 godziny. Od policjantów przed chwilą usłyszałem, że kierowca busa był trzeźwy. Kierowca samochodu osobowego będzie dopiero przebadany pod kątem trzeźwości. Na razie muszą zająć się nim medycy.
1: Nowe fakty w sprawie tego wypadku sprawdzajcie w RMF FM.
2: W centrum Gdańska grupa Szwedów dokonała na Norwegu rozboju z użyciem noża.
1: Napastnicy zostali zatrzymani na lotnisku chwilę przed wylotem do Göteborga.
2: Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
1: Staszku, jakie jest tło tej skandynawskiej sprawy w Trójmieście?
4: Norweg przyjechał do Gdańska wraz z kolegą na kilka dni. W środę wieczorem chodzili po pubach i klubach, a w jednym z lokali poznali grupę Szwedów. Według śledczych po wyjściu z klubu sytuacja zmieniła się w brutalny napad. 4 mężczyzn otoczyło turystę, szarpało go i groziło nożem. Zabrali telefon i kartę płatniczą, a potem zmusili Norwega do podania PIN-u i wypłaty pieniędzy z bankomatu. Skradzioną kartą zapłacili w sklepie. W piątek policjanci zatrzymali podejrzanych na lotnisku w Gdańsku, kiedy czekali już na samolot do Szwecji. Mają od 17 do 23 lat. Jeden z nich przyznał się do kradzieży telefonu i karty. Pozostali nie przyznają się, jak mówi prokuratura, aby stosowali jakąkolwiek przemoc. Wszyscy trafili na 3 miesiące do aresztu. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia.
1: Już za chwilę lekarz dyżurny na antenie Radia RMF24.
2: Tak, od dzisiaj wszystko, co najważniejsze na temat zdrowia. Nasza informacyjna stacja oferuje Wam w poniedziałki po godzinie 16.
1: A zatem z nami jest już prowadzący program, lekarz rodzinny Marek Łabno.
2: Dzień dobry, Marku. O czym dzisiaj?
5: Dzień dobry. Dzisiaj na warsztat biorą bieganie oraz jego wpływ na nasze zdrowie. Coraz więcej osób biega lub chce zacząć przygodę z tym sportem. Ten odcinek będzie dla nich. Czy rzeczywiście kolana dostają tak bardzo w kość? Czy bieganie jest dla każdego? Czy mogą przydarzyć się Wam jakieś nieprzyjemności, kiedy często biegacie? Odpowiedzi na te pytania usłyszycie w Radiu RMF 24. Serdecznie zapraszam.
1: By włączyć Radio RMF 24, wystarczy wejść na naszą stronę rmf24.pl i kliknąć u góry ikonę playera.
2: Posłuchajcie lekarza dyżurnego.
6: O sztucznej inteligencji w faktach RMF FM.
1: Jej sercem będzie superkomputer Gaia, wyposażony w kilkaset najnowocześniejszych akceleratorów GPU.
2: Dziś w Krakowie zainaugurowano działalność drugiej w Polsce fabryki sztucznej inteligencji.
1: Pomoże budować modele językowe, m.in. dla start-upów i małych przedsiębiorstw.
7: I dzięki temu, że ułatwimy takiemu startupowi dostęp do danych, dzięki temu, że ta moc obliczeniowa, która często jest barierą, będzie nieodpłatna, dzięki temu, że będziemy w stanie im podpowiedzieć, jak najlepiej osiągnąć ich cel, liczymy na to, że taki produkt trafi na rynek szybciej, że taki produkt będzie bardziej zoptymalizowany do naszej specyfiki rynku, czy do celu biznesowego, który ten startup sobie stawia, tak żeby faktycznie przedsiębiorcy mogli skupić się nad tą częścią merytoryczną, a nie nad zapewnianiem, nad martwieniem się o to, skąd wziąć zasoby.
2: Tłumaczy dyrektor Cyfronetu AGH Marek Magryś.
1: W przyszłym roku do fabryki dostarczony zostanie nowy superkomputer.
2: A całość kosztowała 70 milionów euro.
1: O 16.30 usłyszycie o spektaklu z kultowymi polskimi utworami o miłości.
2: Opiekuje się nimi znana wokalistka Natalia Kukulska.
8: Koncert Za miłość podzieliłam na 3 akty.
2: Fakty kulturalne poświęcimy tej właśnie sztuce.
1: Szczegóły teatralnego projektu już za niecałe pół godziny.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Lekarz dyżurny w Radiu RMF 24. O zdrowiu i profilaktyce.
5: Marek Łabno i nowy odcinek Lekarza Dyżurnego. Witam bardzo serdecznie. Dziś trochę pobiegamy razem w moim programie, bo głównym bohaterem jest właśnie bieganie oraz jego wpływ na wasze zdrowie. Czy bieganie niszczy kolana? Jakie plusy niesie ze sobą ten sport? Kto powinien się trzymać od niego z daleka? Serdecznie zapraszam na najbliższe 2 godziny. Będziemy razem do 18:00.

Radio RMF24 i lekarz Marek Łabno. Dzisiaj poświęcony bieganiu. Bieganie jest jedną z najbardziej pierwotnych form ruchu człowieka. Dawno temu bieganie nie było ani modne, ani fancy. Było elementem naszego przetrwania. Antropolodzy podkreślają, że jako homo sapiens może nie jesteśmy najszybszymi ssakami. Za to zachowujemy wysoką zdolność do biegu wytrzymałościowego. Dzięki temu w zamierzchłych czasach mogliśmy dopaść dzikiego zwierza z przeznaczeniem na obiad. Polowaliśmy metodą persistent hunting, czyli po prostu zamęczaliśmy te zwierzęta długotrwałym pościgiem. Nasze ciało zdradza te adaptacje. Ścięgna Achillesa działa jak sprężyna magazynująca energię. Potrafimy się intensywnie pocić, a to daje nam przewagę termoregulacyjną nad wieloma zwierzętami. Mamy też stosunkowo długie nogi i stabilizację głowy dzięki więzadłu karkowemu. To wszystko sprawia, że bieganie nie jest tylko kolejną aktywnością. Taką aktywnością między latte a wizytą u barbera. Wiecie, ono jest wpisane w naszą biologię. I wierzcie mi, do biegania też naprawdę nie potrzeba zbyt wiele. To nie oznacza oczywiście, że każdy z was od jutra będzie biegać półmaratony. Współczesny styl życia sprawia, że sporo osób zaczyna biegać z marszu, czyli bez przygotowania, z siedzącej pracy, często mając nadwagę, z nieprawidłowym napięciem mięśniowym i do tego ograniczoną mobilnością. No i domyślacie się, że to nie jest najlepszy pomysł. O tym jeszcze będzie za chwilę. Ale generalnie bardzo warto, bo we współczesnym świecie bieganie to narzędzie zdrowia, sposób na stres, dla niektórych forma medytacji w ruchu, a czasem też rywalizacja i budowanie takiej sportowej tożsamości. Poza tym nie wiem, czy słyszeliście o tak zwanym runner's high, czyli stanie euforii po dłuższym wysiłku. Dawniej przypisywano go tylko endorfinom, a dziś wiadomo, że dużą rolę odgrywają też endokannabinoidy. Związki działające na podobnych receptorach jak substancje obecne na przykład w konopiach. A już za moment w radiu RMF24 ukryta prawda. Czyli czy bieganie niszczy kolana? Zaraz wracamy.

ryzyka tej choroby, a wręcz działa ochronnie. Oczywiście pod warunkiem, że nie biegacie od razu ultramaratonów po Tatrach jak górskie kozice i nie ważycie przy tym 140 kg. Chrząstka stawowa generalnie lubi ruch. To wcale nie jest struktura, która najbardziej się cieszy z apatii i z nic nie robienia. Gdy jej właściciel je chipsy i siedzi przed telewizorem i nic nie robi, wasza chrząstka płacze. Umiarkowane obciążenie mechaniczne sprzyja dobremu metabolizmowi chondrocytów, czyli komórek, które siedzą w waszych kolanach, a konkretnie w tej płaczącej przed chwilą chrząstce stawowej. Podkreślam tutaj słowa umiarkowane obciążenie. Jeden krok biegowy generuje siły reakcji podłoża sięgające nawet trzykrotności waszej masy ciała. Załóżmy, że będziecie powoli zwiększać obciążenie swoich tkanek miękkich, stopniowo wydłużając codzienne pokonywane w biegu dystanse. Wtedy wasze ścięgna, mięśnie, powięzi, ogólnie taki wasz system amortyzacji, będzie miał możliwość nadążyć za tempem treningu i będzie pracować prawidłowo. Istnieje coś takiego jak mismatch adaptacyjny. Zjawisko to polega na tym, że wasze serducho i wydolność z powodzeniem sobie radzi z intensywnością treningu. Natomiast właśnie struktury kolagenowe, takie jak ścięgna i więzadła kolan, już niekoniecznie. Tkanki miękkie, dużo prostsze przecież w budowie niż na przykład serce, paradoksalnie adaptują się do większego obciążenia czasem wolniej. Ola Boga, nie biegaj tyle, bo skończysz ze zwyrodnieniem kolan. Jeśli usłyszycie taki tekst od swojej cioci na następnej Wigilii, to już wam podpowiadam, jak macie wtedy zareagować. Ależ ciociu! Największym czynnikiem ryzyka choroby zwyrodnieniowej kolan jest podeszły wiek, wysoka masa ciała oraz przybyte wcześniej urazy kolana, a nie bieganie. Natomiast potem, jak uspokoicie już apodyktyczną ciocię, to warto zapamiętać jeszcze jedno. U biegaczy faktycznie nieco częściej można zaobserwować zespoły przeciążeniowe czy tendinopatie wywołujące bóle kolan. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, gdzie jest wasza granica i dać sobie czas na adaptację. Nie od razu powstał program Lekarz Dyżurny i nie od razu da się przebiec cały maraton. A już za chwilę zastanowię się z wami, dlaczego wasi znajomi po 30 nagle wszyscy zaczynają biegać. Bądźcie blisko RMF24.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Trump kontra Fed. Walka o niezależność banku centralnego i stopy procentowe nabiera tempa.
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.

0: Na zegarze 16:30. Pora na najnowsze fakty RMF FM.
1: Co najmniej kilka godzin potrwają utrudnienia po groźnym wypadku, do którego doszło w miejscowości Konopnica obok Lublina.
2: Jest to fragment starej drogi wojewódzkiej Lublin-Bełżyce.
1: Jak informowaliśmy w faktach, bus zderzył się tam z samochodem osobowym.
2: 21 osób, w tym 5 dzieci, trafiło do lubelskich szpitali.
1: Droga jest całkowicie zablokowana. Służby kierują auta na objazdy.
2: Prezydent zawetował projekt ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne.
1: W dokumencie zapisano, że zadania walki z korupcją ma przyjąć Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowa Administracja Skarbowa.
2: Karol Nawrocki zawetował też nowelizację ustawy o kształtowaniu systemu rolniczego.
1: Podpisał natomiast 9 aktów prawnych, m.in. o szkolnictwie wyższym i nauce oraz nowelizację kodeksu postępowania karnego. W reprezentacji zadebiutował jako młody siatkarz w 2017 roku.
2: Wraca do niej dopiero teraz, po 9 latach.
1: Bartłomiej Lemański przyznaje, że w młodym wieku nie poradził sobie z mentalnymi wyzwaniami związanymi ze sportową karierą.
2: Przełomem było skorzystanie z pomocy psychologa.
3: Myślę, że taką pierwszą styczność 2 lata temu mieliśmy. No i ta praca różnie się układała, bo ja też na początku byłem sceptycznie do tego nastawiony, ale no bardzo to zaowocowało w tym, jak ja postrzegam siebie jako zawodnika. To też jakby jest taki sam proces, jak pójście na siłownię. No, w tydzień się tego nie wypracuje, trzeba pracować miesiącami.
1: Więcej możecie przeczytać na rmf24.pl.
2: Dodam, że Lemański sam teraz jest studentem psychologii.
1: Frapująca historia.
2: Czekając na barbarzyńców, taka propozycja padnie w faktach kulturalnych RMF FM.
1: Tak. Witamy serdecznie, noblista na scenie. Zaprasza tak Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
4: Dzień dobry. Opowieść o społeczeństwie, które potrzebuje wroga, żeby usprawiedliwić lęk i przemoc. Taki pomysł miał reżyser Bartosz Szydłowski. Spektakl inspirowany powieścią literackiego noblisty Keciego to jest nowość na afiszu w krakowskim Teatrze Łaźnianowa. Twórcy przedstawienia przekonują, że ci tytułowi barbarzyńcy najczęściej nie istnieją, są tylko przez nas wytwarzani. W obsadzie Małgorzata Gorol, Marta Zięba, Maciej Charyton i Krzysztof Zarze. Koncert Za Miłość to autorskie widowisko audiowizualne przygotowane specjalnie na początek poznańskiego Malta Festiwalu. Opiekę artystyczną objęła Natalia Kukulska i podzieliła spektakl na 3 części.
5: Pierwszy akt nosi tytuł Zakochani, Za Miłość, co się zaczyna. Drugi SOS, Za Miłość, co boli. A trzeci Wiwat, Słodka Miłość, Za Miłość, co zwycięża.
4: 21 czerwca wystąpią m.in. Grzegorz Turnau, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Jakub Józef Orliński, Zalia i Krzysztof Zalewski. Towarzyszyć im będzie 40-osobowa Cooperate Orchestra. Diabeł ubiera się u Prady 2 świetnie sobie radzi w kinach. Na koncie tej produkcji z Meryl Streep i Anne Hathaway w rolach głównych są już 433 miliony dolarów na całym świecie. To wyraźnie przebija wynik pierwszej części sprzed 20 lat.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Marek Łabno. Dzisiaj w programie Lekarz Dyżurny słuchacie o bieganiu oraz o tym, jak wpływa ono na wasze zdrowie. Kojarzycie wśród waszych znajomych osoby, które do tej pory absolutnie nie miały nic wspólnego ze sportem i nagle zaczynają się ruszać, więcej biegać? Możecie zareagować na to zachowanie w dwojaki sposób. Pierwsza opcja, będziecie pod wrażeniem tych ludzi i zainspirowani ich działaniem też zaczniecie się ruszać, być może biegać. Druga opcja, popatrzycie na nich z pogardą myśląc, co? Bieganie? Po co robić z siebie sportowca? A dla niektórych nawet pośmiewisko na osiedlu. Namawiam was dzisiaj, żeby przyjąć tą pierwszą postawę. Już tłumaczę dlaczego. Życiowych coachów i trenerów odnoszenia sukcesów jest w internecie pełno i namawiają do rozmaitych rzeczy. Od wstawania o 5 rano, niezależnie od waszego chronotypu, po korzystanie z magicznych suplementów pochodzących od samej matki natury. Tymczasem organizm człowieka od tysięcy lat potrzebuje po prostu ruchu, snu, światła dziennego i normalnego jedzenia. I tu na białej klaczy wjeżdża bieganie. Proste i skuteczne. Podobnie jak robienie 10 tysięcy kroków dziennie. Ale dlaczego za bieganie często biorą się ludzie w określonym wieku? Po 30, po 40 oraz tacy, którzy absolutnie nigdy nic nie ćwiczyli. A nie nastolatkowie czy bardzo młodzi dorośli. Z wiekiem coraz gorzej się regenerujecie. Osoby z nadwagą lub otyłością z wiekiem też zauważają, że z roku na rok coraz ciężej jest im schudnąć. Lipidogram. Zaczynacie ogarniać w pewnym momencie, co to w ogóle jest. Wcześniej pomiary cholesterolu nie miały takiego znaczenia. Sporo osób zauważa u siebie te zmiany i chce coś zrobić. Bieganie jest treningiem aerobowym, więc jest też jedną z najlepszych metod poprawy waszego zdrowia metabolicznego. Biegając, poprawicie waszą wrażliwość na insulinę, obniżycie ciśnienie tętnicze, zmniejszycie ryzyko cukrzycy typu drugiego oraz ogólnie chorób sercowo-naczyniowych. Wpłyniecie pozytywnie na ten mityczny lipidogram, redukując poziom cholesterolu całkowitego. Natomiast jak ze wszystkim, z bieganiem też da się przesadzić. Hobby w przypadku biegania jakoś szczególnie często potrafi zamienić się w religię, w której liczy się wyłącznie tętno spoczynkowe i tak zwane długie wybieganie. Z mojego lekarskiego punktu widzenia warto szukać kompromisów i zdrowego rozsądku. Jest też coś takiego jak paradoks zdrowego biegacza. Kiedy w ogóle się nie ruszacie, ryzyko chorób cywilizacyjnych rośnie. To jest chyba jasne, prawda? Jeśli biegacie odpowiednio dla siebie, nie za mało, nie za dużo, zaczynają rosnąć korzyści zdrowotne. Ale jeśli wchodzicie w ekstremalne dystanse i ekstremalne przeciążenia, wtedy wasze ciało niekoniecznie musi bardzo świętować z tego powodu. Nie oznacza to z automatu, że bieganie maratonów jest szkodliwe. Absolutnie nie. Bardziej chodzi o to, że dalsze potężne obciążenia niekoniecznie dodają dalszych korzyści. A czy to bieganie w ogóle ma jakieś minusy? Czy jest na ziemi ktokolwiek, kto nie powinien biegać? Zostańcie z nami w radiu RMF24.

Radio RMF24 i Marek Łapno. Wciąż naszym głównym bohaterem jest dzisiaj bieganie. No dobra, bo już o tym, jakie to wspaniałe się ruszać. Jak bardzo poprawi się wasz metabolizm, kiedy biegacie. Chyba każdy powinien biegać, tak? I to od zaraz. Ale czy na pewno? No oczywiście, że nie. Zacznijmy od osób z dużą nadwagą lub otyłością. W sieci pewnie znajdziecie filmiki typu: ważyłem 120 kg, zacząłem biegać i teraz zostałem buddyjskim mnichem ważąc 70 kg. Ale biomechanika jest nieubłagana. Siły reakcji podłoża, o których już wam wspomniałem dzisiaj, osiągają wielokrotność masy ciała. Jak się możecie spodziewać, nie tylko kolana dostaną wówczas łomot. Stawy skokowe, ścięgna i powięzi również będą prosić o litość. Bezpieczniejszą opcją dla osób z nadwagą i otyłością będzie na początek szybki, regularny marsz, ćwiczenia w wodzie typu aqua fitness, niekoniecznie pływanie, czy rower. Druga grupa, która powinna bardzo ostrożnie podchodzić do biegania, to osoby z aktywnymi problemami ortopedycznymi. Niestabilność stawów kolanowych, świeże uszkodzenia łąkotki, zaawansowana choroba zwyrodnieniowa. Jeśli ktoś z was walczy z takimi rzeczami, odpuśćcie bieganie. Niewskazane jest bieganie i ogólnie intensywny ruch też u pacjentów kardiologicznych. Kiedy macie niewyrównaną arytmią, leczycie się z powodu niewydolności serca albo macie poważniejsze wady zastawkowe, skonsultujcie się ze swoim lekarzem, zanim zaczniecie się ruszać na poważnie. Czy mamy na sali jeszcze kogoś, kto powinien podchodzić do biegania z ostrożnością? Oj, teraz będzie coś bardzo nieoczywistego. Według mnie nie powinni biegać bez konkretnego planu ludzie z niektórymi schorzeniami psychiatrycznymi. U osób z zaburzeniami odżywiania, z kompulsywną potrzebą spalania kalorii czy uzależnieniem od wysiłku bieganie może nie być zdrowym nawykiem. Staje się mechanizmem regulacji lęku albo poczucia winy. I otoczenie to wynagradza, bo taki biegający człowiek jest przecież fit. Ale uwaga, taka osoba wymaga wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego. Dlatego, drodzy rodzice, jeśli widzicie takie zachowanie u swojego dziecka, że na przykład leczyło się psychiatrycznie z powodu anoreksji i nagle zaczyna super dużo biegać, spróbujcie zauważyć szerszy kontekst tej sytuacji. Nie mówię od razu, że bieganie w tym wypadku jest bezwzględnie szkodliwe. Pytanie tylko, czy taka osoba nie potrzebuje profesjonalnej pomocy, a bieganie jest tylko przyklejonym plastrem na większy psychiczny problem? I na koniec pytanie, jak myślicie, jakie zjawisko potrafi wywołać jednocześnie zaburzenia hormonalne, spadek libido, zaburzenia odporności, a czasem depresję? Odpowiadam, przewlekłe przetrenowanie. Czyli ponownie, nie przesadzajcie. Poza tym nie każdy musi lubić biegać, ale każdy powinien lubić jakiś ruch. Kwestia dopasowania do siebie odpowiedniej formy aktywności fizycznej. Ja osobiście nie cierpię biegać, ale bez treningów sztuk walki padłbym trupem. One są moim stabilizatorem nastroju. Już za chwilę porozmawiam z profesor Martą Mańczuk z Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Zostańcie z nami.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już jutro po 16:00.

0: Jest 17. Zapraszam na fakty RMF FM.
1: Kładziemy się nisko. Krajobraz po głośnej bitwie na bity w Muzeum Sobieskiego.
2: Kto odpowie za zezwolenie na technoimprezę w Wilanowie?
1: Posłuchajcie, jak tłumaczy się minister kultury Marta Cienkowska.
2: I co ze szkodami po hucznej zabawie w historycznym plenerze?
1: W faktach także wrocławska buforowa,
2: która stała się buforem komunikacyjnym.
1: Oraz zawiercie żyjące siatkówką.
2: Burza po imprezie techno na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
1: Dyrektor tej placówki przeprasza.
2: A Ministerstwo Kultury wyjaśnia, dlaczego doszło do organizacji głośnego koncertu.
1: Podczas hucznej i sobotniej zabawy na obszarze objętym ochroną konserwatorską zniszczono trawniki i krzewy. Spłoszono też zwierzęta.
2: W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co ustaliłeś w tej sprawie?
3: Ministerstwo Kultury nie wyraziło zgody na koncert, a nawet nie miało takiej możliwości, bo wniosek od organizatora nigdy nie wpłynął do resortu. Szkody ma ocenić konserwator zabytków, a minister Marta Cienkowska nie wyklucza wyciągnięcia konsekwencji wobec dyrekcji Muzeum w Wilanowie.
4: Zobaczymy, co będzie w wyjaśnieniach. Ja już uruchomiłam naszych dyrektorów departamentów wczoraj. Już jesteśmy po konsultacjach z konserwatorem zabytków i wiemy, co tam się wydarzyło i jak wyglądał ten proces. O tyle jeszcze czekamy na informacje od pana dyrektora.
3: Tak, wiadomo już, że zgodę na koncert wydał konserwator zabytków. W decyzji zobowiązał organizatora do przywrócenia terenu do stanu sprzed montażu sceny. Organizator z kolei zapewnia, że w ciągu kilku dni niezbędne naprawy zostaną wykonane.
1: A teraz ostrzegamy zmotoryzowanych w Kujawsko-Pomorskim. Są utrudnienia na trasie S5 przy wyjeździe ze Żnina w stronę Poznania.
2: Doszło tam do awarii ciężarówki amerykańskiej armii. Trwają przygotowania do odholowania pojazdu. Jezdnia jest zablokowana, wyznaczono objazdy.
1: O, prawdziwy drogowy Armagedon na południu Wrocławia.
2: Po tym, gdy miasto zamknęło z powodu przebudowy ulicę Gazową, dwie najpopularniejsze wylotówki z miasta, Buforowa i Opolska, toną w korkach.
1: Buforowa, nomen omen. Rozgoryczeni są nie tylko kierowcy, ale także mieszkańcy kameralnych osiedli, bo część osób próbuje objeżdżać tamtędy utrudnienia.
2: W Iwinach jest nasz wóz, łączymy się z Martyną Czerwińską.
1: Witamy serdecznie, Martyno. Mieszkańcy grożą protestem. Co planują zrobić?
5: Na przykład grilla na środku drogi, uniemożliwiając przejazd samochodom, tak aby miasto zrozumiało, że wąska, do niedawna polna ścieżka bez chodnika nie nadaje się na ruch tranzytowy.
6: Ja to niestety powiem tak kolokwialnie, to warcholstwo, które się po prostu tutaj zadziało, wywróciło tutaj mieszkańcom naprawdę do góry nogami życie. No my jako mieszkańcy naprawdę się na to nie zgadzamy.
5: Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przekonuje mnie, że decyzja o objazdach była przemyślana i mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość.
7: Niestety nie dało się tego zrobić inaczej. Mówię niestety, ale no to wszystko wynika z analiz, które zostały przeprowadzone przez Wydział Inżynierii Miejskiej we Wrocławiu.
5: Utrudnienia potrwają do końca wakacji. W podwrocławskich Iwin Martyna Czerwińska.
8: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
2: Wielkie świętowanie w Zawierciu.
1: No to z tego miasta, przypomnijmy, w województwie śląskim jest drużyna, która zdobyła Mistrzostwo Polski w siatkówce.
2: Dlatego mieszkańcy nie kryją radości.
9: Ogromna duma moim zdaniem.
10: Siatkówka dla mnie to jest, tak mnie trzyma, że normalnie rzucam inne prace, jak się to mówi, no nie?
11: No i świetnie. Bardzo mi się podobało, chociaż cały nie oglądałam. Ale super. Kibicuję z całego serca.
12: Tu wszyscy kibicują, rozumiem.
11: Myślę, że na pewno. Nawet tu bardzo, bo to jest jedyny sport, który nam się tutaj udaje.
12: Ludzie rozmawiają, tak? Dzisiaj?
13: Tak, rozmawiają. Oczywiście, że rozmawiają. Niektórzy po 3 razy mecz oglądali, także...
12: Już tyle razy?
13: Tak, także bardzo się cieszymy, jasne, że tak.
14: No super, grali cały sezon, należało im się jak najbardziej.
12: Zawiercie mistrzem, to brzmi dobrze, co?
14: Bardzo dobrze brzmi. Mam nadzieję, że będzie mistrzem Europy tak samo.
12: Spełnienie marzeń?
14: Jak najbardziej.
2: Z mieszkańcami Zawiercia bardzo szczęśliwie mnie rozmawiał Marcin Buczek.
1: Obfite jedzenie tuczy, a jedzenie, mówiąc kolokwialnie, na mieście tuczy jeszcze bardziej.
2: O najnowszych badaniach naukowych na ten temat powiemy w kolejnych faktach.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Radio RMF 24.
0: Lekarz Marek Łabno i popołudniowa audycja o zdrowiu w Radiu RMF 24. Jesteśmy w temacie biegania. Za chwilę moim gościem będzie profesor Marta Mańczuk z Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Jesteśmy razem do 18:00.

0: Coraz więcej osób biega, chodzi na siłownię albo po prostu próbuje się więcej ruszać. Aktywność fizyczna może nie tylko poprawić samopoczucie, ale też realnie wydłużyć życie. Jak ruch wpływa na ryzyko chorób cywilizacyjnych, a jak wpływa na ryzyko nowotworów? O tym porozmawiamy teraz w Lekarzu Dyżurnym. Naszym gościem jest dziś profesor Marta Majczuk z Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Bardzo serdecznie witam, pani profesor.
1: Dzień dobry.
0: Czy rzeczywiście regularna aktywność fizyczna może w jakikolwiek sposób wydłużyć życie?
1: Oczywiście. Aktywność fizyczna jest takim czynnikiem ochronnym, jeśli chodzi o wiele ryzyk, nie tylko w chorobach nowotworowych, ale wpływa bardzo pozytywnie na to, żeby nasz układ immunologiczny był silny. Pozwala nam utrzymać prawidłową masę ciała. Pomaga wzmocnić, przyspieszyć metabolizm. I w związku z tym ryzyko wielu chorób, które związane są z naszym stylem życia, jest po prostu niższe.
0: A czy ruch wpływa również na zdrowie psychiczne, na nasz poziom stresu, na jakość naszego snu?
1: Ogromnie. To ma niezwykle duży wpływ, ponieważ dzięki temu, że jesteśmy aktywni fizycznie, nasze wszystkie właściwie procesy, które zachodzą w naszym organizmie, są sprawniejsze. Poza tym pomaga nam aktywność fizyczna rozładować ten stres, który często jest przyczyną tego, że nie możemy zasnąć. Często właśnie, nie wiem, jesteśmy zdenerwowani, nie potrafimy się odstresować i Polacy też zamiast wybrać się na spacer, lubią sięgać po inne sposoby rozluźniania się, które mogą to ryzyko zwiększać. A aktywność fizyczna właśnie jest takim czynnikiem ochronnym. Poprawia nam samopoczucie i buduje zdrowie, a przez to wydłuża życie.
0: Myślę, że jest to dość nieintuicyjne, że aktywność fizyczna może też bardzo pozytywnie wpływać na redukcję ryzyka wszelkiej maści nowotworów. Pani profesor jest specjalistką w zakresie onkologii. Czy mogłaby pani coś więcej powiedzieć, w jaki sposób ruch może nas chronić przed rakiem?
1: Oczywiście. Musimy pamiętać, że bardzo duża część nowotworów, według różnych źródeł od 50 nawet do 80%, to są nowotwory związane ze stylem życia, czyli z tym, w jaki sposób żyjemy. I teraz te czynniki ryzyka są znane w większości. Jednym oczywiście palenie tytoniu, alkohol, ale również na przykład nadwaga, otyłość. I aktywność fizyczna, którą codziennie sobie dawkujemy, nie mówię tutaj o wyciskaniu ciężarów na siłowni po 3 godziny. Mówię o takim codziennym ruchu. Rower, spacer, pływanie, czy właściwie to, co lubimy. Po pierwsze, pomaga utrzymać prawidłową masę ciała, tak? Czyli to jakby w ten sposób taki pośredni zmniejsza ryzyko zachorowania nowotworu. Ale również niezależnie od masy ciała, aktywność fizyczna pomaga obniżać ryzyko nowotworów, szczególnie takich nowotworów, które związane są z siedzącym trybem życia, tak? Nowotworów jelita grubego, w ogóle nowotworów układu pokarmowego, ale również innych, także nowotworów piersi, szczególnie po menopauzie. Wiele nowotworów ma rozmaity wachlarz czynników ryzyka i tym właśnie ochronnym działaniem, które codziennie możemy sobie dawkować, jest właśnie codzienny ruch.
0: Czy bieganie może być dobrym sportem dla osoby, która do tej pory nigdy nic nie robiła?
1: Oczywiście, że tak. Bieganie jest w ogóle świetne, jeżeli nie mamy żadnych przeciwwskazań. To są takie fajne sposoby, żeby zacząć biegać i zaczyna się od takich 30-minutowych treningów, kiedy na przemian maszerujemy i trochę starajmy się podbiec i z każdym takim treningiem wydłużamy czas biegania w stosunku do tego marszu. I właściwie już po 2-3 tygodniach udaje nam się przebiec 30 minut. I to jest dla wielu osób nie do wiary. Przecież ja nigdy nie biegam, ja w życiu nie przebiegnę 30 minut. Ale właśnie stosując taki schemat, kiedy łagodnie wprowadzamy swoje ciało w ten tryb biegowy, jesteśmy w stanie to osiągnąć. I później 4 razy w tygodniu, prawda, sobie na takie pół godzinki wybiegamy i mamy już po prostu załatwioną aktywność fizyczną. Czujemy się świetnie, możemy bez wyrzutów sumienia zjeść ciastko. Zachęcam do tego.
0: A jeśli mielibyśmy powiedzieć naszym słuchaczom, którzy starają się tak excelowo, tabelkowo popatrzeć na swoje życie, na swoje zdrowie, jakie są minimalne czasy uprawiania sportu, uprawiania aktywności fizycznej w ciągu tygodnia? Ile by było optymalnie, minimalnie poświęcić na ruch?
1: No więc badania różnie mówią, różnie źródła mówią, ale takie 30 minut, 4 razy w tygodniu aktywności fizycznej o takim umiarkowanym natężeniu, zaraz postaram się wytłumaczyć, co to znaczy, to jest taka optymalna ilość. Oczywiście to wszystko też zależy, w jakim jesteśmy wieku, bo jak jesteśmy młodzi, to mamy tak naprawdę dużo więcej energii, mamy też więcej czasu i możemy być dużo bardziej aktywni fizycznie. Jeżeli jesteśmy trochę starsi, mamy jakieś choroby towarzyszące, no to wiadomo, że trzeba to dostosować do naszego stanu zdrowia, ale ważne jest, żeby te 30 minut takiej średniej intensywności wysiłku. I co to znaczy średniej intensywności? To jest wtedy, kiedy możemy jeszcze rozmawiać, ale już nie możemy śpiewać. Bo ja zawsze tak to tłumaczę, że jeżeli prawda, taka mocno intensywna aktywność, to jest wtedy, kiedy już nie możemy śpiewać, prawda? W sensie nie możemy śpiewać i nie możemy już rozmawiać. Natomiast ta średnia aktywność to jest wtedy, kiedy no nie zaśpiewamy, prawda? Bo nie pozwoli nam na to nasz oddech, ale możemy jeszcze rozmawiać i to jest taki właśnie dobry sposób, żeby rozpoznać, czy to jest właśnie ta intensywność, o którą chodzi w profilaktyce nowotworowej.
0: Jasne. Czyli widzicie, jak już biegacie i do tego śpiewacie, to znaczy, że się...
1: To już w ogóle super.
0: Tak, to już znaczy, że weszliście na inny, wyższy level biegania. Pani profesor, a czy trzeba robić jakieś badania przed rozpoczęciem aktywności fizycznej? Bo część osób powstrzymuje się z rozpoczęciem jakiegoś ruchu, bo stresuje się, że powinno zrobić 10-20 różnych rozmaitych badań.
1: Czy generalnie nie. Dlatego, że taka aktywność fizyczna właśnie nieforsująca to jest coś naturalnego. Coś, co naturalnie nasze ciało nie tylko potrafi, ale też lubi. Jeżeli oczywiście mamy jakieś choroby towarzyszące, no to trzeba tam pójść do lekarza, nie wiem, jeżeli mamy jakieś, nie wiem, kłopoty kardiologiczne, no to warto sprawdzić, jakie jest ciśnienie i tak dalej, ale generalnie niczego nie potrzebujemy poza wygodnymi butami i warto sobie wziąć przyjaciela, czy partnera, czy kogoś, bo fajnie jest z kimś rozpocząć taką przygodę z ruchem, ale jak ktoś woli sam, to też bardzo proszę. Najważniejsze, żebyśmy wybrali taki rodzaj aktywności fizycznej, który lubimy. Jeśli nienawidzimy biegać, to nie planujmy, że ja zacznę biegać od poniedziałku, bo to nie ma kompletnie sensu. Wybierzmy wtedy coś, co naprawdę lubimy. Czy to są kijki, czy to jest pływanie, czy to jest rower, czy to jest... no nie wiem, gra w badmintona, no wybierzmy to, co lubimy i to wystarczy. Bo jeśli będziemy to lubić, to rzeczywiście uda nam się wytrwać w takim postanowieniu, żeby to nie był jakiś taki jednorazowy zryw, ale żeby to się stało częścią naszego życia.
0: Panie profesor, na koniec taki take home message, takie jedno zdanie, które zostanie z nami i z naszymi słuchaczami na dłużej. Dlaczego warto się ruszać właśnie w kontekście profilaktyki onkologicznej?
1: Aktywność fizyczna jest czynnikiem ochronnym i zmniejsza nasze ryzyko zachorowania na wiele chorób nowotworowych. Ważne, żeby była codziennie, żeby to był taki wysiłek o średniej intensywności. Codziennie, no co drugi dzień, nie zawsze możemy, prawda, sobie pozwolić na codzienny ruch, ale żeby to się stało częścią naszego życia. I nie musi to być bieganie, nie musi to być siłownia, to może być taka aktywność fizyczna, którą lubimy. Wybierzmy to, co lubimy i wprowadźmy do naszego życia ten codzienny ruch.
0: Podpisuję się obydwoma dłońmi. Także po prostu zacznijcie się ruszać, nie zastanawiajcie się, czy warto, bo słyszycie, że zdecydowanie warto. Bardzo dziękuję, pani profesor.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Moim i waszym gościem była profesor Marta Majczuk z Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. A wy słuchacie programu Lekarz Dyżurny w Radiu RMF24.

treningu. Nie wstrzymywaj oddechu przy szybszych interwałach, ale też nie rób jakichś specjalnych eksperymentów z oddechem. Musisz oddychać tak, jak potrzebuje tego twoje ciało. Przy spokojnym biegu zazwyczaj będziesz oddychał przez nos i przez usta jednocześnie. Ale przy mocniejszym wysiłku będziesz potrzebował więcej tlenu, więc będziesz oddychał bardziej ustami. Lepiej oddychać głęboko, z przepony, niż płytko całą klatką piersiową. Czyli, że twój brzuch. Też warto, żeby ten brzuch przy oddychaniu trochę popracował. Wspomniałem wcześniej ci o rytmie, tak? No to taki protip. Rytm oddechu pomoże ci też utrzymać tempo biegu, żeby było stałe. Spróbuj na przykład jeden wdech na 3 kroki, jeden wydech na 3 kroki, 2 na 2, jak już zaczynasz zasuwać. Jeśli złapie cię kolka, odpocznij. Wydłuż bardziej wydech, na nim skup się mocniej niż na wdechu. Ale tak jak ci wspomniałem, oczywiście oddychanie jest niezbędne do życia i w ogóle, jednak skup się mocniej na odpowiednim tempie biegu, na regularnych treningach, na rozluźnieniu barków i klatki piersiowej, bo jak będziesz u góry cały pospinany, to twój oddech też będzie mniej efektywny. Pytanie numer 2. Czy bieganie po asfalcie jest szkodliwe? No to zacznę trochę w kontrze do tezy, którą postawiłeś w pytaniu. Wiesz, znam paru biegaczy, którzy regularnie ćwiczą na asfalcie i żyją. I ich kolana też żyją. Asfalt jest przewidywalny i jest równy. Łatwiej utrzymasz tempo na asfalcie, masz mniejsze ryzyko skręconej kostki w porównaniu z lasem czy innym nierównym terenem. No tak, asfalt jest twardy. Tak więc jak startujesz w Krakowie maratonie, to zwiększasz obciążenie stawów, ale też mięśni. Łatwiej o przeciążenia łydek, łatwiej o przeciążenia pasma biodrowo-piszczelowego. Miałem okazję być ostatnio właśnie jako lekarz na Krakowie maratonie. Jest jeszcze jedna rzecz. Jeden minus asfaltu, o którym czasem zapominamy. Wywrotka na leśnym trakcie jest potencjalnie dużo mniej traumatyczna niż gleba na asfalcie. Pozdrawiam z tego miejsca sympatyczną biegaczkę, którą wiozłem karetką do szpitala z kilkoma różnymi złamaniami właśnie po jednym upadku na asfalcie. Jak zatem żyć? Co robić? Po prostu mieszaj nawierzchnią, jak ćwiczysz. Nie fiksuj się na jednym typie dróg. Kup porządne buty. One są milion razy ważniejsze niż wszystkie leginsy, koszulki z kieszonkami na smartfon i bajery razem wzięte. Pytanie numer 3. Czy warto zmieniać sposób stawiania stopy, na przykład na śródstopie? Według mnie to jeden z największych mitów biegowych, bo tak, no, kwestia wprowadzenia dla osób mniej wtajemniczonych. Możecie stawiać stopy w trakcie biegu na kilka różnych sposobów. Pięta, śródstopie albo przodostopie. W sensie mówimy o tym, która część stopy jako pierwsza dotknie podłoża. I tak naprawdę każdy ze sposobów stawiania stopy może działać dobrze. Wielu wspaniałych biegaczy zaczyna na przykład ruch od pięty. Większym problemem jest sztywny krok, zbyt sztywny krok. Na przykład jeśli robisz też za długi krok albo sięganie nogą daleko przed ciało. Dlatego nie myśl, jak stawiać stopę. Po prostu biegnij. Spróbuj się rozluźnić, ląduj bliżej środka ciężkości. No i może to ciężkie do zrobienia, ale stawiaj lekkie kroki. Warto coś zmienić w swoim biegu wtedy, kiedy zaczynasz mieć nawracające kontuzje. Wtedy możesz podejrzewać, że twoja technika jest nie do końca dobra, albo kiedy świadomie trenujesz pod konkretne super efekty albo super ciężkie zawody. Mocno zachęcam cię do kontaktu z dobrym fizjoterapeutą, który oceni twój chód. Czy jest prawidłowy, czy jest symetryczny. Właśnie fizjoterapeuta oceni symetrię twoich stóp i kolan, oceni twoje napięcie mięśniowe. Problem może być większy niż sam sposób stawiania stopy. Okej, nie odchodźcie zbyt daleko, bo za moment przedstawię wam naszego gościa. A dziś jest nim dr Remigiusz Rzepka, trener przygotowania motorycznego i fizjoterapeuta. Będziemy dalej rozmawiać o bieganiu.

0: Czas na fakty RMF FM. Jest 17:30.
1: Biegły z zakresu ruchu drogowego i policjanci ustalają przyczyny groźnego popołudniowego wypadku w Konopnicy koło Lublina.
2: Bus zderzył się tam z samochodem osobowym. Do szpitali trafiło 21 osób, w tym 5 dzieci.
1: Droga będzie całkowicie zablokowana jeszcze przez kilka godzin.
2: Wyznaczono objazdy.
1: Czy Konfederacji grozi rozpad?
2: W popołudniowej rozmowie w RMF FM będziemy o to pytać przewodniczącego klubu partii Grzegorza Płaczka.
1: Chodzi o spór między Sławomirem Mentzenem a Krzysztofem Bosakiem dotyczący generała Wiesława Kokuły.
2: Na ten wywiad zapraszamy tuż po 18 w imieniu Grzegorza Sroczyńskiego.
1: Dane statystyczne pokazują, że już blisko połowa osób na całym świecie decyduje się na spożywanie posiłków poza domem.
3: W naszej części Europy co najmniej raz w tygodniu je na mieście ponad 1/3 z nas.
2: To ma jednak możliwe do zmierzenia konsekwencje. W studiu Grzegorz Jasiński i Grzegorzu, niepokojące doniesienia Międzynarodowego Zespołu Naukowców.
3: Dzień dobry. Badania prowadzone w 65 krajach pod kierunkiem naukowców z uniwersytetów w Getyndze i Heidelbergu pokazują, że jedzenie poza domem przyczynia się do plagi otyłości. Zaobserwowano, że w krajach o niskich dochodach osoby z otyłością jadają na mieście o 39% częściej niż osoby z prawidłową masą ciała, a osoby z nadwagą o 28% częściej. W krajach o średnich dochodach wskaźnik ten wynosi około 20%. Autorzy pracy nie namawiają, by z jedzenia w restauracjach zrezygnować, zwracają jednak uwagę, że częściej niż przy domowych posiłkach wybieramy tam potrawy silniej przetworzone, bardziej kaloryczne. I przy zwracaniu uwagi na cały bilans kaloryczny trzeba to uwzględniać.
2: Na pewno jedzenie na mieście to jeszcze jeden bilans jest droższy.
1: No to teraz trochę więcej o pieniądzach.
4: Ekonomia w faktach RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda, bogatszy o wiedzę na temat ubóstwa.
5: Witam. Co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej jest zagrożony biedą. Tak wynika z najnowszych wyliczeń Eurostatu, czyli Unijnego Biura Statystycznego. To oznacza, że na krawędzi żyje ponad 90 milionów osób na naszym kontynencie. Jak Eurostat wyliczył tak ogromną liczbę? Otóż według unijnych statystyków osoba zagrożona biedą to ktoś, kto zarabia mniej niż 60% średniego dochodu rozporządzalnego, czyli w Polsce to osoby, które miesięcznie mają do dyspozycji mniej niż 3240 zł. Dodatkowo do grona osób zagrożonych doliczane są osoby, które nie mogą sobie pozwolić na realizację co najmniej 6 z 13 podstawowych potrzeb życiowych, a te potrzeby to na przykład zdolność do kupowania sobie mięsa do jedzenia co najmniej co drugi dzień, albo zdolność do wymieniania zniszczonych ubrań na nowe. Według Eurostatu najwięcej osób zagrożonych biedą jest w Bułgarii, w Grecji i Rumunii. To prawie 30% populacji. Chociażby osoby, które są migrantami. Bardzo źle jest także w Hiszpanii i we Włoszech. W Polsce natomiast na krawędzi jest 15% mieszkańców, podobnie jak w Holandii czy Słowenii. Najmniejsza bieda jest w Czechach. Dotyczy 10% populacji. Poziom ubóstwa ma wpływ na ocenę każdego kraju i każdej gospodarki, w efekcie także na notowania walutowe. A dzisiaj euro drożeje i kosztuje 4,24 zł, dolar 3,60, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 4,90.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Łabno, wasz lekarz dyżurny. Cały czas dzisiaj opowiadam wam o bieganiu i o tym, jak dużo korzyści zdrowotnych z niego płynie. Moim gościem jest dr Remigiusz Rzepka, fizjoterapeuta oraz trener przygotowania motorycznego, przez lata współpracujący z federacjami sportowymi. Obecnie trenuje właśnie w tym zakresie m.in. reprezentację narodową w piłce nożnej. Ponadto wykłada na AWF w Katowicach i Warszawie. Witam cię serdecznie, Remigiuszu.
1: Cześć Marku, witam cię serdecznie.
0: Powiedz mi, jakie są najczęstsze błędy początkujących biegaczy?
1: Myślę, że takim najczęstszym błędem osób, które rozpoczynają bieganie, jest po prostu nieprzygotowanie się do tego biegania. Często panuje taka opinia, że biegać każdy może, można po prostu wstać, jeżeli się do tej pory tego nie robiło, z krzesła, z kanapy i rozpocząć bieganie. Ja do końca się z tą opinią nie zgadzam. Uważam, że zwłaszcza ktoś, kto do tej pory nie był aktywny ruchowo, kto nagle postanawia sobie biegać, nie ma na ten temat większej wiedzy, wstaje i zaczyna biegać, zawsze istnieje ryzyko, że może sobie zrobić jakąś krzywdę, przeciążyć się, robić to nieoptymalnie dla siebie.
0: Trzeba też wziąć poprawkę na to, że jednak ty ćwiczysz z profesjonalistami. Masz bardzo dużo kontaktu z osobami, które zawodowo ruszają się i tą aktywność fizyczną mają naprawdę na high level poziomie. Jednak w większości naszymi dzisiejszymi słuchaczami będą osoby, które nie ruszają się za bardzo, nie ruszają się za dużo. Proszę cię, spróbuj ich zachęcić do biegania i spróbujmy im to bieganie przedstawić jako taką przyziemną aktywność, bo można ją robić na wielu różnych poziomach, tak?
1: Wspomniałem o tym błędzie, który jest popełniany przez początkujących biegaczy, ale absolutnie jestem zwolennikiem aktywności ruchowej i biegania osób, które nawet nie uprawiają sportu wyczynowo czy półwyczynowo. Bieganie ma wiele zalet. Jest generalnie łatwo dostępne. Daje nam dużo korzyści, jeśli chodzi o wzmocnienie układu ruchu, poprawę funkcjonowania układu krążenia. Podtrzymuje nas w kondycji. Wiemy, że im jest ona wyższa, tym lepiej nam się funkcjonuje w życiu codziennym czy przy różnych aktywnościach, czy to zawodowych, czy takich zwykłych, potocznych, które chcemy realizować z rodziną czy z najbliższymi. Także w 100% jestem za tym, aby każdy się ruszał, biegał, ale dalej wrócę do naszej pierwszej kwestii. Warto się do tego przygotować. Warto zasięgnąć rady, być może spotkać się z trenerem fizjoterapeutą, który zajmuje się osobami aktywnymi ruchowo, niekoniecznie zawodowo, i sprawdzić, czy nasze ciało powinno być troszeczkę uelastycznione, czy powinniśmy się trochę wzmocnić, aby zapobiec kontuzjom o charakterze takim przeciążeniowym u osób, które nagle startują, mają jakiś bardzo ambitny plan i chcą go zrealizować albo wystąpić w jakimś biegu, po maratonie czy maratonie. Chodzi tylko o kwestię tego, aby się odpowiednio do biegania przygotować, i to nie są jakieś trudne rzeczy, to jest nauczenie się rozgrzewki i paru jeszcze innych elementów, tak aby zminimalizować ewentualne ryzyko kontuzji.
0: Opowiedz proszę cię właśnie szerzej o tych przygotowaniach. Jako doświadczony fizjoterapeuta, na co zwracasz uwagę, jak przychodzi do ciebie ktoś w cudzysłowie z ulicy?
1: Pierwsza rzecz to zbieram wywiad, czyli pytam się, czy ktoś był do tej pory aktywny, czy występowały tej osoby jakieś urazy, jeśli tak, to jakie, czy miał stwierdzone jakieś choroby związane z układem sercowo-naczyniowym, bo to jest dzisiaj bardzo istotne, aby też na to zwrócić uwagę. Być może, jeżeli ktoś miał jakieś problemy, warto się udać do kardiologa i sprawdzić podczas takiej próby wysiłkowej, czy nasz układ krążenia odpowiednio reaguje. I jeżeli wykluczymy przeciwwskazania, to możemy zacząć się przygotowywać, czyli sprawdzić nasz układ ruchu, sprawdzić zakresy, w jakimś tam stopniu ocenić siłę mięśniową. I to, co jest również bardzo istotne, nauczyć się rozgrzewki, poznać metodykę takiego biegania, czyli od jakiego kilometrażu powinienem zacząć, jakie powinienem stosować przerwy, jak często w tygodniu, jak się do tego przygotować, jeśli chodzi na przykład o kwestię obuwia i tak dalej.
0: Opowiedz o technice biegania, bo to jest bardzo intrygujący temat. Ktoś, kto pragnie zacząć bieganie, może nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że w niewłaściwy sposób się porusza, że w niewłaściwy sposób kładzie stopę na ziemi, że ma nieprawidłowe napięcie mięśniowe.
1: No to jest jakby kolejny argument przemawiający za tym, że należałoby się z kimś skonsultować, chociażby w technice biegu. Wiemy, że jeżeli ktoś rozpoczyna bieganie, no to ta technika nie jest idealna, ale też nie przywiązywałbym do tego aż tak znaczącej wagi, ponieważ jeżeli chcemy zacząć biegać i nawet jak na początku nie radzimy sobie jakoś specjalnie idealnie, to możemy tą technikę w trakcie naszego treningu czy w trakcie przygotowań do treningu próbować ją sobie rozwijać, budować w prawidłowy sposób. Więc znowu ktoś z boku jest nam w stanie podpowiedzieć, jak to zrobić, jakimi ćwiczeniami przygotowującymi poprawiać technikę biegową. Natomiast jeżeli nie ma dużych przeciwwskazań do tego, aby rozpocząć bieganie, to powinniśmy po prostu zacząć biegać i też nie demonizować tego, że no bo ja jeszcze nie biegam idealnie.
0: A masz gdzieś w głowie jakieś konkretne przypadki, być może znanych piłkarzy, nie musisz oczywiście mówić konkretnie, o kogo chodzi, ale czy masz jakieś przykłady, gdzie mała zmiana, typu właśnie odpowiednie inne kładzenie stopy, odpowiednie pracowanie klatką piersiową, brzuchem, czyli jakaś mała, niewielka zmiana w ciele, którą ty zauważyłeś, ty zainicjowałeś, wpłynęła na znacznie lepsze bieganie, na znacznie efektywniejszy ruch.
1: Jest to szczególnie widoczne u młodych sportowców, nie tylko piłkarzy, ale również koszykarzy, piłkarzy ręcznych. Ta technika biegu, jeśli nie jest odpowiednio wypracowana przez ćwiczenia, chociaż jednym z takich bardzo popularnych, nazwijmy to, błędów w biegu jest nieodpowiednia praca ramion na przybieganiu już takim bardziej intensywnym.
0: Ramion, tak? Nie nóg, tylko właśnie ramion.
1: Ramion, tak. Nie do końca optymalne ustawienie tłowia, czyli pochylanie się, tracenie stki. Są to błędy, które się da bardzo łatwo wyeliminować, jeżeli ktoś nas z boku oceni i podpowie nam 2-3 ćwiczenia, które pozwalają nam skorygować, zwrócić uwagę na niektóre elementy, wprowadzić to do naszego treningu uzupełniającego i potem doskonalić już w trakcie biegania.
0: Powiedz proszę 2 słowa o odpowiednich butach, bo laik w temacie pomyśli w ten sposób. Jak chcę zacząć biegać, muszę kupić najdroższe buty, najlepsze buty, jakie są i tyle. I to będzie jedyne kryterium. Czy to będzie dobre kryterium?
1: Podobnie jak wcześniej. Nie jestem zwolennikiem od razu sięgania po najdroższe buty, które są dostępne na rynku, albo takie, które bardzo mocno gdzieś tam sprężynują, czyli wspomagają biegacza, ponieważ one na początku, moim zdaniem, w mojej opinii, mogą zrobić więcej krzywd niż przynoszą nam korzyści. Dlaczego? Ponieważ stopa od razu dostaje pewne wsparcie i nie adaptuje się w tak dobry sposób do po prostu obciążenia biegowego. Powinniśmy zacząć od zwykłych butów,
0: wygodnych.
1: W nich rozpocząć przygodę z bieganiem i w miarę czasu, jeżeli gdzieś będziemy się tam rozwijali, coraz bardziej wchodzili na wyższy poziom tej intensywności biegania, podnosili swój poziom przygotowania kondycyjnego, wtedy możemy zacząć się rozglądać za sprzętem lepszej jakości, ale uważam, że tutaj powinniśmy podejść do tego bardzo pragmatycznie, racjonalnie i rozpocząć od zwykłego obuwia, które nam pasuje. Znowu podkreślając kwestię budowy stopy, jeżeli wymaga ona dodatkowego wsparcia, na przykład wkładek, zacząć od zwykłego obuwia i adaptować się stopniowo do kolejnych etapów naszego rozwoju i być może na którymś tam etapie będzie potrzeba, żeby sięgnąć po sprzęt półprofesjonalny czy profesjonalny do biegania.
0: Zostańcie z nami, bo już za chwilę porozmawiamy o bieganiu w kontekście wad postawy, w kontekście płaskostopia. Bądźcie blisko Radia RMF24, a moim i waszym gościem jest dr Remigiusz Rzepka, fizjoterapeuta oraz trener przygotowania motorycznego.

0: Marek Łabna, wasz lekarz dyżurny, cały czas jestem z wami, cały czas opowiadam wam dzisiaj o bieganiu, o korzyściach płynących z tego fantastycznego sportu, ale też o potencjalnych zagrożeniach, jeśli podejdziecie do tego w niewłaściwy sposób. Moim i waszym gościem jest dr Remigiusz Rzepka, fizjoterapeuta oraz trener przygotowania motorycznego. Remigiusz, jesteś z nami cały czas?
1: Tak, jestem.
0: Super. Słuchaj, czy bieganie może pogarszać wady postawy, na przykład płaskostopie albo skrzywienia kręgosłupa? Czy masz jakieś doświadczenia w tym temacie?
1: Tak, jest to rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę. Sporo z moich podopiecznych, nie tylko sportowców, ma problemy z wadami wrodzonymi, takimi na przykład jak skrzywienie kręgosłupa albo płaskostopie, czy jakieś inne wady związane z stopami. Wtedy zdecydowanie powinniśmy się skonsultować z doświadczonym fizjoterapeutą, który oceni, czy w jaki sposób to bieganie może wpłynąć. Jeśli chodzi o skrzywienia kręgosłupa, mówiąc o skoliozach, tutaj byłbym bardzo ostrożny, jeśli chodzi o bieganie, ponieważ trzeba ocenić, jakiego stopnia jest to skrzywienie, w jakiej fazie, czy dotyczy to dziecka, czy dotyczy to osoby dorosłej. Więc tutaj należałoby się skonsultować i na indywidualnych przypadkach zdecydować o tym, czy jest to zasadne biegać w takich sytuacjach. Jeśli chodzi o stopy, to też bardzo podobna historia. Znowu musimy ocenić stopy, czy wytrzymają one obciążenie biegania. Choć spotykam się z sytuacjami, gdzie ktoś ma płaskostopie, wspiera się dodatkowo wkładkami, ćwiczy równolegle, jest w stanie spokojnie biegać i znosić obciążenie. Także nie, bezwzględnie tego typu wady nie wykluczają, ale warto skonsultować się z kimś, kto będzie w stanie ocenić.
0: Warto zasięgnąć profesjonalnej opinii, zwłaszcza jeśli wasze wady postawy czy płaskostopie jest bardziej nasilone. To wcale nie przekreśla możliwości biegu, ale zanim zaczniecie myśleć bardziej poważnie o bieganiu, zasięgnijcie opinii. Remigiusz, czy jest coś, co jest super szczególnie ważne dla techniki poruszania się w biegu? Niektórzy zwracają bardziej uwagę na oddychanie w trakcie biegu, inni na długość kroku. Czy jest coś, co jest takim absolutnym złotym standardem i pierwszą rzeczą, od której zaczynasz rozmowę o technice?
1: Jeśli chodzi o samo bieganie, zwracam uwagę na kilka elementów. Technika biegu to jest jedna rzecz, na którą składa się praca ramion, praca przede wszystkim kończyn dolnych, stabilne ustawienie tułowia, ustawienie głowy w przestrzeni. Oddech jako taki też jest istotny, ale są to rzeczy, które ja bym określił u kogoś, kto rozpoczyna bieganie, wychodzą w pewnym stopniu naturalnie. Czyli my nie przestaniemy nagle oddychać, tylko dlatego zaczęliśmy biec. Nasz organizm będzie w naturalny sposób reagował na obciążenie. Jeśli chodzi zaś o samą technikę biegu, to też ona tutaj jest zmienna w zależności na przykład od tego, jak szybko biegamy, bo ten krok się będzie wydłużał, jeżeli zaczynam przyspieszać i biegać z wyższą prędkością. Żeby też nie demonizować, tak jak powiedziałem wcześniej, technikę możemy rozwijać w trakcie naszej przygody z bieganiem i warto, aby ktoś to w jakimś stopniu ocenił z boku, to może być ocena na bieżni, stacjonarnej, to może być ocena na bieżni na stadionie. Ktoś nas sobie obserwuje i mówi: o, przy takiej prędkości zwróć uwagę na ten element albo na ten element. I naturalnie będziemy to rozwijali poprzez z jednej strony ten coaching z boku, czyli wskazówki, z drugiej strony poprzez wprowadzenie tego rodzaju ćwiczeń specyficznych pod poprawę techniki biegu. Tak, podam przykład pracy ramion, bo on jest taki dość charakterystyczny u wielu osób. Prowadzenie prostego ćwiczenia, w którym ja w miejscu stojąc zaczynam pracować ramionami w sposób prawidłowy, już przygotowuje mnie i transferuje się na technikę w trakcie biegania.
0: Bardzo ciekawe ćwiczenie, czyli nie biegniesz, w ogóle nic nie robisz, stoisz w miejscu i ruszasz ramionami.
1: Przede wszystkim zwracając uwagę na przykład na coś takiego jak sięganie łokciem do tyłu. Jednym z takich błędów występujących u osób rozpoczynających bieganie albo nawet u młodych sportowców jest taka praca ramion, jak ja to nazywam, jak semafor, czyli proste ręce, wymach do przodu bez prawidłowej fazy tego sięgania łokciem w tył. I tutaj proste rozwiązania, kiedy chociażby stosuje się takie taśmy do aktywacji, tak zwane minibandy, zakładane na dłoń i na przedramię, pozwalają wypracować tą technikę w bardzo prosty i szybki sposób.
0: Co jeść przed biegiem?
1: Zaleca się, żeby przed intensywną aktywnością, czy to jest trening biegowy, czy pływanie, czy jakakolwiek inna forma aktywności intensywnej, po prostu nic nie jeść. Albo jeśli już jemy, to jakiś bardzo lekki posiłek, który nie będzie nam, mówiąc kolokwialnie, siedział na żołądku.
0: Odżywianie biegaczy to jest osobna nauka, prawda? Na przykład ultramaratończycy, którzy mają do przebiegnięcia kilkadziesiąt bądź kilkaset kilometrów, muszą jeszcze inaczej się odżywiać. Masz tu jakieś doświadczenie, jakieś ciekawostki do powiedzenia?
1: Może z takich prostych rzeczy powiem tylko, że przy biegach o różnej intensywności i długości trwania powinniśmy uzupełniać węglowodany po to, aby podtrzymać energię niezbędną do wykonania tej aktywności, tego biegania. Więc jest to osobna gałąź wiedzy dotycząca tego, jak robić to optymalnie, w jakich ilościach, z czym to łączyć, czy łączyć to ze środkami pobudzającymi, na przykład kofeina w połączeniu z cukrami pozwala nam pobudzić się trochę. Takie na przykład rozwiązania stosujemy w sporcie w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem wysiłku. Natomiast już w trakcie samego wysiłku korzystamy też z czegoś takiego, co się nazywa żelami energetycznymi, czyli skupiony żel, który pozwala mi uzupełnić węglowodany w trakcie wysiłku, w trakcie biegania, w naszym przypadku piłkarek w trakcie meczu. Także zdecydowanie tak, jest to istotne, ponieważ poprzez bieganie wypracowujemy też pewien schemat gromadzenia glikogenu w naszych mięśniach. Jeżeli my teraz czerpiemy z tych naszych zasobów energetycznych, powinniśmy je po wysiłku uzupełnić. To może być banan. Mówimy o czymś takim jak tak zwanym okienku, w trakcie którego to jest około 20-30 minut, w których optymalnie jest uzupełnić właśnie odpowiednią ilość węglowodanów, aby organizm, który dał impuls do gromadzenia, mógł je otrzymać i odpowiednio magazynować.
0: Biegać bardziej pod górę, czy z góry, czy po płaskim?
1: U początkujących ten bieg pod górkę będzie dużo bardziej wymagający i trudniejszy do zniesienia, więc raczej bym tutaj postawił na pragmatyczność i nie stawiania zbyt wysokich poprzeczek na początku przygody z bieganiem, więc raczej bieg po płaskim. Na dalszych etapach zdecydowanie zmienność terenu jest czymś bardzo ciekawym, bo można biegać przecież i w górach, można biegać po płaskim, w terenach pagórkowatych. Nigdy nie wiemy, na jaką trasę trafimy, a ta trasa może być bardzo ładna, jeżeli jest też zróżnicowana. Jedyna rzecz, na którą bym zwrócił uwagę w kontekście biegania w górach czy w terenach pagórkowatych, to wiemy, że bieganie z góry jest dość obciążające dla naszych stawów, jeśli nie jesteśmy przygotowani siłowo, więc tutaj zalecałbym pewną ostrożność. W naturalny sposób, jeżeli pójdziemy biegać w góry, to nie będziemy biegli cały czas pod górę, będziemy musieli w końcu z niej zbiec, więc zalecałbym, aby ktoś, kto nie jest jeszcze zaadaptowany do tego rodzaju wysiłku, raczej biegając z góry, czy wracając z biegu pod górę, wykonał to z mniejszą intensywnością. Można po prostu zwolnić, raczej wykorzystać coś takiego jak zejście z góry, a nie zbieganie.
0: Co myślisz o nawadnianiu? Jak ono ważne jest w kontekście biegania i co byś doradził, zwłaszcza początkującym biegaczom w temacie nawadniania?
1: Wiemy, że w ogóle nasz organizm potrzebuje wody, więc jeżeli zaczynamy uprawiać wysiłek, to nasze ciało zaczyna się pocić, zaczynamy tracić wodę. Istotnym jest to, że jeśli mamy taką możliwość, to powinniśmy mieć jakiś płyn przy sobie i jest w tej chwili bardzo dużo dobrych rozwiązań, takich, nazwijmy to, bukłaków dla biegaczy, które mamy rozmieszczone na specjalnej kamizelce, też z łatwym dostępem za pomocą rurki. Możemy biec praktycznie nie mając nic w rękach i mieć dostęp do wody czy elektrolitów, które stosujemy w trakcie samego biegania. Także powinniśmy regularnie nawadniać się, jeżeli zwłaszcza im dłuższy jest wysiłek, choć czasami też u osób zdrowych, które nie mają problemu, bieg bez picia wody czy uzupełnienia płynu w trakcie też nie powinien stanowić dużego problemu, ale musimy już kończąc to bieganie pamiętać o tym, aby odpowiednią ilość wody stopniowo uzupełnić w naszym organizmie.
0: Moim i waszym gościem był dr Remigiusz Rzepka, fizjoterapeuta oraz trener przygotowania motorycznego. Bardzo wam dziś dziękuję za spotkanie z lekarzem dyżurnym i rekomendujemy wam bieganie z Remigiuszem. Natomiast pamiętajcie, jak wszystko, róbcie to z głową. Dziękuję wam za dzisiaj jeszcze raz. Cześć!

0: Marek Łabno.
1: Dzięki za dzisiejsze spotkanie z lekarzem dyżurnym. Przed nami fakty RMF FM o 18.
2: Dzień dobry.
3: Kłaniamy się.
2: Stan Polaka po kontakcie z pasażerką statku, na którym wykryto zakażenia hantawirusem.
3: Oraz lekarska ocena zdrowia kapitana wycieczkowca, również obywatela Polski.
4: Jest w dobrej formie, będzie dalej dowodził tym statkiem.
3: Rozmiary katastrofy w Puszczy Solsvie.
2: Pytamy leśników, co z nadpalonymi drzewami.
3: W popołudniowej rozmowie o spór w Konfederacji.
2: Grzegorza Płaczka zapyta Grzegorz Stroczyński. Obywatel Polski objęty nadzorem sanitarnym z powodu hantawirusa nie ma objawów choroby.
3: Te informacje nasz dziennikarz potwierdził w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.
2: Chodzi o osobę mającą na lądzie kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby.
3: Do wieczora na Teneryfie potrwa ewakuacja pasażerów ze statku MV Hondius.
2: W Warszawie przed siedzibą sanepidu jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Michale, na pokładzie cały czas jest Polak, kapitan wycieczkowca. Co wiemy na temat stanu jego zdrowia?
5: Kapitan Jan Dobrogowski też nie ma objawów choroby i będzie dalej dowodził statkiem, który może jeszcze dzisiaj płynąć dalej do portu w Rotterdamie i potem kapitana czeka 6-tygodniowa kwarantanna albo w Holandii, albo w Polsce, jeśli będzie chciał wrócić. To potwierdza główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
4: Jesteśmy w kontakcie cały czas z IHR WHO. Ta sprawa oczywiście będzie przedmiotem kolejnych ustaleń, kiedy już statek dopłynie do Europy.
5: Służby sanitarne uspokajają, że mimo zakażeń na statku sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest bez zmian, bo tutaj nie ma ani gryzoni, które przenoszą hantawirusa, ani osób, które chorują.
2: O tym, czym jest hantawirus i co odróżnia go od innych wirusów, powiemy jeszcze dzisiaj w popołudniowych faktach RMF FM.
3: Kilka miesięcy potrwa inwentaryzacja i porządkowanie spalonych części Puszczy Solskiej.
2: Ogień strawił w niej około 300 hektarów cennych przyrodniczo terenów.
3: Konieczna będzie dokładna utylizacja nadpalonych drzew.
2: Przyznają to sami leśnicy.
6: Takiego drewna przemysł nie chce, a my będziemy musieli go wywieźć z lasu, bo w tym drewnie za chwilę pojawią się różnego rodzaju korniki. Niebezpieczeństwo, że tu się wylegną, polecą drzewostany zdrowe i je będą atakowały. Natomiast te powierzchnie do przodnięcia są trudne, to będą koszty i na takie sytuacje my leśnicy jesteśmy przygotowani, lasy państwowe.
7: Na taką skalę
6: też.
3: Zapewnia Mariusz Kiczyński.
2: Z zastępcą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
8: Gość popołudniowej rozmowy w RMF FM.
3: Zaprasza Grzegorz Stroczyński.
2: Witamy panów.
9: Witam państwa bardzo serdecznie, a dziś jest z nami Grzegorz Płaczek, poseł Konfederacji i szef klubu parlamentarnego Konfederacji. Panie pośle, witam bardzo serdecznie.
10: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
9: No dzisiejsza bomba jest taka, że PiS właśnie zgłosił ustawę, która w ogóle ma zakazać kryptowalut. Mariusz Błaszczak i Jacek Sasin między innymi ją podpisali, znaczy projekt ustawy podpisali. Za prowadzenie działalności w zakresie kryptoaktywów miałoby grozić do 10 lat więzienia. Co na to Konfederacja?
10: Radiosłuchacze tego nie widzą, ale pan redaktor się uśmiechnął zadając to pytanie. Ciężko to nawet skomentować, to jest rzeczywiście informacja sprzed chwili. No zakazanie kryptoaktywów i kryptowalut w Polsce i obracanie nimi, to by Polskę zbliżyło bardziej do Chin, do Nepalu i do Bangladeszu. Nie wiem jak to skomentować, nie wiem kto PiS wrzucił na taką minę. Wydawało się, że będziemy w tym tygodniu debatować
9: nad ustawami. Chyba premier Tuski wrzucił na tę minę, dlatego że to jest, jakby rozumiemy, ruch w stronę taką, że to nie jest nasza afera, tylko proszę bardzo, my chcemy w ogóle zakazać tego. Chyba o to chodzi w tym ruchu.
10: No tak, wydawało się, że będziemy debatować nad 4 projektami ustaw Konfederacji Polski 2050, pana prezydenta i rządu, a tu się okazuje, że najprawdopodobniej
9: 5.
10: Będziemy debatować
9: nad 5. Każdy ma swój projekt ustaw w sprawie kryptowalut. No dobrze, a proszę powiedzieć, to, bo wy w Konfederacji lubicie kryptowaluty i jest to jakoś spójne z duchem waszej tam, tej wolnościowej części, prawda, kryptowaluty, a nie banki i tak dalej. Czy pan może mi powiedzieć, czy w ogóle jest możliwe, żeby taka ustawa była skuteczna? Znaczy, czy można czegoś takiego zakazać jak kryptowaluty? No bo jeżeli ja mam kryptowaluty, albo ktoś ma kryptowaluty, ja nie mam, ale ktoś trzyma kryptowaluty w Polsce, to one będą zakazane?
10: Można. Wystarczy zobaczyć, jak zakaz wprowadziły Chiny, Nepal i Bangladesz.
9: To skutecznie.
10: Tak, skutecznie.
9: No, ale tam jest zamordyzm.
10: No tak, to sam pan redaktor sobie odpowiedział na pytanie, czy można? Można. Natomiast to nie jest rozwiązanie, które myślę, że powinno funkcjonować nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej. Wydaje się, że ktoś naprawdę oszalał. Ja nie potrafię znaleźć na tą chwilę słów odpowiednich, żeby skomentować ten pomysł. Ten pomysł po prostu irracjonalny.
9: No dobrze, są 4 projekty, będzie 5 w sprawie kryptowalut, a co wyjdzie z Sejmu? Bo rozumiem, że plan rządu jest taki, żeby zgłosić 3 raz projekt regulacji kryptowalut, żebyście wy po raz kolejny głosowali przeciw, tak? Tak będzie?
10: No Polska 2050 już czeka kilka miesięcy, my też czekamy kilka miesięcy. Teraz mamy nowe projekty rządowe i pana prezydenta i tak naprawdę nie wiemy, co będzie, nad czym będziemy głosować pod koniec tego tygodnia, dlatego że komisja będzie pracować jednocześnie nad 4 projektami. Możemy sobie tylko mniemać,
9: że rząd ma tam większość dokładnie. I do tej pory wychodziły projekty rządowe z tej komisji.
10: No to jeżeli wyjdzie projekt rządowy, tak to zakładam, że będzie mieć powtórkę z rozrywki.
9: Czyli 3 raz będzie ta sama akcja, wy będziecie przeciw, Donald Tusk wyjdzie i powie, że to jest największa afera polskiej prawicy, tak?
10: My nie tyle jesteśmy przeciw, ile my zaproponowaliśmy, jak rozwiązać ten problem. Wystarczy wdrożyć Mikę, nie rozszerzać tego żadne niepotrzebne zapisy. Wystarczy przegłosować projekt ustawy Konfederacji, ale jeżeli dojdzie do tego, że będziemy po raz trzeci głosować to samo, no to odpowiedź wydaje się oczywista.
9: Zbigniew Ziobro odnalazł się w Stanach Zjednoczonych, dostał wizę administracji Donalda Trumpa. Czy pan uważa, że Ziobro ze Stanów Zjednoczonych jeszcze wróci kiedyś do polskiej polityki, czy raczej jego kariera jest skończona?
10: No, panie redaktorze, to ciężkie pytanie. Po pierwsze od strony zdrowotnej.
9: Będzie od was zależeć.
10: Na ten temat oczywiście nie chciałbym mówić, bo to jest już osobista sprawa. Natomiast od strony politycznej ja osobiście, jak i moi koledzy z Konfederacji i koleżanki oceniamy negatywnie to, że ktokolwiek z posłów czy z ministrów ucieka z Polski, bo to jest nic innego jak ucieczka. Można oczywiście szukać
9: poprawnych politycznych słów. A te argumenty, że PiSu, że on nie miałby tutaj sprawiedliwego procesu?
10: Panie redaktorze, oczywiście, że ciężko się w całości nie zgodzić z takim argumentem, ale to nie oznacza, że my mamy uciekać z własnej ojczyzny. No, ja to traktuję jako zdradę i nie zmienię mojej twardej oceny. Uważam, że jeżeli ktoś nawet żyje w takim kraju, w jakim przyszło nam żyć, jeżeli uważa, że może go spotkać niesprawiedliwość, to potem są jakieś środki odwoławcze i uważam, że minister jako osoba, która się nazywała całkiem niedawno szeryfem, z taką ucieczką powoduje, delikatnie mówiąc, mocny dyskomfort również u mnie, dlatego że ja wiem, że to po prostu wygląda głupio przed Polakami.
9: Okej, a czy wyobraża pan sobie, bo inaczej można trochę to pytanie zadać, że po 2027 roku, jeżeli prawica miałaby większość, to w waszym rządzie z PiS-em, czy pan sobie wyobraża, że będzie Zbigniew Ziobro?
10: Jeżeli pan pyta mnie osobiście, tak, to ja sobie nie wyobrażam. Natomiast ja nie jestem osobą decyzyjną w tej kwestii i nie wiadomo, czy za 2 lata pan Ziobro będzie w
9: Rozumiem,
10: Polsce,
9: że pan by postawił sprawę albo Ziobro, albo koalicję.
10: Ja sobie nie wyobrażam osobiście współrządzenia bezpośrednio z panem ministrem, ale poczekajmy, zobaczymy, co będzie za 2 lata.
9: A powtórzyłby pan za Sławomirem Mentzenem, że szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła jest nienormalny, że nie powinien być nawet kapralem?
10: A powiem inaczej, panie redaktorze. Niestety my posłowie nie zawsze możemy mówić całą prawdę w takim rozumieniu, że pewne rzeczy są po prostu utajnione. I odpowiem panu w ten sposób. Jeżeli najechaliby nas Ruscy, jeżeli by najechałaby nas Rosja, to my będziemy ginąć w okopach, a żołnierze dalej będą kupować za własne pieniądze hełmy, podkoszulki, szelki, latarki jeżeli Sławomir Mentzen doszedł do wniosku, że należy użyć mocnych słów, żeby w końcu obudzić opinię publiczną i żeby spowodować, że ten temat zaczniemy rozmawiać, to popieram tego typu narrację. Przez rok czasu podczas kampanii wyborczej Sławomir Mentzen wielokrotnie o tym mówił, nikt nie podbijał tego tematu. Media niektóre wolały mówić o mniej ważnych sprawach. Cieszę się, że niezależnie od formuły, na
9: ale
10: którą
9: właśnie
10: zezwał
9: wie pan,
10: się
9: rozmawiamy,
10: prezes,
9: rozmawiamy głównie
10: cieszę się,
9: o tym,
10: że rozmawiamy o tym.
9: No tak, ale rozmawiamy głównie o tym, czy słowa o tym, że generał jest nienormalny, są na miejscu, czy nie są na miejscu. No, zacytuję panu Krzysztofa Bosaka, który jakby drugie płuco, to teraz modne, drugie płuco Konfederacji, marszałek Krzysztof Bosak, skrytykował bardzo ostro Mentzena, napisał tak: ta wypowiedź jest nie tylko obraźliwa, ale jest niezgodna z prawdą. Generał Kukuła to odpowiedzialny, roztropny i doświadczony dowódca, pisze Bosak.
10: Ja znam słowa oczywiście wicemarszałka. Zarówno wicemarszałek, jak i prezes Mentzen to są osoby, które inaczej formują często zdania i do tego się
9: przyzwyczailiśmy. Ale to nie jest inaczej sformułowane zdanie,
10: natomiast
9: to jest inne
10: zachęcam, panie redaktorze,
9: radykalnie inne zdanie.
10: To ja zachęcam do tego, żebyśmy wspólnie razem, zamiast dalej rozdrapywać tą ranę, to to może przekierujmy rozmowę właśnie na to, jeszcze gdzie jesteśmy
9: krótkie pytanie,
10: z punktu widzenia polskiej armii.
9: Czy szef klubu Konfederacji nie powinien zdyscyplinować Sławomira Mentzena, który ma jedną z najniższych frekwencji sejmowych w głosowaniach, 63% obecności? Słabo.
10: Oczywiście wielokrotnie rozmawiałem z prezesem na ten temat, ale proszę mi wierzyć, prezes, poza tym, że jest oczywiście posłem, to ma wiele również obowiązków, które nie wynikają z jego prywatnego życia, ale również z obowiązków, które musi ktoś wykonywać. One niestety czasami mają miejsce wtedy, kiedy są głosowania, ale spełniając pana oczekiwania, pana redaktora, jutro, kiedy będę się widział, mam nadzieję, z prezesem, porozmawiam z nim na ten temat.
9: I tu stawiamy kropkę w tej części rozmowy. Przenosimy się do radia internetowego RMF24 i do naszych mediów społecznościowych. Naszym gościem jest Grzegorz Płaczek, szef Klubu Poselskiego Konfederacji. Są iskrzenia w Konfederacji między tą częścią bosakową a Mentzenową?
10: No, mogę mówić znowu za siebie. Mi się świetnie pracuje w klubie i nie miałem żadnych w ostatnim roku jakichkolwiek nawet rozmów, trudnych rozmów. To było bardzo dużo oczywiście, ale to one są zawsze merytorycznie. Natomiast nie było żadnych rozmów dzielących nas, więc również studzę trochę emocje i te nagłówki gazet i nie budujmy czegoś, co nie funkcjonuje.
9: Ale na przykład chodzą takie słuchy, że panowie Mentzen i Bosak właściwie nie rozmawiają. Nie spotykają się regularnie.
10: Ja myślę, że zakres obowiązków zarówno jednego, jak i drugiego posła może wpływać na to, że oni rzadziej ze sobą rozmawiają. Natomiast żeby też było jasne zrozumienie, partia to oczywiście wodzowie, ale również ci, którzy pracują niżej w strukturach i również w klubie. I raz jeszcze powtórzę, jeśli chodzi o pracę naszą codzienną w klubie, nie ma absolutnie żadnych trudnych momentów między Nową Nadzieją a Ruchem Narodowym.
9: Wie pan, pytam pana tak spokojnie, dlatego że trochę mi pan zaimponował przed chwilą, dlatego że żaden poseł ani PiS-u, ani Koalicji Obywatelskiej nie powiedziałby, że podejmie rozmowę dyscyplinującą ze swoim szefem w sprawie jego obecności w Sejmie.
10: Ja raz jeszcze to powtórzę, nie powiedziałem, że to będzie rozmowa dyscyplinująca. Nie wycofuję się z moich słów. Natomiast jeżeli pan redaktor zwraca na to uwagę i zwraca na to uwagę również radiosłuchacze, to jutro
9: po prostu
10: przekażę tę informację.
9: Bym został ścięty publicznie na klubie.
10: Nie, to zdziwiłby się pan. Sławomir Mentzen, jeśli się z nim rozmawia, czy bardziej prywatnie, czy poza kamerami, jest naprawdę osobą, która potrafi przyjąć jakieś słowa krytyki, zwłaszcza krytyki, która jest często konstruktywna. Zresztą wielokrotnie na ten temat mówił również publicznie.
9: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji. Najmłodszy jest w niej Marek Jurek. W tym pierwszym składzie najmłodszy był Marek Jurek, który ma 65 lat. Wchodzicie do tego szacownego grona?
10: No tak, oczywiście zastanawialiśmy się na początku, ale doszliśmy do wniosku, że jeżeli prezydent wychodzi z taką inicjatywą, to trzeba do takich inicjatyw dołączać. Zgłosiłem dwóch posłów, posła Michała Wawera i posła Przemysława Wiplera, i to będą posłowie, którzy będą w tej radzie pracować. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to będzie rada, która będzie raczej koncepcyjną radą, dlatego że żeby zmienić cokolwiek w polskiej konstytucji, no trzeba mieć odpowiednią większość, która obecnie nie funkcjonuje.
9: A pan jest bardziej za tym systemem prezydenckim czy kanclerskim?
10: Wydaje mi się, że kanclerski system raczej jest trafniejszy, aczkolwiek jestem otwarty na szeroką debatę.
9: Czyli odwrotnie niż prezydent?
10: Nie znam stanowiska prezydenta, ale zakładam, że prezydent byłby szaleńcem, gdyby oczywiście był za systemem kanclerskim. Natomiast wydaje mi się, że wtedy łatwiej chyba będzie znaleźć osoby odpowiedzialne za podejmowane decyzje w Polsce. Ale tak jak mówię, chętnie bym rozpoczął jakąś szeroką, merytoryczną dyskusję, bo takiej dyskusji nie było.
9: Trzy właściwie pomysły, które krążą wokół tej inicjatywy prezydenckiej, są popularne w środowisku prezydenckim. Prezydenta, one pochodzą z książki Krzysztofa Szczuckiego, posła PiS-u, który jest takim duchem tych zmian konstytucji. Pierwszy pomysł. W Sejm należy zmniejszyć o połowę do 230 posłów, tak czy nie?
10: Bardzo ciekawy postulat, chętnie porozmawiam. Byłbym na tym, żeby liczba posłów była zmniejszona.
9: Prezydent powinien raz w roku móc rozwiązać parlament według własnego uznania. Raz w roku, tak czy nie?
10: Absolutnie nie.
9: Prezydent powinien w sprawach obronności i polityki zagranicznej móc rządzić dekretami z pominięciem parlamentu, tak czy nie?
10: Nie słyszałem wcześniej tego postulatu. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że to jest błędny postulat.
9: Okej, no to nie zgodzicie się chyba z pomysłami prezydenta, ale rozumiem, że po to wchodzicie do tej rady. Właściwie nie wiem po co.
10: Po to, żeby ze sobą rozmawiać, panie redaktorze, niestety w tym Sejmie,
9: bo część
10: w tej kadencji
9: sceny politycznej zbojkotowała tę radę, no ponieważ jest tam Julia Przyłębska, no i to powoduje, że jakby trudno uznać tę radę za wyciągniętą rękę w stronę tej liberalnej części sali.
10: To prawda, ale ja mogę podzielić się własnymi doświadczeniami z Rady Prezydenckiej, gdzie również pracujemy nie tylko z prawą stroną sceny politycznej, ale również z środkiem i mimo tego, że się często różnimy, wymieniamy się poglądami i przekonujemy się i wydaje mi się, że jakakolwiek platforma, zwłaszcza obecna, tak potrzebna, gdzie ludzie mogą ze sobą rozmawiać, jest konieczna.
9: A będzie coś z tej nowej konstytucji, czy to jest no, trochę takie udawanie, taki teatr? Szczerze, wie pan, bo właśnie no, te partie, które jeszcze nie rządziły, mają tę cechę, że te przekazy dnia u was słabiej obowiązują, więc...
10: Raz jeszcze, traktuję tą radę i myślę, że moi koledzy również traktują tą radę jako platformę do wymiany myśli, do tego, żeby ze sobą rozmawiać i chodzimy twardo po ziemi i wiemy, że przy obecnym rozdaniu nie ma możliwości zmiany konstytucji.
9: No właśnie, to jest jakiś realizm. To zapytam jeszcze o nazwisko, które padło przed chwilą, bo do tej Rady Nowej Konstytucji wysłaliście m.in. Przemysława Wiplera. Przemysław Wipler dostał 70 tysięcy euro na swoją fundację od prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala. Wipler mówi, że to była darowizna, że nie widzi w tym niczego złego. Cytuję, oskarżenia o lobbying są absurdalne. Czy panu jako szefowi klubu Konfederacji te wyjaśnienia wystarczają?
10: Więc może dwa wątki. Pierwszy wątek taki, że nie rozmawiałem jeszcze z posłem Wiplerem w ostatnich tygodniach na ten temat. Natomiast na pewno porozmawiam. Tak, no panie redaktorze, na temat takich
9: ale to
10: poważnych
9: jest wymyk,
10: dla naszego
9: jest,
10: klubu.
9: Czy naprawdę pan nie rozmawiał?
10: Nie, nie rozmawiamy przy telefonicznie na takie tematy. Zwykle to jest tak przyjęto, przynajmniej z punktu widzenia higieny pracy.
9: No widzę, że o to chodzi.
10: Że spotykamy się bezpośrednio, ze sobą rozmawiamy jak ludzie, a nie przez telefon. To po pierwsze, a po drugie mogę pana uspokoić, bo to jest wątek, który chyba się wcześniej nie pojawił. Byłem jednym z tych posłów, który nadzorował w Komisji Finansów temat ustaw związanych z kryptowalutami. Byłem jednym z tych posłów, który zgłaszał również nasze poprawki i mogę zaświadczyć o tym, że poseł Wiper ani razu nie przyszedł do mnie osobiście, nie prosił mnie o to, żeby coś zmienić, żeby coś podłożyć, żeby o czymś szepnąć. W związku z tym z mojego punktu widzenia żadnego lobbingu czy żadnego nacisku na klub Konfederacji nie było. Natomiast rozumiem, że wizerunkowo może to niewygodnie wyglądać i chcę z Przemkiem na ten temat porozmawiać.
9: Czyli będzie pan to jakoś wyjaśniał.
10: To na pewno. Mogę panu uspokoić, że ja nie odczuwałem żadnych działań, które by spowodowały, że czerwona lampka by się nie miała zapalić, więc ale chętnie porozmawiam z Przemkiem, żeby być może jeszcze sprawniej jakoś zakomunikować światu, że tego lobbingu nie było.
9: Jak się panu podoba taka oferta? Rezonans na raty 0%. W NFZ rezonans za rok, a u nas już teraz na raty 0%.
10: To jest jakiś żart?
9: Nie, to jest prawdziwe ogłoszenie. Pojawiły się oferty, przyjdź na rezonans prywatny, a my ci damy raty 0%.
10: O Boże, to czekaliśmy się naprawdę jakichś kuriozalnych czasów. No nie rozumiem tego, ja nie wiem jak pan redaktor, ale ja muszę przyznać, że jak ja też idę do lekarza, to często idę po prostu z wizytą prywatną, ale zdaję sobie sprawę, że moi starsi rodzice będąc na emeryturze nie mogą sobie na to pozwolić, więc mogę sobie tylko wyobrazić, że młodzi ludzie często też pomagają swoim rodzicom. No to jest jakiś no ciężko to nawet skomentować, no głupota, brak odpowiedzialności za państwo, no doczekaliśmy mi się czasów, że ktoś będzie brał na raty rezonans. No, nie wiem, rozumiem, że mamy panią minister zdrowia, która powinna coś takiego...
9: Pani minister zdrowia mówi, że poprawiła się dostępność, że poprawiła się dostępność, mówi minister
10: kolejki
9: zdrowia.
10: Kolejki są coraz dłuższe.
9: No to system, pan to wie, ja to wiem. Działa. Szpitale to wiedzą, że są odwoływane
10: w takim świecie obecnie, każdy
9: badania,
10: ktoś tam chlapnie.
9: Ale pani minister nie.
10: Dobrze, każdy z polityków, ale to jeszcze jedno... coś chlapnie, wydaje mu się, że to jest prawda.
9: Ale to jeszcze jedno ogłoszenie. W takim razie samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Lubartowie zaprasza do skorzystania z komercyjnych, odpłatnych badań endoskopowych wykonywanych w nowoczesnej pracowni przez doświadczonych lekarzy specjalistów naszego szpitala.
10: No ciężko to wytłumaczyć, dlatego my jako Konfederacja naprawdę jesteśmy przeciwnikami tego, żeby wiecznie dorzucać pieniędzy do systemu, bo ten system jest niewydolny i trzeba się zastanowić, jak go zmienić.
9: Ale właśnie teraz wiele osób twierdzi, że trwa taka pełzająca prywatyzacja służby zdrowia, że właśnie to jest efekt braku pieniędzy w systemie. No ale... Po prostu są odwoływane badania i ludzie będą je robić prywatnie, jeżeli muszą, bo są chorzy.
10: Zgłaszaliśmy wetum nieufności. No, rząd uznał, że jednak pani minister nadaje się do pełnienia swoich obowiązków i że kierunek, w którym idzie obecny rząd z punktu widzenia opieki zdrowotnej jest prawidłowy, więc no, jak Polacy wybrali, tak mają.
9: A prywatyzowałby pan służbę zdrowia w Polsce, czy nie?
10: Nie prywatyzowałbym służby zdrowia, natomiast dopuściłbym konkurencję. Uważam, że tylko i wyłącznie funkcjonowanie NFZ-u, zwłaszcza obecnie w takiej formie jak teraz, jest szkodliwe i nigdy nie słyszałem jeszcze, żeby pojawienie się jakiejkolwiek konkurencji na rynku było szkodliwe.
9: A jakbyście teraz rządzili i Konfederacja miałaby Ministerstwo Zdrowia, to rozumiem, że nie dorzucilibyście dokładnie tak jak Tusk tych 23 miliardów brakujących do systemu.
10: Nie, doktorze, do systemu możemy dorzucić 200 miliardów i zawsze będzie mało.
9: 23 brakuje,
10: To nie jest kwestia, jeżeli brakuje pieniędzy, to znaczy, że po pierwsze budżet był źle zaplanowany, po drugie gdzieś te pieniądze wypływają z systemu, po trzecie to znaczy, że za rok i za dwa lata będziemy za każdym razem budzić się w połowie roku z informacją, że pieniędzy nie ma. Problem trzeba rozwiązać raz na zawsze, a nie dosypywać tylko i wyłącznie do worka.
9: A jak?
10: No, tak jak mówiłem poprzednio, czyli należy dopuścić do polskiego rynku prywatne fundusze zdrowia, tak jak jest to chociażby w Niemczech.
9: Czyli sprywatyzować służbę zdrowia w Polsce.
10: Nie, czym innym jest prywatyzacja, czyli sprzedaż, czym innym jest wpuszczenie innych podmiotów, które mogą konkurować, czyli mogą pójść do pacjenta i powiedzieć, za te same pieniądze możecie dostać na przykład inny koszyk świadczeń. To jest zupełnie jednak coś innego.
9: Wasz rzecznik Wojciech Machulski w

0: dodatku od emerytury mogliby, jeżeli oczywiście by wyrażał taką chęć, mogliby móc pracować, jeżeli będą mogli i również mogliby wcześniej płacić krótką.
1: A jaką emeryturę mają pańscy rodzice?
0: No nie wiem, to jest indywidualna sprawa.
1: Ale to są wystarczające emerytury?
0: Zdarza się, że jak idę na urodziny, to daje prezent hojniejszy niż zwykle.
1: Bo wie pan, że w Polsce są ludzie, którzy na tę 13, 14 emeryturę czekają po to, żeby przeżyć po prostu, zapłacić rachunki.
0: Panie redaktorze,
1: tak
0: ja mieszkam na Śląsku w gminie Kobiór, gdzie naprawdę wiem, co to znaczy brak pieniędzy pod koniec miesiąca. Natomiast raz jeszcze, czym innym jest dawanie 13, 14 emerytury, a czym innym jest umożliwienie tym, którzy mogą pracowania. I
1: ekspedientka, która pracowała 40 lat, ma zjechany kręgosłup i w zasadzie nie może już pracować.
0: Panie redaktorze,
1: co pan jej poradzi?
0: W porządku,
1: jeżeli
0: ale
1: ona czeka
0: okay, nie, bo to chodzi o zmianę systemową. Jeżeli te pieniądze ludzie starsi, tak samo jak moi rodzice, potrzebują na to, żeby funkcjonować, żeby iść do lekarza, wtedy mamy inne potrzeby niż jak człowiek jest młody. Jeżeli doprowadzimy do sytuacji, że pewne ceny, pewne koszty życia naszego będą niższe, że te rachunki za prąd będą niższe, a nie takie jak obecnie są, to i zrobimy to w sposób zupełnie na innym poziomie niż na poziomie emerytur, no to oczekiwanie, rozumiem, Polaków właśnie jest takie, żeby życie było tańsze i w tym momencie ta 13 czy 14 emerytura nie będzie potrzebna jako ta jałmużna.
1: No tak. Okej. Zaapelował pan do prezydenta Nawrockiego o przegląd obowiązkowych szczepień, bo uważa pan, że jest ich w Polsce za dużo, tych obowiązkowych. Czy był jakiś odzew prezydenta?
0: No to ciekawe pytanie. Bardzo dziękuję, bo to odważne, bo od razu zarówno pana redaktora, jak i mnie wrzucam do antyszczepionków. To zupełnie nie o to chodzi. Jestem posłem, do którego biura poselskiego zwracają się rodzice z zapytaniem, cóż takiego jest nadzwyczajnego, że mamy tak długą listę szczepień. Prezydent w czasie kampanii rzeczywiście obiecywał, że przyjrzy się tej sprawie, więc
1: tak,
0: wysłałem pismo. Odpowiedzi nie mam, ale przy najbliższej okazji z panem prezydentem na pewno na ten temat porozmawiam. Raz już miałem możliwość przypomnienia tego tematu, ale widocznie temat gdzieś
1: Gruźlica, WZW typu B, błonica, tężec, krztusiec, polio, odra, świnka, różyczka oraz pneumokokik, z których tych obowiązkowych w Polsce, ale tak samo we Francji, we Włoszech i w Czechach szczepień by pan zrezygnował?
0: Ja nie mam pojęcia, panie redaktorze, ja nie jestem po medycynie, ja nie jestem lekarzem.
1: Boże,
0: ja
1: jedyne, cieszę się z tej odpowiedzi.
0: Jedyne do czego zachęcam, to zachęcam Ministerstwo Zdrowia do tego, żeby usiąść w szerokim gronie ekspertów i żeby się zastanowić, dlaczego w Polsce mamy taką długą listę i dlaczego w Polsce już za rok, jeżeli się nic nie zmieni, będziemy mieć kolejne przymusowe szczepienia z HPV, będziemy drugim państwem na świecie. I tylko to chciałbym ustalić, dlaczego w Polsce mamy taką nazwę to nadzwyczajną politykę zdrowotną.
1: 11 szczepień obowiązkowych w Polsce, we Francji 13 od tego roku, we Włoszech 10,
0: nieprawda, panie redaktorze.
1: W Czechach 9.
0: To nieprawda, panie redaktorze, bo to również proszę zwrócić uwagę na to, ile są dawkowe te szczepienia, to po pierwsze, a po drugie, czy one są obowiązkowe, czy nie. To jest...
1: No ja czytałem teraz kraje, w których są obowiązkowe szczepienia.
0: Ja nie pamiętam teraz z głowy, ale mogę pana zapytać.
1: W Niemczech rzeczywiście, pan podaje przykład Niemiec, jedno odra, to się zgadza.
0: Ale muszę powiedzieć,
1: federalnie, bo w krajach związkowych też nie ma obowiązkowych, ale to wyszczepienie, poziom wyszczepienia w Niemczech jest dosyć wysoki. Panie pośle, to nie brnijmy w szczepionki, bo rzeczywiście zaraz się
0: Tak,
1: zaraz się skończy źle, a i tak musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję. Grzegorz Płaczek, szef Klubu Poselskiego Konfederacji, był dzisiaj naszym gościem. Państwu też dziękuję i zapraszam na popołudniową rozmowę jutro.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: Europejska, w tym polska gospodarka, jest mniej podatna na szok inflacyjny niż była po wybuchu wojny w Ukrainie.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Metr sześcienny benzyny 95 w górę o niespełna 50 zł. Za to paliwo do diesla mocno w dół o 150 zł.
0: Już czwartek po 16 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
3: 18.30 Fakty. Marlena Chudzio, Bogdan Zalewski.
4: Zakazanie kryptoaktywów i obracenia nimi zbliżyłoby Polskę bardziej do Chin, Nepalu i Bangladeszu.
5: Tak gość popołudniowej rozmowy Grzegorza Sroczyńskiego w RMF FM, Grzegorz Płaczek, szef klubu parlamentarnego Konfederacji, zareagował na projekt ustawy przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość.
6: Nie wiem, jak to skomentować, nie wiem, kto PiS wrzucił na taką minę.
7: Chyba premier Tusk wrzucił na tę minę, dlatego że to jest, jakby rozumiem, ruch w stronę taką, że to nie jest nasza afera, tylko proszę bardzo, my chcemy w ogóle zakazać tego. Chyba o to chodzi w tym ruchu.
6: No tak. Wydawało się, że będziemy debatować nad czterema projektami ustaw Konfederacji, Polski 2050, pana prezydenta i rządu, a tu się okazuje, że najprawdopodobniej
7: pięcioma.
4: Cała rozmowa Grzegorza Stroczyńskiego z posłem Konfederacji Grzegorzem Płaczkiem jest na naszej stronie internetowej.
5: Na rmf24.pl znajdziecie także artykuł na temat sporu o kryptowaluty w związku z aferą Zonda Krypto.
4: Tytuł: zwrot w Sejmie, posłowie PiS chcą zakazać działalności związanej z kryptoaktywami.
5: Od dzisiaj zamknięty jest bardzo popularny szlak turystyczny w Słowackich Tatrach.
4: Z powodu uszkodzenia trasy zamknięto przejście nad wodospadami w Dolinie Małej Zimnej Wody, prowadzący między Blikową a Rajnerową Chatą.
5: Szlak ma być zamknięty co najmniej przez miesiąc. Za pół godziny łowy dla książkowych moli.
8: Tak obliczyłem, że chyba 2 złote będzie kosztował.
4: Gdzie tak tanio za tom?
5: Powiemy o 19:00.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24, u nas poniedziałkowe popołudnie oraz także wieczór. Wszystkie aktualne tematy, wśród nich sport, bo Iga Świątek za chwilę zacznie spotkanie z Naomi Osaką w czwartej rundzie tenisowego turnieju WTA w Rzymie, ale także emocje piłkarskie, no i oczywiście aktualne tematy na bieżąco na naszej stronie i na antenie. Tu Marcin Jędrych, zapraszam do 22:00.

0: Radio RMF 24, u nas jeszcze więcej informacji. Porcja sportu w wydaniu tenisowym oraz piłkarskim. Na początek właśnie tenis, czyli czwarta runda tenisowego turnieju WTA w Rzymie, w której to zmierzą się Iga Świątek z Naomi Osaką. Miały zacząć 18:40, ale wygląda na to, że to będzie trochę później. Szczegóły zna nasz ekspert sportowy Cezary Dziwiszek. Dzień dobry,
1: Cezary. Dzień dobry, witam serdecznie. Rzeczywiście będzie troszeczkę później, bo panie wychodzą na kort po Lamasie Ruizie i Miedwiediewie.
0: Oni się jeszcze męczą, tak?
1: Oni się jeszcze męczą i się wygląda na to, że pomęczą, bo Hiszpan prowadzi z Rosjaninem w setach 1-0. Wygrał pierwszego seta 6-3. Natomiast w drugim przegrywa 3-4 i to Miedwiediew serwuje, więc oczywiście czekamy na rozstrzygnięcie. Na pewno lepiej dla nas byłoby, żeby to trochę szybciej potrwało.
0: No tak, tak.
1: Natomiast wygląda na to, że Miedwiediew idzie na seta numer 3. Zatem to się może naprawdę przeciągnąć. W tej chwili zaktualizowana godzina spotkania Świątek Osaka to 19:20 najwcześniej, a jeżeli będzie ten trzeci set w starciu Lamas Ruiz Miedwiediew, no to prawdopodobnie poczekamy jeszcze troszkę dłużej. Także na razie można trochę podywagować.
0: Tak, pospekulować, co tam by się mogło wydarzyć. Wprawdzie te spotkania pomiędzy Igą a Naomi Osaką to jest raptem ile? To są trzy pojedynki,
1: To są trzy pojedynki zaledwie. Ostatni był w 2024 roku, czyli już też trochę czasu minęło. Iga Świątek wtedy wygrała bodaj w drugiej rundzie Rolanda Garrosa i rozpoczęła marsz po kolejne zwycięstwo w Paryżu. Natomiast ogólny bilans to 2-1 spotkań bezpośrednich dla Igi Świątek. Minimalnie korzystny oczywiście smaczek. Ten najważniejszy jest taki, że były trener Igi Świątek, Tomasz Wiktorowski, jest teraz trenerem Naomi Osaki. Naomi Osaki, która miała całkiem dobry okres pod koniec ubiegłego, no w zasadzie cały ubiegły sezon po powrocie z przerwy macierzyńskiej, wygrała nawet jeden turniej, była także w finale w renomowanym turnieju w Montrealu, no i przede wszystkim półfinale US Open, natomiast ostatni raz w ćwierćfinale, jak wyczytałem, ciekawostka, Osaka była gdzie? W Osace. Także tak się ładnie zgrało, no ale od tamtej pory rzeczywiście ta Osaka okazała się taka no jeszcze w miarę szczęśliwa. Potem jest raczej zjazd i teraz Naomi Osaka po raz pierwszy może zagrać w ćwierćfinale jakiegokolwiek turnieju. W Rzymie nie szło jej wybitnie, bo też dalej niż do ćwierćfinału nie dotarła. Jak na razie Naomi wygrała w trzech setach z Iwą Lis, wygrała potem pewnie z Dianą Schneider w dwóch setach i podobnie miała w sumie na razie Iga, że w tej poprzedniej rundzie trzeciej z Elisabetą Cocciaretto wygrała bardzo pewnie w dwóch setach, straciła, pamiętamy jeszcze ten mecz sprzed paru dni, tylko jednego gema. Natomiast z Katie McNally męczyła się trochę Iga Świątek w drugiej rundzie, tak. Wygrała w trzech setach, ledwo na żyletki, natomiast udało się, no i potem Cocciaretto. Teraz myślę, że może być to bardzo, bardzo wyrównane spotkanie, ale trudno powiedzieć, czego się spodziewać po Idze Świątek, która jedno spotkanie, jak widzimy, gra bardzo pewnie w swoim stylu, do którego przyzwyczaiła w ostatnich latach, by zagrać właśnie takie spotkanie na żyletki i nie zawsze, krótko mówiąc, do przodu. To jest jeszcze jeden taki wątek ciekawy, że spotkanie nie zostanie rozegrane na Campo Centrale, czyli tym centralnym korcie w Rzymie, na co zwróciły uwagę światowe media, zwróciły uwagę także polskie media. Nie ma tak wiele dzisiaj tych spotkań, w sumie chyba trzy na stadionie, na korcie centralnym, tak, w Rzymie. No a jest to jednak pojedynek byłych liderek światowego rankingu, więc
0: no tak.
1: Wydaje się, że organizatorzy mogliby tutaj troszeczkę inaczej to zaplanować, przychylniejszym okiem. To
0: bardziej elegancko, tak, prawda?
1: Zawodniczki,
0: zwłaszcza wobec pań.
1: Tak, i docenić też zainteresowanie zapewne większe kibiców. No ale cóż, jest to kort inny, grunt, żeby skutek był pozytywny.
0: Poczekamy zatem na relację, będziemy słuchać twoich komentarzy, ale jeszcze wrócimy do krajowego elementu sportowego i emocjonującego, bo trwa walka o awans do ekstraklasy. Już jedna drużyna, jak pewnie Cezary wiesz, zapewniła sobie ten awans do ekstraklasy. Taka drużyna z Krakowa.
1: Taka drużyna całkiem znana, a teraz jeszcze jedna może sobie
0: zapewnić. Tak, to Śląsk to jest taka jednoroczna banicja w ekstraklasie i wygląda na to, że
1: dłużej musiała poczekać.
0: Tak,
1: to
0: Wisła
1: prawda.
0: Niestety 4 lata, tak. No ale Śląsk, i to jest też ważne, gra z LKS-em. Ale żeby już sobie zapewnić na 100% wejście do Ekstraklasy, no to musi z ŁKS-em wygrać.
1: No musi wygrać. Ja na razie nie widziałem w tym spotkaniu 14 minuta, więc niewiele jeszcze za nami. Nie było wielu groźnych sytuacji. Jeden strzał na bramkę Śląska, ale Śląsk ma wszystko w swoich rękach i tak jak wspomniałeś, wygrać musi. Sprawdziłem, liczą się w pierwszej kolejności mecze bezpośrednie, więc Śląsk teraz pojedynkuje się korespondencyjnie z Wieczystą, która ma 53 punkty. Jeśli Śląsk zremisuje i będzie miał 59, no to na dwie kolejki przed końcem 6 punktów przewagi i matematycznie jeszcze niepewny awans, bo z Wieczystą miał 2 remisy. 3-3 i 1-1. Będzie się liczył bilans bramkowy, a ten akurat z Wieczystą Śląsk ma bardzo, bardzo podobny. Tylko jedna bramka więcej, bardziej na korzyść Śląska. Także tu jeszcze, jeżeli Śląsk nie wygra, no to jeszcze tam nie będzie 100% pewności, tylko taka 90% można powiedzieć. No ale jeżeli Śląsk wygra, no to cóż, to wraca do Ekstraklasy i to będzie dokładnie w dniu, kiedy było już pewne, że z tej Ekstraklasy spadnie. Także rocznica może okazać się bardzo przyjemna, no ale pamiętajmy, że ŁKS też walczy o powrót do Ekstraklasy, z tym, że na pewno przez baraże, jeśli w ogóle. A tymi barażami jest zainteresowanych bardzo dużo drużyn w pierwszej lidze, także tu jeszcze będzie ciekawie. Pytanie jeszcze, kto spadnie z Ekstraklasy, no bo tutaj oczywiście w pierwszej lidze dzisiaj gra, ale także Ekstraklasa o godzinie 19:00 Krakowia kontra Radomiak i tak tutaj właśnie wracając do Krakowa, Wisła może się tylko cieszyć. Krakowia, no pytanie, czy nie będzie się smucić, czy w ogóle będziemy mieli derby Krakowa wyczekane przez kibiców, myślę, z całego kraju w przyszłym sezonie, no bo Krakowia dawno, rzadko bardzo w ostatnim czasie wygrywa mecze. No i cóż, jest tylko jeden punkt nad strefą spadkową. Gra z Radomiakiem, który ma już prawie pewne utrzymanie. Jeżeli wygrywać, no to tylko w takich meczach. Tak mi się wydaje, trener Grzelak też czeka na to pierwsze zwycięstwo i myślę, że Krakowia tutaj, jeżeli chce się utrzymać, no to takie spotkania z już praktycznie pewnym swego Radomiakiem po prostu wygrywać musi. Godzina 19:00 przy w Krakowie początek tego spotkania przy Kałuże.
0: Dziękuję bardzo, na tyle. Cena Radziwiszczyk, oczywiście wrócimy do tych emocji sportowych, zarówno jeśli chodzi o tenis, jak i o piłkę nożną w kolejnych połączeniach z Cezarym. Do usłyszenia.
1: Tak jest, do usłyszenia.

0: Blame on me.
1: Tu Radio RMF 24. Teraz ważna depesza. Otóż Niemcy rozmawiają z Polską o możliwych dostawach ropy do rafinerii Schwedt, która po wstrzymaniu przesyłu surowca z Kazachstanu znalazła się w trudnej sytuacji. Rosja wstrzymała przesył kazachskiej ropy dokładnie 1 maja. Zakład odpowiada za znaczną część dostaw paliwa dla Berlina i także okolicznej Brandenburgii. Niemiecka minister gospodarki i energii Katarina Reiche powiedziała, że jednym z rozważanych rozwiązań jest import ropy przez port w Gdańsku. Jak podkreśliła, rozmowy z polską stroną przebiegają konstruktywnie. Obecnie rafineria działa dzięki zgromadzonym zapasom i wykorzystuje ponad 80% swoich mocy produkcyjnych. Niemiecki rząd zapewnił jednocześnie, że około 1200 pracowników zakładu zachowa zatrudnienie co najmniej do końca roku. A Niemcy inwestują też w rozbudowę infrastruktury portowej w Rostocku, aby zwiększyć możliwości odbioru surowca drogą morską. Rafineria Schwedt od początku wojny w Ukrainie znajduje się pod nadzorem niemieckiego rządu, ponieważ udziały w zakładzie posiada rosyjski Rosneft. U nas w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Chwilę po godzinie 19 moim gościem będzie pułkownik Grzegorz Małecki. Będziemy rozmawiać o wecie do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jakie w ogóle są kwestie dotyczące likwidacji CBA i skąd w ogóle pojawił się pomysł likwidacji CBA? O tym już niebawem na naszej antenie.

0: O godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
1: Polska jest ostatnim krajem na wschodniej flance, który graniczy z Federacją Rosyjską, która nie przywróciła obowiązkowego szkolenia. Nasze rezerwy są w gruzach, a przypomnijmy, wojny wygrywają rezerwiści, a nie armie zawodowe.
2: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Słuchaj już jutro.

0: Tu Radio RMF24. Dochodzi 19, czas na kolejne fakty. Przed mikrofonami Madlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
1: Zachęcamy do słuchania. Szturm terrorystów na teren polskiego parlamentu.
2: Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Za chwilę rozpoczną się na Wiejskiej.
1: Potem sport, konkretnie kort w Rzymie.
2: A tam Iga Świątek kontra Naomi Osaka.
1: Okazja czyni czytelników.
2: W Szczecinie można się wybrać na tanie książkowe łowy.
1: Już za chwilę na terenie Sejmu mają rozpocząć się specjalne ćwiczenia antyterrorystyczne. Ich organizatorem jest Straż Marszałkowska.
2: Od razu przenosimy się na Wiejską w Warszawie, gdzie jest nasz reporter Jakub Rybski.
3: Jakubie, dobry wieczór.
2: Co
3: dobry
2: w tej
3: wieczór.
2: Chwili dzieje się przed gmachem parlamentu?
3: No, przy ulicach Wiejskiej Jana Matejki stoi teraz policja i straż pożarna, ale już za chwilę mają rozpocząć się tu ćwiczenia z udziałem służb mundurowych, które będą przypominały szturm terrorystów na teren polskiego parlamentu. Właśnie dlatego w okolicy będzie można usłyszeć wybuchy, strzały, a także różnego rodzaju krzyki i komendy kontrterrorystów. Służby będą tu testowały różne scenariusze walk na terenie Sejmu, a więc jak odeprzeć atak przeciwnika i jak skutecznie zneutralizować potencjalne zagrożenie. Za godzinę nad budynek parlamentu nadleci śmigłowiec, którego przeprowadzony zostanie próbny desant. Sprzed budynku Sejmu na ulicy Wiejskiej Jakub Rybski.
2: Gościem Grzegorza Stroczyńskiego był szef klubu poselskiego Konfederacji Grzegorz Płaczek.
1: Witamy serdecznie, Grzegorzu. Pytałeś swojego gościa, imiennika, o kryzys w ochronie zdrowia. Czy Konfederacja ma na to jakiś pomysł?
4: Pytałem o pełzającą prywatyzację służby zdrowia, przed którą ostrzega coraz więcej ekspertów. Przykład? Bardzo proszę, pojawiają się takie oto ogłoszenia. Nie czekaj w NFZ rok na badanie. U nas zrób rezonans prywatnie, damy ci raty 0%. Tak wygląda dziś coraz częściej służba zdrowia. Co na to szef klubu poselskiego Konfederacji?
5: To jest ciężko to nawet skomentować. No głupota, brak odpowiedzialności za państwo. No, doczekaliśmy się czasów, że ktoś będzie brał na raty rezonans.
4: Czy Konfederacja ma na to jakiś pomysł? No właśnie nie bardzo. Chcieli odwołać minister zdrowia, ale się nie udało. Konfederacja nie chce też dosypywać do NFZ-u brakujących 23 miliardów złotych, bo, jak twierdzi Grzegorz Płaczek, i tak się zmarnują. Konfederacja, gdyby rządziła, też raczej stawiałaby na prywatne fundusze i więcej konkurencji, a nie więcej pieniędzy. Przypomnę, że Polska ma jeden z najniższych poziomów finansowania publicznej ochrony zdrowia w Europie.
6: Sport w faktach RMF FM.
2: Czekamy na rozpoczęcie spotkania Igi Świątek z Naomi Osaką o awans do ćwierćfinału turnieju w Rzymie.
1: Ale nie czekamy biernie, bo w faktach teraz z nami Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
2: Witamy. Dwa duże nazwiska. Czego się można spodziewać po tym meczu?
7: Nie na tyle duże, jak się okazuje, żeby zagrały na korcie centralnym w Rzymie, na co zwracają uwagę światowe media. No to są jednak były liderki światowego rankingu, więc dziwna sprawa, no, ale choćby dlatego. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy mecz. Także dlatego, że Iga Świątek zagra przeciwko tenisistce, którą prowadzi przecież jej były trener Tomasz Wiktorowski. Zawodniczki wejdą na kort po spotkaniu Lamas-Ruiz-Miedwiediew, w którym trwa dopiero trzeci set. 2-0 teraz dla Miedwiediewa, więc jeszcze chwilkę to potrwa.
1: Trwa tydzień bibliotek.
2: W Książnicy Pomorskiej w Szczecinie od dziś można odwiedzać kiermasz pod hasłem Książka za złotówkę.
8: Bardzo ciekawe książki znalazłam po Churchillu i znalazłam zabawy na deszczowe dni dla dzieci.
9: Niedawno przyszedłem na kiermasz.
2: A szuka pan czegoś konkretnego, jakiegoś gatunku?
9: Poradniki językowe, o medytacji, wegetarianizmie.
10: Znalazłem Atlas zu Geschichte w dwóch tomach. Tak obliczyłem, że chyba 2 złote będzie kosztował.
2: Widzę, że ma pani sporo tych książek.
11: I tak, dla wnuczek, bliźniaczek wybieram książki.
1: No, ciekawe, czy bliźniacze tomy, sądzisz?
2: Dwie części.
1: Z mieszkańcami, którzy szukali czegoś nowego do czytania, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
2: Kiermasz potrwa do soboty.
1: Nie martwcie się, że najciekawsze pozycje już znalazły nowych właścicieli.
2: Kolejne książki będą dokładane każdego dnia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.
0: U nas w Radiu RMF24 na bieżąco aktualne tematy. Za chwilę, tak jak wspominałem, sprawa dotycząca likwidacji CBA. Posłuchamy głosu eksperta. Naszym gościem będzie pułkownik Grzegorz Małecki. Czekamy też na rozpoczęcie meczu Igi Świątek z Naomi Osaką. I ten mecz także będziemy dla was relacjonować. Tu Marcin Jędrych. Dobry wieczór.

0: W Radiu RMF24 u nas nieustająco jeszcze więcej informacji, a także komentarzy. Przypominamy, że prezydent Karol Nawrocki zawetował dziś ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Rząd argumentował wcześniej, że CBA w ostatnich latach utraciło swoją pierwotną rolę i powinno zostać zastąpione systemem rozproszonym, w którym zadania antykorupcyjne przejęłaby Policja, ABW, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Krajowa Administracja Skarbowa. Z kolei przeciwnicy likwidacji ostrzegają, że przed osłabieniem państwa w walce z korupcją i utratą wyspecjalizowanej służby właśnie tak to się może potoczyć. To wywołuje oczywiście szerszą debatę, nie tylko polityczną, ale przede wszystkim o to, jak powinien wyglądać skuteczny system walki z korupcją w nowoczesnym państwie. No i dziś moim gościem jest pan pułkownik Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu. Kłaniam się panu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Oczywiście zacznijmy od takiego najbardziej oczywistego, wydaje mi się, pytania. Skąd w ogóle jest ten pomysł likwidacji CBA? Jakie były te argumenty tych wszystkich, którzy uznali, że to jest dobry ruch i dobry pomysł na teraz?
1: No cóż, to sprawa jest dosyć długą historię już ma, bowiem jest pokłosiem czy efektem wojny politycznej, jaką obserwujemy przez ostatnie 10 lat. No i oczywiście mocnej pozycji, jaką zajmowało w CBA, w całej polityce, tej części polityki dotyczącej demonstracyjnego zwalczania domniemanych przestępstw gospodarczych. Natomiast szereg działań CBA było wymierzone z różnych powodów w osoby powiązane z ówczesną opozycją, a dzisiejszą koalicją. No i przede wszystkim CBA w efekcie tej swojej działalności kojarzyło się w sposób bardzo oczywisty, zwłaszcza przeciwnikom rządu PiS-u, z działaniami represyjnymi, aresztowaniem o 6 rano i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, miało bardzo zły wizerunek medialny jako zbrojnego ramienia PiS-u, czyli wręcz policji politycznej, i na tym jakby i z tego powodu ówczesna opozycja, idąc do wyborów w 2023 roku, jako jeden ze sztandarowych haseł ogłosiła właśnie w kampanii wyborczej, w programie, likwidację CBA jako narzędzia ucisku i represyjnych działań poprzedniego rządu, co oczywiście wskazuje, że było to czysto populistyczne, propagandowe hasło, bo oczywiście z grubą przesadą te zarzuty były formułowane, ale jednocześnie było ono nośne, hasło było nośne wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
0: No tak, i teraz tak to wygląda, że panie pułkowniku, że być może gdyby pójść takim tropem, jak kiedyś był BOR, potem została zrobiona z tego Służba Ochrony Państwa, czyli zamiana samego szyldu, czy to sprawiłoby, żeby nagle ta instytucja nabrała trochę jakby innego wymiaru, czy też zaczęto by na nią inaczej patrzeć? Nie myślano tutaj o tylko i wyłącznie zmianie nazwy i może trochę struktury?
1: Obawiam się, że nie myślano o zmianie nazwy wyłącznie, aczkolwiek zwrócę uwagę, że sama zmiana nazwy i tak wymagałaby z ustawy. Mhm. Natomiast bardziej chodziło o rozprawienie się takie medialne z tym symbolem, prawda? Mhm. Bardziej chodziło o symbolikę. Tak. Przecież widzimy, że przejęcie władzy przez obecną koalicję nie spowodowało, że w samym CBA nastąpiły jakieś gruntowne zmiany co do metodologii, co do personalizacji i tak dalej. Pozostawiono jakby trzon służby niezmienionej. Także tu chodziło o symbol kojarzący się z Prawem i Sprawiedliwością niż realne zmiany. Zasadniczy problem, że cała koncepcja tej reformy związanej z likwidacją CBA nie sprowadzała się do gruntownej zmiany filozofii państwa w zakresie zwalczania najpoważniejszych przestępstw o charakterze korupcyjnym.
0: No tak, i teraz w tym kontekście jakby popatrzymy na to, jak działała, czy jak nadal działa CBA, jak działają inne służby, o których wspominałem, czyli chociażby ABW, KAS, czy też nawet sama policja. Czy to jest tak, że da się jasno podzielić te kompetencje, kto się czym zajmuje w tych służbach, żeby powiedzieć, że to jest typowo robota dla CBA?
1: Nigdy nie da się w taki sposób, że tak powiem, z linijką podzielić tych zadań. Natomiast problemem jest przede wszystkim koordynacja wysiłków państwa w zakresie zwalczania korupcji. Rozpraszanie tego w zbyt duże powoduje, że te działania nie są koordynowane, a brak koordynacji powoduje raczej rywalizację poszczególnych formacji. Przy czym zwrócę uwagę, że i tak 80% spraw związanych ze zwalczaniem korupcji w Polsce realizuje policja i struktury policji są odpowiedzialne na różnym szczeblu.
0: Czy pytanie jest takie, czy właśnie ten jakby poziom kompetencyjny zaczyna się od policji, że najpierw policja sprawdza jakiś temat, jakąś, nazwijmy to, sprawę, potem okazuje się, że to jest tak gruba sprawa, że wtedy dopiero ten temat dostaje CBA?
1: Nie. To, tak to nie działa. Każda ze służb mająca uprawnienia w tym zakresie, to jest grubsza sprawa, realizuje, że tak powiem, prowadzi albo swoją pracę operacyjną, która dostarcza jej naprowadzeń tak zwanych na osoby podejrzane o prowadzenie takiej działalności, albo otrzymuje z kolei zadanie przeprowadzenia czynności związanych z postępowaniem karnym, która wszczyna postępowanie karne i zleca według własnego w tym przypadku uznania.
0: Panie pułkowniku, przez chwilę mieliśmy taki mały zanik połączenia, więc jeśli by panu się udało być może znaleźć jakieś odrobinę lepsze miejsce, żebyśmy mogli słyszeć wszystkie pana słowa, to byłbym wdzięczny, bo temat niewątpliwie jest istotny, może za chwilę spróbujemy, może będzie lepiej pana słychać, bo teraz zastanawiam się nad tym, czy ta sama struktura CBA to też nie jest trochę takie narzędzie, nazwijmy to straszak, o którym zresztą pan już dzisiaj tutaj wspominał, po to, żeby właśnie mieć coś, co pokazuje, że no jak będzie trzeba, to my to CBA wyciągniemy właśnie po to, żeby kogoś, no powiedzmy, publicznie ukarać albo też publicznie napiętnować.
1: No, takie pokusy w gronie włodarzy państwa zawsze się pojawiają, aczkolwiek no trzeba powiedzieć to jasno, że to są pomysły sprzeczne z samą ideą działania służby i tak naprawdę nie służą do tego rodzaju formacji w opinii publicznej.
0: Czy patrząc na jakby doświadczenia innych państw, innych demokracji, czy nawet europejskich, czy możemy wskazać jakieś inne kraje, które mają podobną strukturę jak u nas, albo też mają jakieś rozwiązania, których warto byłoby się na przykład wzorować?
1: Tak jest. Ja zawsze od wielu już 15 prawie lat wskazuję rozwiązanie optymalne w moim przekonaniu, nie tylko moim, ponieważ więcej ekspertów w tej sprawie również się wypowiada, czyli wzorowanie naszego rozwiązania nie tyle w zakresie zwalczania korupcji, samej korupcji, co zwalczania przestępczości, najpoważniejszych przestępstw przeciwko państwu. I tutaj takim wzorem, na który się powołuje, jest National Crime Agency, brytyjska służba, powstała w 2013 roku z połączenia różnych formacji o charakterze policyjnym, której zadaniem jest zwalczanie najpoważniejszych przestępstw przeciwko państwu oraz przeciwko bezpieczeństwu publicznemu, w tym korupcji. Mm-hmm. I skumulowanie tych wszystkich zadań, które dzisiaj realizuje na przykład Centralne Biuro Śledcze Policji, Departament Postępowań Karnych ABW oraz CBA w jednej formacji, która miałaby w swoich rękach wszystkie narzędzia i przede wszystkim była dominującym organem i najlepiej wyodrębnionym z policji, mającym status, powiedzmy, dotychczasowego CBA, byłoby rozwiązaniem w naszych realiach optymalnym.
0: Mhm. A czy to jest coś, co może być jakimś pomysłem na jakąś drogę legislacyjną? Czy myśli pan, że znajdą się tacy, którzy usłyszą ten głos i powiedzą: okej, próbujmy teraz to zrobić w taki sposób?
1: Tak jest, bo już w tej chwili wiemy o tym, że w policji trwają prace nad powołaniem Narodowego Biura Śledczego z połączenia Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i utworzenie takiej jednostki, na razie policji, mhm, tak będzie wymagało zmian ustawowych i optymalnym rozwiązaniem byłoby dołożenie właśnie tego komponentu powstałego z likwidacji CBA i stworzenie Narodowego Biura Śledczego, ale nie jako jednostki organizacyjnej policji, tylko jako samodzielnej służby. I w związku z tym
0: wydzielonej z policji, tak? Jako kompletnie inną instytucję.
1: Tak jest. My potrzebujemy, jeśli chodzi o zwalczanie przestępczości, jeśli chodzi o kwestie zwalczania poważnej przestępczości, naprawdę w Polsce przez ostatnie 35 lat jakby nie doszło do bardzo głębokiej refleksji organizacyjno-strukturalno-funkcjonalnej.

0: tego korzystać, że faktycznie te ograniczenia i te jakieś bariery trzeba postawić bardzo wysoko.
1: Nie, jak się popatrzy bez emocji na dane statystyczne, które są dostępne z różnych źródeł, od firm analitycznych przez specjalne, powiedzmy, jednostki międzynarodowe, które działają przy różnych instytucjach międzynarodowych. Mamy też w Polsce przedstawicieli tych jednostek typu z OBWE, bo też z innych, które i Polacy tam działają. Stąd wiemy, że skala, powiedzmy, prania brudnych pieniędzy, czy w ogóle działalności nielegalnej w kryptowalutach, to jest w zależności od szacunków od 0,5% do 2% wszystkich, że tak powiem, kryptowalut, obrotów kryptowalutowych. Dla porównania, środków, które są w systemie bankowym, które mogą pochodzić z prania pieniędzy albo są związane z działalnością przestępczą, szacuje się, że może być nawet około 5%. Więc ta skala nie jest aż tak duża, żeby mówić, że okej, ponieważ 1% jest zły, to 99% trzeba zablokować, zakazać. Tak. Nie, trzeba sprawić, żeby ten 1% był jeszcze mniejszy, żeby to był promil, a nie procent.
0: Czy myśli pan, że w najbliższej przyszłości, jeśli akurat zdarzyłaby się taka perspektywa i taki przyjazny klimat dla tworzenia tego rynku kryptowalut, czy my możemy stać się jakimś ważnym, no może nie centrum, ale jakby miejscem dla tych, którzy będą tutaj u nas inwestować, czy też właśnie ten rynek kryptowalut rozwijać? Jaka to może być przyszłość tutaj dla nas?
1: W dalszym ciągu wierzę, że taki hub kryptowalutowy mógłby w Polsce powstać, bo wcześniej w zwykłym biznesie internetowym Estonia bardzo dobrze sobie radziła, w biznesie płatniczym kilka lat później Litwa, teraz Łotwa i Słowacja próbują wejść na ten rynek, przygotowując odpowiednie regulacje i prowadząc dialog z rynkiem. Jedna rzecz, która jest bardzo ważna, to informatycy. Mamy jednych z najlepszych informatyków na świecie. Rynek kryptowalut wywodzi się przede wszystkim z informatyki, z kryptografii. Tak. Naszych kryptografów też mamy od dziesiątków lat, zresztą bardzo
0: historii
1: dobry.
0: Chociażby,
1: potencjał, potencjał intelektualny mamy wybitny, wręcz bym powiedział. Polacy są bardzo przyzwyczajeni do nowości płatniczych. Przecież wszystkie sposoby płacenia kartą, BLIK u nas się bardzo szybko upowszechniły. Dużo szybciej niż we Francji czy w Niemczech, nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych. Więc to jest bardzo dobre miejsce do testowania różnych innowacji. No ale trzeba do tego stworzyć odpowiednie otoczenie i w tym jest problem, bo jak nie, to inne kraje to otoczenie stworzy. Nawet takie malutkie właśnie jak Czechy, Słowacja czy Łotwa, którzy podbierają firmy z Polski do tego stopnia, że nawet przedstawiciele rządów tamtych krajów przyjeżdża do Polski, mówiąc: słuchajcie, nie macie własnej ustawy, przyjdźcie do nas, będziecie mogli działać, tylko wiecie, zatrudniajcie naszych ludzi, płacicie podatki u nas.
0: Panie profesorze, to jeszcze na koniec tylko tak krótko, komentarzowo, czy ta afera wokół zonda krypto może w jakiś sposób trochę popsuć jakby ten plan i możliwości tego rozwoju rynku kryptowalut w Polsce, czy to jest raczej coś, co jak zacznie się to kręcić, to szybko o tym zapomnimy?
1: Krótkookresowo tak, bo jednak Polacy w zależności od szacunków stracili być może na tej aferze nawet około 2 miliardów złotych. Nie wszystkie z tych środków będą zgłoszone do prokuratury, ponieważ musiały być później opodatkowane, nawet jeśli ktoś miałby straty. Taki dziwny paradoks w naszym kraju tutaj się pojawił.
0: Czyli strach się przyznać, że się miało kryptowaluty po prostu.
1: Tak, ponieważ nawet gdy nie można z tych kryptowalut skorzystać, to 19% podatku trzeba byłoby zapłacić, więc być może, że ta skala strat będzie jednak niższa, taka powiedzmy, która będzie oficjalna, będzie niższa niż ona jest rzeczywiście, więc przez pewien czas zastopuje to rozwój. Natomiast to nie jest pierwsza afera tego typu, choć każda kolejna, co ciekawe, jest rząd albo dwa rzędy wielkości większa, bo mieliśmy już w naszym kraju kilka upadków giełd kryptowalutowych i każdy kolejny upadek jest właśnie dużo większy. Natomiast czy to zablokuje na dłuższą metę rozwój tego rynku? Nie, bo rynek się rozwija na przykład poprzez giełdę papierów wartościowych, gdzie jest kilka rozwiązań, gdzie możemy kupić ekspozycję na bitcoina, nie posiadając samego bitcoina. Więc tam, gdzie rynek nie może bezpośrednio wchodzić, bo lokalnej ustawy nie mamy, tam zagraniczne, zwłaszcza fundusze inwestycyjne i inne firmy próbują wchodzić na ten rynek, dostarczając Polakom to, co Polacy właściwie potrzebują i czego
0: szukają, prawda? Bo to też efekt poszukiwań naszych inwestorów i też może takich nawet drobnych inwestorów. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za niezwykle ciekawy komentarz. Profesor Krzysztof Piech z Uczelni Łazarskiego był gościem w Radiu RMF24.

0: Radio RMF 24. U nas aktualne tematy. Pozostajemy jeszcze przez chwilę w kręgu tych nowych cyfrowych technologii. Zresztą o tym mówił przed chwilą nasz gość, jeśli chodzi o rozwiązania związane z AI. Otóż sercem przedsięwzięcia będzie superkomputer Gaia, wyposażony w setki nowoczesnych akceleratorów GPU. A to wszystko w związku z tym, że właśnie w Krakowie otwarto i uruchomiono dziś drugą w Polsce fabrykę sztucznej inteligencji. Centrum ma wspierać startupy oraz małe firmy w tworzeniu własnych modeli językowych,
1: które pomogą im budować nowe modele sztucznej inteligencji, które pomogą im przyspieszyć tempo adopcji sztucznej inteligencji w ich procesach biznesowych i naukowych i które spowodują, że ten poziom innowacyjności w tym obszarze powinien urosnąć. Chcemy stworzyć bardzo solidny fundament do tego, żeby te ograniczenia, które zwykle stoją przed jednostkami rozwijającymi sztuczną inteligencję, czyli dostęp do mocy obliczeniowej, dostęp do kompetencji, dostęp do danych dobrej jakości, żeby te bariery zniknęły albo żeby je zminimalizować.
2: Fabryka to brzmi jak z komina dym leci i są taśmy produkcyjne, ale to tak nie jest. Jakby pan to miał określić, to miejsce dla zwykłego człowieka, jak to będzie wyglądało? Co tam w środku będzie?
1: Duże pomieszczenie, w którym stoją duże, buczące komputery, szafy wypełnione najnowszymi procesorami, najnowszymi akceleratorami. W specjalnym budynku, który jest dostosowany do tego, żeby tego typu infrastrukturę utrzymywać, czyli taki, który zapewnia ciągłe zasilanie, ciągłe chłodzenie, po to, żeby ten system mógł pracować bez przerwy przez 24 godziny na dobę. Oczywiście ta część systemowa, ten superkomputer jest sercem takiej fabryki, ale warto pamiętać też o zespole ludzi, którzy wnoszą swoje kompetencje, które też często są bardzo cennym zasobem, wręcz można powiedzieć trudniej dostępnym niż moc GPU. No i chcemy, żeby tutaj taka synergia między naszymi użytkownikami, a osobami, które wnoszą te kompetencje, dawała maksymalny zysk, żebyśmy pracowali faktycznie razem nad tym, żeby te nowe rozwiązania budować.
2: Taka fabryka sztucznej inteligencji, co ona będzie robić? Tylko jeśli mogę prosić o taki przykład, który będzie najbardziej zjadliwy dla zwykłego człowieka, no bo procesy to są skomplikowane dla zwykłego człowieka rzeczy. Jak pan podał taki jeden przykład takiej rzeczy, która wpłynie na zwykłego człowieka dzięki tej fabryce?
1: Wyobraźmy sobie startup, wyobraźmy sobie firmę, która ma świetny pomysł, która ma kompetencje w tym obszarze oczywiście i chciałaby zbudować, powiedzmy, model językowy, który jest dobrze osadzony w realiach medycznych. Chcieliby go używać do tego, żeby wspomagać lekarzy, czy wspomagać nawet proces rejestracji w przychodni. Żeby taki model powstał, potrzebne są dobrej jakości dane, potrzebny jest dostęp do mocy obliczeniowej i potrzebne są wystarczające kompetencje, żeby taki model zbudować w efektywny sposób. I dzięki temu, że ułatwimy takiemu startupowi dostęp do danych, dzięki temu, że ta moc obliczeniowa, która często jest barierą, będzie nieodpłatna, dzięki temu, że będziemy w stanie im podpowiedzieć, jak najlepiej osiągnąć ich cel, liczymy na to, że taki produkt trafi na rynek szybciej, że taki produkt będzie bardziej zoptymalizowany do naszej specyfiki rynku, czy do celu biznesowego, który ten startup sobie stawia, tak żeby faktycznie przedsiębiorcy mogli skupić się nad tą częścią merytoryczną, a nie nad zapewnianiem, nad martwieniem się o to, skąd wziąć zasoby. Myślę, że możemy w kontekście tego typu działalności myśleć o mocy GPU trochę jak o energii elektrycznej. No, nie chcemy otwierać swojej elektrowni, kiedy potrzebujemy prądu w naszym sklepie. Podobnie tutaj chcielibyśmy, żeby przedsiębiorcy skupili się na tym, w czym są dobrzy i gdzie naprawdę tkwi siła ich innowacji i chcemy ich wspomóc wielotorowo w tym, żeby ten cel osiągnęli.
0: Jak dodaję w rozmowie z naszym dziennikarzem Maciejem Sołtysem, dyrektor Cyfronetu AGH Marek Magryś, już w przyszłym roku infrastruktura zostanie rozbudowana o nowy superkomputer Gaia. Wartość całej inwestycji to wyniosła 70 milionów euro. U nas w Radiu RMF 24 już za chwilę kolejne połączenie z naszym ekspertem sportowym, czyli Cezary Dziewiszek i komentarz dotyczący pojedynku podczas turnieju WTA w Rzymie. Czwarta runda tego turnieju, Iga Świątek kontra Naomi Osaka. W tej chwili w pierwszym secie Iga prowadzi 5-2 i jest 40-40 przy podaniu Igi Świątek.
3: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: wieczór w Radiu RMF 24. Aktualne tematy, przede wszystkim sportowe, bo dużo się dzieje w różnych dyscyplinach. Z nami ponownie Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór, Cezary.
1: Ponownie dobry wieczór.
0: Na początek Iga Świątek z Naomi Osaką. Czwarta runda turnieju w Rzymie. Co tam się wydarzyło na korcie w pierwszym zakończonym już secie?
1: I to są dobre wieści, bo Iga Świątek wygrała pierwszego seta 6-2, ale niech to państwa nie zmyli. To nie był taki znowu łatwy i szybki set. Iga Świątek już w tym turnieju wygrywała szybko i bezboleśnie z panią Kocherettą, natomiast teraz z Naomi Osaką tego pierwszego seta grała przez 46 minut i było kilka takich gemów, gdzie naprawdę szczególnie pierwszy, wydaje mi się, że najdłuższy, bardzo długo tenisistki spierały się, która jest mocniejsza, która wygra. Ostatecznie Iga Świątek, wydaje mi się, że więcej determinacji, ale też zdecydowanie myślę, że jednak większy potencjał na szczególnie tej nawierzchni. Pamiętajmy, że Iga Świątek to jest królowa mączki. Co no prawda w ubiegłym sezonie nie poszło jej tak dobrze, jakby chciała, no ale na razie wygląda to bardzo obiecująco. Po słabszym okresie Igi Świątek, jak wiemy, teraz w tym spotkaniu na razie oglądamy naprawdę taką Igę, jaką chcielibyśmy oglądać zawsze. To 6-2 jest zasłużone i tak bym powiedział, potwierdzone też w statystykach, bo tutaj praktycznie we wszystkich Iga przeważa, czy to w serwisie, czy w dalej punktach po pierwszym, po drugim serwisie. Jest oczywiście też więcej przełamań. Iga wywiera presję, gra konsekwentnie, mocno, nie tylko serwisem, ale też returnem. Bardzo dużą presję wywiera na Naomi Osakę, która widać, że ryzykuje. No myślę, że kto jak kto, ale Tomasz Wiktorowski, trener obecnie Naomi Osaki, nigdy Igi Świątek, wie, jak swoją byłą podopieczną pokonać albo chociaż spróbować.
0: Ugryźć,
1: dokładnie tak. Więc myślę, że pewnie powiedział Naomi: słuchaj, musisz trochę zaryzykować, musisz bić mocno pod linię, no ale zazwyczaj nie wychodzą te zagrania, zazwyczaj są to auty, więc ryzyko jest. No i teraz pytanie, czy to ryzyko przyniesie większe rezultaty Naomi w drugiej partii, która się dopiero zaczęła, jest teraz w pierwszym gemie, w którym serwuje Osaka 30-30.
0: Tak, no to czekamy na kolejne dobre gemy z wykonaniem Igi Świątek. Być może już w faktach o 21:00 o tym opowiesz, Cezary, ale wcześniej jeszcze pierwsza liga, czyli inaczej mówiąc ta niższa klasa rozrywkowa, bo tam już niewiele brakowało, aby Śląsk Wrocław narobił sobie kłopotów większych, a teraz ma mniejsze kłopoty. Tak na razie enigmatycznie powiem.
1: Tak, bo rzeczywiście Śląsk, przypomnę, że mógł zapewnić sobie awans do piłkarskiej ekstraklasy, ale zremisował z ŁKS-em 2-2, no ale też w sumie trzeba ten wynik, wydaje mi się, docenić. Tylko zwycięstwo oczywiście dałoby ten pewny awans. Ostatecznie Śląsk zremisował 2-2 z ŁKS-em, chociaż, podkreślmy, przegrywał 0-2 po
0: golu. 63 chyba trzeciej minuty, tak?
1: Do 63 minuty, nie inaczej. Zresztą była taka sytuacja, że ŁKS wyszedł na to dwubramkowe prowadzenie po samobuju Macenki, bardzo niefortunna interwencja na wślizgu. To się zdarza, szczególnie przy lekko wilgotnej murawie. Natomiast Śląsk od razu w pierwszej akcji, praktycznie po wznowieniu, strzelił bramkę kontaktową, a dokładnie strzelił Krzysztof Kurowski, zaledwie 19-letni zawodnik. Takim młodym piłkarzom kibicujemy. No i potem ruszył za ciosem i ten sam Macenko, który trafił do własnej siatki, trafił do tej, można powiedzieć, właściwej. 2-2 było od 68 minuty, więc nie można powiedzieć, Śląsk miał jeszcze dużo czasu, żeby strzelić, ale prawdę mówiąc, wydaje mi się, że kątem oka patrzyłem tak na ten drugi monitor, bo Iga Świątek na miejscu pierwszym, bez urazy chłopaki, no to ŁKS miał bardziej konkretne sytuacje. Ostatecznie 2-2 to jest taki wynik, który absolutnie nikogo nie cieszy, bo ŁKS walczy o baraże. Zajrzę jeszcze, panie redaktorze, co słychać w Ekstraklasie.
0: No właśnie,
1: przecież tutaj
0: też
1: walka
0: jest Krakowia z Radomiakiem, tak?
1: I sama końcówka już tak naprawdę tego spotkania, 90 minuta, Krakowia wciąż remisuje z Radomiakiem 0-0. Po czerwonej kartce dla bohatera ostatniego spotkania Radomiaka, strzelca hat-tricka, Tapsoby. Ten sam zawodnik otrzymał właśnie czerwo w 60 minucie, zatem dobre pół godziny już Cracovia gra w przewadze i statystyki tylko tak naprawdę nieznacznie to odzwierciedlają. No cóż, Cracovia jeszcze musi się zmobilizować na końcówkę, bo jeżeli nie wygra spotkania z praktycznie pewnym już utrzymania Radomiakiem, no to będzie miała problemy. W wirtualnej tabeli na koniec tylko powiem, że Cracovia zajmuje 13 miejsce teraz, jeżeli remisem zakończy się ten mecz, 40 by to było punktów. Widzew 39, Korona 39, Lechia 38, nawet Arki jeszcze 35 punktów nie można skreślać. Cóż, Cracovia jest w trudnym położeniu, a przede wszystkim czeka w końcu na jakieś zwycięstwo. Zobaczymy, czy ostatnie minuty przy Kałuży to przyniosą.
0: Dziękuję za te kolejne fakty sportowe u nas już niebawem za 8 minut o 21, a potem jeszcze się pewnie usłyszymy w Radiu RMF 20. To Cezary Dziwiszek. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Radio RMF 24.

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Trump kontra Fed. Walka o niezależność banku centralnego i stopy procentowe nabiera tempa.
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
0: Tu radio RMF24.

0: Słuchacie Radia RMF 24, 21 już się zbliża na zegarze, a zatem nowe fakty. Przygotowała i przedstawi rozpoczynająca dyżur Katarzyna Podraza. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Najbliższe godziny w pogodzie burzowe i deszczowe. Powiemy, gdzie może być niebezpiecznie. Niewykluczone kolejne zakażenia hantawirusem. Posłuchajcie, jakie kroki podjęła Bruksela. Wenezuela kolejnym celem Trumpa. Usłyszycie, co prezydent USA powiedział w wywiadzie dla Fox News. A w faktach sportowych mecz Igi Świątek w Rzymie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami. Miejscami może spaść nawet grad. Pogodowe mapy sprawdzał reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co czeka nas w najbliższych godzinach?
2: Burze mogą występować praktycznie w całym kraju. Padać i grzmieć nie powinno jedynie na wschodnich krańcach i na południowym zachodzie Polski, mówi mi Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW.
3: Spodziewamy się opadów w wysokości do 20 mm, porywów wiatru do około 75 km na godzinę i możliwy jest także drobny grad.
2: Silne opady deszczu i wiatr mogą utrzymywać się nawet do pierwszej w nocy. Od jutra spora zmiana pogody. Termometry w większości kraju pokażą maksymalnie 14 kresek. Nieco cieplej może być jedynie na wschodzie Polski. W całym kraju będzie pochmurno, możliwe są także przelotne opady deszczu. Taka pogoda utrzyma się aż do piątku. Wtedy pojawi się nieco więcej słońca, a temperatura wzrośnie powyżej 20 stopni. Mimo to w weekend możliwe będą jeszcze przelotne opady deszczu.
4: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Możliwe są kolejne przypadki hantawirusa, ostrzega szefowa Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak Unia Europejska reaguje na ten alert?
5: Unia Europejska uruchomiła wyspecjalizowane laboratorium, aby każdy kraj Unii miał dostęp do najlepszych metod wykrywania tej konkretnej choroby. Tak więc jeśli lokalne szpitale nie radziłyby sobie z identyfikacją wirusa u pasażerów, to unijne centralne laboratorium może przejąć próbki do badania lub wysłać instrukcje, jak je poprawnie analizować. Ponadto oddelegowano dodatkowych unijnych ekspertów, aby w razie potrzeby zapewnić wsparcie techniczne i operacyjne władzom Hiszpanii. Według informacji ECDC dostępne dane nie wykazują, aby ten konkretny wirus był bardziej zaraźliwy lub groźniejszy niż jego znane wcześniejsze warianty, a ryzyko dla ogółu populacji w Unii Europejskiej pozostaje bardzo niskie.
1: Kolejna kontrowersyjna wypowiedź Donalda Trumpa. W wywiadzie dla Fox News powiedział, że poważnie rozważa uczynienie Wenezueli 51. stanem USA. Prezydent jest przekonany, że Wenezuelczycy go kochają. Dodatkowym argumentem ma być fakt, że są tam zasoby ropy oceniane na 40 bilionów dolarów. Od uroczystej gali przez rodzinną grę miejską, aż po radosne świętowanie Dnia Dziecka. To wszystko wydarzyło się w ramach dzisiejszych obchodów jubileuszu 150-lecia Krakowskiego Szpitala Dziecięcego Świętego Ludwika. To jedna z najstarszych placówek pediatrycznych w Polsce, która powstała dzięki profesorowi Maciejowi Leonowi Jakubowskiemu.
6: On powstał za sprawą tak naprawdę jednego człowieka, który był absolutnym fascynatem. Dzisiaj powiedzielibyśmy o nim, że kompletnie zakręcony, który doprowadził do tego, że zmobilizował tych bogatych mieszczan krakowskich do tego, żeby zapłacili pieniądze, a on wybudował szpital, co wtedy było absolutną rewolucją, ponieważ dzieci leczono razem z dorosłymi.
1: Wspominał Stanisław Stępniewski, dyrektor placówki. Aktualnie w szpitalu szkoli się kadra nowego oddziału, w którym leczone będą uzależnienia, między innymi od telefonów komórkowych.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Iga Świątek walczy o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Rzymie. To na początek faktów sportowych, które przygotował Cezary Dziwiszek.
0: Tak jest, Iga Świątek prowadzi. Z Naomi Osaką wygrała pierwszego seta 6-2, a w drugim prowadzi 2-1. Już przełamała rywalkę, zatem bardzo dobre wieści z Rzymu. Wydaje się, że autostrada do ćwierćfinału. Śląsk natomiast na awans do piłkarskiej ekstraklasy jeszcze musi poczekać. Za wrocławianami szalone mecze w pierwszej lidze z ŁKS-em przegrywali 0-2, odrobili straty, ale do pewnego awansu konieczne było zwycięstwo. Krok w kierunku pierwszej ligi wydaje się, że zrobiła za to Krakowia, która mimo gry w przewadze przez przez kilkadziesiąt minut tylko zremisowała w Ekstraklasie z Radomiakiem 0-0 i ma zaledwie 2 punkty przewagi nad strefą spadkową. Patrząc na cały sezon, zasłużyliśmy na to złoto, podkreśla trener Aluronu CMC Warty Zawiercie Michał Winiarski. Udało się dopiero w trzecim finale Plus Ligi. Jurajscy Rycerze pokonali Bogdankę Luk Lublin i zdobyli pierwsze mistrzostwo Polski.
8: Takie złoto wywalczone w takich emocjach, w takim rollercoasterze nawet naszej gry smakuje naprawdę niesamowicie. Cieszę się bardzo i szczerze mówiąc jestem trochę wypruty już emocjonalnie.
0: A to jeszcze nie koniec sezonu dla Warty, bo w kolejny weekend w Turynie zagra Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Potem natomiast sezon reprezentacyjny, w który z przytupem zamierza wejść Bartłomiej Lemański, siatkarz, który do reprezentacji Polski wraca po 9 latach przerwy.
9: Myślę, że jakbym przyjechał tutaj z myślą, że nie mam szans, no to równie dobrze mógłbym tutaj nie przyjeżdżać, więc wierzę w to, że mam szansę, że mogę walczyć. To, że może miałem 9 lat przerwy, może akurat nie, ale to, że już byłem w tej reprezentacji, na pewno jest jakimś atutem.
0: Całą rozmowę Patryka Serwańskiego z Bartłomiejem Lemańskim znajdziecie na rmf24.pl.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl. Radio RMF 24.
10: W Radiu RMF 24 kolejne tematy przed nami. Powiemy o tym, że senator Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Mamy ważny komentarz naszego dziennikarza. Ponadto wrócimy do dzisiejszej popołudniowej rozmowy oraz o kolejnych emocjach sportowych będziemy mówić na bieżąco. Iga Świątek w tej chwili prowadzi w drugim secie 3-1 z Naomi Osaką. Tu Marcin Jędryk. Jeszcze więcej informacji. Dobry

0: Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24. U nas wieczorny program, a w nim no teraz ważny komentarz. Poseł Grzegorz Płaczek w popołudniowej rozmowie ostro skrytykował projekt ustawy przygotowany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada całkowity zakaz działalności związanej z kryptowalutami w Polsce. Projekt ustawy złożony w Sejmie przewiduje delegalizację obrotu kryptoaktywami. Pod dokumentem podpisało się 17 posłów PiS, m.in. szef klubu Mariusz Błaszczak oraz Jacek Sasin.
1: Zakazanie kryptoaktywów i kryptowalut w Polsce i obracanie nimi, to by Polskę zbliżyło bardziej do Chin, do Nepalu i do Bangladeszu. Nie wiem, jak to skomentować, nie wiem, kto PiS wrzucił na taką minę. Wydawało się, że będziemy w tym tygodniu debatować
2: nad ustawami. Chyba premier Tusk wrzucił na tę minę, dlatego że to jest, jakby rozumiemy, ruch w stronę taką, że to nie jest nasza afera, tylko proszę bardzo, my chcemy w ogóle zakazać tego. Chyba o to chodzi w tym ruchu.
1: No tak, wydawało się, że będziemy debatować nad 4 projektami ustaw Konfederacji Polski 2050, pana prezydenta i rządu, a tu się okazuje, że najprawdopodobniej
2: 5.
1: Będziemy debatować nad 5.
2: Każdy ma swój projekt ustaw w sprawie kryptowalut. No dobrze, a proszę powiedzieć, to, bo wy w Konfederacji lubicie kryptowaluty i jest to jakoś spójne z duchem waszej tam, tej wolnościowej części, prawda, kryptowaluty, a nie banki i tak dalej. Czy pan może mi powiedzieć, czy w ogóle jest możliwe, żeby taka ustawa była skuteczna? Znaczy, czy można czegoś takiego zakazać jak kryptowaluty? No bo jeżeli ja mam kryptowaluty, albo ktoś ma kryptowaluty, ja nie mam, ale ktoś trzyma kryptowaluty w Polsce, co one będą zakazane?
1: Można. Wystarczy zobaczyć, jak zakaz wprowadziły Chiny, Nepal i Bangladesz.
2: To skutecznie.
1: Tak, skutecznie.
2: No, ale tam jest zamordyzm.
1: No to sam pan redaktor sobie odpowiedział na pytanie, czy można? Można. Natomiast to nie jest rozwiązanie, które myślę, że powinno funkcjonować nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej. Wydaje się, że ktoś naprawdę oszalał. Ja nie potrafię znaleźć na tą chwilę słów odpowiednich, żeby skomentować ten pomysł. Ten pomysł jest po prostu irracjonalny.
2: No dobrze, są 4 projekty, będzie 5 w sprawie kryptowalut, a co wyjdzie z Sejmu? Bo rozumiem, że plan rządu jest taki, żeby zgłosić 3 raz projekt regulacji kryptowalut, żebyście wy po raz kolejny głosowali przeciw, tak? Tak będzie?
1: No Polska 2050 już czeka kilka miesięcy, my też czekamy kilka miesięcy. Teraz mamy nowe projekty rządowe i pana prezydenta i tak naprawdę nie wiemy, co będzie, nad czym będziemy głosować pod koniec tego tygodnia, dlatego że komisja będzie pracować jednocześnie nad 4 projektami. Możemy sobie tylko mniemać,
2: że rząd ma większość, dokładnie. I do tej pory wychodziły projekty rządowe z tej komisji.
1: No to jeżeli wyjdzie projekt rządowy, tak to zakładam, że będzie mieć powtórkę z rozrywki.
0: Mówił w rozmowie z Grzegorzem Zroczyńskim, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płacz. Do projektu PiS odnieśli się także inni politycy. Były poseł PiS Janusz Kowalski zasugerował, że takie pomysły mogą skłonić mądrych wyborców do poparcia właśnie partii Konfederacja. Premier Donald Tusk określił inicjatywę jako działanie od ściany do ściany. Natomiast Sławomir Mentzen stwierdził, że zarówno PiS, jak i obecny rząd chcą ograniczać obywatelom możliwość swobodnego dysponowania własnymi pieniędzmi. No i jeszcze jedna informacja, dobra informacja ze świata sportu. Iga Świątek wygrywa z Naomi Osaką w 4. rundzie turnieju Italii Open w Rzymie. Drugi set już znacznie łatwiejszy i szybki. 6-2, w drugim secie 6-1, a zatem gratulujemy Idze Świątek kolejnego zwycięstwa. To już jest 3 zwycięstwo nad Naomi Osaką w ich dotychczasowej, czy 4-krotnej potyczkach. U nas w Radiu RMF 24, 18 minut po godzinie 21. Za chwilę też gorący temat dzisiejszego popołudnia, a właściwie całego dnia, o tym, że senator Lenz został wyrzucony z koalicji obywatelskiej.

0: Wieczorny program w Radiu RMF 24. U nas aktualne tematy kończącego się dnia. Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej, zarówno z partii, jak i z klubu parlamentarnego. Te informacje potwierdzili naszemu dziennikarzowi politycy tej partii. To pokłosie skandalu z udziałem senatora. Jak pewnie pamiętacie, jego syn miał odbyć zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim z ominięciem kolejki, procedur i co gorsze, bez żadnej dokumentacji. Z nami nasz dziennikarz Jakub Rybski. Dobry wieczór, Kuba.
1: Dobry wieczór.
0: Jak te sprawy oceniają sami politycy, z którymi rozmawiałeś? Opowiadaj, proszę.
1: No, szczególnie na Twitterze, czy właściwie X-ie, na portalu X jest burza.
0: Jak to zawsze bywa.
1: Jak to zawsze bywa, szczególnie aktywni są tutaj politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy twierdzą, że sprawa wykluczenia, wyrzucenia z partii Tomasza Lenza nie kończy tak naprawdę tej sprawy, tego zabiegu, w którym, który odbył się z ominięciem kolejki, bez procedur, bez żadnej dokumentacji. Waldemar Buda na portalu X napisał: żeby było to dla was jasne, wykluczenie Tomasza Lenza nic nie zmienia w sprawie zwrotu szpitalowi 134 tysięcy złotych. Odpowiadacie za to solidarnie. Koalicja Obywatelska i Lenz. Do tej sprawy odniósł się także Przemysław Czarnek, który napisał, właściwie taką grafikę opublikował, że z listą jest taki podpis: jeszcze jest trochę do zrobienia. Tutaj jest taka właśnie lista z podpisem naprawa służby zdrowia. Są rubryczki, które są zaznaczone czerwonym X-em. Załatać dziurę budżetową, przywrócić dobre posiłki w szpitalach, oddać seniorom bezpłatne leki, zapewnić dostępność badań obrazowych, zlikwidować limity, skrócić kolejki. To wszystko jest zaznaczone jako niewykonane, a na końcu jest wywalić Lenza i to jest wykonane, czyli jedyne, co według Przemysława Czarnka zrobiła w sprawie naprawy służby zdrowia Koalicja Obywatelska, no to wykluczenie Tomasza Lenza z Koalicji Obywatelskiej. Politycy Koalicji Obywatelskiej właśnie, z którymi rozmawiałem, twierdzą, że to była jedyna i słuszna decyzja.
2: To słuszna decyzja. Nie może być tak, że ktoś pomija procedury, że ktoś, kto powinien być wzorem, pokazuje, że reguły go nie obowiązują, szczególnie w sytuacji, w której w ochronie zdrowia rzeczywiście borykamy się z rozmaitymi wyzwaniami. Tym bardziej powinniśmy uważać na to jako politycy, żeby nie naruszać jakichkolwiek procedur.
1: To jest po pierwsze, można powiedzieć, że koniec dla Tomasza Lenza, jeśli chodzi o jego przygodę z Koalicją Obywatelską. Czy tutaj, nie wiem, ma jeszcze otwarte drzwi, mówiąc tak kolokwialnie, jeśli, nie wiem, posypałby głowę popiołem, przeprosił i żałował za swoje grzechy, to czy jest jeszcze miejsce dla Tomasza Lenza w partii w przyszłości, czy to już jest całkowicie zamknięty temat?
2: Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Żadna decyzja nie jest ostateczna, ale też trudno mi sobie wyobrazić, żeby w okolicznościach, w jakich senator został wykluczony, byłaby dla niego jakaś droga powrotu, ale to jest decyzja dosłownie sprzed chwili, więc też trudno prorokować na przyszłość. Sądzę, że jest to też sygnał dla wszystkich, że nie ma zgody w Koalicji Obywatelskiej na nadużywanie procedur i na nadużywanie władzy.
1: Jest to sygnał dla wszystkich, mówi Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. No i ten sygnał wyraźnie chciał pokazać premier Donald Tusk, który dziś podczas posiedzenia prezydium zarządu Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek metodą obiegową o wykluczenie z partii senatora Tomasza Lenza. Podczas głosowania, w głosowaniu brali udział przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz partii, skarbnik, a także członkowie zarządu krajowego Koalicji Obywatelskiej. No i Tomasz Lenz przestaje być nie tylko członkiem partii, ale no, to jest właściwie naturalne, że nie będzie również członkiem klubu parlamentarnego KO. Wniosek, jak dowiedziałem się, został przegłosowany zdecydowaną większością. No, przypomnę, że po doniesieniach o tym, że zabieg syna senatora Lenza odbył się z pominięciem obowiązujących procedur, bez dokumentacji, z ominięciem kolejki, Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, która zakończyła się nałożeniem kary na szpital w wysokości ponad 134 tysięcy złotych. Posłowie opozycji, były polityk Prawa i Sprawiedliwości Janusz Kowalski mówił o tym, że senator Tomasz Lenz to tylko jeden z wielu przykładów polityków tej partii, którzy dopuszczali się i dopuszczają się nadużyć władzy.
3: Służba zdrowia jest na łopatkach, Polacy czekają 500 dni na kolonoskopię. Ludzie Platformy Obywatelskiej mieli, można powiedzieć, wolny wjazd do szpitali, ludzie to widzieli. To oczywiście nie kończy w żaden sposób sprawy, bo ta cała Platforma Obywatelska to jest patologiczna formacja. Giertych w tej formacji nadal jest Tomasz Grodzki, jest pełno ludzi, jest znak zapytania co do ich uczciwości. No, to, no, tutaj oczywiście miarka się przebrała, ale sprawa nie jest zakończona.
1: Przypomnę tylko, że senator Tomasz Lenz w wydanym 7 kwietnia oświadczeniu zapewnił, że zabieg jego syna został wykonany w warunkach szpitalnych przez lekarzy pełniących w tym dniu dyżur z zachowaniem właściwych procedur medycznych. Tomasz Lenz też tłumaczył, że to jest no, ta sprawa, która dotyczy jego, właściwie no, nie uderza bezpośrednio w niego, ale w prywatność jego rodziny.
0: Dziękuję bardzo za te relacje. To nasz reporter Kuba Rybski. Chodzi oczywiście o senatora Lenza, który został dziś, tak słyszeliście, wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Do usłyszenia, Kuba.
1: Dziękuję bardzo.

0: Tu Radio RMF 24, wieczorny program, a w nim jeszcze raz o sporcie, ale już trochę w innym, takim odartym z emocji wymiarze. Otóż Ukraina i Nigeria to dwie reprezentacje, z którymi na przełomie maja i czerwca zmierzy się w towarzyskich meczach piłkarska reprezentacja Polski. 31 maja biało-czerwoni zagrają we Wrocławiu z naszymi wschodnimi sąsiadami, czyli z Ukrainą, a 3 czerwca na PGE Narodowym mecz z reprezentacją z kraju, z Afryki. Jak do tych meczów podejdzie selekcjoner naszej kadry? Oto Jana Urbana zapytał Wojciech Marczyk z naszej redakcji sportowej.
1: Panie selekcjonerze, wiemy już, że będą dwa mecze towarzyskie w tym najbliższym czasie. Ta Ukraina teraz wczoraj ogłoszona. Jak pan je potraktuje? To będzie znowu jakiś, znowu, albo będzie taka pierwsza okazja, żeby jakoś szeroko sprawdzić te kadry, czy raczej będzie usystematyzowanie tego, co widzieliśmy w ostatnich meczach?
2: No najpierw musimy zobaczyć, co mamy do dyspozycji, bo przede wszystkim wydaje mi się, że pod tym względem nic wielkiego się nie zmieniło w ostatnim czasie i mamy wybór iluś tam zawodników. Natomiast z tego co patrzymy, to są kontuzje, nie wiem, ostatnio Frankowski kontuzja, Walukiewicz kontuzja, Moder kontuzja, także musimy też zwracać uwagę na to. Natomiast ja wiem, że kibice może oczekują nowych nazwisk i tak dalej. Też chciałbym, ale zobaczymy, czy ktoś dostanie w tych spotkaniach szansę, bo mimo to, że są to mecze sparingowe, to nie będziemy robili nic na siłę, żeby kogoś zadowolić, żeby mógł zadebiutować w reprezentacji.
1: A Robert Lewandowski będzie powołany na te mecze?
2: Robert sam się zadeklarował, z tego co wiem, na wyprowadzenie tej dziewczynki na boisko, to znaczy, że będzie. Mam nadzieję, że nic się nie zmieni do tej pory.
1: A Hall, bo to takie nazwisko, które gdzieś tam krąży, były te rozmowy, pan go gdzieś widzi?
2: Znaczy ja wiem o kogo chodzi, to może tak powiem. Spokojnie się przyglądamy, ja tak naprawdę. To nie wiem, czy on naprawdę ma paszport i tak dalej, takie sprawy czysto formalne. Natomiast ważne jest to, żeby on wiedział, że jest zainteresowanie z naszej strony i tak naprawdę w tym momencie to coś mi mówi, że on sam nie wie, gdzie chciałby zagrać, jeśli dostanie takowe powołanie, czy też z reprezentacji Stanów, czy od nas. My też musimy zadecydować, czy to jest zawodnik już na pierwszą reprezentację, bo przecież te przepisy, jeśli chodzi o to, żeby już nie mógł grać w innej reprezentacji, teraz są zdecydowanie ostrzejsze, na przykład grając w tych spotkaniach sparingowych, to nic nie oznacza. On nie zamyka sobie drogi do reprezentacji USA.
1: A pan długo trawił ten mecz ze Szwedami?
2: Ja go trawię cały czas i na pewno będę go trawił dość długo, bo jak będą trwałe mistrzostwa, to cały czas będę myślał o tym.
1: A jeżeli chodzi o dobór tych sparring partnerów, ta Nigeria, Ukraina, pan tu miał jakieś opcje, czy to raczej już na poziomie związku, dogadywanie się, umowy, bo to też jest cała procedura i sporo załatwiania?
2: Nie było łatwo załatwić sobie przeciwnika. Wiadomo było, że te drużyny, które się zakwalifikowały, one z reguły robiły tak jak my przed innymi turniejami, na których żeśmy byli, mecz tak zwany pożegnalny przed kibicami i w tym przypadku gra na innym kontynencie, więc jeden mecz tam na miejscu. Ten wybór nie był zbyt duży i do samego końca szukaliśmy sparring partnerów.
0: Jan Urban w rozmowie z Wojciechem Marczykiem o planach dotyczących reprezentacji dwóch najbliższych spotkań 31 maja i 3 czerwca. Najpierw Ukraina, a później Nigeria.

0: Tu wieczorny program w Radiu RMF 24. U nas na koniec tego interesującego, a zarazem obfitującego wydarzenia polityczne dnia jeszcze przeniesiemy się do Zakopanego, bo tam pod Tatrami pojawiła się nowa maskotka. I tym razem, o dziwo, jest to coś związanego z tym regionem, a nie zaimportowane z innych części kraju lub nawet z innych kontynentów. Tym razem jest to pluszowy oscypek.
1: Gęsi szły bardzo dobrze na początku, później trochę mniej. Później weszły kapibary, później labubu weszło, a teraz oscypki. No, zobaczymy, co dalej ciekawego będzie.
2: Może będzie hit oscypkowy.
1: Tak, myślę, że tak.
3: Pluszowe oscypki, no chyba będzie coś nowego, tak? W zeszłym roku były kaczki, a w tym roku jest dużo oscypków, z tego co widzę.
2: Ja tobie jak się podobają oscypki?
4: Bardzo.
2: Kupiłeś już sobie takiego?
4: Nie. Jak byłby zielony, to bym go wziął.
2: A jak zielony, to taki nieświeży chyba byłby.
4: No właśnie o to chodzi.
1: Cieszą się powodzeniem, schodzą bardzo fajnie, ludzie kupują, są zachwyceni. I chłopczyki, i dziewczynki są mniejsze, i troszkę większe, i największe. Także...
2: A chłopcy co mają?
1: Kapelusze, a dziewczynki kokardki czerwone.
5: Mi najbardziej podobają się te smoki i Hello Kitty, ponieważ są no... Wyglądają tak przyjemnie.
2: Bo się pojawiły takie nowe maskotki, takie oscypki, takie bardziej chyba z Zakopanem związane.
5: Tak. Właśnie oglądałam też i nie widziałam nigdy takich maskotek właśnie oscypków z tego kartkami i tak dalej.
2: Na razie smoki i Hello Kitty ciekawsze.
5: Tak, na tę chwilę tak.
2: A tobie się podobają te oscypki?
4: Nie.
2: Nie podobają się. A co ci się najbardziej podoba? Co byś sobie najchętniej kupił na pamiątkę?
4: Tu nic.
2: Na co polujesz w takim razie?
4: Na prosę, ale tata na mnie pozwala.
2: Czyli co, jest szansa, że to będzie jakiś nowy hit?
3: No, moim zdaniem tak, w tym roku tak. Jak pan widzi, już chłopców nie ma, tylko to ciekawe, dlaczego zostały dziewczynki. Ale lepiej tego tematu nie rozwijać.
0: No być może jeszcze potrzeba do takiego pluszowego oscypka taki certyfikat oryginalności, żeby była pewność, że to faktycznie jest pluszowy oscypek prosto z Zakopanego. Te relacje przygotował nasz zakopiański reporter Maciej Połachicki. U nas w Radiu RMF 24 już niebawem nowe fakty. To będzie wydanie o godzinie 22, a na naszej antenie oczywiście także aktualne tematy, fakty i fakty sportowe. To wszystko już niebawem i oczywiście polecam również naszą radiową stronę rmf24.pl, a za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Marcin Jędrych, kłaniam się, do usłyszenia.
6: Radio RMF24. Radio RMF24 na wieczór.

0: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej po tym, jak jego syn miał odbyć zabieg bez procedur i bez kolejki w szpitalu. Usłyszycie, jak tę sprawę komentują politycy. O uwagę prosimy kierowców w Wielkopolsce i w Świętokrzyskiem. A w faktach sportowych kolejny sukces Igi Świątek w Rzymie. Słuszna decyzja. Tak o wyrzuceniu z Koalicji Obywatelskiej senatora Tomasza Lenza mówi w rozmowie z RMF FM Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu parlamentarnego tej partii. Przypomnijmy, polityk został dziś wykluczony ze wszystkich struktur Koalicji Obywatelskiej po informacjach, że jego syn miał zabieg bez wymaganych procedur i bez kolejki w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, jakie są jeszcze komentarze po obu stronach sceny politycznej?
2: Posłowie Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że sprawa Tomasza Lenza to sygnał dla wszystkich polityków tej partii, że nie ma zgody na nadużywanie władzy.
3: Nie może być tak, że ktoś, kto powinien być wzorem, pokazuje, że reguły go nie obowiązują, szczególnie w sytuacji, w której w ochronie zdrowia borykamy się z rozmaitymi wyzwaniami.
2: Mówiła mi Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej. Politycy PiSu twierdzą natomiast, że sprawa Tomasza Lenza pokazuje, tu cytat, patologię obecnej władzy.
4: Służba zdrowia jest na łopatkach, Polacy czekają 500 dni na kolonoskopię. Ludzie Platformy Obywatelskiej mieli wolny wjazd do szpitali.
2: Mówił mi Janusz Kowalski, do niedawna poseł Prawa i Sprawiedliwości, i dodał, że według niego wykluczenie senatora Lenza nie kończy tej sprawy.
1: Tematy wykluczenia senatora Tomasza Lenza z Koalicji Obywatelskiej i ekstradycji Zbigniewa Ziobry wróci w naszych porannych rozmowach w RMF FM internetowym radiu RMF24. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy. I wy również możecie zadawać pytania poprzez formularz dostępny na rmf24.pl. O poranku, ale wcześniej o 7:00 usłyszycie Piotra Salaka i Przemysława Rosatiego, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Polecamy! Kierowcy, uważajcie na Krajowej 32 w Wielkopolsce. Na odcinku Rakoniewice-Grodzisk w Wielkopolski trwa wyciąganie ciężarówki z rowu. Droga jest zablokowana. Ostrożność trzeba też zachować na S7 w okolicach Łącznej między Kielcami i Suchedniowem Świętokrzyskiem. Po jezdni spaceruje tam łoś. Służby próbują wyprowadzić zwierzę poza drogę. Śledztwo w sprawie drona obserwacyjnego, który został znaleziony w sobotę koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Obiekt prawdopodobnie przyleciał z obwodu królewieckiego. Z nami jest reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, dron zostanie teraz dokładnie przebadany.
5: Zgadza się, bo to pierwszy dron obserwacyjny tego typu znaleziony w Polsce. Śledztwo w tej sprawie wszczęto w Wydziale do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Biegli będą sprawdzać m.in. kiedy i w jakim miejscu dron przekroczył polską granicę. Przypomnę, został on znaleziony na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 kilometrów od granicy z Rosją.
6: Głos uczniów w RMF FM.
1: Zaskoczyła analiza tekstu źródłowego, ucieszył brak rozprawki. Tak ósmoklasiści z Warszawy podsumowali w rozmowie z RMF FM dzisiejszy arkusz z języka polskiego. O 9:00 młodzi ludzie rozpoczęli trzydniowy maraton egzaminacyjny. Jak oceniają ten pierwszy dzień?
7: Bardzo łatwy był, łatwe dali pytania, na pewno, ale lekturę trochę dziwną, bo nie była to lektura obowiązkowa, tylko tekst źródłowy, ale ogólnie dali bardzo łatwe tematy na wypracowania.
8: Ty też opowiadanie czy przemówienie?
7: Opowiadanie pisałem, bo ja ogólnie bardzo lubię takie rzeczy pisać. Polski to jest tak właśnie mój konik, bo ja finalistą jestem z polskiego aspiratoryjnego też.
9: Nie wiem, jak to powiedzieć, bo niby dobrze, ale wiem, że jedno zadanie było źle, a chciałem mieć 100%, więc trochę nie bardzo wiem.
8: Ale to tak wysoko sobie poprzeczkę postawiłeś.
9: Tak, bo próbuję się dostać do jednej z najlepszych szkół średnich w Polsce, do Technikum Mechatronicznego na Wiśniowej.
1: Trzymamy kciuki. Z ósmoklasistami ze Szkoły Podstawowej nr 29 na warszawskim Powiślu rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Rzymie. Od tego zaczynamy fakty sportowe, które przedstawi Cezary Dziwiszek.
11: Dobry wieczór. Naomi Osaka pokonana bardzo pewnie 6-2, 6-1 w ponad godzinę i 20 minut. Co tu kryć? To była nasza królowa mączki w najlepszym wydaniu na mączce w tym sezonie?
12: Myślę, że tak. Chociaż wiadomo, każdy jest inny, więc to też zależy od tego, jaką piłkę dostaniecie z drugiej strony, ale no myślę, że tak, no bo mimo wszystko nie zagrałam też ich dużo, więc ten był najbardziej taki pewien i solidny.
11: Mówiła po tym meczu Iga w Kanal Plus Sport. Jutro Polka ma wolne, w środę o półfinał zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. W Barcelonie trwa mistrzowska feta po tym, jak Duma Katalonii zapewniła sobie 29. Mistrzostwo Hiszpanii. Z wysokości autokaru świętują oczywiście także Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski.
13: Musimy mać rację. Nos vemos. Me olvide, que decía Vizca Barça y Vizca Catalunya. Vamos!
11: Lewy zdobył 33. trofeum w piłkarskiej karierze i wciąż nie wiemy, czy o kolejne powalczy z Barceloną. Niewiele dowiedzieli się też fani Krakowi w kwestii pozostania ich klubu w ekstraklasie. Mimo gry w przewadze, pasy tylko zremisowały z Radomiakiem 0-0, ale nadziei na utrzymanie nie traci trener Bartosz Grzelak.
14: Ja to tak widzę, że ta końcówka sezonu to jest jak taki rejs. Biegamy razem z tymi drugimi innymi zespołami, którzy są wmieszane w to i dzisiaj zrobiliśmy słabe okrążenie, ale jeszcze są dwa okrążenia tu, żeby przebiec. Dalej mamy wszystko w własnych rękach.
11: Na dwóch ostatnich okrążeniach Krakowie czekają mecze z Motorem i z Koroną. W tabeli jest 13 z tylko dwoma punktami przewagi nad strefą spadkową.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Wtorek na wschodzie, częściowo w centrum, ciągłe opady deszczu, lokalnie burze na zachodzie, przelotne opady deszczu. W środę duże zachmurzenie na północy i w centrum przelotne opady deszczu. Kolejne dni będą zdecydowanie chłodniejsze, no i jeszcze z ryzykiem przymrozków nad ranem, zwykle na Podlasiu. Od czwartku temperatura zacznie powoli wzrastać, a w weekend, oj, to już chyba ciepełko. 20 kresek na termometrach.
10: Radio RMF24.
15: To jest Radio RMF24. Ja nazywam się Andrzej Kochut i zapraszam na program Wszyscy Ludzie Trumpa, w którym opowiem o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych w ostatnim czasie. Zbliżające się zmiany w rezerwie federalnej wywołały polityczną burzę w USA. Choć Donald Trump liczył na przejęcie pełnej kontroli nad bankiem centralnym i szybką obniżkę stóp procentowych, niespodziewany opór ze strony członków Rady Gubernatorów oraz sądowe decyzje pokrzyżowały jego plany. Jak bardzo? Zapraszam.

0: fade away. I yelled and screamed and telling him why he wasn't coming on Fade 11.
1: To jest Radio RMF 24, trwa program Wszyscy Ludzie Trumpa. Walka o kontrolę nad bankiem centralnym osiągnęła punkt kulminacyjny. Choć Donald Trump liczył na szybkie obniżki stóp procentowych i większą kontrolę nad kluczowymi instytucjami, nieoczekiwane zwroty akcji pokrzyżowały jego plany. Prezydent znalazł się w opałach. Co to oznacza przed jesiennymi wyborami? Jeszcze zanim wojna w Iranie wywróciła na dobre kalkulacje, republikanie naprawdę uważali, że listopadowe wybory nie muszą być dla nich takie złe. Może nawet uda się odnieść coś w rodzaju sukcesu. Te kalkulacje opierały się na tym, że do jesieni 2026 roku sytuacja wokół ceł wprowadzanych przez Donalda Trumpa się ustabilizuje, ceny przestaną rosnąć, a być może nawet niektóre spadną, ceny paliw będą niskie. To dzisiaj brzmi jak całkiem dobry dowcip. Poza tym wyborcy odczują ulgi podatkowe wprowadzone w ramach wielkiej, pięknej ustawy. No i jeszcze w idealnym scenariuszu uda się namówić prezydenta Trumpa, by więcej w swoich przemówieniach mówił o sprawach wewnętrznych, mniej zajmował się sprawami zagranicznymi i w ten sposób przekonał współobywateli, że rzeczywiście dla jego administracji Ameryka jest na pierwszym miejscu. Oczywiście zapanowanie nad prezydentem Donaldem Trumpem, żeby mówił to, czego chcą jego doradcy w ramach tych przemówień, gdzie często zbacza z kursu i popada w dygresję, jest już wyjątkowo trudnym zadaniem, ale był element tej układanki nawet trudniejszy niż zapanowanie nad swobodą wypowiedzi prezydenta. Chodzi o wysokość stóp procentowych, które w Stanach Zjednoczonych ustala Fed, czyli System Rezerwy Federalnej, taki odpowiednik banku centralnego. Te stopy procentowe osiągnęły rekordowe, dawno niewidziane poziomy mniej więcej w połowie 2023 roku po całym cyklu podwyżek, spowodowanych oczywiście sytuacją popandemiczną i wysoką inflacją. Ten rekordowy poziom się nie utrzymał długo. W 2024 pod koniec stopy procentowe powoli znowu zaczęły opadać. Ale zdaniem Donalda Trumpa działo się to zdecydowanie zbyt wolno. Nawet przewodniczącego Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej ochrzcił Too Late Powell, spóźniony Powell, sugerując, że te zmiany w wysokości stóp procentowych powinny następować szybciej. Dlaczego? Po to, by gospodarka mogła się rozpędzić, ale też po to, by wyborcy odczuli, że rzeczywiście żyje im się lepiej, że istotne elementy w ich życiu zaczynają kosztować mniej, na przykład kredyty mieszkaniowe. Ale Fed ze swojej strony zalecał ostrożność. Uważał, że sytuacja może się jeszcze wymknąć spod kontroli, a inflacja może znowu zacząć rosnąć. Zwłaszcza, że w systemie pojawił się nowy, nieprzewidywalny czynnik w postaci wysokich ceł, jakie wprowadziła administracja Trumpa. Z jednej strony mieliśmy więc Trumpa, który chciał obniżki stóp procentowych, z drugiej System Rezerwy Federalnej i jej przewodniczącego Jeroma Powella, którzy chcieli czegoś wręcz przeciwnego, większej ostrożności, wolniejszego tempa obniżek stóp procentowych, aby nie dopuścić do jakichś gwałtownych zmian, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą Stanów Zjednoczonych. I tak docieramy do kluczowego dla tego odcinka konfliktu, a może nawet zjawiska. Otóż administracja Trumpa w tej drugiej kadencji postawiła sobie za cel podporządkowanie większej kontroli prezydenta, tak zwanych niezależnych agencji federalnych. Druga kadencja Donalda Trumpa to ciągła próba poszerzenia uprawnień prezydenta, czasami nadużywanie i nadinterpretowanie prawa. Po krótkiej przerwie opowiem, jak prezydent próbuje ograniczyć niezależność kluczowych instytucji. She wants to be your James Bond.

To jest poniedziałkowy wieczór w Radiu RMF 24. Słuchacie Wszystkich Ludzi Trumpa. Dlaczego Donald Trump stara się ograniczyć niezależność Agencji Ochrony Środowiska, Federalnej Komisji Handlu czy Federalnej Komisji Łączności, wreszcie Fedu, czyli Systemu Rezerwy Federalnej? I tutaj pojawia się, można powiedzieć, spór w doktrynie. Z jednej strony Kongres uważa, że istnienie takich niezależnych agencji jest bardzo ważne, bo gwarantuje pewną stabilność w życiu państwa, bo powoduje, że prezydent w niektórych przynajmniej obszarach nie może dokonywać zmian tak szybko, jakby chciał. Z drugiej strony część konserwatystów, tych sprzyjających Donaldowi Trumpowi, od dawna sugeruje, że coś tutaj wymknęło się spod kontroli, że jeżeli amerykańska konstytucja daje władzę wykonawczą prezydentowi, to nie powinny istnieć niezależne agencje, które spod tej kontroli się wymykają. Jeżeli to prezydent ma sprawować władzę wykonawczą, to i niezależne agencje federalne powinny stać się zależne od prezydenta. Zatem od początku tej kadencji obserwujemy rozmaite działania administracji Trumpa właśnie w tym kierunku. Poczynając od większej kontroli finansowej tego, co dzieje się w niezależnych agencjach federalnych, poprzez istotne zmiany personalne, zwalnianie ludzi na szczytach tych agencji, czasami z naruszeniem obowiązujących przepisów, po mianowanie ludzi lojalnych wobec Trumpa, którzy często zmieniają charakter tych instytucji. Na przykład Brendan Carr na czele Federalnej Komisji Łączności zaczął wykorzystywać ten organ do wywierania presji na rynek medialny, tak by stał się on bardziej sprzyjający Donaldowi Trumpowi. Liz Eldin, prawnik powiązany z Donaldem Trumpem, który został postawiony na czele Agencji Ochrony Środowiska, zajmuje się przede wszystkim rozmontowywaniem rozmaitych regulacji środowiskowych, które do tej pory obowiązywały. Ale nie wszędzie te zmiany udawało się wprowadzić tak łatwo i tutaj wracamy do Fedu, na którego czele stoi, jak już wspominałem, przewodniczący Rady Gubernatorów Jerome Powell. Jerome Powell, który w Radzie Gubernatorów pojawił się w 2014 roku, jeszcze za czasów Baracka Obamy, ale w 2018 roku to Donald Trump wskazał go na przewodniczącego, na tą najważniejszą osobę w strukturach Fedu. Natomiast później drogi obydwu panów rozeszły się. Tak jak już również wspominałem, dziś Trump bardzo ostro krytykuje Powella za powolność w obniżaniu stóp procentowych. No i od początku swojej kadencji sugeruje nawet, czy sugerował przynajmniej kilkakrotnie, że usunie Powella z urzędu. Jak widać, amerykański prezydent w tym przypadku postanowił oprzeć się na zasadzie, że cel uświęca środki i pozbyć się niewygodnej osoby. To jest Radio RMF 24. Zostańcie koniecznie z nami.

Słuchacie radia RMF 24, ja nazywam się Andrzej Kochut, to są Wszyscy Ludzie Trumpa. Konflikt Donalda Trumpa z szefem rezerwy federalnej eskalował i stał się jednym z głównych tematów politycznych. Prezydent stosuje zaskakujące środki, aby dopiąć swojego celu. Doradcy Trumpa przekonywali go jednak, że usunięcie Powella to problematyczny ruch, który z jednej strony może się spotkać z odpowiedzią amerykańskich sądów, z drugiej z ogromną paniką na rynkach finansowych i kto wie, czy to ta druga perspektywa nie spowodowała, że choć prezydent kilkakrotnie wracał do tej możliwości usunięcia Powella z urzędu, to ostatecznie nigdy do tego nie doszło. I tutaj dochodzimy do ciekawego zwrotu w tej historii, ponieważ wydaje się, że aby uzyskać większą kontrolę nad Radą Gubernatorów Rezerwy Federalnej, Donald Trump mógł po prostu niczego nie robić. Mógł się powstrzymać od działania, ale to nie leży w jego naturze i w ten sposób ściągnął na siebie problemy. Aby opowiedzieć, dlaczego tak jest, muszę parę słów poświęcić temu, jak wygląda skład Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej. W momencie, kiedy Donald Trump obejmował swoje stanowisko, w Radzie liczącej 7 osób było 4 osoby nominowane przez demokratycznych prezydentów i 3 nominowane przez republikańskich, w tym oczywiście nieprzychylny mu w ostatnim czasie Jerome Powell. W związku z tym Donald Trump kalkulował, że aby korzystnie dla siebie zmienić układ sił w Radzie, przede wszystkim trzeba wypchnąć jednego albo jedną z gubernatorów nominowanych przez demokratów i w ten sposób padło na Lisę Cook. Do tej próby pozbycia się Lisy Cook użyto innej, teoretycznie niezależnej agencji federalnej, zajmującej się między innymi kredytami hipotecznymi, na czele której Trump postawił niejakiego Billa Poulta. No i Bill Poult, dzięki temu, że właśnie na czele tej agencji stanął, zyskał dostęp do olbrzymich archiwów tej instytucji, zawierającej między innymi mnóstwo dokumentów, które różni obywatele Stanów Zjednoczonych składali, by uzyskać kredyty hipoteczne, w tym niektóre osoby publiczne, jak w tym wypadku Lisa Cook. Poult kilkukrotnie znajdował papiery, dokumenty, które mogły komuś zaszkodzić. Chodziło o to, że w tych dokumentach łatwo o jakieś nieścisłości, które można wyolbrzymić, uznać za próbę oszustwa, za próbę popełnienia przestępstwa albo wprost przestępstwo. Zatem Lisie Cook zarzucono fałszerstwa, próbę oszustwa przy uzyskaniu kredytu hipotecznego kilka lat temu. Nie będę się zagłębiał w te zarzuty, zapewne amerykańskie sądy rozstrzygną, czy te zarzuty były zasadne, czy nie. Z perspektywy tej historii istotne jest to, że kiedy tylko ten temat się pojawił, Donald Trump uznał, że to wystarczająca przesłanka, by usunąć Lisę Cook z Rady Gubernatorów. Teoretycznie prezydent nie może nikogo z tej Rady Gubernatorów usunąć. Kadencje gubernatorów trwają 14 lat, no chyba, że pojawi się jakiś powód, na przykład powód natury kryminalnej. Trump uznał, że właśnie w tej sytuacji tak było, ale innego zdania były amerykańskie sądy, które stwierdziły, włącznie z Sądem Najwyższym, że dopóki sprawa jest nierozstrzygnięta, Lisa Cook powinna dalej zasiadać w Radzie Gubernatorów. Ale w międzyczasie sprawy tak naprawdę zaczęły się układać po myśli prezydenta w związku z zupełnie inną postacią, inną osobą w Radzie Gubernatorów, niejaką Adrianą Kagler, którą nominował w 2023 roku prezydent Joe Biden. Okazało się, że tu również pojawiają się pewne wątpliwości co do etyczności postępowania tej pani i ona sama zdecydowała się ustąpić z Rady Gubernatorów jesienią 2025 roku. Donald Trump zyskał niespodziewaną szansę, by wprowadzić do Rady swojego człowieka i tak też się stało. Padło na doradcę do spraw gospodarczych Trumpa, Stevena Mirana. I dlatego wspominałem chwilę temu, że z perspektywy prezydenta Trumpa bezczynność byłaby najlepszym rozwiązaniem, bo kiedy Miran pojawił się w Radzie Gubernatorów Rezerwy Federalnej, no tak naprawdę wystarczyło uzbroić się w cierpliwość i zaczekać do maja 2026 roku, kiedy upływała kadencja przewodniczącego Jeroma Powella. Zgodnie z taką historyczną tradycją, przewodniczący Rezerwy Federalnej po zakończeniu sprawowania tej funkcji opuszczał Radę Gubernatorów, nawet jeżeli do zakończenia tej jego zwykłej kadencji, która jest dłuższa niż kadencja przewodniczącego, zostało jeszcze kilka lat. Spodziewano się więc, że Powell ustąpi
wystąpi, no i to by oznaczało, że w Radzie pojawia się kolejna nowa osoba, nowy przewodniczący, bliższy oczekiwaniom Donalda Trumpa. Z drugiej strony w Radzie wciąż zasiada Steven Miran. Mamy więc 4 nominatów republikańskich i 3 demokratycznych oraz sprzyjającego Trumpowi przewodniczącego, a więc rozwiązanie idealne. Kłopot w tym, że cnotą Donalda Trumpa na pewno nie jest cierpliwość. Mimo tak korzystnego obrotu spraw, Donald Trump nie ukrywał, że chciałby się pozbyć Jeroma Powella wcześniej, że chciałby wcześniej uzyskać większą kontrolę nad Fedem. No i to ostatnie zamieszanie skoncentrowało się wokół placu budowy. Chodzi o bardzo specyficzny plac budowy, znajdujący się w samym centrum amerykańskiej stolicy, przy Constitution Avenue, niedaleko Lincoln Memorial, niedaleko tego basenu Reflection Pool, któremu Trump ostatnio kazał pomalować dno na niebiesko, żeby wyglądał bardziej malowniczo, no i zaledwie kilka przecznic od Białego Domu. Tam mieści się budynek będący siedzibą rezerwy federalnej, budynek z lat 30., który wymagał bardzo konkretnych napraw, ponieważ no, z racji na swój wiek, prawie 100 lat, nie był już najbardziej nowoczesny. No i w 2022 roku rozpoczęto remont, który miał potrwać kilka lat do 2027 roku i kosztować ponad $1 miliard. Ale po paru latach remontu okazało się, że koszty mogą być znacznie więcej, nawet do $2,5 miliarda. Dlaczego? Powodów było co najmniej kilka. Drożejące koszty pracy w Stanach Zjednoczonych, drożejące materiały budowlane, inflacja, wreszcie cła wprowadzane przez Donalda Trumpa. Natomiast po stronie republikańskiej pojawiło się podejrzenie, że te rosnące koszty, i to rosnące o wiele powyżej tego, co zakładano w pierwotnym planie, wynikają z niegospodarności samego Jeroma Powella, być może nawet jakiegoś rodzaju nadużyć. Pojawiły się wątpliwości, czy Jerome Powell nie wprowadził w błąd kongresu podczas swoich zeznań przed komisją, kiedy właśnie na temat tego remontu składał wyjaśnienia. No i tutaj administracja Trumpa zaczyna podgrzewać atmosferę, mówić o tym, że do jakichś malwersacji być może w Fedzie dochodzi w związku z tą ogromną kwotą, którą trzeba przeznaczyć na renowację budynku, a właściwie budynków należących do rezerwy federalnej, bo jest tam jeszcze jeden budynek na działce obok. Jerome Powell na tamtym etapie stara się łagodzić konflikt z prezydentem. Jest nawet taka scena w lipcu zeszłego roku, kiedy przewodniczący rezerwy federalnej zaprasza prezydenta na plac budowy. Można znaleźć zdjęcia obydwu panów w takich kaskach budowlanych, kiedy dokonują inspekcji placu budowy. Oczywiście te zabiegi dyplomatyczne Powella na nic się nie zdały. Donald Trump absolutnie nie zrezygnował z wysuwania wspomnianych wcześniej zarzutów. Tu stawiam kropkę, czas na krótką przerwę. Zostańcie koniecznie z nami, to jest Radio RMF 24.

Andrzej Kochut przygląda się doradcom i sojusznikom Donalda Trumpa. Wszyscy ludzie Trumpa w radiu RMF 24.

To poniedziałkowy wieczór w radiu RMF 24. Trwa program Wszyscy Ludzie Trumpa. Czy w starciu Trump Fed amerykański prezydent się przeliczył i zadziałał na swoją własną szkodę? Tutaj na scenę wkracza kolejna postać, niejaka Jeanine Pirro, która w 2025 roku została prokuratorką dla DC, dla stołecznego dystryktu Kolumbii. Przez 20 lat przed objęciem tego stanowiska nie miała już z wymiarem sprawiedliwości wiele wspólnego. Wcześniej co prawda była i prokuratorem okręgowym, i sędzią, ale w 2025 roku była już raczej prezenterką telewizyjną, postacią znaną z telewizji Fox News, zresztą nie jedyną osobą w tej administracji, która w ten sposób przykuła do siebie uwagę prezydenta. Pirro postanawia działać i rozpoczyna dochodzenie przeciwko Jeromowi Powellowi, czy aby nie wprowadził Kongresu w błąd, jeśli chodzi o koszty renowacji budynków rezerwy federalnej. Nie jest do końca jasne, czy Jeanine Pirro działa tutaj w porozumieniu z ówczesną prokurator generalną Pam Bondi, czy też to była jej własna inicjatywa, chęć wykazania się przed prezydentem, bo jest to moment, kiedy Donald Trump dosyć mocno narzeka na opieszałość wymiaru sprawiedliwości, który w nieodpowiedni sposób zajmuje się jego wrogami, który ślamazarnie postępuje wobec tych, których Trump pragnąłby ukarać za rozmaite przewiny. Dość, że do Fedu trafiają rozmaite wezwania sądowe, które sugerują, że Jeromowi Powellowi mogą zostać postawione zarzuty kryminalne, no i nie ma większych wątpliwości, że tak jak w przypadku sprawy Lisy Cook, Donald Trump najprawdopodobniej wykorzysta ten moment, aby usunąć Powella ze stanowiska. W tym momencie Jerome Powell decyduje, że próba ugodowego rozgrywania sprawy z prezydentem nie ma już dłużej sensu i postanawia kontratakować. Nagrywa takie oświadczenie, w którym wprost występuje przeciwko prezydentowi. To raczej niecodzienny ruch jak na przewodniczącego rezerwy federalnej, w którym to oświadczeniu tłumaczy, że to dochodzenie, którego stał się obiektem, to nie jest próba dochodzenia sprawiedliwości w kwestii renowacji budynku Fedu, to próba wpływu na system rezerwy federalnej, aby obniżył stopy procentowe politycznego wpływu na Radę Gubernatorów, przede wszystkim na jej przewodniczącego. Powell zaczyna też rozważać inny krok. Sugeruje, że może nie opuścić Rady Gubernatorów w maju 2026 roku, kiedy dobiegnie końca jego kadencja przewodniczącego, ale pozostanie w niej do końca swojej kadencji członka Rady. Przypomnijmy, on został nominowany w 2014 roku, kadencje są 14-letnie, więc ta kadencja upłynie dopiero w 2028 roku, ostatnim roku prezydentury Donalda Trumpa. To by oznaczało, że ta wymarzona większość w Radzie, którą Donald Trump miał już na wyciągnięcie ręki, odsunęłaby się znacząco w czasie. Wkrótce pojawiają się też kolejne problemy. Najpierw sądy blokują wezwania, które prokurator Pirro wysłała do Fedu, uznając, że te wezwania były bezzasadne. Potem problemem okazuje się postawa republikańskiego senatora Toma Tillisa, który oświadcza, że nie dopuści do nominacji nowego przewodniczącego Fedu, którego już zdążył wybrać Donald Trump, Kevina Warsha, jeżeli to dochodzenie dotyczące Jeroma Powella będzie dalej trwało. Tillis zasiada w Komisji do Spraw Bankowości Senatu i rzeczywiście od jego głosu zależało, czy nominacja Kevina Warsha przejdzie dalej, czy będzie głosowana przez cały Senat. On stwierdził, dopóki trwa śledztwo w sprawie Powella, mojej zgody na nominację Warsha nie będzie. Tillis ostatecznie dopiął swego. Trumpowi bardziej zależało na nominacji Warsha niż na próbie usunięcia Powella na kilka tygodni przed końcem jego kadencji. Wobec tego Departament Sprawiedliwości ogłosił, że dochodzenie w tej sprawie zostaje zamknięte. Natomiast mimo iż Warsh został nominowany, Powell ze swojego odwetu nie zrezygnował i stwierdził, że to, co zobaczył w ostatnich miesiącach, absolutnie go nie uspokoiło, w związku z tym pozostanie w Radzie Gubernatorów do 2028 roku, czym pozbawi Trumpa tej większości, na którą prezydent liczył. I w związku z tym Steven Miran, którego Donald Trump zaledwie kilka miesięcy temu wprowadził do Rady Gubernatorów, będzie musiał opuścić swoje miejsce, żeby zrobić miejsce dla Kevina
Martina Warsha, który zostanie zarazem przewodniczącym tej rady. Donald Trump będzie miał zaledwie 3 nominatów w radzie, bo ciężko zakładać, że Powell będzie mu w jakikolwiek sposób sprzyjał. No i to już na wstępie oznacza, że przyszłość Kevina Warsha jako przewodniczącego Fedu będzie bardzo trudna. Z jednej strony presja prezydenta na obniżkę stóp procentowych z całą pewnością nie zmaleje, a pewnie nawet wzrośnie, bo przecież tego właśnie Trump oczekuje od swojego nominata. Z drugiej strony, no, ten układ głosów nie będzie dla Trumpa i jego oczekiwań korzystny. O wysokości stóp procentowych decyduje Federalny Komitet do Spraw Otwartego Rynku, a więc takie zgromadzenie, które oprócz 7 gubernatorów z Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej zawiera, czy biorą w nim udział prezesi poszczególnych banków Rezerwy Federalnej. 5 z nich głosuje również nad wysokością stóp procentowych. To tradycyjnie prezes Nowojorskiego Banku Rezerwy Federalnej oraz 4 innych, którzy rotacyjnie się wymieniają ze swoimi kolegami. Mieliśmy ostatnie głosowanie za tej kadencji Powella, w której zadecydowano o tym, by utrzymać stopy procentowe na obecnym poziomie stosunkiem głosów 8-4. Natomiast tutaj widać na horyzoncie jeszcze dalej idące problemy, ponieważ spośród tych 4 głosów przeciwnych utrzymaniu stóp procentowych na tym samym poziomie, 3 były głosami poszczególnych prezesów banków Rezerwy Federalnej, którzy stwierdzili, że nie mogą zagłosować za, ponieważ uzasadnienie przewodniczącego Powella dla utrzymania stóp procentowych na tym samym poziomie wydaje im się niedostatecznie ostre. Że to uzasadnienie, które przedstawił Powell, sugeruje, że w niedalekiej przyszłości mogłoby dojść do obniżki stóp procentowych, a oni w związku z wojną w Iranie i potencjalnie rosnącymi cenami, wysokimi cenami paliw, absolutnie nie mogą się z tym zgodzić, więc tak naprawdę w 12-osobowym składzie 11 osób było przeciwko obniżce stóp procentowych. Tą jedyną osobą, która potencjalnie byłaby za, był Steven Miran, który wkrótce będzie musiał radę opuścić. Zatem w tym konflikcie o niezależność Fedu Donald Trump zadziałał na swoją własną szkodę. Mógł w krótkim czasie osiągnąć większość w Radzie Gubernatorów Rezerwy Federalnej. Stało się wręcz przeciwnie. Mało tego, w związku z wojną w Iranie i jej konsekwencjami gospodarczymi, bo niezależnie od rozejmu, niezależnie od zmiany nazwy, ten konflikt wcale nie został rozstrzygnięty. Być może już wkrótce Fed stanie przed perspektywą dyskusji o podwyżce stóp procentowych. To by z kolei oznaczało, że w krótkim czasie Donald Trump może się skonfliktować z kolejnym przewodniczącym Fedu. A to z pewnością będzie już temat na następny odcinek Wszystkich Ludzi Trumpa w jakiejś nieodległej być może przyszłości. To tyle na dziś. Polecam poprzednie odcinki Wszystkich Ludzi Trumpa, które są dostępne na YouTubie Radia RMF24 i na platformach streamingowych. Andrzej Kochut, dziękuję za uwagę.

0: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Co z ekstradycją Zbigniewa Ziobry z USA? Posłuchajcie, co ustalił dziennikarz RMF FM. Korupcja na szczytach ukraińskiej władzy. Były szef biura Załęskiego podejrzany o udział w grupie przestępczej. W tych faktach także Dolny Śląsk i wycieczka do słynnej jaskini niedźwiedziej.
2: Turyści mają jakby okazję uczestniczyć w tych historycznych chwilach.
1: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA będzie możliwy po dopełnieniu wszelkich warunków formalnych, mówi Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Oznacza to, że na złożenie tego wniosku trzeba będzie poczekać co najmniej kilka miesięcy, o ile w ogóle zostanie sporządzony. Były minister sprawiedliwości opuścił Węgry i uciekł do USA. Więcej o tym dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
3: Kluczowe dla prokuratorskiego wniosku jest wydanie przez sąd postanowienia na zażalenie o areszcie dla Ziobry. To nastąpi nie wcześniej niż 8 września. Nie wiadomo też, jakie to postanowienie będzie.
4: Musi być ten krok sądowy wcześniej. Krok polegający na prawomocnym postanowieniu o tymczasowym aresztowaniu.
3: Bo takie prawomocne postanowienie musi być załączone do wniosku ekstradycyjnego, dodał prokurator Nowak. Na razie więc śledczy potwierdzają, czy Zbigniew Ziobro rzeczywiście uciekł do Stanów Zjednoczonych. A jeśli tak, w jaki sposób uzyskał wizę, skoro nie ma ważnego paszportu? Prokuratura poinformowała też, że bada już, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Za tak zwane poplecznictwo grozi 5 lat więzienia.
1: Były szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej powiązanej z legalizacją 460 milionów hrywien, czyli 37 milionów 600 tysięcy złotych. Jej działalność ujawniono przy budowie luksusowej inwestycji pod Kijowem. Z Jermakiem, do niedawna najbliższym współpracownikiem Wołodymyra Załęskiego, prowadzone są czynności śledcze, w które zaangażowane jest Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy.
5: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Dobry według służb sanitarnych jest stan zdrowia obywatela Polski objętego nadzorem sanitarnym z powodu hantawirusa. Chodzi o osobę, która na lądzie miała kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby. W ostatnich godzinach na Teneryfie zakończyła się ewakuacja pasażerów ze statku MV Hondius. Najnowsze informacje w Głównym Inspektoracie Sanitarnym zebrał reporter RMF FM Michał Dobrałowicz.
6: Dobry wieczór. Obywatel Polski, który na lądzie miał kontakt z chorą pasażerką wycieczkowca, jest cały czas za granicą, dlatego nadzór epidemiologiczny nad nim jest prowadzony zdalnie. To podkreśla główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
7: Osoba jest objęta nadzorem epidemiologicznym w rozumieniu takim, że podlega samoobserwacji. Jeżeli coś w jej stanie zdrowia by się zmieniło, to jest z nami w kontakcie. No i mamy jednego Polaka na pokładzie, którym jest kapitan, i ta osoba w tej chwili jest odpowiedzialna za przeprowadzenie skutecznej ewakuacji.
6: Kapitana statku czeka kwarantanna, która rozpocznie się po zakończeniu całej akcji ewakuacyjnej, gdy wycieczkowiec zacumuje w porcie w Rotterdamie. Na razie nie wiadomo, czy ta kwarantanna odbędzie się w Holandii, czy jednak w Polsce. Służby sanitarne są w tej sprawie w kontakcie ze Światową Organizacją Zdrowia. Sanepid uspokaja jednocześnie, że w Polsce nie ma zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego związanego z hantawirusem, bo nie ma tu ani chorych osób, ani gryzoni, które przenoszą tę chorobę.
1: W faktach teraz lubelskie i sytuacja po potężnym pożarze w Puszczy Solskiej. Strażacy zakończyli dzisiaj przeczesywanie pogorzeliska o powierzchni 450 hektarów. Na miejscu obecne jest jeszcze kilka zastępów Straży Pożarnej, które sprawdzają, czy nie doszło do ponownego zapruszenia ognia. Do tego celu będą wykorzystywać drona. Również dziś służby leśne rozpoczęły wstępne szacowanie strat. Zależy im na czasie, ponieważ osłabione przez pożar drzewa są atakowane przez szkodników. Chociaż droga do słynnej jaskini niedźwiedziej na Dolnym Śląsku wciąż nie została odbudowana po powodzi i trzeba korzystać z objazdów, to obiekt nadal cieszy się ogromną popularnością. Bilety trzeba rezerwować z wyprzedzeniem. Nie przeszkadzają prace przy historycznym remoncie. Główny pawilon został rozebrany i powstaje niemal od zera.
2: trasa turystyczna działa normalnie. Mamy też trasę ekstremalną od kilku lat, która jest taką wisienką na torcie i to jest dla osób, które chciałyby zobaczyć inną jaskinię, taką bez makijażu i poczuć się przez chwilę jak grotołaz. Turyści, którzy nas odwiedzają, mają jakby okazję też uczestniczyć w tych historycznych chwilach, ponieważ kiedy przyjadą tutaj za rok, za dwa, znowu nie poznają tego miejsca i będą mogli pokazać komuś tam, zobacz, ja widziałem, jak to się budowało. Także to też jest ciekawy moment dla nas i dla wszystkich, myślę.
1: Mówi gospodarz miejsca Artur Sawicki. Jaskinia w nowej odsłonie ma być gotowa jeszcze w tym roku. Już za niecałą godzinę kolejne fakty RMF FM. W nich ważne dla kierowców informacje. Sprawdzimy ceny paliw na stacjach benzynowych.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Michał Dworczyk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Czy Stany Zjednoczone powinny nam wydać Zbigniewa Ziobrę, jeśli pojawi się taki wniosek?
2: Stany Zjednoczone, tak jak wszystkie inne kraje, powinny postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ja nie mam szczegółowej wiedzy w tej sprawie, natomiast według tego, co można przeczytać w mediach, to Zbigniew Ziobro po prostu ma dokumenty świadczące o tym, że w Polsce toczy się proces polityczny przeciwko niemu. Nie ma mowy o to, żeby mógł liczyć na sprawiedliwe traktowanie przez wymiar
1: sprawiedliwości. Na razie się proces jeszcze nie zaczął, panie pośle.
2: No śledztwo, ale chyba pan redaktor pamięta przedziwne decyzje dotyczące sędziów orzekających w tej sprawie, czy prokuratorów, którzy podejmują decyzje. Dlatego władze węgierskie wydały stosowne decyzje chroniące Zbigniewa Ziobro.
1: Panie pośle, a pańskim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości powinni pomagać Zbigniewowi Ziobrze wjechać do Stanów Zjednoczonych?
2: Ja nie mam takiej wiedzy, czy w ogóle tego rodzaju działania były prowadzone, a bez takiej dokładnej wiedzy tego typu dywagacje są bezcelowe.
1: Ale pan wie o tym doskonale, że takie informacje na razie medialne oczywiście się pojawiły, że chociażby w tej sprawie nad tą sprawą pracował czy Adam Bielan, czy Jacek Kurski. Jeżeli te informacje się potwierdzą, to pomaga Prawu i Sprawiedliwości, czy przeszkadza?
2: A ja jeszcze raz powtórzę, że na temat dywagacji, które się w przestrzeni medialnej pojawiają, nie ma sensu rozmawiać, dlatego że tych, doskonale pan wie, w dzisiejszych czasach niesprawdzonych albo zmanipulowanych informacji jest bardzo dużo. Jak będą fakty, to będę chętnie się do nich odnosił.
1: A pana zdaniem to, że Zbigniew Ziobro ucieka od wymiaru sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych, to pomoże nam w stosunkach polsko-amerykańskich?
2: Ja jeszcze raz powtórzę, dzisiaj niestety w Polsce trudno liczyć na to, żeby politycy związani z obozem Zjednoczonej Prawicy liczyli na uczciwe traktowanie przez wymiar sprawiedliwości. Jest bardzo dużo działań o charakterze politycznym, nie mówię, że wyłącznie, ale bardzo dużo działań o charakterze politycznym. Sam mogę je obserwować z bliska, w związku z tym każda osoba, która podejmuje decyzję w swojej sprawie, podejmuje je na własny rachunek, kierując się najlepszą wiedzą w tej sprawie.
1: Ale pan też ma zarzuty i pan, jak rozumiem, nie będzie uciekał do Stanów Zjednoczonych ani wyjeżdżał z Polski, tylko będzie pan tłumaczył się, czy jakoś próbował wyjaśniać te zarzuty, rozumiem, przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Dlaczego tego nie robi Zbigniew Ziobro?
2: Ja jestem przesłuchiwany w 25 śledztwach. Jak na razie zarzuty mam w jednej sprawie. Stawiam się na wszystkie przesłuchania. Zamierzam robić tak dalej. Nie mam sobie wiele do zarzucenia, a na pewno nie te rzeczy, o które próbują oskarżać mnie prokuratorzy zadaniowani przez pana Żurka. Natomiast powtórzę, każdy podejmuje samodzielnie decyzje w sprawach dotyczących swojej przyszłości.
1: Ale cały czas to jednak Zbigniew Ziobro jest wiceprezesem partii, do której również pan należy, do której należy Mateusz Morawiecki chociażby też. Pan uważa, że to jest dobra decyzja?
2: Należy od 24 lat do Prawa i Sprawiedliwości, to prawda, za chwilę będzie ćwierć wieku, natomiast wie pan, naprawdę trudno się wypowiadać w sprawach, które są bardzo wrażliwe, bardzo delikatne, dotyczą życia drugiego człowieka. Wiemy, że pan Zbigniew Ziobro jest ciężko chory, a w połączeniu z tym, że nie może liczyć tutaj na uczciwe traktowanie przez wymiar sprawiedliwości, trzeba rozumieć jego decyzję i niech każdy sami ocenia, ale ja przed tym przestrzegam, przed nadmierną ostrością ocen właśnie z tego powodu, że każda sprawa jest indywidualna, dotyczy życia każdego człowieka atakowanego przez obecny wymiar sprawiedliwości kierowany przez pana Żurka i każdy musi podejmować sam decyzję w tej sprawie.
1: Ale to nie mówimy o kwestii zdrowia, tylko mówimy o kwestii odpowiedzialności prawnej. Pan wie, że tych zarzutów jest bardzo dużo.
2: Są to rzeczy powiązane ze sobą bardzo ściśle, dlatego że jeżeli mamy do czynienia z aresztami wydobywczymi, jeżeli mamy do czynienia ze złamaniem prawa polegającym na tym, że likwiduje się decyzjami ministra sprawiedliwości losowanie sędziów po to, żeby właściwi sędziowie mogli orzekać i wydawać decyzje w konkretnych sprawach, a przecież doskonale pan wie, że z tym mamy do czynienia, dlatego część sądów nie wykonuje w ogóle tych decyzji ministra.
1: Ale w ogóle Zbigniew Ziobro nie chce stanąć przed polskim sądem. To tutaj jest problem, rozumiem.
2: Panie redaktorze, ale przecież obaj wiemy i słuchacze też wiedzą, że do tej pory te działania, które były podejmowane w sprawie dotyczących działań wymiaru sprawiedliwości wobec właśnie ministra Ziobry, czyli zmienianie sędziów, dobieranie w taki sposób, żeby

0: partnerem, jeśli chodzi o sprawy związane z obronnością i bezpieczeństwem.
1: Pan był głównym doradcą, jednym z głównych doradców Mateusza Morawieckiego, a gdyby pan doradzał Zbigniewowi Ziobrze, to pan mu doradził wyjazd do Stanów Zjednoczonych?
0: Ja nie doradzałem nigdy nikomu z Ministerstwa Sprawiedliwości i powtórzę po raz chyba trzeci albo czwarty w tej rozmowie, w tych sprawach każdy, którego dotyka tego typu historia, musi podejmować decyzję sam.
1: Ale też bardzo znaczące jest to, że pan ucieka od odpowiedzi na to pytanie, panie pośle, i że nie chce inni, że te pytania są niewygodne dla Prawa i Sprawiedliwości. Czy są niewygodne, czy nie?
0: Ale panie redaktorze, ta kampania, którą prowadzi obecny rząd rękami ministra Żurka i jego upolitycznionej prokuratury, oczywiście nie całej, ale w części niestety, są tacy prokuratorzy, którzy temu ulegają. Oczywiście, że ma na celu z jednej strony wyeliminowanie oponentów politycznych, czy zniszczenie oponentów politycznych przy wykorzystaniu wymiaru sprawiedliwości, a z drugiej strony dyfamację, czy oczernienie, sklejenie z Prawem i Sprawiedliwości hasła, że każdy przedstawiciel Zjednoczonej Prawicy ma problemy z prawem, jest nieuczciwy i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście, że to jest problem i to nie służy nam, dlatego, że obecna koalicja wykorzystuje i aparat sprawiedliwości, i wszystkie media, które są przychylne rządowi do tego, żeby oczernić, opluć, zohydzić oponentów politycznych Donalda Tuska i jego akolitów, więc no oczywiście, że nie jest to korzystne.
1: To jeżeli się zgadzamy co do tego, że nie jest to korzystne, to jak to rozwiązać z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, pańskim zdaniem?
0: Jest jeden sposób tak naprawdę i to nie dotyczy tylko Prawa i Sprawiedliwości, to dotyczy wszystkich Polaków, dlatego że obserwując to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości upolitycznionym przez Donalda Tuska i pana Żurka oraz ich współpracowników, nikt nie może być pewny tego, że dzisiaj jego sprawa w sądzie, jego sprawa w prokuraturze będzie rzetelnie, obiektywnie i bezstronnie rozpatrzona. Więc jest jeden sposób odsunąć tę koalicję od władzy. Mam nadzieję, że dojdzie do tego w 27 roku.
1: A jeżeli ta koalicja będzie odsunięta, to przed sądem wtedy stanie Zbigniew Ziobro?
0: Proszę pana, ja jestem ostatnią osobą, która będzie się wypowiadać, rzucając oskarżenia albo dając certyfikaty niewinności politykom czy komukolwiek innemu. Te sprawy powinny rozstrzygać niezależne sądy. Dzisiaj na to politycy Zjednoczonej Prawicy nie mogą liczyć w większości wypadków. Więc ja jedno powiem, co zawsze powtarzam w naszej rozmowie, tą jedną rzecz powiem, zamykając ten temat. Uważam, że jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, zawsze trzeba je wyjaśniać. Nieważne, czy one dotyczą polityka, czy osoby politycznie niezaangażowanej. Jeśli chodzi o sprawy prawne dotyczące wątpliwości, dotyczące działań urzędników, zawsze trzeba je wyjaśniać. Ale to nie może być polowanie na czarownicę. To musi być uczciwe wyjaśnienie wszystkich faktów i uczciwe rozstrzygnięcie przez sąd. Dzisiaj na to liczyć nie można.
1: Gdy rozmawiamy o stosunkach polsko-amerykańskich, to pana zdaniem amerykańscy żołnierze, ci wycofywani z Niemiec trafią do Polski?
0: Ja bardzo chciałbym, żeby tak się stało, bo to po prostu byłoby korzystne z punktu widzenia naszego kraju, bezpieczeństwa i naszego budowy naszego potencjału obronnego. No, to nie jest przecież żadną tajemnicą, że dzisiaj realne zagrożenie, jeżeli chodzi o Europę, ale w szczególności nasz kraj, czy wschodnią flankę, realnym zagrożeniem jest Federacja Rosyjska, a nie jakiś kraj na południu czy zachodzie Europy. Więc jak Polska, jako największy kraj wschodniej flanki, jest najbardziej zagrożona potencjalnym atakiem, a w konsekwencji to tu powinny być dyslokowane siły i środki służące do potencjalnej obrony. Dlatego bardzo bym się cieszył. Zresztą też trzeba dodać, że my przez lata zabiegaliśmy przecież o zwiększenie amerykańskiej obecności. Inwestowaliśmy w infrastrukturę po to, żeby tutaj sprzęt i żołnierze sojuszniczy mogli funkcjonować. No więc wszystko to układałoby się w pewną logiczną całość.
1: A jeżeli jest tak poważne zagrożenie, to tak jak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, powinniśmy pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w przemyśle zbrojeniowym. Pańskim zdaniem?
0: Proszę pana, powinniśmy podejmować szereg reform, żeby budować potencjał obronny i przygotowywać się do potencjalnej obrony. Po to właśnie, żeby nigdy atak nie nastąpił. Natomiast nie powinniśmy używać w sposób propagandowy spraw zagrożenia kraju, a dzisiaj niestety wielu polityków wykorzystuje w sposób propagandowy to zagrożenie.
1: I no, ale
0: to
1: przed chwilą pan powiedział o tym zagrożeniu, panie pośle.
0: Proszę?
1: Przed chwilą pan mówił o tym zagrożeniu.
0: Tak, ale ja mówię o uczciwej dyskusji merytorycznej i to jest potrzebne, natomiast wykorzystywanie propagandowe tego tematu jest niekorzystne. I na przykład słowa takie, jak wypowiedział premier

0: Rzeczpospolitej Polskiej, twierdząc, że w perspektywie kilku miesięcy możliwy jest atak na Polskę, zostały powszechnie zarówno przez ekspertów, jak i polityków, jak i komentatorów też międzynarodowych skrytykowane, bo co to oznacza? No to oznacza, że jeśli że premier albo mówi prawdę i w tym momencie nic się nie dzieje, nie obserwujemy mobilizacji, nie obserwujemy podjęcia działań przez rząd, które powinny być podjęte w sytuacji, kiedy wiemy o zbliżającym się ataku. No więc to jest jeden przypadek. Ja drugi możliwy przypadek jest taki,
1: że premier
0: po prostu kłamie, manipuluje po to, żeby właśnie straszyć społeczeństwo, a o żadnym ataku nie ma mowy. Więc
1: jeśli pan mówi o wywiadzie dla Financial Times, to przypomnę, że tam premier nie mówił o ataku na Polskę, o ataku na jednym z krajów NATO.
0: Nie, mówił w sposób taki, w który mógł sugerować, czy sugerował, że to będzie atak na nasz kraj i na dodatek sugerował, że ma poważne wątpliwości, czy możemy liczyć na amerykańską pomoc.
1: A pańskim zdaniem słowa wobec generała Kukuły, które wypowiedział Sławomir Mentzen, czy przekazał Sławomir Mentzen, to są słowa, które licują z godnością polityka?
0: One przede wszystkim uderzają w polski mundur i to jest pierwsza rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Są niesprawiedliwe i nigdy nie powinny paść. No, uważam, że tutaj poza kwestiami związanymi z pewną kulturą i szacunkiem do munduru jest jeszcze jedna zła okoliczność. Mianowicie pan Mentzen w swojej wypowiedzi wskazał na jedną poważną sprawę, czy na jeden poważny problem, uwagę. Mianowicie na to, że bardzo często dzisiaj zarówno wojskowi, jak i politycy nie analizują wydatków na siły zbrojne, wykorzystując analizę koszt-efekt. I to jest bardzo poważny problem. Natomiast forma tej wypowiedzi spowodowała, że ta sprawa w ogóle została odsunięta, a obrażony został generał Kukuła, został obrażony mundur Wojska Polskiego i wszyscy skoncentrowali się na tych sprawach, a nie na tej kwestii, która, tak jak powiedziałem, jest bardzo istotna, czyli na tym, że nieefektywnie wydajemy środki na nasze zbrojenia i
1: to pan by nie decydował się na strzelanie z pan by się nie decydował na strzelanie z rakiet do dronów?
0: Panie redaktorze, ale to jest pytanie takie, na które no naprawdę zdziwiony jestem, że pan je w ogóle
1: nie stawia. Pytam o to, bo wie pan, Amerykanie na przykład
0: gdyby była sytuacja taka, że dron leci w kierunku bardzo wartościowej instalacji, czy to zbrojeniowej, czy to cywilnej, że dron grozi uderzeniem w zamieszkały gęsto obszar ludzi, to oczywiście, że należy zniszczyć tego typu obiekt. Jeżeli taki dron leci na otwartej przestrzeni i prawdopodobieństwo uderzenia w jakiś wartościowy, czy to ludzki, czy materialny obiekt jest niewielkie, oczywiście, że nie należy, ale wtedy używać bardzo drogich efektorów do niszczenia tego typu obiektów. Ale wie pan, to każda sytuacja jest jednostkowa i sprowadzanie do tego typu dyskusji tej historii jest infantylne.
1: Proszę pana, prowadziłem to słowo Mirmencen.
0: No nie, nasza dyskusja jest infantylna w ogóle w Polsce na ten temat. Efekt jest taki, proszę pana, że jeżeli na przykład rozmawiamy o obronie przeciwko dronom dalekiego zasięgu, to nie rozmawiamy poważnie, tylko znowu jakieś pałkarstwo partyjne uprawiamy. I podam panu konkretny przykład. Słyszał pan być może o programie SAN. To jest program, na który mamy wydać 14 miliardów złotych i który ma bronić nas przed dronami dalekiego zasięgu. Problem polega na tym, że znowu zabrakło tu merytorycznej dyskusji. Jest tam 5 rodzajów efektorów, którymi mają być zestrzeliwane drony. 3 lufy, jeden rodzaj dronów przechwytujących i bardzo proste takie rakiety, które mają zestrzeliwać te drony. Dzisiaj na Ukrainie tylko poniżej 10% dronów zestrzeliwanych jest przez lufy. Tak? A my 3/5 efektorów będziemy właśnie mieli jako lufy. W związku z tym wydajemy pieniądze nieefektywnie. Czy ten sprzęt się przyda? Oczywiście, że się przyda. Tyle, że wydamy mnóstwo pieniędzy na coś, co nie będzie w pełni efektywne i można by za te pieniądze przyjąć dużo lepsze rozwiązania.
1: A jeżeli system sam...
0: O taką merytoryczną dyskusję chodzi.
1: Rozumiem.
0: A nie
1: a
0: o to, żeby
1: system...
0: się przekrzykiwać, kto kogo obraził, czy kto jest kulturalny, niekulturalny i tak dalej.
1: Rozumiem. A jeżeli, panie pośle, a jeżeli system SAN okaże się być przebojem eksportowym Polski i będzie chciał być kupowany, to pan się wycofa z tych słów?
0: Populizm, wie pan co? Znaczy, nie wiem, czy się okaże przebojem eksportowym, czy nie. Ja wiem jedno. My nie będziemy mieli efektywnego systemu, który będzie nas chronił przed tego typu atakiem. Oczywiście, oczywiście tam są bardzo dobre składowe elementy. Są świetne radary EPS-u. Jest jakiś całkiem niezły dron przechwytujący i tak. I powiedziałem, że to wpłynie, poprawi nasze bezpieczeństwo. Ja tego nie kwestionuję. Ja tylko mówię, że wydane na to zostaną gigantyczne pieniądze, a efekty będą niewspółmierne do wydatkowanych środków podatnika. O tym mówię i o tym trzeba rozmawiać.
1: Rozumiem
0: pan, bo ja nie wiem, już przepraszam za emocje, ale ja nie wiem, jak mamy w Polsce dyskutować o poważnych rzeczach, bo większość dyskusji o poważnych rzeczach to są dyskusje niepoważne, no.
1: Panie pośle, system SAN, między innymi system SAN będzie finansowany z pieniędzy z SAFE. Pańskim zdaniem, kiedy zobaczymy realne efekty, jeśli chodzi o polską armię, wpływ tych pieniędzy na jej funkcjonowanie, na jej wygląd, na jej działanie?
0: Wie pan, w ogóle jeżeli chodzi o budowę zdolności, my się ograniczamy do zakupów. No to zakupy to jest bardzo ważna rzecz, tylko że budowa potencjału obronnego i realny jego wzrost to jest w bardzo dużej mierze nie tylko dostarczenie takiego czy innego sprzętu, to oczywiście też jest bardzo ważne, tak, ale to jest zdecydowanie niewystarczająca kwestia, bo ten sprzęt musi ktoś obsługiwać. Ktoś musi być do tego przygotowany. Musi być gotowa struktura zarówno na przyjęcie, jak i obsługę i potem społeczeństwo gotowe do obrony. My w tym obszarze robimy zdecydowanie zbyt mało. Polska jest ostatnim krajem na wschodniej flance, który graniczy z Federacją Rosyjską, która nie przywróciła obowiązkowego szkolenia. Nasze rezerwy są w gruzach, a przypomnijmy, wojny wygrywają rezerwiści, a nie armie zawodowe. I tutaj mamy gigantyczną pracę do wykonania. Natomiast ja nie znam szczegółów dotyczących realizacji poszczególnych projektów z tego programu. W związku z tym nie potrafię precyzyjnie odpowiedzieć na pana pytania, że jakiegoś populizmu taniego nie chcę uprawiać.
1: To panie pośle, porozmawiajmy o tym, co się dzieje w zarządzaniu obronnością. Bartosz Grodecki będzie szefem BBN-u. To jest dobra nominacja. Zna pan człowieka oczywiście.
0: Tak, oczywiście znam, mam bardzo dobre wspomnienia, kiedy współpracowaliśmy w rządzie Mateusza Morawieckiego. Ja wówczas kierowałem Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Pan minister Grodecki był wiceministrem spraw wewnętrznych. Mogę powiedzieć krótko, bardzo rozsądny, kompetentny i profesjonalnie przygotowany do państwowej pracy
1: urzędnik. A ta nominacja zapowiada pańskim zdaniem raczej zaostrzenie czy złagodzenie sporu z rządem w kwestiach bezpieczeństwa?
0: Wie pan, ja zawsze podkreślam, że w kwestiach bezpieczeństwa powinniśmy odłożyć bieżące partyjne spory na bok. Ja wiem, że to jest sytuacja idealna i w polityce się tak nie da, ale przynajmniej trzeba się starać. I wierzę, że te relacje będą układały się jak najlepiej. Życzę tego właściwie i sobie, i wszystkim, bo to z punktu widzenia kraju jest korzystne. Natomiast do tanga trzeba dwojga. Ja poznałem ministra Grodeckiego jako człowieka, który jest właśnie merytoryczny i otwarty na dialog. Natomiast czy będzie miał partnerów po drugiej stronie? No mam nadzieję, że tak, choć mam również wątpliwości, bo jak widzę na różne konfrontacyjne działania ze strony rządu wobec Kancelarii Prezydenta, wokół samego prezydenta, no to mam wątpliwości, czy tam będzie rzeczywiście chęć takiej merytorycznej współpracy. Ale bardzo chciałbym, żeby taka była i wiem, że ze strony ministra Grodeckiego gotowość do takiej merytorycznej, poważnej współpracy jest.
1: Panie pośle, jak wygląda sprawa Stowarzyszenia Rozwój Plus? Ona już jest zarejestrowana, czy jeszcze nie?
0: Nie, czekamy jeszcze na decyzję KRS-u w tej sprawie.
1: A ile osób w tej chwili zadeklarowało ewentualną chęć przystąpienia do stowarzyszenia? Coś się zmieniło, gdy rozmawialiśmy ostatnio?
0: Jest bardzo dużo deklaracji.
1: Dużo to znaczy ile?
0: Jeżeli pyta pan o deklaracje osób zaangażowanych politycznie, jak i o takie, które nie są zaangażowane politycznie. Byliśmy w zeszłym tygodniu z panem premierem Morawieckim na Dolnym Śląsku. Tam było spotkanie z kilkudziesięcioma samorządowcami bezpartyjnymi, zainteresowanymi wejściem do tego stowarzyszenia. Natomiast na razie nie ma żadnych decyzji dotyczących przyjmowania kogoś kogokolwiek, bo najpierw musi nastąpić rejestracja stowarzyszenia. Jest 9 członków założycieli, tych, którzy podpisywali się pod dokumentami składanymi do KRS-u i po zarejestrowaniu stowarzyszenia będziemy podejmować decyzje dotyczące przyjmowania osób, które chcą aktywnie działać.
1: A pan też będzie kibicował stowarzyszeniu zakładanemu przez Przemysława Czarnka?
0: Ja kibicuję wszystkim organizacjom pozarządowym, bo całe życie jestem związany z NGO-sami, zarówno ze stowarzyszeniami, z fundacjami. Uważam, że taka oddolna działalność obywatelska jest bardzo korzystna.
1: I może pan się zapisze w takim razie do tego stowarzyszenia?
0: Akurat ja koncentruję swoje wysiłki na innych kierunkach niż działania tej inicjatywy, o której pan mówi, a uważam, że zaangażowanie w NGO-sy nie powinno być jakimś kolekcjonerstwem, czyli wpisywaniem się do kolejnych inicjatyw, tylko po prostu skupieniem na konkretnej pracy w konkretnych organizacjach. Mój kalendarz jest już wypełniony, więc ja się skupiam na tych inicjatywach, w które już jestem zaangażowany.
1: Tak mówi Michał Dworczyk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, gość rozmowy o 7. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: Dziękuję, kłaniam się.
2: Radio RMF 24.

0: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
1: Polska jest ostatnim krajem na wschodniej flance, który graniczy z Federacją Rosyjską, która nie przywróciła obowiązkowego szkolenia. Nasze rezerwy są w gruzach, a przypomnijmy, wojny wygrywają rezerwiści, a nie armie zawodowe.
2: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Słuchaj już jutro.

0: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Departament Stanu USA przerwał milczenie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Posłuchajcie, jaką odpowiedź usłyszał nasz korespondent. Prawie co drugi Polak chce, aby przed wakacjami doszło do rekonstrukcji rządu. Dowiecie się, jak wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM komentują politycy. W faktach także Iga Świątek i jutrzejszy mecz z Jessiką Pegulą.
2: Na pewno wymagająca przeciwniczka.
1: Resort amerykańskiej dyplomacji, powołując się na poufność danych wizowych, odmówił odpowiedzi korespondentowi RMF FM Pawłowi Żuchowskiemu na pytanie o to, na jakich zasadach do USA wjechał Zbigniew Ziobro. Departament Stanu oświadczył, że są to informacje niejawne. Pytanie dotyczące Zbigniewa Ziobry nasz dziennikarz wysłał też do Białego Domu. Przedstawiciele prezydenta nie odpowiedzieli dotąd w tej sprawie. Prawie co drugi Polak chce, aby przed wakacjami doszło do rekonstrukcji rządu. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. 22% badanych uważa, że rekonstrukcja nie jest potrzebna. A jak politycy komentują to badanie? Sprawdzał to reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podkreśla, że okres przed wakacjami to nie jest najlepszy czas na rekonstrukcję rządu.
4: Wiem z mojego doświadczenia, że najlepszym czasem dla rekonstrukcji jest koniec wakacji i początek nowego sezonu politycznego.
3: Koalicjanci bronią jednak swojego rządu, mówiąc, że problemy niektórych ministerstw to pokłosie 8 lat władzy PiSu.
5: Naprawianie państwa, naprawianie Polski po PiSie jest naprawdę mozolne i się dzieje, ale sama jako obywatelka chciałabym nieraz, żeby się działo szybciej.
3: Mówiła mi Magdalena Sroka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią wprost: nie rekonstrukcja, a zmiana całego rządu.
6: Tak naprawdę ryba psuje się od głowy. Problemem jest premier, problemem jest konstrukcja tego rządu, a to, że potem są objawy w postaci dysfunkcji w różnych ministerstwach, no to tutaj nawet zmiana osób, ale przy pozostawieniu tego premiera i tej koalicji wiele by nie pomogła.
3: Powiedział mi poseł PiSu Marcin Horała. Opozycja wskazuje, że rekonstrukcja w pierwszej kolejności powinna objąć resorty zdrowia, środowiska i klimatu oraz finansów.
7: Fakty dla kierowców w RMF FM.
1: Maksymalne ceny paliw w dół. Minister energii zatwierdził nowy urzędowy cennik. Od dziś benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. To 5 groszy mniej niż wczoraj. Większą obniżkę zobaczymy przy dystrybutorach z olejem napędowym. Dzisiaj zapłacimy o 10 groszy mniej, czyli 6 zł 93 grosze. 20 Brytyjczyków, którzy znajdowali się na statku MV Hondius, przechodzi badania na obecność hantawirusa. Po ich zakończeniu zostaną poddani 42-dniowej izolacji. Jak donosi korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan, brytyjskie służby interweniowały w niecodzienny sposób na odludnej wyspie położonej na południowym Atlantyku.
8: Medycy z brytyjskiej armii zostali zrzuceni na spadochronach na niewielką wyspę wulkanicznego archipelagu. Ich zadaniem jest udzielenie pomocy Brytyjczykowi, wobec którego istnieje podejrzenie zakażenia hantawirusem. Z samolotu zrzucono także butle z tlenem i sprzęt konieczny do przeprowadzenia badań. Brytyjczyk zszedł z pokładu wycieczkowca 14 kwietnia, po czym wrócił na wyspę Tristan da Cunha, gdzie przebywa na stałe. Brytyjscy eksperci podkreślają, że niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się hantawirusa wśród ludzi jest znikome. Przenosi się on przez kontakt z odchodami gryzoni, a nie drogą kropelkową, jak w przypadku COVID-19.
1: Iga Świątek pokonała wczoraj Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Mecz trwał niespełna 1,5 godziny. Następną rywalką Polki będzie Amerykanka Jessica Pegula.
2: Na pewno wymagająca przeciwniczka, doświadczona już i w pewnym sensie taka zawsze grająca z zimną krwią, więc trzeba być gotowym na to, żeby po prostu być bardziej solidną od niej i na takie granie na płaskiej, niskiej piłce, no bo w sumie ona tym się wyróżnia, więc no nie jest to przyjemna piłka, ale na pewno przygotuje się taktycznie.
1: Mówiła Iga po wygranym meczu z Japonką w Canal Plus Sport. Tenisowe starcie z Jessiką Pegulą w środę. Trzymamy kciuki. A w nowych faktach o pierwszej zbliżający się zimni ogrodnicy. Bądźcie z nami.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.

0: Poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałecz, minister funduszy i polityki regionalnej Polska 2050. Witam pani minister.
2: Dzień dobry.
1: Zaskoczona pani, że 45% Polaków chciałaby według naszego sondażu rekonstrukcji rządu? Przed wakacjami, dodajmy, przed wakacjami.
2: Tu istotna jest informacja, którzy to Polacy chcą tej rekonstrukcji. Chcą ludzie w większości, którzy są w opozycji. To znaczy głosowaliby dzisiaj na opozycję, a zwolennicy koalicji tej rekonstrukcji nie chcą. Ja to czytam w taki sposób, że cóż, no opozycja chce zmiany. Od tego jest w opozycji.
1: Opozycja, no tego jest w opozycji. A pani by chciała zmian?
2: Ja uważam, że teraz to jest czas na pracę, dlatego że jak my znowu wejdziemy w personalia w koalicji, to zamiast pracować zacznie się kolejna opera mydlana, personalna i nie to jest nam dzisiaj potrzebne. Jest dużo rzeczy do zmiany, do robienia, których ludzie oczekują.
1: Czyli na tym etapie by pani nie robiła rekonstrukcji?
2: Absolutnie. Zajmijmy się robotą, a nie personalnymi przetasowaniami.
1: Z pani informacji wynika, że premier chce tej rekonstrukcji przed wakacjami, czy nie? Chcę.
2: Ja usłyszałam w większym gronie, że te pogłoski o zmianach ministrów, tu akurat trzy panie ministry, są absolutnie nieuzasadnione, tak premier powiedział.
1: Czyli ani zdrowie, natomiast ani edukacja nie
2: ze strony Polski 2050 na pewno zasada koalicyjna jest taka. Nie wolno zmieniać ministrów koalicjanta, i to mówię i o PSL-u, i o Platformie, i o Lewicy, bez zgody tego koalicjanta. Więc my wśród naszych ministrów nie widzimy żadnej potrzeby zmian. Mówi do pani, pracy, a nie personalnie.
1: A pani minister Sienkowska, pani minister kultury powinna zostać?
2: Oczywiście.
1: Czyli żadnych zmian?
2: Zmiany merytoryczne, reformy, polityka mieszkaniowa, polityka podatkowa. Takich zmian potrzebujemy, a nie przetasowań ciągle wokół osób, bo to byłby temat zastępczy. Naprawdę, co zresztą, jak widać, zwolennicy koalicji jednoznacznie też potwierdzają.
1: Pani minister, Stany Zjednoczone wydadzą nam Zbigniewa Ziobrę?
2: Uczciwie powiem tak, powinny, ale obawiam się, że nie wydadzą.
1: Dlaczego się pani obawia, że nie wydadzą?
2: Dlatego, że wiele wskazuje na to, że podobnie jak w przypadku Orbana, ta sprawa jest traktowana politycznie i z jakichś powodów jest chyba, bo nie mamy formalnie, więc ja jeszcze opatruję to wszystko chyba, taki polityczny parasol roztaczany nad, niesłusznie zupełnie, nad Ziobrą w Stanach Zjednoczonych. On by tam inaczej nie trafił.
1: Nie dostałby wizy. A nie jest tak, że trochę w tym pomogło i Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratura, bo Marcin Romanowski, jak się zdaje, tej wizy nie otrzymał, bo był europejski nakaz aresztowania, którego wobec Zbigniewa Ziobry nie ma.
2: I tu oczywiście jest znak zapytania, co takiego się zadziało, że jesteśmy w już zaawansowanym trzecim roku od wyborów i nie ma europejskiego nakazu aresztowania dla Ziobry. Ja bym sobie bardzo życzyła, żeby był. Ja nie mam krwawych zapędów rozliczeniowych. Uważam, że najważniejsze są rzeczy do przodu, tak jak powiedziałam. Sprawiedliwościowa zmiana podatkowa, mieszkaniowe zmiany. To są rzeczy, które powinniśmy robić, ale jednak pewne rozliczenia wobec ludzi, których gołym okiem widać, przepraszam, że nakradli, powinny się zdarzyć.
1: A może Waldemar Żurek zawalił po prostu? Może mu się nie udało?
2: Tu jest pytanie, jak działa dzisiaj system ścigania w Polsce, na ile jest kontrolowany, na ile nie jest kontrolowany. Mówię o prokuraturze, bo oczywiście sądy mają być niezależne i czy wszystkiego dopilnowano na wszystkich etapach. Na pewno życzyłabym sobie, żeby akurat Ziobro rozliczyć, dlatego że to jest człowiek, który gołym okiem każdy obywatel
1: widzi,
2: że coś tam było bardzo nie tak.
1: Czyli porażka rozliczeń. Sukces Prawa i Sprawiedliwości.
2: To sukces Prawa i Sprawiedliwości to na pewno nie jest, bo to jest wstyd wielki, że taki człowiek był z nimi w rządzie i teraz ucieka przed sprawiedliwością do innych krajów. Natomiast po prostu tacy politycy, którzy gołym okiem widać, że nakradli, powinni być rozliczani.
1: Marcin Romanowski też trafi do Stanów.
2: I to jest normalne, że ludzie tego oczekują.
1: Marcin Romanowski też trafi do Stanów Zjednoczonych?
2: Nie wiem. Wolałabym, żeby trafił pod sąd w Polsce.
1: To jeszcze pytanie o wypowiedź ostatnią, jasną zupełnie, Donalda Trumpa na temat tego, komu zawdzięczać ma Andrzej Poczobut wolność. Padły słowa: mój przyjaciel, prezydent Polski, spotkał się ze mną we wrześniu ubiegłego roku i poprosił mnie o pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Dziś Andrzej Poczobut jest wolny dzięki naszym wysiłkom?
2: Wysiłki były wspólne rządu, prezydenta ze wsparciem Stanów Zjednoczonych i bardzo dobrze. To jest trochę taka żenada, że nad tą słuszną sprawą wreszcie uwolnienia szlachetnego, dobrego człowieka odbywa się jakieś takie dziwne przeciąganie, kto tu się bardziej przy tym zasłużył. Wszyscy działali wspólnie i jest w efekcie skutek. Naprawdę, czy czasem nie można działać wspólnie?
1: Trzeba działać wspólnie. Ja się o to pytam bardziej dlatego, że mam wrażenie, że to jest jasny sygnał Donalda Trumpa. Jasny, polityczny sygnał Donalda Trumpa.
2: Jaką opcję polityczną wspiera w Polsce?
1: Dokładnie tak.
2: Ja to też tak odczytuję.
1: No i teraz pytanie, co z tego wynika? Dla Polski, dla sceny politycznej, także dla relacji atlantyckich.
2: W ideale byłoby tak, że jesteśmy sojusznikami i wzajemnie nie ingerujemy w swoje wewnętrzne wybory polityczne, ale już nie żyjemy w takim idealnym świecie. Wiadomo, że jest tak, że pewnym opcjom jest bliżej do pewnych opcji. Ja nie jestem na przykład wielką pasjonatką, bardzo oględnie mówiąc, działań prezydenta Trumpa, co nie zmienia faktu, że Stany pozostają sojusznikiem. Czy uważam, że słuszną decyzją była wojna w Iranie? Jej konsekwencje pokazują, że to była słuszna decyzja? Nie. I w związku z tym te więzi takie, jaka opcja gdzie rządzi, też najwyraźniej mają znaczenie, zwłaszcza u prezydenta Trumpa.
1: Ale to będzie wpływać na najbliższe wybory parlamentarne, pani zdaniem, w Polsce?
2: Pan redaktor pyta, czy prezydent Trump zaingeruje w przebieg wyborów w Polsce?
1: Pytam, czy będzie próbował ingerować w ten przebieg, tak jak ingerował choćby w przebieg wyborów na Węgrzech.
2: Mam nadzieję, że nie. Z tego, co widzę, to sam dosyć nie jest popularny w Stanach i ma przed sobą wybory, o które powinien zadbać. A polscy obywatele, mam nadzieję, że będą się kierować własnym oglądem, a nie zewnętrznymi ingerencjami. Zewnętrzne ingerencje, wybory w kraju, w Polsce są złe.
1: A ja przypomnę, naszym gościem, naszą gościnią jest Katarzyna Połuszyńska-Dałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej Polska 2050. Pani minister, to w takim razie bardzo proszę dwa pytania od naszych słuchaczy z naszej szklanej kuli.
2: Jak zwykle, jeden z dołu, drugi z góry. Żeby nie było, że ktoś mi podsunął.
1: Dobrze, nie, my nic nie podkładamy, absolutnie
2: nie
1: trzeba.
2: Absolutnie ten z dołu.
1: Bardzo proszę, pierwsze pytanie od naszych słuchaczy.
2: Dlaczego pozostaje pani minister w koalicji, w której, jak się wydaje, nie jest pani mile widziana? Pyta pan Marcin. Ja jestem w tej koalicji nie dlatego, żeby mnie ktoś lubił i głaskał po główce, tylko dlatego, żeby określone zmiany, które uważam w Polsce za absolutnie potrzebne, zrobić. I te zmiany są następujące. Rewolucja mieszkaniowa, którą już w dużym stopniu zrobiliśmy, czyli zamienienia tej logiki mieszkaniowej z podrażania mieszkań na to, żeby mieszkania były dostępne. To po pierwsze. Jakie inne jeszcze zmiany? Tak. Sprawiedliwościowe zmiany podatkowe, które muszą być w Polsce zrobione. Jedną rzecz nam się już udało, czyli wprowadzić podatek bankowy. Co jeszcze chcemy? Drugi próg podatkowy, podatek cyfrowy, akcyza wyższa na alkohol. Wreszcie bardzo ważna rzecz i to nam się już w ogromnym stopniu udało. Przekierowanie inwestycji bardziej na Polskę lokalną z wielkich metropolii, dlatego że to jest bardzo ważne, żeby ludzie w całej Polsce mieli poczucie szans rozwojowych. I to już jako Polska 2050 robiliśmy.
1: Ale teraz pytanie.
2: Jestem po to, żeby zmieniać rzeczywistość.
1: O drugi poziom podatkowy. No, minister Domański chyba jasno deklaruje, że nie będzie żadnego podniesienia drugiego progu.
2: Minister Domański na razie powiedział tak. Próg podatkowy w 26 pozostaje bez zmian. No to jest oczywista. Próg podatkowy na 27 na razie nie jest zdecydowany. Mniej więcej tymi słowy. Poza tym przypominam, że to Platforma Obywatelska miała postulat, obietnicę podwyższenia kwoty wolnej od podatku.
1: Z wyliczeń wynika, że się nie da.
2: Tak, to kosztuje i się zgadzam. Nie da się, ja nie jestem populistką. Widzę, że 50-60 miliardów, bo tyle, ile by to kosztowało, się nie da. W związku z tym zróbmy to, co się da. To jest około 8 miliardów i wycelowane dokładnie w tą grupę, która dzisiaj jest naprawdę ogromnie niesprawiedliwej. obciążona najbardziej,
1: to jest możliwe,
2: potrafia w 32% próg. Tak, to jest możliwe i będzie głosowany nasz projekt Polski 2050 po raz pierwszy. No nie powiem, że nie musieliśmy tego trochę popchnąć i zachęcić, wreszcie odmrożony na tym Sejmie. To jest możliwe, dlatego że prezydent powiedział jasno, jeżeli zostanie to przekierowane na zdrowie wszystko, to on podpisze. I po prostu my w naszej ustawie przekierowaliśmy całą tę podwyżkę akcyzy na zdrowie. No panie redaktorze, czy jest bardziej oczywista zmiana, jak dodatkowe prawie 3 miliardy z małpek
1: ja generalnie jestem abstynentem, więc mnie to, w ogóle nie rusza. Absolutnie. Ale nawet jestem wielkim zwolennikiem podnoszenia akcyzy na alkohol.
2: Wszystkich, których pytam,

0: Na dzisiaj moim zdaniem żadnego PiSu premier Morawiecki, były premier Morawiecki nie opuszcza. Ja mam wrażenie, że on wręcz walczy o przywództwo w PiSie. Taka jest moja ocena tej sytuacji, więc to jest takie pytanie, co by było, gdyby
1: ale
0: było.
1: Jego przeciwnicy
0: od razu uprzedzam, bo pytano mnie, czy się gdzieś w tajemnicy spotykałam z Mateuszem Morawieckim.
1: No
0: nie, spotkałam się na dwóch debatach publicznych, więc każdy widział w Instytucie Sobieskiego w Krynicy. Czy kiedykolwiek spotkam się jeszcze na debatach, czemu nie? Czy jeżeli uznam za stosowne, to się spotkam z nim i z każdym, z którym uznam za stosowne, się spotkam.
1: Będę, również prywatnie.
0: Nie prywatnie, będę o tym mówić jawnie.
1: A na kolację u Adama Bielana?
0: Będę mówić o tym jawnie, jeśli uznam za stosowne, jeśli uznamy za stosowne w świetle reflektorów i przy, że tak powiem, otwartej przyłbicy. Nie będzie nikt mówił Polsce 2050 i mi, z kim politycznie dla dobra Polaków wolno, a w której nie wolno mi rozmawiać. Na razie spotkałam się publicznie na dwóch debatach.
1: Pytamy się o to także dlatego, że przeciwnicy Mateusza Morawieckiego w PiSie mówią, szykowany jest nowy projekt polityczny. Polska 2050, PSL, Mateusz Morawiecki jako nowa trzecia
0: szykowany
1: droga.
0: Szykowany przez kogo?
1: No przez te trzy podmioty.
0: To ja jasno mówię, że nie rozmawiałam na ten temat z Mateuszem Morawieckim. Na moje oko dzisiaj on się ubiega o przywództwo w PiSie.
1: To jeszcze pytanie o współpracę no, w innych kwestiach. Tu PSL popiera i również Paweł Ślis poparł nowego kandydata na szefa IPN-u. Polska 2050, Mateusza Szpytmę poprze?
0: Zdecydowaliśmy, że tu nie będzie dyscypliny. Nie ma żadnych ustaleń koalicyjnych w tej sprawie, bo jakby były ustalenia koalicyjne i my byśmy coś uzgodnili z koalicjantami, to byśmy się tego trzymali, ale nie ma uzgodnień koalicyjnych. W związku z tym pozostawiamy naszym posłom decyzję według ich uznania, bo ta decyzja nie jest tu jednoznaczna.
1: A pani zdaniem to jest dobry kandydat?
0: Ja osobiście chyba bym nie poparła, ale to jest właśnie chyba. Natomiast nie jest to kandydat jednoznacznie zły. Są też inne przekonania u nas w klubie i ponieważ nie ma uzgodnień koalicyjnych, zdecydowaliśmy, że nie będzie tu dyscypliny.
1: Dobrze, to pytanie, co z Szymonem Hołownią? Powinien zrzec się immunitetu? Teraz jakieś kolejne postępowania. Czy czekać, aż zostanie pozbawionego?
0: Ale panie redaktorze, mamy... Ja już abstrahuję ten kontrast, tak? Zaczęliśmy od Ziobry i tego pana to naprawdę warto by było wreszcie postawić przed polską sprawiedliwość. A tu mamy do czynienia z sytuacją, gdzie za każdym razem, jak coś się dzieje wokół Polski 2050, to wypływają kolejne jakieś przecieki w sprawie jakichś, nie wiadomo...
1: Ale kto za tym stoi w takim razie?
0: Nie wiem, ale zastanawiam się. Sama bym chciała wiedzieć, kto za tym stoi. Kto dzisiaj kontroluje system ścigania w Polsce.
1: No, wiemy, kto kontroluje system ścigania. No przepraszam,
0: kto
1: znaczy, no przecież chyba wasza koalicja kontroluje.
0: Nie wiem,
1: pan chyba nie PiS.
0: Giertych zechciał na przykład wypowiedzieć się w tej sprawie, że to PiS. Jednym słowem...
1: Nie,
0: ja
1: przepraszam, ale to jest kpina. Znaczy, pani minister, przepraszam. Prawo i Sprawiedliwość po... prawie trzech latach waszego rządu kontroluje służby specjalne i
0: czyli
1: prokuraturę.
0: Pan Giertych nie ma racji i tutaj akurat się zgadzam, ponieważ zazwyczaj uważam, że nie ma racji. Rzadko uważam, że ma rację, o tak. Niemniej, opiszmy w takim razie sytuację. W każdej sytuacji, kiedy Polska 2050 idzie jakąś asertywną, własną, opartą na naszych przekonaniach i wartościach drogą, pojawiają się przecieki z prokuratury. To się już dzieje chyba po raz trzeci czy czwarty.
1: Pani
0: i teraz
1: mówi,
0: znowu się to zdarzyło.
1: Pani minister, ale pani mówi...
0: Ale ja nie widziałam w ogóle tego aktu oskarżenia. Nikt nic nie wie.
1: Ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że koalicja przeciwko własnemu koalicjantowi gra materiałami procesowymi.
0: Ja tego nie powiedziałam, panie redaktorze.
1: Ale pani powiedziała, to się dzieje, nie PiS kontroluje, no to ktoś to robi.
0: Ja mówię o faktach. Ja jestem sama tymi faktami mocno skonfundowana, naprawdę. Mówię o faktach, że jak na przykład była sprawa po wyborach, w których przegrał Trzaskowski, niestety, bo głosowałam na niego, wygrał Nawrocki i była presja wiadoma i mętna woda, wówczas i marszałek Hołownia powiedział, że będzie się zachowywał zgodnie z nakazami demokracji, czyli będzie...
1: Zaczęło się tak.
0: Zaczęło się wówczas tak, że i nic potem się oczywiście

0: Nic się nie pojawiło. I teraz znowu, jak Polska 2050 postawiła wyraziście różne sprawy, dobre dla ludzi i ważne dla zmian w Polsce, nagle znowu to się pojawia. Nie wiem, jestem tym skonfundowana, a jednocześnie sprawa Ziobry wygląda jak wygląda i różne inne sprawy rozliczeniowe, które autentycznie bym chciała, żeby doszły do konkluzji, wyglądają jak wyglądają. Jestem tym skonfundowana.
1: Zostanie Szymon Hołownia w polityce, pani zdaniem?
0: To jest pytanie do niego. I marszałek Hołownia odpowie na to pytanie, kiedy uzna za stosowne. Teraz jest w polityce, jest w klubie Polski 2050.
1: No, jest nawet wicemarszałkiem, no nie ma wątpliwości.
0: Jest wicemarszałkiem, tak.
1: Pani minister, będziemy w 2028, od 2028 roku płatnikiem netto w Unii Europejskiej. Pojawiały się takie głosy, już wyliczenia coraz mocniej.
0: Nie.
1: Ma pani pewność?
0: Jest jedna kluczowa sprawa. My mamy bardzo dużą, tak zwaną kopertę narodową. Znowu największą w Europie, czyli to, co pójdzie na politykę spójności, na nasze narodowe inwestycje, są znowu największe w Europie.
1: Ale jest jakiś ale.
0: Już to nie jest ale, tylko to jest nowy wymiar w Unii. Otóż jest bardzo duża pula także programów zarządzanych centralnie.
1: I między innymi... w tym nie jesteśmy najlepsi w pozycji.
0: To jest fundusz konkurencyjności, w którym to, ile Polska dostanie, nie jest przesądzone, tylko w ogromnym stopniu zależy dzisiaj od nas i od naszego do tego przygotowania. W moim przekonaniu trzeba jak najszybciej zdecydować, kto w Polsce odpowiada za takie przygotowywanie nas do zarządzania tymi, do startowania, do konkurowania w tych funduszach, które są zarządzane centralnie, bo to będzie dzisiaj kluczowa pula, która przesądzi, na ile my oprócz tej koperty narodowej skorzystamy z funduszy unijnych.
1: Wiadomo też, że nie jesteśmy. Polskie doświadczenia z programami sterowanymi bezpośrednio z Brukseli nie są najlepsze.
0: Poza jednym, CEF, który jest dzisiaj pod zarządzaniem, to jest infrastruktura, tak, infrastrukturę transportową, program, który jest pod zarządzaniem, jedyny pod zarządzaniem Ministerstwa Funduszy i tam mamy bardzo dobre wyniki. Jesteśmy jednymi z najlepszych w Europie. Natomiast co do reszty, nie ma przesądzenia i nie ma takiej wyrobionego mechanizmu, jak i kto odpowiada za nasze przygotowanie, i to trzeba absolutnie zrobić jak najszybciej.
1: Pani
0: bo
1: minister,
0: rzeczywiście powinniśmy z tego funduszu konkurencyjności wziąć jak najwięcej.
1: Wierzy pani, że pojawi się w Polsce nowa, pierwsza ustawa o kryptowalutach?
0: Uważam, że to się powinno zdarzyć.
1: Zdarzyć, tylko czy pani wierzy, że się zdarzy?
0: Polityka nie jest sprawą wiary. Ja wierzę, że jest na to szansa. O, może w ten sposób.
1: Jaka to jest wiara? Abrahamowa, czy taka bardziej związana z faktami?
0: Pan redaktor w tych obszarach jest ekspertem. Natomiast ja powiem tak. To jest trochę test na odpowiedzialność polityków. Dlatego, że...
1: Razy już oblano ten test.
0: Oczywiście, ale to nie znaczy, że należy oblewać go po raz kolejny. Ludzie zostali okradzeni i należy ich zabezpieczyć przed tym okradzeniem ponownie. Jest ustawa rządowa, która ma dobre rozwiązania, ale wiadomo już, że prezydent ją nie podpisze.
1: No, ale premier
0: nie
1: powiedział,
0: podpisze,
1: że będzie jechał z nią dalej. No.
0: I jest ustawa prezydencka, która w moim przekonaniu w znacznym stopniu jest zbyt łagodna i nie chroni ludzi. Jest ustawa, projekt ustawy Polski 2050, który częściowo bierze rozwiązania rządowe i częściowo bierze rozwiązania.
1: I podoba się prezydentowi.
0: Dokładnie, prezydenckie, czyli jest kompromisem. Jest czymś, co wychodzi naprzeciw potrzebom, oczekiwaniom pana prezydenta i uwzględnia
1: pytanie,
0: główne rozwiązania
1: za nim zagłosuje.
0: Rządowe. I teraz Polska 2050 mówi, sprawdzamy, czy jest wola po prostu polaryzacji i nawalanki.
1: No to widzimy,
0: i to jest
1: jaka
0: jedyne,
1: jest wola po obu stronach. No,
0: ale po jakich obu stronach? To jest jeszcze trzecia strona. Ta strona nazywa się ludzie. I ci ludzie chcą być zabezpieczeni przed złodziejstwem i móc spokojnie...
1: Tylko jak widać, to szczególnie nie,
0: kryptowaluty
1: nie martwi.
0: Nas to bardzo martwi.
1: Ale my was jest 15 posłów.
0: My przy tym stoimy. Jest projekt ustawy. I cóż, wiemy, co proponujemy. Kładziemy to na stół. Pan
1: ale
0: uwzględniliśmy.
1: Rozmawialiście o tym z kimś?
0: Rozmawialiśmy absolutnie z każdym, kto chciał rozmawiać. Oczywiście, że w parlamencie były rozmowy z posłami.
1: Będzie do tego większość?
0: liczymy na to, że będzie. Będziemy też zgłaszać stosowne poprawki do projektu rządowego. Chodzi o to, żeby na koniec był projekt nie stuprocentowo jednej strony lub stuprocentowo drugiej strony i brak rozwiązania, tylko projekt skuteczny, który da ludziom to zabezpieczenie. To jest trochę sprawdzam, czy chodzi o rozwiązania dla ludzi, czy chodzi wiecznie o to samo, że jedni muszą pokazać, że są lepsi od innych, a na koniec ludzie zostają bez rozwiązań i znowu będzie kolejna afera i tak, kryptozłodziejstwo.
1: Co z transkrypcjami, skoro jesteśmy już przy różnych rozstrzygnięciach małżeństw jednopłciowych? Ktoś to blokuje w rządzie? Czy rzeczywiście nie ma rozwiązań?
0: Ja powiem tak. Ja jestem zwolenniczką i nasza formacja, żeby wprowadzić jak najszybciej związki partnerskie. To jest rozwiązanie nowoczesne.
1: Ale
0: takie,
1: prezydent
0: którego
1: tego nie podpisze. To
0: może... I to wielka szkoda, dlatego że dzisiaj bardzo dużo, zwłaszcza młodych ludzi w takich związkach żyje i to i mają dzieci w takich związkach i naprawdę tego oczekują. To jest rozwiązanie.
1: To może na razie transkrypcja, bo tego i tak nie będzie. Pani mówi, to jest rozwiązanie.
0: Ja mam nadzieję, że będzie i trzeba o tym mówić. To jest zupełnie inna sprawa. W Polsce, powiem szczerze, ogromnie kontrowersyjna, natomiast też jesteśmy zobligowani tym, że jakieś są unijne nasze zobowiązania, tak? I te unijne zobowiązania, jak rozumiem, trzeba wziąć pod uwagę, ale fundamentalne takie rozwiązanie dla ludzi i znowu, które tkwi w niebycie, bo nie mogą się strony porozumieć, to jest dobra ustawa o związkach partnerskich.
1: To na koniec ostatnie krótkie pytanie. Władimir Zełenski sygnalizuje, że mogą się zbliżać rozmowy z Władimirem Putinem. Pani zdaniem to jest możliwe? Rzeczywiście zbliża się jakaś forma rozmów, a być może jakieś zamrożenie konfliktu?
0: To jest niewykluczone. Decyzja jest w Moskwie.
1: To zawsze.
0: No nie zawsze, bo też jest w Kijowie. Kijów do tego...
1: Ale Kijów sygnalizuje od dawna, że chce rozmów.
0: Tak, natomiast decyzja jest w Moskwie, dlatego że Rosjanie musieliby zejść z absurdalnych oczekiwań.
1: Ale wygląda na to, że Władimir Putin teraz zaczyna mówić trochę innym językiem.
0: Dokładnie. Co jest przesłanką do tego, żeby podejrzewać, że anusz Rosja zmięknie? Jest bardzo coraz gorsza sytuacja gospodarcza w Rosji i to jest naprawdę odczuwalne. Ewidentnie ratingi Putina spadają, bo przestały być publikowane. Jest naprawdę lęk już w reżimie, to wyłączanie ciągle internetu po całej Rosji.
1: Bali, że zaatakują Plac Czerwony.
0: Bali się, no dosłownie, oni się bali przeprowadzić najważniejsze swoje święto, święta wojny 9 maja, że im Ukraińcy wejdą z dronami na defiladę. Ukraińcom udało się skutecznie sparaliżować kilkadziesiąt procent infrastruktury eksportowej rosyjskiej ropy. Właściwie te drony...
1: Czyli to jest możliwe. Krótko, pani minister, trochę,
0: panie redaktorze, to jest możliwe, chociaż ja ciągle teraz oceniam to jako mało możliwe. Jeszcze Rosja musi zostać bardziej dociśnięta.
1: Bardzo dziękuję. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej. Polska 2050 była naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Za chwilę wybije godzina pierwsza, czas na fakty RMF FM, które przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Zaczniemy od najnowszych doniesień z Holandii. Chodzi o błędy przy pacjencie z hantawirusem. Potem Śląsk, związkowcy zapukali do biur senatorów. Posłuchajcie, czego się domagają. Zajrzymy też na Podhale, tam zbliża się duże ochłodzenie.
2: Opady deszczu będą zamieniały się w śnieg.
1: A na koniec coś dla fanów Davida Beckhama. Dwunastu pracowników szpitala w holenderskim Nijmegen trafiło... zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę po tym, jak przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem nie zastosowano zaostrzonych. W faktach RMF FM teraz Katowice. Związkowcy oblegali wczoraj biura senatorskie. Pojawili się tam w sprawie głosowania dotyczącego ewentualnego referendum związanego z Zielonym Ładem. Senatorom zostawili petycję.
3: Jak się nic nie zmieni, to tak naprawdę naszego przemysłu motoryzacyjnego nie będzie. Naszego hutnictwa nie będzie, polskiej energetyki nie będzie. Będziemy płacić ogromną kasę za energię sprowadzaną z zagranicy.
4: Wręczacie taką maskotkę, zieloną żabę. Ten Zielony Ład to taka zielona żaba?
5: No tak mniej więcej. Jakaś symbolika ma być na zielono. Nie znalazłem zielonego słonia, to przyszedłem zieloną żabą.
6: Pan jest bardzo prosty. Senatorom w całej Polsce wręczamy petycję, w których wnioskujemy do nich, żeby 20 lub 21 maja, bo wtedy będzie obratował Senat nad wnioskiem pana prezydenta dotyczącym referendum w sprawie polityki klimatycznej, odważyli się głosować za.
1: Przed jednym z biur senatorskich w Katowicach był reporter RMF FM Marcin Buczek.
7: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
1: Zima wraca. W Tatrach, a nawet na Podhalu prognozowane jest znaczne ochłodzenie i nawet opady śniegu. Zimni ogrodnicy mogą dać się mocno we znaki, mówi szef zakopiańskiego IMGW Paweł Parzuchowski.
2: Na poziomie już tych 2000 metrów i wyżej opady deszczu będą zamieniały się w śnieg. W Tatrach spodziewane przyrosty pokrywy śnieżnej mają sięgać do 10 cm. Im bliżej wieczora z wtorku na środę, tym te opady śniegu będą pojawiały się niżej. Natomiast tutaj raczej nie spodziewamy się przyrostu pokrywy, czy pojawienia się w ogóle pokrywy śnieżnej. Natomiast liczmy się ze znacznym ochłodzeniem i przymrozkami w ciągu dwóch nocy, czyli klasyka. Zimni ogrodnice i tak jak w Polsce ochłodzenie, spływ chłodnego, często arktycznego powietrza. No i u nas w górach te opady mieszane też nie są niczym nadzwyczajnym w maju.
1: Jeśli to pocieszy niektórych, opady śniegu w maju w Zakopanem to nic nadzwyczajnego. 7 lat temu spadło 8 centymetrów śniegu. To był trudny egzamin. Tak szczecińscy uczniowie ocenili maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym. Jak mówili naszej reporterce Annie Pałamar, niewiele osób wyszło z egzaminu wcześniej.
8: Starałem się napisać tyle, ile mogłem. 3 godziny w pełni wykorzystane i zobaczymy, jak to pójdzie. Trzymam kciuki, żeby było jak najlepiej.
9: Jak wrażenie, jak poszło?
10: Tak średnio, z 10% może będzie.
9: Mogło być lepiej. Myślę, że będzie około 60-70%.
11: Okej, nie, no to bardzo dobry wynik.
9: Nie było najgorzej.
12: Było trudno. No, ale poszło dobrze.
1: Czy zadania zostały rozwiązane poprawnie, okaże się na początku lipca. 10 tysięcy funtów. Tyle osiągnęła na aukcji koszulka należąca niegdyś do byłego kapitana angielskiej reprezentacji Davida Beckhama. Dlaczego okazała się aż tak cenna? O tym z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Prymorgan.
13: To koszulka drużyny Manchesteru United z czasów jej największej świetności. Grając w niej, David Beckham zdobył dla klubu tak zwaną potrójną koronę. Puchar Anglii, zwycięstwo w rozgrywkach Premier League i Ligi Mistrzów. Za zasługi dla futbolu i swoją działalność charytatywną. 51-letni były kapitan reprezentacji Anglii otrzymał z rąk króla Karola III tytuł szlachecki. Licytacja zorganizowana przez dom aukcyjny Buds przyciągnęła wielu kolekcjonerów. Pod młotek poszły także buty należące do innej legendy czerwonych diabłów, Cristiano Ronaldo. Osiągnęły one sumę 7,5 tysiąca funtów.
1: I ta relacja naszego brytyjskiego korespondenta kończy te fakty. Na kolejne o drugiej zapraszam w imieniu Arkadiusza Stępnia Miernikowskiego. Ja dziękuję za uwagę i życzę Wam spokojnej nocy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Radio RMF 24.

0: popołudniowa rozmowa w radiu RMF 24. Grzegorz Sroczyński i jego gość.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, a dziś jest z nami Grzegorz Płaczek, poseł Konfederacji i szef klubu parlamentarnego Konfederacji. Panie pośle, witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
1: No dzisiejsza bomba jest taka, że PiS właśnie zgłosił ustawę, która w ogóle ma zakazać kryptowalut. Mariusz Błaszczak i Jacek Sasin między innymi ją podpisali, znaczy projekt ustawy podpisali. Za prowadzenie działalności w zakresie kryptoaktywów miałoby grozić do 10 lat więzienia. Co na to Konfederacja?
2: Radiosłuchacze tego nie widzą, ale pan redaktor aż się uśmiechnął zadając to pytanie. Ciężko to nawet skomentować, to jest rzeczywiście informacja sprzed chwili. No zakazanie kryptoaktywów i kryptowalut w Polsce i obracanie nimi, to by Polskę zbliżyło bardziej do Chin, do Nepalu i do Bangladeszu. Nie wiem jak to skomentować, nie wiem kto PiS wrzucił na taką minę. Wydawało się, że będziemy w tym tygodniu debatować
1: nad ustawami. Chyba premier Tusk wrzucił na tę minę, dlatego że to jest jakby rozumiemy ruch w stronę taką, że to nie jest nasza afera, tylko proszę bardzo, my chcemy w ogóle zakazać tego. Chyba o to chodzi w tym ruchu.
2: No tak, wydawało się, że będziemy debatować nad czterema projektami ustaw Konfederacji Polski 2050, pana prezydenta i rządu, a tu się okazuje, że najprawdopodobniej
1: pięcioma.
2: Będziemy debatować
1: nad pięcioma. Każdy ma swój projekt ustaw w sprawie kryptowalut. No dobrze, a proszę powiedzieć, to, bo wy w Konfederacji lubicie kryptowaluty i jest to jakoś spójne z duchem waszej tam, no tej wolnościowej części, prawda, kryptowaluty, a nie banki i tak dalej. Czy pan może mi powiedzieć, czy w ogóle jest możliwe, żeby taka ustawa była skuteczna? Znaczy, czy można czegoś takiego zakazać jak kryptowaluty? No bo jeżeli ja mam kryptowaluty, albo ktoś ma kryptowaluty, ja nie mam, ale ktoś trzyma kryptowaluty w Polsce, co one będą zakazane?
2: Można. Wystarczy zobaczyć, jak zakaz wprowadziły Chiny, Nepal i Bangladesz.
1: To skutecznie.
2: Tak, skutecznie.
1: No, ale tam jest zamordyzm.
2: No to sam pan redaktor sobie odpowiedział na pytanie, czy można? Można. Natomiast to nie jest rozwiązanie, które myślę, że powinno funkcjonować nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej. Wydaje się, że ktoś naprawdę oszalał. Ja nie potrafię znaleźć na tą chwilę słów odpowiednich, żeby skomentować ten pomysł. Ten pomysł po prostu irracjonalny.
1: No dobrze, są cztery projekty, będzie piąty w sprawie kryptowalut, a co wyjdzie z Sejmu? Bo rozumiem, że plan rządu jest taki, żeby zgłosić trzeci raz projekt regulacji kryptowalut, żebyście wy po raz kolejny głosowali przeciw, tak? Tak będzie?
2: No Polska 2050 już czeka kilka miesięcy, my też czekamy kilka miesięcy. Teraz mamy nowe projekty rządowe i pana prezydenta i tak naprawdę nie wiemy, co będzie, nad czym będziemy głosować pod koniec tego tygodnia, dlatego że komisja będzie pracować jednocześnie nad czterema projektami. Możemy sobie tylko
1: nie, ale rozumiem,
2: mniemać,
1: że rząd ma większość.
2: Dokładnie.
1: I do tej pory wychodziły projekty rządowe z tej komisji.
2: No to jeżeli wyjdzie projekt rządowy, tak to zakładam, że będzie mieć powtórkę z rozrywki.
1: Czyli trzeci raz będzie ta sama akcja, wy będziecie przeciw, Donald Tusk wyjdzie i powie, że to jest największa afera polskiej prawicy, tak?
2: My nie tyle jesteśmy przeciw, ile my zaproponowaliśmy, jak rozwiązać ten problem. Wystarczy wdrożyć Mikę, nie rozszerzać tego żadne niepotrzebne zapisy. Wystarczy przegłosować projekt ustawy Konfederacji, ale jeżeli dojdzie do tego, że będziemy po raz trzeci głosować to samo, no to odpowiedź wydaje się oczywista.
1: Zbigniew Ziobro odnalazł się w Stanach Zjednoczonych, dostał wizę administracji Donalda Trumpa. Czy pan uważa, że Ziobro ze Stanów Zjednoczonych jeszcze wróci kiedyś do polskiej polityki, czy raczej jego kariera jest skończona?
2: O, panie redaktorze, to ciężkie pytanie. Po pierwsze od strony zdrowotnej.
1: Będzie od was zależeć.
2: Na ten temat oczywiście nie chciałbym mówić, bo to jest już osobista sprawa. Natomiast od strony politycznej, ja osobiście, jak i moi koledzy z Konfederacji i koleżanki, oceniamy negatywnie to, że ktokolwiek z posłów czy z ministrów ucieka z Polski, bo to jest nic innego jak ucieczka. Można oczywiście szukać
1: poprawnych politycznych słów. A te argumenty, że PiSu, że on nie miałby tutaj sprawiedliwego procesu?
2: Panie redaktorze, oczywiście, że ciężko się w całości nie zgodzić z takim argumentem, ale to nie oznacza, że my mamy uciekać z własnej ojczyzny. No, ja to traktuję jako zdradę i nie zmienię mojej twardej oceny. Uważam, że jeżeli ktoś nawet żyje w takim kraju, w jakim przyszło nam żyć, jeżeli uważa, że może go spotkać niesprawiedliwość, to potem są jakieś środki odwoławcze i uważam, że minister jako osoba, która się nazywała całkiem niedawno szeryfem, z taką ucieczką powoduje, delikatnie mówiąc, mocny dyskomfort również u mnie, dlatego że ja wiem, że to po prostu wygląda głupio przed Polakami.
1: Okej, a czy wyobraża pan sobie, bo inaczej można trochę to pytanie zadać, że po 2027 roku, jeżeli prawica miałaby większość, to w waszym rządzie z PiS-em, czy pan sobie wyobraża, że będzie Zbigniew Ziobro?
2: Jeżeli pan pyta mnie osobiście, tak, to ja sobie nie wyobrażam. Natomiast ja nie jestem osobą decyzyjną w tej kwestii i nie wiadomo, czy za 2 lata pan Ziobro będzie w Polsce.
1: Rozumiem, że pan by postawił sprawę albo Ziobro, albo koalicję.
2: Ja sobie nie wyobrażam osobiście współrządzenia bezpośrednio z panem ministrem, ale poczekajmy, zobaczymy, co będzie za 2 lata.
1: A powtórzyłby pan za Sławomirem Mentzenem, że szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła jest nienormalny, że nie powinien być nawet kapralem?
2: A powiem inaczej, panie redaktorze. Niestety my posłowie nie zawsze możemy mówić całą prawdę w takim rozumieniu, że pewne rzeczy są po prostu utajnione. I odpowiem panu w ten sposób. Jeżeli najechaliby nas Ruscy, jeżeli by najechałaby nas Rosja, to my będziemy ginąć w okopach, a żołnierze dalej będą kupować za własne pieniądze hełmy, podkoszulki, szelki, latarki jeżeli Sławomir Mentzen doszedł do wniosku, że należy użyć mocnych słów, żeby w końcu obudzić opinię publiczną i żeby spowodować, że ten temat zaczniemy rozmawiać, to popieram tego typu narrację. Przez rok czasu podczas kampanii wyborczej Sławomir Mentzen wielokrotnie o tym mówił, nikt nie podbijał tego tematu. Media niektóre wolały mówić o mniej ważnych sprawach. Cieszę się, że niezależnie od formuły, na którą
1: zdecydował
2: się prezes,
1: rozmawiamy głównie o tym. No tak, ale rozmawiamy głównie o tym, czy słowa o tym, że generał jest nienormalny, są na miejscu, czy nie są na miejscu. No,
2: zacytuję panu
1: Krzysztofa Bosaka, który jakby drugie płuco Konfederacji, Krzysztof Bosak, skrytykował bardzo ostro Mentzena, napisał tak: ta wypowiedź jest nie tylko obraźliwa, ale jest niezgodna z prawdą. Generał Kukuła to odpowiedzialny, roztropny i doświadczony dowódca, pisze Bosak.
2: Ja znam słowa oczywiście wicemarszałka. Zarówno wicemarszałek, jak i prezes Mentzen to są osoby, które inaczej formują często zdania i do tego się
1: przyzwyczailiśmy. Ale to nie jest inaczej sformułowane zdanie, tylko to jest inne zdanie,
2: panie redaktorze, radykalnie inne zdanie. To ja zachęcam do tego, żebyśmy wspólnie razem, zamiast dalej rozdrapywać tą ranę, może przekierujmy rozmowę właśnie na to, gdzie jesteśmy
1: krótkie pytanie,
2: z punktu widzenia polskiej armii.
1: Czy szef klubu Konfederacji nie powinien zdyscyplinować Sławomira Mentzena, który ma jedną z najniższych frekwencji sejmowych w głosowaniach, 63% obecności, słabo?
2: Oczywiście wielokrotnie rozmawiałem z prezesem na ten temat, ale proszę mi wierzyć, prezes poza tym, że jest oczywiście posłem, to ma wiele również obowiązków, które nie wynikają z jego prywatnego życia, ale również z obowiązków, które musi ktoś wykonywać. One niestety czasami mają miejsce wtedy, kiedy są głosowania, ale spełniając pana oczekiwania, pana redaktora, jutro, kiedy będę się widział, mam nadzieję, z prezesem, porozmawiam z nim na ten temat.
1: Są iskrzenia w Konfederacji między tą częścią bosakową a mentzenową?
2: No, mogę mówić znowu za siebie. Mi się świetnie pracuje w klubie i nie miałem żadnych w ostatnim roku jakichkolwiek nawet rozmów, trudnych rozmów. To było bardzo dużo oczywiście, ale to one są zawsze merytorycznie. Natomiast nie było żadnych rozmów dzielących nas, więc również studzę trochę emocje i te nagłówki gazet i nie budujmy czegoś, co nie funkcjonuje.
1: Ale na przykład chodzą takie słuchy, że panowie Mentzen i Bosak właściwie nie rozmawiają. Nie spotykają się regularnie.
2: Ja myślę, że zakres obowiązków zarówno jednego, jak i drugiego posła może wpływać na to, że oni rzadziej ze sobą rozmawiają. Natomiast żeby też było jasne zrozumienie, partia to oczywiście wodzowie, ale to również ci, którzy pracują niżej w strukturach i również w klubie. I raz jeszcze powtórzę, jeśli chodzi o pracę naszą codzienną w klubie, nie ma absolutnie żadnych trudnych momentów między Nową Nadzieją a Ruchem Narodowym.
1: Wie pan, pytam pana tak spokojnie, dlatego że trochę mi pan zaimponował przed chwilą, dlatego że żaden poseł ani PiS-u, ani Koalicji Obywatelskiej nie powiedziałby, że podejmie rozmowę dyscyplinującą ze swoim szefem w sprawie jego obecności w Sejmie.
2: Ja może raz jeszcze to powtórzę, nie powiedziałem, że to będzie rozmowa dyscyplinująca. Nie wycofuję się z moich słów, natomiast jeżeli pan redaktor zwraca na to uwagę i zwracają na to uwagę również radiosłuchacze, to jutro przekażę tą informację.
1: Bym został ścięty publicznie na klubie.
2: Nie, to zdziwiłby się pan. Sławomir Mentzen, jeśli się z nim rozmawia, czy bardziej prywatnie, czy poza kamerami, jest naprawdę osobą, która potrafi przyjąć jakieś słowa krytyki, zwłaszcza krytyki, która jest często konstruktywna. Zresztą wielokrotnie na ten temat mówił również publicznie.
1: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji. Najmłodszy jest w niej Marek Jurek. W tym pierwszym składzie najmłodszy był Marek Jurek, który ma 65 lat. wchodzicie do tego szacownego grona?
2: No tak, oczywiście zastanawialiśmy się na początku, ale doszliśmy do wniosku, że jeżeli prezydent wychodzi z taką inicjatywą, to trzeba do takich inicjatyw dołączać. Zgłosiłem dwóch posłów, posła Michała Wawera i posła Przemysława Wiplera, i to będą posłowie, którzy będą w tej radzie pracować. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to będzie rada, która będzie raczej koncepcyjną radą, dlatego że żeby zmienić cokolwiek w polskiej konstytucji, no trzeba mieć odpowiednią większość, która obecnie nie funkcjonuje.
1: A pan...

0: Jasno, za systemem
1: zakładam, że prezydent byłby szaleńcem, gdyby oczywiście był za systemem kanclerskim. Natomiast wydaje mi się, że wtedy łatwiej chyba będzie znaleźć osoby odpowiedzialne za podejmowane decyzje w Polsce. Ale tak jak mówię, chętnie bym rozpoczął jakąś szeroką, merytoryczną dyskusję, bo to takiej dyskusji nie było.
0: Trzy właściwie pomysły, które krążą wokół tej inicjatywy prezydenckiej, są popularne w środowisku prezydenckim. Prezydenta, one pochodzą z książki Krzysztofa Szczuckiego, posła PiSu, który jest takim duchem tych zmian konstytucji. Pierwszy pomysł. W Sejm należy zmniejszyć o połowę do 230 posłów, tak czy nie?
1: Bardzo ciekawy postulat, chętnie porozmawiam. Byłby na tym, żeby liczba posłów była zmniejszona.
0: Prezydent powinien raz w roku móc rozwiązać parlament według własnego uznania. Raz w roku, tak czy nie?
1: Absolutnie nie.
0: Prezydent powinien w sprawach obronności i polityki zagranicznej móc rządzić dekretami z pominięciem parlamentu, tak czy nie?
1: Nie słyszałem wcześniej tego postulatu. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że to jest błędny postulat.
0: Okej, okay, no to nie zgodzicie się chyba z pomysłami prezydenta, ale rozumiem, że po to wchodzicie do tej rady. Właściwie nie wiem po co.
1: No to po to, żeby ze sobą rozmawiać, panie redaktorze. Niestety w tym Sejmie,
0: bo część
1: w tej kadencji
0: sceny politycznej zbojkotowała tę radę, no ponieważ jest tam Julia Przyłębska, no i to powoduje, że jakby trudno uznać tę radę za wyciągniętą rękę w stronę tej liberalnej części sali.
1: To prawda, ale ja mogę podzielić się własnymi doświadczeniami z Rady Prezydenckiej, gdzie również pracujemy nie tylko z prawą stroną sceny politycznej, ale również z środkiem i mimo tego, że się często różnimy, wymieniamy się poglądami i przekonujemy się i wydaje mi się, że jakakolwiek platforma, zwłaszcza obecna, tak potrzebna, gdzie ludzie mogą ze sobą rozmawiać, jest konieczna.
0: A będzie coś z tej nowej konstytucji, czy to jest trochę takie udawanie, taki teatr? Szczerze, wie pan, bo właśnie te partie, które jeszcze nie rządziły, mają tę cechę, że te przekazy dnia u was słabiej obowiązują, więc...
1: Raz jeszcze, traktuję tą radę i myślę, że moi koledzy również traktują tą radę jako platformę do wymiany myśli, do tego, żeby ze sobą rozmawiać i chodzimy twardo po ziemi i wiemy, że przy obecnym rozdaniu nie ma możliwości zmiany konstytucji.
0: No właśnie, to jest jakiś realizm. To zapytam jeszcze o nazwisko, które padło przed chwilą, bo do tej Rady Nowej Konstytucji wysłaliście m.in. Przemysława Wiplera. Przemysław Wipler dostał 70 tysięcy euro na swoją fundację od prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala. Wipler mówi, że to była darowizna, że nie widzi w tym niczego złego. Cytuję, oskarżenia o lobbying są absurdalne. Czy panu jako szefowi klubu Konfederacji te wyjaśnienia wystarczają?
1: Więc może dwa wątki. Pierwszy wątek taki, że nie rozmawiałem jeszcze z posłem Wiplerem w ostatnich tygodniach na ten temat. Natomiast na pewno porozmawiam. Tak, no panie redaktorze, na temat takich poważnych dla naszego klubu.
0: Czy naprawdę pan nie rozmawia?
1: Nie rozmawiamy telefonicznie na takie tematy. Zwykle to jest tak przyjęto, przynajmniej z punktu widzenia higieny pracy.
0: No widzę, że o to chodzi.
1: Że spotykamy się bezpośrednio, ze sobą rozmawiamy jak ludzie, a nie przez telefon. To po pierwsze. A po drugie, mogę pana uspokoić, bo to jest wątek, który chyba się wcześniej nie pojawił. Byłem jednym z tych posłów, który nadzorował w Komisji Finansów temat ustaw związanych z kryptowalutami. Byłem jednym z tych posłów, który zgłaszał również nasze poprawki i mogę zaświadczyć o tym, że poseł Wiper ani razu nie przyszedł do mnie osobiście, nie prosił mnie o to, żeby coś zmienić, żeby coś podłożyć, żeby o czymś szepnąć. W związku z tym, z mojego punktu widzenia, żadnego lobbingu czy żadnego nacisku na klub Konfederacji nie było. Natomiast rozumiem, że wizerunkowo może to niewygodnie wyglądać i chcę z Przemkiem na ten temat porozmawiać.
0: Czyli będzie pan to jakoś wyjaśniał?
1: To na pewno. Mogę panu uspokoić, że ja nie odczuwałem żadnych działań, które by spowodowały, że czerwona lampka by się nie miała zapalić, więc ale chętnie porozmawiam z Przemkiem, żeby być może jeszcze sprawniej jakoś zakomunikować światu, że tego lobbingu nie było.
0: Jak się panu podoba taka oferta? Rezonans na raty 0%. W NFZ rezonans za rok, a u nas już teraz na raty 0%.
1: To jest jakiś żart?
0: Nie, to jest prawdziwe ogłoszenie. Pojawiły się oferty, przyjdź na rezonans prywatny, a my ci damy raty 0%.
1: O Boże, to czekaliśmy się naprawdę jakichś kuriozalnych czasów. No nie rozumiem tego, ja nie wiem jak pan redaktor, ale ja muszę przyznać, że jak ja też idę do lekarza, to często idę po prostu z wizytą prywatną, ale zdaję sobie sprawę, że moi starsi rodzice będąc na emeryturze nie mogą sobie na to pozwolić, więc mogę sobie tylko wyobrazić, że młodzi ludzie często też pomagają swoim rodzicom. No to jest jakiś, no ciężko to nawet skomentować. No,

0: ta brak odpowiedzialności za państwo, no, doczekaliśmy się czasów, że ktoś będzie brał na raty rezonans. No, no nie wiem, rozumiem, że mamy panią minister zdrowia, która powinna coś takiego...
1: Pani minister zdrowia mówi, że poprawiła się dostępność, że poprawiła się dostępność, mówi minister
0: kolejki
1: zdrowia.
0: Kolejki są coraz dłuższe.
1: No to pan to wie, ja to wiem. Szpitale to wiedzą, że są odwoływane.
0: W takim świecie obecnie każdy badania, ktoś tam chlapnie.
1: Ale pani minister nie.
0: Każdy dobrze, z polityków, ale to jeszcze jedno... coś chlapnie, wydaje mu się, że to jest prawda.
1: Ale to jeszcze jedno ogłoszenie. W takim razie samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Lubartowie zaprasza do skorzystania z komercyjnych, odpłatnych badań endoskopowych wykonywanych w nowoczesnej pracowni przez doświadczonych lekarzy, specjalistów naszego szpitala.
0: No ciężko to wytłumaczyć, dlatego my jako Konfederacja naprawdę jesteśmy przeciwnikami tego, żeby wiecznie dorzucać pieniędzy do systemu, bo ten system jest niewydolny i trzeba się zastanowić, jak go zmienić.
1: Ale właśnie teraz wiele osób twierdzi, że trwa taka pełzająca prywatyzacja służby zdrowia, że właśnie to jest efekt braku pieniędzy w systemie. No, ale... Po prostu są odwoływane badania i ludzie będą je robić prywatnie, jeżeli muszą, bo są chorzy.
0: Zgłaszaliśmy wetum nieufności. No, rząd uznał, że jednak pani minister nadaje się do pełnienia swoich obowiązków i że kierunek, w którym idzie obecny rząd, z punktu widzenia opieki zdrowotnej jest prawidłowy, więc no jak Polacy wybrali, tak mają.
1: A prywatyzowałby pan służbę zdrowia w Polsce, czy nie?
0: Nie prywatyzowałbym służby zdrowia, natomiast dopuściłbym konkurencję. Uważam, że tylko i wyłącznie funkcjonowanie NFZ-u, zwłaszcza obecnie w takiej formie jak teraz, jest szkodliwe i nigdy nie słyszałem jeszcze, żeby pojawienie się jakiejkolwiek konkurencji na rynku było szkodliwe.
1: A jakbyście teraz rządzili i Konfederacja miałaby Ministerstwo Zdrowia, to... Rozumiem, że nie dorzucilibyście dokładnie tak jak Tusk tych 23 miliardów brakujących do systemu.
0: Nie, doktorze, do systemu możemy dorzucić 200 miliardów i zawsze będzie mało.
1: 23 brakuje,
0: To nie jest kwestia, jeżeli brakuje pieniędzy, to znaczy, że po pierwsze, budżet był źle zaplanowany, po drugie, gdzieś te pieniądze wypływają z systemu, po trzecie, to znaczy, że za rok i za dwa lata będziemy za każdym razem budzić się w połowie roku z informacją, że pieniędzy nie ma. Problem trzeba rozwiązać raz na zawsze, a nie dosypywać tylko i wyłącznie do worka.
1: A jak?
0: No, tak jak mówiłem poprzednio, czyli należy dopuścić do polskiego rynku prywatne fundusze zdrowia, tak jak jest to chociażby w Niemczech.
1: Czyli sprywatyzować służbę zdrowia w
0: Polsce. Nie, czym innym jest prywatyzacja, czyli sprzedaż, czym innym jest wpuszczenie innych podmiotów, które mogą konkurować, czyli mogą pójść do pacjenta i powiedzieć, za te same pieniądze możecie dostać na przykład inny koszyk świadczeń. To jest zupełnie jednak coś innego.
1: Wasz rzecznik Wojciech Machulski w Polsacie na pytanie, co zlikwidujecie, mówi tak, na przykład 13 i 14 emeryturę. Babciowe też? Tak, to było przekopywanie wyborców. Pan to potwierdza? Będzie się likwidować 13 i 14 emeryturę babciowe, tak?
0: Potwierdzam, że te pieniądze, które wypływają z systemu, które się należą na wcześniejszym etapie życia często Polakom, a potem są wypłacane w formie pewnej jałmużny, a nie są czymś, co powinno mieć miejsce w normalnie funkcjonującym kraju. Wydaje mi się, że emeryci zamiast czekać na 13 czy 14 emeryturę, mogliby dostać chociażby brak podatku od emerytury, mogliby, jeżeli oczywiście by wyrażał taką chęć, mogliby móc pracować, jeżeli będą mogli i również mogliby wcześniej płacić krótką...
1: A jaką emeryturę mają pańscy rodzice?
0: No nie wiem, to jest indywidualna sprawa.
1: Ale to są wystarczające emerytury?
0: Zdarza się, że jak idę na urodziny, to daje prezent hojniejszy niż zwykle.
1: Bo wie pan, że w Polsce są ludzie, którzy na tę 13, 14 emeryturę czekają po to, żeby przeżyć po prostu, zapłacić rachunki.
0: Panie redaktorze,
1: i tak dalej.
0: Ja mieszkam na Śląsku w gminie Kobiór, gdzie naprawdę wiem, co to znaczy brak pieniędzy pod koniec miesiąca. Natomiast raz jeszcze, czym innym jest dawanie 13, 14 emerytury, a czym innym jest umożliwienie tym, którzy mogą pracowania. I
1: ekspedientka, która pracowała 40 lat, ma zjechany kręgosłup i w zasadzie nie może już pracować.
0: Panie redaktorze,
1: co by pan jej poradzi?
0: W porządku, ale
1: ona czeka na 13,
0: nie, bo to chodzi o zmianę systemową. Jeżeli te pieniądze ludzie starsi, tak samo jak moi rodzice, potrzebują na to, żeby funkcjonować, żeby iść do lekarza, wtedy mamy inne potrzeby niż jak człowiek jest młody. Jeżeli doprowadzimy do sytuacji, że pewne ceny, pewne koszty życia naszego będą niższe, że te rachunki za prąd będą niższe, a nie takie, jak obecnie są, to i zrobimy to w sposób zupełnie na innym poziomie niż na poziomie emerytur, no to oczekiwanie, rozumiem, Polaków właśnie jest takie, żeby życie było tańsze i w tym momencie ta 13 czy 14 emerytura nie będzie potrzebna jako ta jałmużna.
1: No tak. Okej. Zaapelował pan do prezydenta Nawrockiego o przegląd obowiązkowych szczepień, bo uważa pan, że jest ich w Polsce za dużo, tych obowiązkowych. Czy był jakiś odzew prezydenta?
0: O, to ciekawe pytanie. Bardzo dziękuję, bo to odważne, bo od razu zarówno pana redaktora, jak i mnie wrzucam do antyszczepionków, bo to zupełnie nie o to chodzi. Jestem posłem, do którego biura poselskiego zwracają się rodzice z zapytaniem, cóż takiego jest nadzwyczajnego, że mamy tak długą listę szczepień. Prezydent w czasie kampanii rzeczywiście obiecywał, że przyjrzy się tej sprawie, więc wysłałem pismo. Odpowiedzi nie mam. Ale przy najbliższej okazji z panem prezydentem na pewno na ten temat porozmawiam. Raz już miałem możliwość przypomnienia tego tematu, ale widocznie temat gdzieś
1: gruźlica,
0: się rozjechał.
1: WZW typu B, błonica, tężec, krztusiec, polio, odra, świnka, różyczka oraz pneumokoki, z których tych obowiązkowych w Polsce, ale tak samo we Francji, we Włoszech i w Czechach szczepień by pan zrezygnował?
0: Ja nie mam pojęcia, panie redaktorze, ja nie jestem po medycynie, ja nie jestem lekarzem.
1: Boże,
0: ja
1: jedyne, cieszę się z tej odpowiedzi.
0: Jedyne, do czego zachęcam, to zachęcam Ministerstwo Zdrowia do tego, żeby usiąść w szerokim gronie ekspertów i żeby się zastanowić, dlaczego w Polsce mamy taką długą listę i dlaczego w Polsce już za rok, jeżeli się nic nie zmieni, będziemy mieć kolejne przymusowe szczepienia z HPV, będziemy drugim państwem na świecie. I tylko to chciałbym ustalić, dlaczego w Polsce mamy taką nazwę to nadzwyczajną politykę zdrowotną.
1: 11 szczepień obowiązkowych w Polsce, we Francji 13 od tego roku, we Włoszech 10.
0: To nieprawda, panie redaktorze.
1: W Czechach 9.
0: To nieprawda, panie redaktorze, bo to również proszę zwrócić uwagę na to, ile są dawkowe te szczepienia, to po pierwsze, a po drugie, czy one są obowiązkowe, czy nie. To jest...
1: No ja czytałem teraz kraje, w których są obowiązkowe szczepienia.
0: Ja nie pamiętam teraz z głowy, ale mogę pana zapytać.
1: W Niemczech rzeczywiście, pan podaje
0: jedno.
1: Przykład Niemiec, jedno, odra, to się zgadza.
0: Ale muszę powiedzieć,
1: federalnie, bo w krajach związkowych też nie ma obowiązkowych, ale to wyszczepienie, poziom wyszczepienia w Niemczech jest dosyć wysoki. Panie pośle, to nie brnijmy w szczepionki, bo rzeczywiście zaraz się
0: skończy. Szczepił, no tak.
1: Tak, zaraz się skończy źle, a i tak musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję. Grzegorz Płaczek, szef klubu poselskiego Konfederacji, był dzisiaj naszym gościem. Państwu też dziękuję i zapraszam na popołudniową rozmowę jutro.
2: Radio RMF24.

0: co jeszcze raz to powtórzę, bo dzisiaj naprawdę energiczne kawałki, ale teraz muzyka stop, czas na fakty RMF FM punktualnie o godzinie 2, który od tego momentu prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dron, który odnaleziono koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim, najprawdopodobniej przyleciał do Polski z obwodu Królewieckiego. Prokuratura Okręgowa z Olsztyna prowadzi śledztwo w tej sprawie. Przez kontrowersyjną sprawę zabiegu syna, senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Alerty przed wiatrem, burzami i deszczem. IMGW wydał nowe ostrzeżenia. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wszczął śledztwo w sprawie drona obserwacyjnego, który prawdopodobnie przyleciał do Polski z obwodu Królewickiego. Obiekt znaleziono w sobotę w miejscowości Osieka koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Czego dokładnie dotyczy śledztwo? O tym reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
2: Chodzi o prawo lotnicze, a konkretnie